Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia Minęła Druga. Ja nazywam się Grzegorz Dąbrowski i zapraszam na ostatnią w tym tygodniu muzyczną noc Euroradia. A zaczynamy od wizyty w Dublinie, w tamtejszej Narodowej Sali Koncertowej, gdzie wystąpiła Narodowa Irlandzka Orkiestra Symfoniczna, którą poprowadził Leonard Slatkin. Było to 12 września ubiegłego roku. W programie koncertu znalazły się dzieła Mozarta i Ryszarda Strausa, ale wieczór otworzyła kompozycja Timepiece Cindy McTee, prywatnie żony Leonarda Slatkina.

Narodowa Irlandzka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Leonarda Slatkina wykonała utwór Timepiece Cindy McTee, rozpoczynając tym samym koncert w Dublinie 12 września ubiegłego roku. W dalszej części wieczoru na estradzie pojawił się francuski pianista David Frey, który wykonał partię solową w słynnym 20. koncercie D-moll Wolfganga Amadeusza Mozarta Kehel 466.

Allegro, Romance i Allegro Assai to części 20. koncertu fortepianowego D-moll Kehel 466 Wolfganga Amadeusza Mozarta. Grali David Frey i Narodowa Irlandzka Orkiestra Symfoniczna pod dyrekcją Leonarda Slatkina. Po tym występie publiczność w Dublinie domagała się bisu. Tak David Frey odwdzięczył się tamtejszym melomanom.

słynna aria z suity orkiestrowej D-dur Jana Sebastiana Bacha. Tak zagrał ją na bis David Fré. I tak również zakończył ów francuski pianista swój występ na koncercie w Dublinie. W drugiej odsłonie tamtego wieczoru zabrzmiał monumentalny poemat symfoniczny Ein Heldenleben, Życie bohatera, opus 40 Ryszarda Strausa. Dzieło, w którym kompozytor zawarł ponad 30 cytatów ze swoich wcześniejszych dzieł.

Ein Heldenleben, życie bohatera, opus 40. Monumentalny poemat symfoniczny Ryszarda Straussa zabrzmiał na zakończenie występu Narodowej Irlandzkiej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Leonarda Slatkina w Dublinie 12 września ubiegłego roku. A my pozostajemy jeszcze przy muzyce Ryszarda Straussa, choć zdecydowanie uspokoimy nastroje. Przed nami wybór 9 pieśni z opusów od 10 do 68 w nagraniu z 2018 roku. Śpiewa Regula Müllermann, a na fortepianie gra Tatiana Korsunskaja.

Regula Müllemann, sopran i Tatiana Korsunskaja na fortepianie w wyborze 9 pieśni Ryszarda Strausa. Do końca tej części naszego spotkania posłuchamy jeszcze miniatury holenderskiej kompozytorii Henriette Bosmans. Na skrzypcach gra Jonel Mansiu, a na fortepianie gra Dominique de Gavino.

taniec orientalny Henriette Bosmans, holenderskiej kompozytorki w wykonaniu Jonela Mansiu i Dominika de Gavino, kończy pierwszą odsłonę muzycznej nocy Euroradia.

Tu dwójka. Słuchają Państwo muzycznej nocy Euroradia. Przed mikrofonem Grzegorz Dąbrowski. Zapraszam na ostatnią godzinę naszego spotkania, którą spędzimy w towarzystwie muzyki.

i Henry'ego Purcella i Cezara Franka. Zaczynamy od monumentalnej kompozycji wokalno-instrumentalnej, wszak napisanej w 1694 roku z okazji urodzin królowej Marii. To kompozycja Henry'ego Purcella. Come ye sons of art away. Anna Mikołajczyk, sopran, Henryk Vos, kontralt, Robert Lawaty, kontratenor,

Come Ye Sons of Art Away to oda na urodziny królowej Marii Henry'ego Purcella, skomponowana w 1694 roku. Wykonawcy: Anna Mikołajczyk, sopran, Henning Voss, kontralt, Robert Lawaty, kontratenor, Mirosław Borczyński, bas, chór kameralny Sine Nomine i orkiestra barokowa Concerto Polacco pod dyrekcją Marka Toporowskiego. A przed nami na zakończenie naszego dzisiejszego spotkania kwintet fortepianowy F-moll Cezara Franka.

0: Jürgen Larsen na fortepianie i Scampa Quartet to wykonawcy kwintetu fortepianowego F-moll Cezara Franka, którym kończymy to wydanie i cały tydzień spotkań w muzycznej nocy Euroradia. Grzegorz Dąbrowski, bardzo Państwu dziękuję i do usłyszenia.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Leif Uwe Ansnes.

Elżbieta Grin-Stasik, witam serdecznie. W programie dzisiejszego spotkania zabrzmi cykl liryk Romualda Twardowskiego do poezji Juliana Tuwima. Przypomnimy kilka nagrań młodzieżowego chóru Kantele, liceum ogólnokształcącego w Słupsku pod dyrekcją Liliany Zdolińskiej. A rozpoczynamy odwołaniem do kameralnej twórczości Feliksa Nowowiejskiego. Postać tego znakomitego twórcy kojarzymy głównie z wielkimi formami symfonicznymi, z twórczością operową, oratoryjno-kantatową, organową, a jest on przecież także kompozytorem wielu instrumentalnych utworów.

utworów solowych, wielu pieśni z towarzyszeniem fortepianu. I oto posłuchajmy nagrań radiowych z lat 80. Najpierw usłyszymy dwie pieśni Feliksa Nowowiskiego do tekstów ludowych, mianowicie lirykę Pamiętasz Janku, nagranie sopranistki Zofii Kostrowskiej, której towarzyszy pianistka Maria Gozdecka, i Sikoreczka Świergoli. To nagranie Doroty Radomskiej, sopran, i Eli Susmanek, fortepian. Nagrania pieśni poprzedzi legenda na skrzypce i fortepian, utwór dedykowany Stanisławowi.

Mickiewiczowi, słynnemu polskiemu skrzypkowi z przełomu XIX i XX stulecia. Nagranie duetu Henryk Tritt, skrzypce, i Barbara Halska, fortepian.

Feliks Nowowiejski. Dwie jego solowe pieśni, jak i otwierająca dzisiejsze spotkanie miniatura legenda na skrzypce i fortepian, to nagrania z naszych radiowych zbiorów z lat 80. Fantazja polska. Pozostając przy liryce polskiej 20. stulecia, posłuchajmy czteroczęściowego, wzruszającego cyklu pieśni na chór a cappella Romana Twardowskiego do poezji Juliana Tuwima. Cyklu zatytułowanego Carmina de Mortuis. Do tej muzyki pisanej w 1961 roku miał kompozytor szczególne atencje, bowiem upamiętniała tragiczną śmierć jego siostry. Tytuły poszczególnych ogniw cyklu: Moment, Pogrzeb, O chorym synku i Nieznane drzewo. Nagranie chóru Collegium Cantorum zespołu Filharmonii w Częstochowie pod dyrekcją Janusza Siadlaka.

Carmina de Mortuis Romualda Twardowskiego, cykl czterech liryk z 1961 roku zabrzmiał w wykonaniu chóru Collegium Cantorum zespołu Filharmonii w Częstochowie pod dyrekcją Janusza Siadlaka. Edward Sielicki. W czerwcu bieżącego roku kompozytor ukończył 70 lat. Z przebogatej i różnorodnej twórczości kompozytora wybieram tę pisaną w 2000 roku na zamówienie Warszawskiej Jesieni. Fantazję poliformiczną na fisharmonię i taśmę, ale zabrzmi późniejsza wersja tej kompozycji. Wersja z 2003 roku na akordeon i taśmę gra Klaudiusz Baran.

fantazję poliformiczną Edwarda Sielickiego utwór na akordeon i taśmę wykonał Klaudiusz Baran. Fantazja polska. Zgodnie z obietnicą we wrześniowych, piątkowych fantazjach przypominam znajdujące się w naszych radiowych zbiorach nagrania chórów dziecięcych, szkolnych, licealnych. I nie są to bynajmniej przypadkowe nagrania, to wybrane spośród dziesiątków takich zespołów chóry nagrodzone na prestiżowych konkursach. Dzisiaj sięgniemy do nagrania chóru Kantele, chóru pierwszego liceum ogólnokształcącego ze Słupska. W 2003 roku pod dyrekcją Liliany Zdolińskiej chór wygrał w swej kategorii ogólnopolski konkurs chórów dzieci i młodzieży szkolnej. Wykonał wówczas taki oto program. Tadeusz Maklakiewicz, O Polsko. Zabrzmiała też piosenka kaszubska Mareszka, także La Bicicletta, utwór Edwarda Pałasza. Hej do Mazura, to ponownie piosenka ludowa, a program kończyła kompozycja Leona Landowskiego Piramida. Oto chór Kantele ze Słupska.

Słuchaliśmy chóru Kantele działającego przy pierwszym liceum ogólnokształcącym w Słupsku. W bieżącym roku śpiewająca młodzież tego liceum świętowała

choć będzie swoje 40-lecie. Gratulacje. Fantazja Polska, dzisiejsze spotkanie kończymy dźwiękami rodem z XVIII stulecia. Oto fantazja właśnie Bartłomieja Pękiela w nagraniu klawesynistki Urszuli Bartkiewicz. Ja już żegnam Państwa. Do usłyszenia za tydzień. Elżbieta Grin-Stasik.

0: Słowo na dzień.
1: Pan Jezus, jak i Jego uczniowie, chętnie i często odwołują się do obrazów z życia codziennego. Syn cieśli wiedział, jak nieprzyjemna i niebezpieczna może być nawet mała drzazga, która podczas pracy wpadnie do oka. W przypowieściach podawał również wiele obrazów związanych z rolnictwem czy rybołówstwem, które byłyby zrozumiałe dla jego słuchaczy. Święty Paweł, kiedy pisze do Koryntian, używa metafory sportowej, wiedząc, jak wielką rolę odgrywał w kulturze, w której narodziły się Igrzyska Olimpijskie. I dziś sport nie traci na popularności. Pewnie więcej Polaków rozpozna Igę Świątek czy Roberta Lewandowskiego niż niejednego polityka, aktorkę czy piosenkarza, nie mówiąc o przedsiębiorcach czy naukowcach. Można by więc iść za ciosem i pomyśleć, co może pomóc w biegu po zbawienie, o którym mówi święty Paweł. Po pierwsze, trener. Chociaż nie wejdzie na boisko czy bieżnię i nie wystąpi zamiast ciebie, jego spojrzenie i podpowiedzi z zewnątrz, ale blisko, są bezcenne. W taką rolę często wchodzi sam Pan Jezus. Nie zabierze ci wolności, nie powie, co masz robić, ale będzie blisko pola twoich decyzji. I jeszcze jedno. Kiedyś piłkarze jednego z wielkich klubów mieli zbuntować się przeciw decyzjom trenera, zarzucając mu: ty nas nie rozumiesz, bo nigdy nie grałeś w meczu o taką stawkę, zakończyłeś karierę jako amator. To nieprawda, że nie zrozumie. Wielu świetnych trenerów nie było wielkimi sportowcami. Można być znakomitym chirurgiem nawet, jeśli ktoś sam nigdy nie miał żadnych

0: żadnego złamania. Można być księdzem żyjącym w celibacie i mądrze towarzyszyć małżeństwom. Pan Jezus nie potrzebował kenozy, czyli uniżenia, stania się człowiekiem, żeby zrozumieć człowieka. Przecież człowiek jest na obraz i podobieństwo Boga. Nie potrzebował, ale chciał się wcielić. Z miłości, żeby w ten sposób jeszcze bardziej pokazać, jak kocha nas, ludzi. Kiedy więc mówi, żeby najpierw przyjrzeć się belce w swoim oku, to dlatego, że sam dźwigał krzyżową belkę moich i twoich grzechów. Obok trenera ważna jest optymalna forma psychofizyczna, a więc dobrze rozumiana miłość samego siebie. Bez uznania własnej słabości prawdopodobnie będziesz, jak pisał święty Paweł, biec jakby na oślep i zadawać ciosy w próżnię. Pobiegniesz na oślep w grzech, żeby znaleźć trochę ulgi, odstresowania, zapomnienia. Będziesz zadawać ciosy na oślep i zaraz żonie czy mężowi oberwie się za trudny dzień pracy, dziecku za problemy finansowe, kierowcy na drodze za twoje wyrzuty sumienia. Uznanie, że potrzebujesz się zatrzymać, w dobry, Boży sposób odpocząć, że nie musisz opierać się na sobie, pozwala wykonać zalecenie świętego Pawła. Poskramiam moje ciało i biorę je w niewolę, abym innym głosząc naukę, sam przypadkiem nie został uznany za niezdatnego. Miłuję bliźniego, jak siebie samego, mądrze, miłosiernie, ale bez pobłażania. I po trzecie, obok trenera i dobrej formy, dla dobrego wyniku konieczne jest skupienie na celu. Rozproszony zawodnik z pewnością osiągnie wynik poniżej swoich możliwości. Jeśli w biegu po zbawienie rozglądasz się na boki, sprawdzasz inne rozwiązania, ufasz nie Bogu, ale komuś lub czemuś innemu, musi cię to spowolnić. To dlatego pierwsze przykazanie jest pierwsze. Jeśli Bóg nie zajmuje pierwszego miejsca, zajmuje jej jakaś belka. I choćby nie był nią nauk, toksyczny związek, materializm czy karierowiczostwo, ale kwestie dobre same w sobie, relacje, marzenia, hobby czy aspiracja, jeśli zajmujesz się nimi kosztem wierności Bogu, łamiąc przykazania, rezygnując z życia duchowego, ostatecznie nawet te dobre rzeczy ulegną wypaczeniu. A nic nie jest cenniejsze niż laur życia wiecznego. Bogu dzięki, możesz po niego biec z trenerem w optymalnej formie i skupiona na celu, jeśli tylko o to zadbasz.
1: Mówił ksiądz Grzegorz Pakowski. Za uwagę dziękuję. Małgorzata Bartac-Witan.

0: Słuchają Państwo dwójki nieustająco nadawanej z Warszawy. Minęła godzina szósta.
1: Poranek dwójki.
0: Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Jest piątek, to 11 dzień września, 254 dzień roku. Słońce znajduje się w znaku Panny, oczywiście znajdować się będzie jak wzejdzie o godzinie 6.03, czyli za 3 minuty, zajdzie o 19.01. Dzień łącznie trwać będzie 12 godzin i 58 minut. Imieniny dziś obchodzą Dagna, Felix, Hiacynt, Jacek, Jan, Pan Fnucy, Piotr i Prot. Wszystkiego najlepszego. Monika Kopcik, Michał Jakubik, Andrzej Zieliński. Witamy Państwa serdecznie.
1: Pogoda.
0: Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i tu dobra informacja dla meteopatów. Przewiduje się stan stały owego ciśnienia. Zachmurzenie

umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie wzrastające do całkowitego. W południowej połowie kraju opady deszczu, słabe przelotne opady deszczu również możliwe na północy kraju. Temperatura maksymalna od 12 stopni Celsjusza, 13 na południu, około 17 w centrum, do 20 na zachodzie kraju. W większych miastach będą to temperatury

Wrocław 16-19, Poznań 17-19, Gdańsk 19, Warszawa 17-18 stopni. Wiatr słaby na północy, początkowo miejscami umiarkowany, na północnej połowie kraju z kierunków zachodnich przechodzący w zmienny, w południowej zmienny przechodzący z kolei na północny.

0: jedna z najciekawszych, jak nie najciekawsza interpretacja muzyki Bacha w polskim jazzie. Marcina Małeckiego, Pióra, owa interpretacja, owa aranżacja, ale wykonane to zostało już po śmierci pianisty przez jego przyjaciół Krzysztofa Dysa, Krzysztofa Szmajndę i Pawła Pańtę, który na kontrabasie rozpoczął temat z preludium c-moll Jana Sebastiana Bacha. Słuchają Państwo Dwójki, jest 9 minut po godzinie 6. Cóż dziś w programie? O 8.30 odwiedzi nas, nie wiem czy nie po raz pierwszy w poranku, Paulina Przybysz, jedna z sióstr, które debiutowały w zespole Sisters. By popsuć Państwu humor z rana, było to w 2003 roku, czyli 23 lata temu, kto pamięta. A od jakiegoś czasu Paulina Przybysz puka do drzwi środowiska jazzowego, nagrywa z młodymi jazzowymi muzykami najwyższej próby, nagrywa standardy, ale czy możemy mówić zatem o kolejnej jazzowej wokalistce w Polsce, których wciąż nam brakuje? No o tym oraz o nowej muzyce artystki w ostatniej godzinie poranka. Godzinę wcześniej, czyli o 7.30, opowiemy o cyklu koncertów Otwarta scena muzyki nowej Kwartludium. Za nami koncerty w Sejnach, a dziś rozpoczyna się taka trzydniowa mini trasa od Bielsko-Białej przez Kraków po Jasło.
1: To jest język muzyczny, do którego odkodowania potrzebne są czasami dobre warunki, wyciszenie, a czasami wytłumaczenie. I my chcielibyśmy nawiązać taką właśnie komunikację, dialog ze słuchaczami, będąc gotowym na odpowiadanie na też trudne pytania.
0: Trudne pytania w muzyce współczesnej jak najbardziej na miejscu. Z kolei wnuk Andrzeja Korzyńskiego, którego Państwo doskonale znają, kompozytora muzyki filmowej, Leo Korzyński i jego film Kamatipura Express znaleźli się w ścisłej czołówce trzech najlepszych filmów nominowanych do Student Academy Awards, czyli nazwijmy to studenckich Oscarów Akademii Filmowej.
2: Wchodziliśmy w slumsy, pokazywaliśmy ludzi, pokazywaliśmy to, jak ci ludzie żyją i pokazywaliśmy realne mieszkania, realne pokoje. I oni mieli takie zdziwienie, że kurczę, chcecie nagrywać w pociągu? My mamy zbudowany pociąg. A my mamy takie, nie, my wsiadamy w pociąg i jedziemy. My chcemy zobaczyć świat za okna, jak się rusza. I dla nich to była ogromna różnica.
0: Po co budować pociąg, skoro można pojechać zwyczajnym takim na szynach? Więcej o pociągach, ale też i o świetnym filmie o 8.10, godzinę wcześniej, czyli 7.10. Kulturoznawca Mateusz Żebrowski opowie o swoim postrzeganiu współczesnej kultury.
3: Podstawą tej książki, tych rozważań było to, że istnieje, nie wiem, mała wieś, mały region, miasto, cokolwiek takiego rzeczywistego, co zostało przepisane na rzecz literatury czy na rzecz filmu w taki sposób, że jest jakiś taki pierwiastek magiczny. On też jest bardzo różnorodnie rozumiany, ale on powinien się tam znaleźć.
0: Magiczność tradycji ludowej, ale też i tradycji nowej kultury. Rozmowa z Mateuszem

0: Tom Żebrowski, mojego książce Ojczyzny Magiczne w drugiej godzinie poranka, a za dwa kwadranse już niedługo przeniesiemy się do Poznania, to może posłuchajmy dlaczego.
1: Klawesyn Burkata Szudiego, zbudowany na zamówienie Fryderyka II. Na tym klawesynie grał jako dziecko Wolfgang Amadeusz Mozart, grał na nim także Karl Philipp Emanuel Bach.
0: No właśnie, to jeden z eksponatów, które można zobaczyć w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, które, uwaga, obchodzi swoje 80-lecie istnienia. A skoro o rocznicach mowa, to dziś 91. urodziny estońskiego kompozytora Arvo Pärta, któremu składamy najserdeczniejsze życzenia, gdyż w dwójce uwielbiamy jego muzykę. Ale Arvo Pärt do tej pory nie napisał niczego jazzowego, dlatego sięgamy po muzykę innego jubilata zza oceanu.

0: twarzą w twarz z dziecięcym licem. Face to Face, tak nazywał się utwór pana o pseudonimie Baby Face, a tak naprawdę Roosevelta Jamesa Wilita, czyli hamondzisty, który urodził się 93 lata temu, hardbopowego, jazz soulowego hamondzisty. Za nami tytułowy utwór z jego płyty właśnie Face to Face, wydanej w Blue Note, w złotej erze tej wytwórni, czyli w latach 60. Wówczas siedziba Blue Note mieściła się przy 63. ulicy w Nowym Jorku, z kolei na naszym warszawskim Nowym Świecie 35. Przez 150 lat istniała cukiernia Blitlego, znana z tego, że spotykała się tam nie tylko śmietanka warszawskiego życia artystycznego, ale było to też miejsce, które pełniło nieformalną rolę giełdy aktorów. Założył ją Antoni Kazimierz Blikle, który przyszedł na świat 11 września 1869 roku, czyli 157 lat temu. Cukierni już na Nowym Świecie 35 nie ma. Zamknięto ją w 2017 roku ze względu na spadki obrotów. Cóż, nie tylko ona poddała się sile kapitalizmu. Cóż jeszcze w kalendarium?
1: Kalendarium.
0: Będąc przy słynnych warszawskich ulicach, to chociażby Żwirki Wigury, taka długa ulica, która rozpościera się przez Ochotę, Mokotów i Włochy, która swoją nazwę wzięła od dwóch lotników, Franciszka Żwirko i Stanisława Wigury. Mówię o niej dlatego, że tych dwóch panów niestety 11 września 1932 roku rozbiło się w katastrofie lotniczej pod Cieszynem. Kto wówczas pomyślałby, że samoloty mogą stać się bronią terrorystyczną? 25 lat temu cztery samoloty pasażerskie zostały porwane przez członków islamskiej organizacji Al-Kaida. Dwa z nich uderzyły w budynki World Trade Center, jeden w Pentagon. Zginęło prawie 3000 osób. Więcej o rocznicach 11 września opowie teraz Państwu Maria Czok.
2: Od dziecka był radykalnym niepodległościowcem. Swoje marzenie o walce spełnił, gdy wybuchło powstanie styczniowe. Załamany klęską, sięgnął po pióro. 188 lat temu urodził się Adam Asnyk. A my posłuchamy fragmentu wiersza Jednego serca w interpretacji Krzysztofa Kolbergera.
3: Jednego serca. Tak mało. Tak mało jednego serca trzeba mi na ziemi, co by przy moim miłością zadrżało, a byłbym cichym pomiędzy.

0: między cichymi.
1: Fragment wiersza Jednego serca Adama Asnyka w interpretacji Krzysztofa Kolbergera. Pozostajemy przy tematach związanych z literaturą, dlatego że 132 lata temu urodziła się Maria Kownacka. A w wywiadzie dla Polskiego Radia przyznała, że postać Plastusia wymyśliła jej 8-letnia przyjaciółka Krysia.
2: Popatrz, ma taki brudny, umazany cały atramentem ręce, podaje mi takie malutkiego, takiego jak naparstek, ludziczka z plastyliny. Wiesz, noga mu odpadnie, to przecież nie będzie żaden dramat. Nową się przyklei albo nos czy coś takiego, to będzie dobrze.
1: Plastuś, o którym opowiadała Maria Kownacka, która urodziła się 132 lata temu. Czas na wątki muzyczne i to te związane zarówno z Polską, jak i areną światową. 104 lata temu w Salzburgu powstało Międzynarodowe Towarzystwo Muzyki Współczesnej. Jego pierwszym prezesem był Karol Szymanowski, który tę funkcję pełnił prawie do śmierci.
3: A dlaczego to towarzystwo powstało? To trochę wynikało po pierwsze z potrzeby rzeczywiście promocji tej najnowszej, tych nowych tendencji muzycznych, nowych trendów w kontrze do tych, które kontynuowały takie widzenie postromantyczne. To była jedna rzecz. A druga rzecz, rzeczywiście po Wielkiej Wojnie, czyli I Wojnie Światowej, też było poczucie takiej potrzeby zjednoczenia się trochę ponad tymi podziałami, które ta wojna wywołała. I wydawało się, że to właśnie w środowisku muzycznym twórców, również muzykologów czy działaczy zainteresowanych nową muzyką, tą najnowszą twórczością muzyczną będzie możliwe właśnie poprzez stworzenie takiej, jak to nawet było mówione, muzycznej Ligi Narodów, żeby właśnie trochę te podziały zniwelować, a próbować budować wspólną przyszłość muzyczną.
1: Wspominała Beata Bolesławska-Lewandowska. Czas na przypomnienie sylwetki malarza, grafika, rysownika, fotografa. Równo 100 lat temu urodził się Jan Tarasin.
4: Malarstwo ma jeszcze to do siebie, że gwarantuje człowiekowi absolutną niezależność. Ja w dzieciństwie, mając kartkę papieru i ołówek, właściwie czułem się szczęśliwy. Nic mi więcej nie było do szczęścia potrzebne. Uważam, że ja należę do ludzi, którzy się nigdy sami sobą nie nudzą. I uważam, że malarstwo to jest zawód dla tego typu ludzi. Ja jestem człowiekiem towarzyskim, miałem kolegów, lubiłem wspólne zabawy, ale gdy jestem zostawiony sam ze sobą, nigdy się nie nudzę.
1: Wypowiedź Jana Tarasina, który urodził się równo 100 lat temu. Z kolei 86 lat temu na świat przyszedł Andrzej Mencfel, historyk i krytyk literatury i kultury polskiej, antropolog, eseista, publicysta.
5: W czasach debiutu ja równolegle debiutowałem jako krytyk, recenzent literacki, ale również jako reporter, wtedy mówiło się uszlachetniająco reportażysta.
1: Czas na jeszcze jedno wspomnienie. 21 lat temu odszedł Henryk Tomaszewski, grafik i współtwórca Polskiej Szkoły Plakatu. W audycji Polskiego Radia Parnasik w 1964 roku opowiadał o pewnym zabawnym wydarzeniu podczas wizyty w Krakowie z Erykiem Lipińskim. Trafili tam 2 lata po wojnie na wystawę plakatów, a rano poszli do fryzjera i zadali dość nietypowe pytanie.
6: Istotnie zawód, on mówi do tego fryzjera, a Krakauer Zeitung można poprosić dzisiejsze? A fryzjer, nic się nie dziwi, mówi, w tej chwili poszedł do jakiegoś zaplecza i wręcza nam 2 egzemplarze Krakauer Zeitung, nie mu, mnie. Naturalnie data była sprzed 2,5 roku, jeszcze okupacyjna, no ale on się nic nie zdziwił, tak z miejsca nas załatwił, że to też właściwie tutaj gdzieś byliśmy my ośmieszeni raczej.
1: Anegdota, którą w 1964 roku podzielił się ze słuchaczami Polskiego Radia Henryk Tomaszewski.
7: A tym, co wydarzyło się 11 września, dzieliła się z Państwem Maria Czok. My muzycznie teraz w poranku dwójki wracamy myślami do Nowego Jorku, który już no niedługo spowinty zostanie przez ciepłe barwy jesieni. Autumn in New York.

0: bardziej jesiennie się już nie dała. Ella Fitzgerald i Louis Armstrong. No, jesień za 12 dni, proszę Państwa, ale my już w dwójce myślimy o jesieni, dlatego że od najbliższego poniedziałku rozpoczynamy jesienno-zimową ramówkę. W niej wiele nowości, proszę nadstawiać uszu. Jest 6:32.
1: Wiersz na dzień dobry.
0: Kończymy prezentację poezji Dantego Alighieri w poranku dwójki, przygotowaną w 705. rocznicę śmierci autora Boskiej Komedii. Swoje największe dzieło Dante ukończył na krótko przed śmiercią. Komedia otrzymała określenie La Divina, boska, w połowie XVI wieku. Był to wyraz, rzecz jasna, podziwu, jaki czytelnicy i znawcy mieli wobec tego niezwykłego poematu. Mieli i mają, dlatego dziś posłuchamy zakończenia Boskiej Komedii w przekładzie Tomasza Łubińskiego, czyta Zbigniew Zapasiewicz.
2: O światło wiekuiste, mieszkasz samo w sobie, samo siebie rozumiesz, przez się rozumiane i zrozumiałe sobie miłość, uśmiech dajesz. Tamten krąg, który się począł, jak gdyby w tobie odbitym światłem się wydawał. A kiedy tym uważniej mu się przypatrzyłem, nasz ludzki wizerunek był mi się pokazał wewnątrz owego kręgu, w tym samym kolorze, więc na nim całe swoje skupiłem spojrzenie. Jak geometra, co wszystkie swe siły zebrał, by zmierzyć koło, ale nie odnalazł zasady, którą miałby zastosować, tak odbierałem widzenie niezwykłe, chcąc się przekonać, jak ma się ich obraz do koła oraz jakby w koło się wpisywał. Lecz tutaj własne pióra na nic się nie zdały. Wtedy myśl mą poraził błysk oślepiający, w owym błysku złączyła się z pragnieniem swoim. I w tej chwili zawiodła, wzniosła wyobraźnia, lecz pragnienie i wolę moją już popchnęła jak koło, które zawsze równo popychane, ta miłość, co porusza słońce, inne gwiazdy.
0: W takich wypadkach nie jestem do końca pewien, czy to dzieło jest piękniejsze, czy to jego może głosowa interpretacja. To tak pięknie czyta, jak Zbigniew Zapasiewicz dziś. Jeżeli chodzi o wiersz na dzień dobry, to 20 września 80. urodziny obchodzi Julian Kornhauser. Dlatego wierszy poety także w autorskim wykonaniu będziemy słuchać w poranku od najbliższego poniedziałku. Szósta 35, więc czas w tym momencie na jazzową interpretację muzyki Chopina. Trudno znaleźć, proszę Państwa, coś nowego, coś świeżego w tej dziedzinie, ale ja znalazłem dla Państwa taką zakurzoną płytę, nie będę ukrywać, CDR, którą wręczył mi jeden z muzyków grający w przedsięwzięciu, w zespole, które przyćmione zostało tak naprawdę przez okrągłą chopinowską rocznicę w 2010 roku. Wydanych zostało wówczas tyle jazzowo-chopinowskich płyt, że tak gdzieś umknęła. Może dlatego, że pojawiła się rok później, ale chyba niezasłużenie została pominięta.

0: rewariacyjna, tak nazywał się ten utwór. Tyle pomysłów na raz miała Agnieszka Szczepaniak, wówczas debiutująca w 2011 roku. Co dziś robi ta pianistka? Tego nie wiem, ale ciekawe, jakby sobie poradziło na instrumentach, które znajdują się chociażby w Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu, chociażby na instrumencie, na którym grał Mozart czy Karl Philipp Emanuel Bach. To drugie, myślę, że jest to prawdziwe, możliwe to, by spróbowała, może muzeum by jej udostępniło. W końcu jest to jak najbardziej możliwe do zrobienia i no ciekaw jestem w ogóle, jakby brzmiał jazz na takim dawnym instrumencie, ale to zupełnie inna opowieść, bo teraz, proszę Państwa, przenosimy się właśnie na Stary Rynek w Poznaniu, gdzie mieści się Muzeum Instrumentów Muzycznych. W ten weekend owe muzeum obchodzić będzie swoje 80. urodziny. O misję tego miejsca, ale też i o wydarzenia jubileuszowego weekendu muzealników pytał Jacek Butlewski.
1: Muzeum Instrumentów Muzycznych to unikat w skali Europy, można tak powiedzieć. Świętuje jubileusz, a jakie były jego początki?
2: Wszystko zaczęło się w 1945 roku. Olga Olejniczak, adiunkt Muzeum Instrumentów Muzycznych, Zdzisław Szulc, kupiec, tenisista z zamiłowania, ale przede wszystkim kolekcjoner instrumentów muzycznych i wielki pasjonat instrumentów muzycznych, wysłał do Ministerstwa postulat o utworzenie polskich zbiorów muzycznych. Szulc w swojej kolekcji jeszcze przed II wojną światową posiadał już 147 instrumentów muzycznych. Niestety przez zawirowania wojenne część została rozkradziona, zniszczona i po wojnie miał ich aż albo no tylko w porównaniu z tym początkiem 80 i z tym właśnie się zgłosił, z taką chęcią, aby ocalić nie tylko swoje, ale oczywiście wszystkie polskie instrumenty muzyczne i stworzyć właśnie taki zbiór. W odpowiedzi po 3 miesiącach od Mieczysława Drobnera otrzymał pozytywną odpowiedź, takie pozytywne nastawienie do sprawy i to właśnie Mieczysław Drobner jako pierwszy ten pomysł określił jako muzeum, stworzenie właśnie jedynego w Polsce Muzeum Instrumentów Muzycznych.
1: No i jesteśmy w Kamienicy na Starym Rynku. Co tu widzimy wokół nas? Piękne, zabytkowe instrumenty. Jakie są takie wasze perełki?
2: Wśród naszych perełek na pewno można wymienić klawesyn Burkata Szudiego, zbudowany na zamówienie Fryderyka II. Na tym klawesynie grał jako dziecko Wolfgang Amadeusz Mozart. Grał na nim także Karl Philipp Emanuel Bach, czyli jeden z synów Jana Sebastiana Bacha.
1: Są ich ślady po ich palcach, być może gdzieś tam mikroskopijne.
2: Być może, byłoby to wspaniałe.
1: Patryk Frankowski, kierownik Muzeum Instrumentów Muzycznych. Sobota i niedziela pełna wydarzeń związanych z jubileuszem.
3: Czekała nas przez te 2 dni 3 koncerty, właściwie 4, bo jeden jest gościnny, ale 3 nasze, 2 na zewnątrz, 1 wewnątrz Muzeum Instrumentów na sali imienia Grublicza. Można powiedzieć nie tyle co finałowy, ale główny koncert, czyli koncerty organowe Händla w wykonaniu Marka Toporowskiego i członków Akademii della Arcadia. Markowi Toporowskiemu również towarzyszył Kamil Lis, drugi organista, ponieważ będzie wtedy wykonany utwór Händla na 2 organów, co jest dosyć dużą rzadkością. Oprócz tego 2 wykłady, jeden profesora Wieczorka z Instytutu Muzykologii UAM, który opowie nam o związkach muzykologów z muzeum oraz naszego pracownika Olgi Olejniczak, wykład na temat początków w ogóle Muzeum Historii naszego założyciela, czyli Zdzisława Szulca. Będą też zajęcia dla dzieci prowadzone przez Bognę Jakubowską, na które się można zapisywać w jeden i w drugi dzień oraz moje oprowadzenie kuratorskie po najciekawszych obiektach z naszego muzeum.
1: Wyjdziecie z koncertami także poza muzeum.
3: Tak, 2 koncerty otwierające o godzinie 11 będą przed muzeum. Mam nadzieję, że nam dopisze pogoda. Prognoza pokazuje, że tak, że będzie dobrze, nie będzie deszczu. Będzie to muzyka miejska, muzyka trochę z takiego gruntu ceremonialnego, właśnie po to, żeby też zabrzmiało to muzeum poza jego murami i zachęciło zwiedzających do wejścia, do odwiedzenia nas w ten dzień.
1: Pan też coś zagra.
3: Och, bardzo mocno powiedziane, ale tak, zakończymy cały nasz jubileusz w niedzielę o godzinie 20:00 i wtedy zabrzmi Hejnał Poznański.

0: zagrany przeze mnie na trąbce naturalnej z kolekcji z 1800 roku.
1: W naszej kolekcji mamy też zbiór skrzypiec, instrumentów smyczkowych naszej polskiej szkoły lutniczej, czyli mamy tutaj instrumenty Marcina Groblicza, rodziny Dankwartów. Dla nas tutaj Polaków to też bardzo cenny zbiór.
2: Jaką misję ma muzeum? Co chcecie pokazywać, co chcecie opowiadać?
1: Nasza obecna ekspozycja pokazuje po pierwsze w sposób chronologiczny tutaj instrumenty muzyczne. Jest tutaj ich historia od czasów średniowiecza aż po wiek XX. Jest to pokazane na parterze i pierwszym piętrze naszego muzeum. Oraz jest jeszcze kolekcja instrumentów różnych kultur świata, która jest na piętrze drugim.
0: Na ekspozycji stałej mamy 600 instrumentów ułożone w takim historycznym układzie. Znaczy parter i pierwsze piętro prowadzi nas od średniowiecza po XX wiek i pokazuje instrumenty muzyki artystycznej, a na drugim piętrze mamy instrumenty kultur świata w takim układzie podążając za kontynentami i krajami. Zaczynając oczywiście od instrumentów polskich, poprzez Bałkany, do Azji, kończąc na Afryce i Ameryce Południowej.
3: Na to podróżowanie z instrumentami zapraszali Państwa przedstawiciele Muzeum Instrumentów Muzycznych w Poznaniu. Rozmawiał z nimi Jacek Butlewski, a początek świętowania 80-lecia Muzeum Instrumentów w Poznaniu na Starym Rynku, wewnątrz i na zewnątrz muzeum, w sobotę o godzinie 11. Polecamy Państwu bardzo serdecznie. A skoro było o Karlu Filipie, no to teraz jego muzyka, oczywiście w jazzowym wykonaniu, Eugena Cicero.

0: Solfeggio in Si, czyli Solfeggio w C, tak właśnie Eugen Cicero zakończył utwór inspirowany twórczością Karla Filipa Emanuela Bacha, a do studia wkroczyła Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
0: A Maciej Gudowski tylko potwierdził to, co przypuszczaliśmy, czyli że przegląd prasy przed nami.
1: Tak. Ty jesteś bardzo zapracowanym człowiekiem. Zastanawiam się, czy znajdujesz czas, żeby chodzić do kina jeszcze na coś innego niż Basia i Pucio.
0: Niestety nie.
1: No to w takim razie proszę...
0: Nie wiem, kiedy byłem w kinie ostatni raz, próbuję sobie przypomnieć.
1: To teraz będziesz chyba musiał, bo tak jak całe lato dyskutowaliśmy o Odysei, to tak całą jesień będziemy dyskutować o Lalce. Będziemy w sensie wszyscy, którzy jednak czasem chodzą do kina, albo ci, którzy kiedyś czytali Lalkę i uważają, że to wystarczy.
0: Ale chyba też będzie można usiąść na kanapie i obejrzeć tą Lalkę przed ekranem komputera.
1: Jedną tak, a drugą nie. Aha. Ale właśnie

0: Dziś o tej, którą będzie można obejrzeć w domowym zaciszu, ponieważ na ostatniej stronie Rzeczpospolitej rewers lalki Prusa. Taki tytuł nosi rozmowa Jacka Cieślaka z Pawłem Demirskim, a więc współscenarzystą serialowej netflixowej lalki. Obawiałem się, że lalka ma być tak uwspółcześniona, że Łęcka będzie używała iPhone'a. Szczęśliwie usłyszałem, że chodzi o serial kostiumowy, a ja bardzo kocham kostiumowe filmy, tak deklaruje Paweł Demirski. Cokolwiek sądzisz o naszej reinterpretacji, bo to jednak wszyscy twórcy podkreślają, że to ta wersja z Szuchardem jest nieco, z Szuchardem wersji w roli Wokulskiego jest nieco inna niż to, co zapisał Prus. Cokolwiek sądzisz o naszej reinterpretacji oryginału, uważam, że jesteśmy bardzo blisko Prusa, ale nie tylko z lalki, lecz z jego felietonów i kronik, gdzie jest ironiczny i złośliwy. Ma swój pazur, którego paradoksalnie jest mniej w powieści niż w jego publicystyce. Oczywiście wykonaliśmy pracę, która być może literaturoznawcy, nie będą zachwyceni, ale scenariusz rządzi się też swoimi prawami. Poza tym mam oczywiście świadomość, że lalka jest otoczona kultem i już sam ten kult jest ciekawym tematem. No i jeszcze kilka słów właśnie o Wokulskim i o tym, jak odzwierciedla polskość, by tak można rzec. Zastanowiło mnie, że on jest wiecznie niezadowolony z miejsca, w którym jest. Do żadnego nie pasuje. Myśli, że osiągnie szczęście, jak zrealizuje pewien cel, prawda? Myślę, że to bardzo przypomina dzisiejsze myślenie naszej klasy średniej, w ogóle Polaków. My jesteśmy strasznie aspiracyjni. Strasznie będziemy szczęśliwi, jak już zrobimy remont, jak już coś się wydarzy, czyli tak naprawdę żyjemy w przyszłości, w jej projekcji, a negujemy to, co jest. Jaka jest teraz Warszawa? Przed chwilą rozmawialiśmy o tym z Andrzejem, proszę państwa. Widzisz ciągle remonty, jakby to miasto nie było gotowe do życia i cały czas jest jeszcze coś do zrobienia, jakbyśmy mieli prokrastynację normalności. Jeszcze tramwaj musi dojechać na Dworzec Zachodni, bo inaczej miasto nie będzie w pełni funkcjonalne.
1: A jak już zrobimy te remonty, to potem znowu trzeba robić remonty, żeby były cały czas tak piękne ulice. Jak tafla.
0: Ale ma to swoje zalety. Podobno u naszych zachodnich sąsiadów gdzieś w którymś momencie porzucono ten cały czas ulepszanie, poprawianie i teraz podobno bywa gorzej.
1: A może żyją teraz teraźniejszością.
0: Szczęśliwie?
1: Są szczęśliwi. Skąd wiesz?
0: Nie wiem, nigdy nie byłam, przyznam szczerze. Ale pozostajemy jeszcze na chwilę przy wątkach filmowych. Tym razem Dziennik Gazeta Prawna, magazyn na weekend. Dziś wchodzi do kin film Niebo nad Normandią. No właśnie, kino, ale cały czas w wersji historycznej. Sebastian Pawlina daje nam bardziej tutaj wykład w artykule Historia, wojna, pogody z logiką. Wykład właśnie o wpływie meteorologii na wojny. Niebo nad Normandią to nie tylko kapitalna opowieść o kulisach jednego z kluczowych momentów II wojny światowej. To przypomnienie, że historii nie da się zrozumieć, szukając jedynie zdroworozsądku. Wytłumaczeń. Deszczowa, wietrzna i mglista aura nie sprzyjała poważnym operacjom wojskowym, a do takich należał desant wojsk alianckich, który późną wiosną 1944 roku był jednym z głównych zmartwień niemieckich sztabowców. Regularnie oceniali oni stopień przygotowania przeciwnika. W poniedziałek 5 czerwca w jednym z raportów, które z terenu okupowanej Francji trafiały do kwatery Adolfa Hitlera, przekonywali, że prawdopodobnym frontem inwazji nadal pozostaje sektor od Scheldt w Holandii do Normandii. Oznaczało to, że jako możliwe miejsce uderzenia postrzegali oni wybrzeże o długości około, bagatela, 1000 kilometrów. Jest też o wpływie pogody na Polską. Polskie wydarzenia historyczne Grunwald, ale też wrzesień 1939 roku. To w Dzienniku Gazecie Prawnej, magazynie na weekend. O tym pisze Sebastian Pawlina. Jeszcze chwila kina. Tym razem Dawid Druszcz o polskim filmie, ale widzianym w Wenecji, ponieważ pokazano tam film Cudze rzeczy Grzegorza Dębowskiego. Nowoczesne osiedle wciąż pachnie świeżością. Mieszkają tu ci, którym w życiu się powiodło. Kasia z partnerem może jedynie pomarzyć o takich luksusach. Znaleźli się tu, bo dorabiają na drobnych kradzieżach. Pewnego dnia krążą od drzwi do drzwi, szukając swojego szczęścia. Z wnętrza jednego z mieszkań dobiega muzyka. Kobieta naciska klamkę, drzwi się uchylają, niepostrzeżenie wsuwa się do środka, rozgląda się wokół, ale nie widzi żywej duszy. W pośpiechu pakuje drogocenne przedmioty, komputer, tablet, pieniądze, zagląda do łazienki, to co tam ujrzy.

0: odmieni jej życie. Czują się państwo zachęceni?
1: Aż się boję.
0: Aha, prawda? Ale jest to ekscytujące. Bardzo dobrze pan Dawid Drusz napisał streszczenie tego filmu. Cudze rzeczy w najbliższym czasie będzie można zobaczyć na warszawskim festiwalu filmowym w październiku.
1: Katarzyna Hagmajer-Kwiatek, dziękuję bardzo. Do zobaczenia.
0: Do zobaczenia.

0: Autopromocja.
1: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19. Wstęp wolny, wyjściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, minęła 7.
3: Dwójka, jesteś na miejscu, Lionel Mnie.
2: Dziękujemy, że są Państwo z nami w tej pierwszej porannej audycji.
0: Poranek Dwójki.
2: Oto właśnie tytuł. Do godziny 9 jesteśmy z Państwem. Jest piątek, to 11 września, 254 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie o 19.01, zatem przed nami prawie równo 12 godzin słońca. Słoneczne życzenia imieninowe składamy Dagnie, Feliksowi, Hiacentowi, Jackowi, Janowi, Pafnucowi, przepraszam bardzo, Piotrowi i Protowi również. Przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Nad całością dzisiejszego programu czuwa Monika Kopcik, a wiadomości kulturalne przygotowała Justyna Piernik. Dzień dobry, Justyno.
4: Dzień dobry. Powrót do strefy zero to amerykański dokument polskiego reżysera z Nowego Jorku Sylwestra Łukasiewicza. Powstał z okazji 25. rocznicy zamachów 11 września. Obraz pokazywany jest od kilku dni w telewizji w Stanach Zjednoczonych. Dzisiaj będzie miał także premierę w Polsce.
5: Dokument opowiada historię Stephena Lindsaya, byłego kapitana bankietowego i menedżera w kultowej restauracji Windows on the World, znajdującej się na szczycie jednej z wież. Po raz pierwszy od 24 lat Steven wraca na odbudowany teren World Trade Center, dając widzom intymny wgląd w przejście od tragedii do odnowy.
6: So what's up, Steve?
7: What's up, Sil? Where are we going?
6: We're
7: gonna go to the World Trade Center.
6: All right.

0: specjalnie dla Polskiego Radia mówi reżyser filmu Sylwester Łukasiewicz.
1: Ja przeżyłem dzień 11 września trochę inaczej, bo byłem tam tego poranka, ale film, który zrobiłem, przedstawia człowieka, który pracował w tym budynku, jego wspomnienia z tego miejsca i wspomnienia o ludziach, z którymi pracował przed tymi wydarzeniami.
0: Główny bohater dokumentu w dniu zamachów miał wolne. Dokument to intymny powrót do miejsca, do wspomnienia i do ludzi, których życie zostało na zawsze zmienione wskutek nowojorskich zamachów, podkreśla reżyser Sylwester Łukasiewicz. Z Nowego Jorku dla Polskiego Radia, Jan Pachlowski.

0: W Żorach na Śląsku rozpoczyna się 5. Festiwal Żar Literatury. Tym razem twórcy i widzowie rozważać będą na temat uważność literatura w świecie chaosu. Świat jest pełen bodźców, a sztuka może uczyć, jak sobie z nim radzić, mówi literaturoznawca i krytyk literacki profesor Andrzej Franaszek.
1: Internet już od lat nazywa się wessał, zaatakował, że z jednej strony oczywiście czerpiemy z tego niezwykle wiele korzyści, ale z drugiej potrzebujemy nowych bodźców, albo wydaje nam się, że potrzebujemy. I owszem, myślę, że kontakt czy to z dziełami stworzonymi przez artystów, czy też pewne ich metody na osiąganie skupienia mogą się nam przydać, mogą nas czegoś nauczyć.
0: Dyskusja otwierająca z udziałem Agaty Passent i Justyny Sobolewskiej o literaturze jako uważności dziś w bibliotece w Żorach o godzinie 18. Festiwal potrwa do niedzieli. Muzeum Etnograficzne w Krakowie promuje album zatytułowany Fantastyczne siostry Kogut Józefa, Maria i Zofia. To krakowskie artystki, wybitne mistrzynie batiku, które na początku XX wieku tworzyły tkaniny dekoracyjne nagradzane m.in. na wystawach międzynarodowych w Paryżu. Album dokumentuje twórczość artystek od nauki w warsztatach krakowskich profesora Antoniego Buszka po współpracę z Cepelią. Bohaterką wystawy w muzeum jest Józefa, a książka opowiada o całej trójce, mówi autorka tekstu Dorota Majkowska-Szajer.
2: Maria i Zofia to były te dwie pierwsze siostry, które trafiły do pracowni Buszka. Józefa poszła w ślad za nimi. Ona, wydaje się, okazała się najwybitniejszą adeptką, rzeczywiście też zdeterminowaną artystką, która chciała utrzymywać się ze sztuki, ale gdyby nie fakt, że one mieszkały razem właśnie, wspierały się, domyślamy się, w różnych życiowych sytuacjach, ale też właśnie w sytuacjach tych dużych zamówień, kiedy realizowały dzieła sztuki dekoracyjnej, może to wszystko by się nie udało.
0: Promocja książki o 18 w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Polski rynek nagrań muzycznych rozwijał się w ubiegłym roku niemal trzykrotnie szybciej niż rynek całej Unii Europejskiej. Wynika tak z raportu Międzynarodowej Federacji Przemysłu Fonograficznego. Jak ocenia przedstawicielka Związku Producentów Audio-Wideo Anna Cejnowa, wciąż mamy w tym sektorze ogromny potencjał do wzrostu, a streaming jest motorem napędowym. Na wzrost sprzedaży muzyki w Polsce wpływa m.in. przywiązanie do polskich wykonawców. Dynamiczny wzrost streamingu, a tym samym wzrost sprzedaży nagrań, wynika z tego, że rynek nie jest tak nasycony jak w innych krajach europejskich. To były wiadomości kulturalne. Na następne zapraszam o 9:00.

0: Pogoda.
1: Ciśnienie w Warszawie w południe wynosi 1009 hektopaskali. Przewiduje się stan stały owego ciśnienia, więc dobra informacja dla meteopatów. Zachmurzenie umiarkowane i duże na południu i południowym wschodzie, wzrastające do całkowitego. W południowej połowie kraju opad deszczu, słabe przelotne opady deszczu możliwe również na północy kraju. Temperatura maksymalna od 12 stopni, 13 stopni na południu, około 17 stopni w centrum, do 20 stopni na zachodzie kraju. Jeżeli chodzi o największe miasta, to w Warszawie dość chłodno, 16 stopni, w Krakowie 19, w Łodzi 17, Wrocław 18, Poznań 18, Gdańsk 18, Zachód, Szczecin 17 i Lublin 21, czyli najcieplej, proszę Państwa, na wschodzie. A no właśnie, jeżeli chodzi o wiatr, to jest on umiarkowany w północnej części kraju z kierunków zachodnich, przechodzący w zmienny, w południowej zmienny, przechodzący na północny.
2: Reklama. Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16. Wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte. Partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy. Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszamy.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie

0: www.eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
1: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
0: '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
6: Reklama.
7: Słuchają państwo Dwójki, jest 7:09, czas zatem na naszą dwójkową poranną zabawę. Niektórzy, proszę państwa, rozdają w krajach komercyjnych nowe samochody, nowe mieszkania, a my rozdajemy płyty. My rozdajemy płyty, ale rozdajemy tak naprawdę coś więcej, bo rozdajemy państwu możliwość poszerzenia nie tylko wiedzy, wyobraźni, ale też i zanurzenia się w muzykę. Poza tym płyty się nie niszczą jak samochody, proszę państwa, nie trzeba ich naprawiać, wystarczy włożyć do odtwarzacza CD, już nie magnetofonu. I dziś mamy dla państwa dwa albumy. Pierwszy to 91. pozycja w serii Polish Jazz, czyli Atom String Quartet, ale ten nasz najbardziej wybuchowy kwartet jazzowy, smyczkowy w Polsce nie będzie prezentować najczęściej, jak to ostatnio mieli w zwyczaju, czegoś na pograniczu muzyki poważnej i jazzu. Tym razem sięgnęli po funk, Atom Goes Funky. Polski funk, tak narodowo, tak patriotycznie, od Namysłowskiego przez Torpedo, czyli utwór Nowy Singers, ale też i, proszę państwa, bez ograniczeń energii zespołu, który znany był z zupełnie innych przybojów, aniżeli tych na scenach jazzowych. Muzyka Śmietany, Muniaka, Urbaniaka, Namysłowskiego, też Ptaszyna. Wszystko, co w polskim funku najlepsze właśnie na tej płycie. A płytą dodatkową jest Beethoven dla trzech tak naprawdę. Emanuel Ax, Leonidas Kavakos i Yo-Yo Ma grający w trio muzykę Beethovena, czyli też akcent polski. Emanuel Ax w końcu chodził do szkoły na ulicę Miodową w Warszawie. Tutaj zdobywał te pierwsze szlify pianistyczne. Te dwie płyty dziś w płycie tygodnia. Jeżeli chcą państwo je od nas otrzymać, wystarczy napisać na adres poranek@polskieradio.pl, poranek@polskieradio.pl. Proszę nie zapomnieć o swoich danych teleadresowych i słuchamy tej głównej płyty tygodnia, czyli z płyty Atom String Goes Funky, Kujawiak Goes Funky, czyli sztandarowy utwór Michała Urbaniaka, który nosi podobną nazwę co i muzyka Namysłowskiego.

0: proszę wybaczyć, bo tak się zasłuchiwałem ostatnio w płycie Fusion 3 Michała Urbaniaka, że aż jak zobaczyłem Kujawiaka Ghost Funky, to teraz pomyślałem o nim właśnie. A to była oczywiście kompozycja Zbigniewa Namysłowskiego, słychać było to o góralskich smyczkach, które prezentowali członkowie Atom String Quartet, w tym górale między innymi Dawid Lubowicz. Ta płyta oczywiście, Atom Ghost Funky, jest dzisiaj naszą płytą tygodnia, poranek dwójki, mapa polskie radio.pl. Płytą dodatkową jest Beethoven dla Trojga, czyli Emanuel Axel, Leonidas Kavakos i Jojo Ma, między innymi w pierwszej symfonii Beethovena w trio fortepianowym. Polecamy Państwu te albumy. Siódma 18 do godziny 9 dziś poranek dwójki, o 8.30, czyli na 30 minut przed zakończeniem naszego programu, będzie kulminacja napięcia, które budujemy od samego początku, bo odwiedzi nas Paulina Przybysz, wokalistka, którą znać mogą Państwo z zespołu Sisters, ale też i z Rit Pax, z różnych alternatywno rapowo-soulowych wyzwań, ale Paulina Przybysz ostatnio zaczęła pukać do jazzowych drzwi, wkracza w środowisko jazzowe, zatrudniając w swoim zespole młodych jazzmenów. Czy Paulina Przybysz stała się jazzmenką, czy po prostu zmienia otoczenie i jednocześnie zmienia też styl muzyczny, w którym się porusza? O tym o 8.30. Godzinę wcześniej opowiemy o cyklu koncertów Otwarta Scena Muzyki Nowej, Quartludium. Za nami już koncerty w pięknej synagodze w Sajnach, a dziś rozpoczyna się taka mini trasa od Bielsko-Białej przez Kraków po Jasło.
1: To jest język muzyczny, do którego odkodowania potrzebne są czasami dobre warunki, wyciszenie, a czasami wytłumaczenie. I my chcielibyśmy nawiązać taką właśnie komunikację, dialog ze słuchaczami, będąc gotowym na odpowiadanie na też trudne pytania.
0: O muzyce współczesnej dziś jeszcze w tej godzinie jazzowego poranka. Również opowiemy, ale już w kolejnej godzinie, o nowym filmie, który znalazł się w ścisłej czołówce trzech najlepszych filmów nominowanych do Student Academy Awards, czyli Studenckich Oscarów Akademii Filmowej. Jego reżyserem jest Leon Korzyński, a film nosi tytuł Kamatipura Express.
2: Wchodziliśmy w slumsy, pokazywaliśmy ludzi, pokazywaliśmy to, jak ci ludzie żyją i pokazywaliśmy realne mieszkania, realne pokoje. I oni mieli takie zdziwienie, że kurczę, chcecie nagrywać w pociągu? My mamy zbudowany pociąg. A my mamy takie, nie, my wsiadamy w pociąg i jedziemy. My chcemy zobaczyć świat zza okna, jak się rusza. I dla nich to była ogromna różnica.
0: Do tego pociągu wsiądziemy o 8.10. Również dziś w dwójce rekomendacje kulturalne. Tym razem ostatni odcinek polecania jazzowego Patryka Zakrockiego.
3: Autorzy, dziennikarze, blogerzy zjednoczyli się i promują tę akcję, żeby ja się wesprzeć, ale to, co Państwo mogą tutaj dla siebie mieć w ramach tej rekomendacji, to niezliczone ilości powieści, spacerów świadomych bohaterów, konsultacji.
0: Jakiego Jasia, kogo chodzi, o co chodzi, o tym wszystkim o 8.25. Dziś w poranku jazzowym dwójki każdą godzinę rozpoczynamy od Bacha i tą również tak rozpoczniemy.

0: Zbigniew Wodecki na żywo w poranku dwójki. Zacznijmy od Bacha. Zbigniew Wodecki to lata 90. jego koncert, ale on był w super formie w tej kluczowej, jeżeli chodzi o skrzypce i trąbkę do samego końca. A teraz przenosimy się, proszę Państwa, i do postrzegania kultury, ale też i do filmu. Jak w kinie powstają subiektywne obrazy własnego miejsca i prywatne mity. O tym opowiada najnowsza książka kulturoznawcy i filmoznawcy Mateusza Żebrowskiego, zatytułowana Ojczyzny magiczne i ich twórcy w literaturze i filmie na przełomie XX i XXI wieku. Brzmi jak tytuł pracy doktorskiej, ale ta publikacja dotyczy obecności ojczyzn magicznych. To nowy termin, który Mateusz Żebrowski proponuje właśnie w tej książce. We współczesnym zachodnim kinie i literaturze, między innymi w dziełach Suzanny Clark, Jana Jakuba Kolskiego czy Emira Kusturicy. Tak w rozmowie z Agatą Zielińską mówi o swojej książce Ojczyzny magiczne właśnie jej autor Mateusz Żebrowski.
1: Magia zawsze mnie fascynowała od wczesnego dzieciństwa. Jakaś taka inna część naszej rzeczywistości, która wymyka się łatwym określeniom.

0: No i oczywiście w tej rzeczywistości możemy mówić, że magii nie ma, ale w twórczości artystycznej ta magia oczywiście pojawiać się może. W filmach, książkach, w sztuce. Z drugiej strony tutaj bardzo ważnym wyróżnikiem jest miejsce. A więc takie miejsce magiczne, to znaczy miejsce rzeczywiste, które istnieje, do którego możemy pojechać, pójść, zobaczyć, być tam, ale które zostaje właśnie umagicznione. No i zostaje umagicznione przez danego autora, autora, który z tym miejscem jest związany. To znaczy to jest jego ojczyzna magiczna właśnie i on w tej ojczyźnie magicznej czy się wychowywał, czy żyje. Dla mnie też to zawsze było ważne, też mam swoje takie małe ojczyzny magiczne, czy to w Łodzi, czy poza Łodzią, które są dla mnie ważne i które formowały moją osobowość.
1: Wszyscy twórcy, po których pan sięga, to są tacy twórcy, którzy mają swoje realne, magiczne miejsce.
0: Każdy ma inne, każdy też w inny sposób się do niego odnosi. To jest bardzo różnorodne, ale taką podstawą tej książki, tych rozważań było to, że istnieje, nie wiem, mała wieś, mały region, miasto, cokolwiek takiego rzeczywistego, co zostało przepisane na rzecz literatury czy na rzecz filmu w taki sposób, że jest jakiś taki pierwiastek magiczny. On też jest bardzo różnorodnie rozumiany, ale on powinien się tam znaleźć.
1: Ojczyzna magiczna różni się w podejściu twórców, bo mamy tutaj twórców Słowian i twórców z kultury zachodniej.
0: Różnorodnych mamy twórców. Jednym z też bardzo ważnych elementów tej książki jest opowieść o tym, że ta kultura, w której się wychowujemy, ona w różnorodny sposób definiuje nas i możemy czerpać z tego rezerwuaru kulturowego, zastanawiać się nad tym, co on dla nas znaczy i też go przepisywać. To znaczy ojczyzna magiczna inna będzie, chociażby dla Jana Jakuba Kolskiego, który jest jednym z bohaterów tej publikacji i on korzysta w różnorodny sposób z przepisanych takich motywów kultury słowiańskiej właśnie, a inne będą te motywy dla Jady Torun i Orhana Pamuka, czyli dwoje twórców, którzy pochodzą ze Stambułu i którzy o tym Stambule, Orhan Pamuk pisze, a Jada Torun reżyseruje, inaczej postrzegają oczywiście ten Stambuł. No i wtedy to miejsce, to miasto, pewna tożsamość kulturowa tego miasta jest tym, co wpływa na ich twórczość i oczywiście tutaj będzie mieszanie Zachodu ze Wschodem, islamu z chrześcijaństwem. Różnorodne takie motywy się znajdują, przede wszystkim u Pamuka, one są bardzo dobrze widoczne, więc jest to zupełnie inna kultura i ojczyzna magiczna.
1: Ojczyzna magiczne to to samo, czy to jakiś element realizmu magicznego?
0: Próbuję rozdzielić jedno od drugiego, pokazać, że realizm magiczny jest troszkę inny. Przede wszystkim twórca realizmu magicznego po pierwsze nie musi koniecznie opowiadać o rzeczywistym miejscu. Po drugie, nawet jeżeli opowiada o tym rzeczywistym miejscu, nie musi być z nim związany. Inne są trochę techniki opowiadania w realizmie magicznym, chociaż te terminy jakoś na siebie zachodzą, ponieważ kiedy mówi się o realizmie magicznym w filmie, to wyciąga się takich twórców jak Jan Jakub Kolski czy Emir Kusturica. Więc jest pewne podobieństwo właśnie umagicznego rzeczywistości. Ale te techniki są inne.
1: W przypadku autora Sekretów Księgi Skells, tutaj mamy do czynienia z Irlandczykiem, to mitopeje, no i dark fantasy.
0: Dark fantasy, nie wiem, czy bym zastosował do Toma Moore'a, czyli do twórcy animacji. Trzech animacji, jak dotąd pełnometrażowych, właśnie osadzonych w irlandzkim enturażu kulturowym, bo dark fantasy oznacza jakąś ciemność, mrok. Mm-hmm. Nie powiedziałbym, że on jest mroczny. To są animacje dla młodych dzieci, dla dzieciaków takich, nie wiem, 6-7 lat. To jest podstawowa grupa odbiorcza, ale u Toma Moore'a odnaleźć może bardzo wiele również dorosły. Na pewno jest to taki współczesny reżyser baśniowy, który próbuje też opowiadać takie historie, w których mity irlandzkie, postacie z irlandzkiej mitologii, kultury pojawiają się w tej rzeczywistości, przechodzą do tego świata, powiedziałbym, zwykłych ludzi i jakoś z nimi nawiązują różnorodne kontakty. Też wyszukuje w krajobrazie kultury irlandzkiej takie interesujące miejsca, które nasyca magią. Sekrety Morza, przepiękny film naprawdę, jednocześnie też bardzo terapeutyczny, który może pomóc młodym dzieciom poradzić sobie z żałobą, czy też w ogóle z utratą pewnych elementów w dzieciństwie. Jednocześnie pokazuje takie ważne miejsca na mapie Irlandii, które mają w sobie jakąś taką magiczną moc, emanują mitologią irlandzką.
1: To jest takie kino, które ma szansę przedrzeć się w zalewie tego wszystkiego kinowego, filmowego, co nas otacza na co dzień.
0: No to nie są blockbustery. Co do bestsellerów, to jest różnie, ponieważ

0: Opisuje tutaj w tej publikacji książkę Susan Clark, Jonathan Strange i pan Norrell, i to był bestseller, szczególnie w świecie anglosaskim, ale wydaje mi się, że to jest troszkę niszowa twórczość, którą musimy poszukać i odnaleźć i która musi gdzieś współgrać z nami. To też nie jest coś, co będziemy sobie czytać w przerwie pomiędzy zrobieniem rosołu a przewinięciem dziecka. Na tym się chyba też trzeba troszkę skupić i w tym się trzeba rozpłynąć, tak samo jak to nie jest coś, co będziemy oglądali w telewizji pomiędzy jedną reklamą a drugą przy zmywaniu naczyń. To na pewno nie jest coś, co jest tak szeroko znane, chociaż większość z tych twórców jest twórcami uznanymi. Choć, tak jak mówię, niekoniecznie szalenie komercyjnymi. Ale zachęcam wszystkich odbiorców do sięgania po takie pozycje, szczególnie właśnie, jeżeli ma się ochotę zobaczyć w tym naszym świecie realnym jakiś taki inny, tajemniczy, magiczny, baśniowy pierwiastek.
1: To, co niekomercyjne, to, co trudne, to, co magiczne, to wszystko w Dwójce bardzo lubimy. Z kulturoznawcą i filmoznawcą Mateuszem Żebrowskim rozmawiała Agata Zielińska.

0: Trio IST, czyli Esbjörn Svensson i jego przyjaciele Dolores i Schuland i Schustand, czyli Dolores przy półce z butami. To mogą być bardzo ciekawe odniesienia pozamuzyczne. Słuchają Państwo dwójki, jest 7:36, a o pozamuzycznych związkach, ale też i o oddziaływaniu muzyki współczesnej, nowej na nas teraz opowiemy, bo otwarta scena muzyki nowej Kwartulium to ogólnopolski cykl koncertów, podczas których muzycy nie tylko wykonują utwory, lecz także opowiadają o inspiracjach kompozytorów, technikach wykonawczych oraz ideach stojących za poszczególnymi dziełami. Ta koncertowa trasa, która rozpoczęła się w Sejnach i trwać będzie przez Bielsko-Białą, Kraków po Jasło, stała się pretekstem, by zapytać właśnie między innymi o to, czym jest i jaka jest muzyka nowa. Oto jak na to pytanie odpowiedziała w rozmowie z Olgą Bożyszkowską, skrzypaczka zespołu Kwartludium, Dagna Sadkowska.
1: Bardzo trudno określić to, zwłaszcza teraz. Jeszcze 10 lat temu moim zdaniem było to łatwiejsze. Im bardziej przybliżamy się do tu i teraz, tym jest to trudniejsze, bo mówimy też dużo o projektach, o wydarzeniach, o formatach, które są wielowątkowe, interdyscyplinarne, więc trudna do uchwycenia i może to jest właśnie jakaś charakterystyka wymykająca się definicjom, ale jednak żywa. Tu i teraz powstająca, współtworzona często przez wykonawców, czasem bardzo precyzyjnie

0: zapisana, doprecyzowana, czasem przyjmująca otwarte formy.
1: I ta otwartość jest, mam wrażenie, motywem przewodnim, jeśli chodzi o otwartą scenę muzyki nowej Quartludium. Jaka idea stała za tym projektem? Skąd wzięła się inspiracja do powstania tego cyklu?
0: W tym przypadku to pytanie jest relewantne bardziej do naszej relacji z publicznością. Czyli nie samych form, nie strategii, nie narzędzi, nie koncepcji właśnie, które się kryją za utworami lub ich nie ma, tylko relacji zespołu muzycznego, artystów, wykonawców pałających się wykonawstwem muzyki współczesnej od wielu, wielu lat i słuchaczy, czyli odbiorców, ludzi, którzy często poszukują, czasem wiedzą konkretnie, czego oczekują, czasami są otwarci na nowość, ale chcieliby się dowiedzieć, jaki kontekst jest związany z utworem muzycznym, bo nie ukrywajmy, utwory współczesne, muzyka współczesna to jest język muzyczny, do którego odkodowania potrzebne są umiejętności, czasami dobre warunki, wyciszenie, a czasami wytłumaczenie. I my chcielibyśmy nawiązać taką właśnie komunikację, dialog ze słuchaczami, będąc gotowym na odpowiadanie na też trudne pytania, albo przygotowani do tego, żeby usłyszeć, że coś jest niezrozumiałe albo trudne i wtedy spróbować też o tym porozmawiać. Wiele lat koncertujemy. Quartludium jest obecne na scenie w Polsce, w Europie, w bardzo, bardzo wielu kontekstach właśnie i programując złożone repertuary, które są bardzo też różnorodne. I chcielibyśmy tutaj zwrócić się właśnie w stronę słuchacza. Tak komponujemy programy naszych koncertów w ramach cyklu Otwarta Scena na muzyki nowej, żeby te koncerty były takim czasem, gdy percepcja słuchacza może być w jakiś sposób przez nas właśnie też zaopiekowana, żeby te koncerty korespondowały z miejscem, w którym się znajdujemy, żeby były właśnie zróżnicowane i żeby można też było o tym potem porozmawiać i historię, która się kryje w tych utworach, również gdzieś dopowiedzieć, opowiedzieć w kontakcie bezpośrednim ze słuchaczem, w rozmowie, w takim spotkaniu właśnie, które już jest postludium po wykonaniu utworu muzycznego.
1: Skoro mówimy o kompozycjach, będą wykonywali Państwo w ramach tego cyklu utwory, które powstały specjalnie na zamówienie zespołu. Jestem ciekawa, jaki udział miał zespół w tym procesie twórczym.
0: Jest taki szczególny nasz rodzaj działalności, który faktycznie gwarantuje nam współudział w procesie kreowania utworu i to są rezydencje kompozytorów szwedzkich, którzy przyjeżdżają do nas, których gościmy, z którymi pracujemy na bardzo początku etapach, czasem zanim w ogóle powstanie koncept utworu. I tu możemy mówić o takim bardzo realnym, rzeczywistym, konkretnym współudziale, który przejawia się na przykład w kwestiach związanych z doborem instrumentów perkusyjnych, bo w momencie, gdy zapraszamy w przestrzeń naszej próby czy naszego funkcjonowania kompozytora, zanim zacznie pisać utwór, to też jest wachlarz możliwości w doborze instrumentów, ale jest też ten dialog, ta rozmowa, jest wymiana doświadczeń też w takim punkcie tu i teraz. W jakim momencie ja jestem na przykład w relacji mojej z instrumentem, jak ja operuję w tej chwili nie tylko technikami współczesnymi, ale też jakimś sposobem budowania formy, bo przecież jesteśmy osobami, które również improwizują, prawda? Też często stajemy się kreatorami utworów, które prezentujemy i delikatnie, w jakiś taki skromny sposób możemy zaoferować też kompozytorom coś, wydaje mi się, nowego, ciekawego w ramach naszego rozwoju właśnie instrumentalnego. Natomiast są też kompozycje takie, które po prostu zostały zamówione przez nas, kompozytorzy w swoim tempie, w swoich warunkach, budując własną historię i potrzebę też wyrazu muzycznego, wyrazu artystycznego, tworzą te dzieła i przysyłają do nas, a potem już zaczyna się taki tradycyjny, bardzo często w naszym przypadku pracochłonny, czasochłonny proces przygotowywania utworów.
2: Mówiła Dagna Sadkowska, z artystką rozmawiała Olga Pożyszkowska. Dziś Quartludium wystąpi w sali koncertowej Zespołu Państwowych Szkół Muzycznych w Bielsku-Białej. Polecam Państwu to spotkanie z muzyką współczesną. Teraz sięgamy do przeszłości po piękny, chropowaty głos Esther Phillips. We'll be right back.

0: Nawet nie, jeżeli nie jest w porządku, to po takiej piosence It's All Right With Me od razu się wszystkim lepiej robi na sercu. Esther Phillips i jej muzyka, a razem z nami jest już ponownie Katarzyna Hagmajer-Kwiatek. Dzień dobry.
1: Jeszcze raz dzień dobry.
2: Przegląd prasy.
1: Do tego słońce za oknem dwójkowego studia naprawdę nie może być lepiej. I coś, co poniekąd można by powiedzieć, choć nie bez ironii, optymistyczne na początek z prasy. Jeszcze sięgam do dziennika, czyli Gazety Polskiej Codziennie. Krzysztof Wołoćko pisze w odniesieniu do osławionego raportu Polaków portret własny podpisanego przez Barbarę Mróz-Gorgoń.
0: Już ironicznie rozumiem.
1: No, ale tytuł jest poniekąd optymistyczny. Nie potrzebujemy marki Polska, lecz ojczystej pamięci. Marki Polska nie trzeba wymyślać. Polska ma już napisane najpiękniejsze historie, które można było pokazać światu. W Świnoujściu już dawno powinno powstać Muzeum Pogranicza, przypominające Niemcom, jaką cenę świat i Polska zapłacili za ich wielkomocarstwowe obsesje. Już dawno powinien powstać kasowy film fabularny o świętym Janie Pawle II, Solidarności i Ronaldzie Reaganie. I to taki, który chciałby oglądać świat. Już dawno polonofobia Rosji białej, czerwonej, postsowieckiej powinna zostać opowiedziana na znacznie więcej sposobów niż Katyń Andrzeja Wajdy. Lewicowo-liberalne elity nie miały jednak, miały jednak znacznie ważniejsze historie do opowiedzenia, a większość z nich opierała się na przekonaniu, że powinniśmy się wstydzić przed światem swoich realnych i urojonych słabości, przewin, śmieszności. To Krzysztof Wołoćko w Gazecie Polskiej codziennie projektuje poniekąd dzieła kultury, które powinny powstać.
0: Mi się wydaje, że mam po prostu za dużo biografii, które zasługują na film i nie możemy się decydować wciąż w Polsce, którą chcemy pokazać.
1: Trochę tak, no i trochę myślę, że adresujemy się do wewnątrz, stąd te filmy rozliczeniowe bardziej może tak niż na zewnątrz, ale sięgam już zaraz po plus minus, czyli dodatek do Rzeczpospolitej, gdzie z kolei Jan Maciejewski pisze, przyznam, że to mnie zaskoczyło, to jest krótki dział opinii zatytułowany W kontrapunkcie.

0: Pierwsze przeczucie na temat rzeźby Matki Bożej Miłosiernej w Konotopiu zostało tylko potwierdzone przez reakcję, jaką ona wywołała. Jest to obok figury Chrystusa Króla w Świebodzinie jedno z najważniejszych dzieł sztuki współczesnej, jakie powstały w Polsce w ciągu ostatnich kilku dekad, pisze Jan Maciejewski.
1: Największe, tak?
0: Najważniejsze.
1: A, myślałam, że największe.
0: No, to bez wątpienia w liczbach bezwzględnych. Natomiast tutaj również istotność jest podkreślona. Co jest nieskrytym marzeniem każdego współczesnego twórcy, jak nie wywołanie szoku, wzburzenia, rozpoczęcie ogólnonarodowej dyskusji, w której każdy wcześniej czy później będzie musiał zabrać głos. A tytuł tej opinii, tego komentarza brzmi: tylko Chrystus i Maryja potrafią szokować. No, przyznam, że jak w korespondencji do tekstu Krzysztofa Wołoćki o tym, co powinniśmy pokazywać, co jest rdzeniem naszej kultury, to myślę, że można tu zajrzeć, ale jeśli chcemy patrzeć bardziej w przyszłość tej naszej kultury, to Jacek Marczyński bardzo interesująco pisze o tym, o czym obok Lalki będziemy teraz dużo rozmawiać, czyli o nowym gmachu Symfonii Warsowi i tych otwartych, odrestaurowanych tych, no, historycznych gmachach dawnego Instytutu
1: wątek
0: Weterynarii, tak jak i również o tym nowym budynku. Na początku XX wieku budowa Filharmonii Warszawskiej trwała niespełna półtora roku. W XXI wieku budowa nowoczesnej sali koncertowej w stolicy zakończy się, jak dobrze pójdzie, w 2030 roku, po ponad dwóch dekadach zabiegów, starań i pracy.
1: Nie chcę nic mówić, a ile remontujemy salę kongresową w Warszawie? To już 12 lat?
0: No, przyznam, że nie jestem fanką tej sali, więc jakoś nie śledzę, ale faktycznie no jest dużo tych gmachów, które... Ale z drugiej strony może będą one najpiękniejsze, a tutaj jeszcze Jacek Marczyński pisze, do jakich innych poza artystycznych celów Filharmonia służyła i na początku wieku XX i będzie służyć teraz. Na przykład zwraca uwagę, że trochę jak w francuskim Cité de la Musique będzie się wkomponowywać ta nowa siedziba, ta nowa sala w Sinfonii Warszawy w lokalny park. I tak wspomina też o innych obiektach. Nowe obiekty, czy to w Katowicach, Wrocławiu, Paryżu czy Hamburgu, działają przy tym zupełnie na innych zasadach niż tradycyjne filharmonie. Są otwarte praktycznie przez cały tydzień. Nie boją się wpuszczać do siebie muzyki kameralnej, jazzu, czy nawet zespołów rockowych. Zapraszają na specjalne spotkania dzieci i przedstawicieli trzeciego wieku. Jak zerkną państwo na program otwarcia Sinfonii Warszawy, to faktycznie tak jest i tutaj.
1: Różnokolorowo. Pewna errata, no jeżeli chodzi o filharmonię, to jazz filharmonii był na samym początku. Jazz Jamboree właśnie odbywało się w Filharmonii Narodowej, więc może i teraz będzie się jakiś festiwal odbywać w nowej sali.
0: Już się cieszę, bo to są wszystko nasze rewiry, jako południowi prażanie, możemy tak
1: może
0: powiedzieć.
1: Może ulica teraz Polska będzie wyremontowana.
0: Ja tam do ulic to już się tak nie zapędzam. Jeśli chodzi o temat numeru plusa minusa, to Miarka się przebrała, czyli o tym, jak big techy, więc choćby Facebook czy inne duże korporacje przestają nam się właśnie podobać i zaczynamy coraz więcej dostrzegać ich wad, ale trochę w korespondencji do tego, choć nie z tego działu, a z działu cywilizacja, bardzo interesujący tekst Magdaleny Kawalec-Segont o pocałunku z chińskim robotem, taki jest tytuł. Pracują w fabrykach, udzielają psychologicznego wsparcia, ścigają się na bieżni, a nawet romansują. Obdarzone sztuczną inteligencją humanoidalne roboty z Chin zadziwiają możliwościami. W tle Pekin wdraża ubraną w piękne hasła strategię uzależniania świata od swoich rozwiązań w tej dziedzinie. Symfonia globalnej współpracy dyryguje Pekin. To jeden ze wśród tytułów. Chiny ogłosiły i stworzyły w czasie lipcowego wydarzenia The World AI Cooperation Organization, skupiającą 29 krajów. To platforma, która może dać Chinom przewagę do kształtowania norm, w tym prawnych i ekonomicznych, dotyczących na przykład własności intelektualnej, które będą formować globalny rozwój AI na nadchodzące dekady. Przewodniczący Xi raz jeszcze przedstawił na własnym terytorium Chiny jako lidera globalnego południa, który buduje mosty nad cyfrowym podziałem świata na wysoko rozwinięty i rozwijający się. Zobowiązał Chiny do przeprowadzenia specjalistycznych kursów treningowych AI dla 5000 obcokrajowców z tego drugiego obszaru, ale tradycyjnie nie obiecał na ten cel żadnych konkretnych pieniędzy. Czy muszę dodawać, że kursy i materiały szkoleniowe będą po mandaryńsku, a kto się nie uczy języka przyszłości, ten zostanie na poboczu historii. O tym, jak

0: Mówimy często o Korei, która kulturą popularną wywiera czy prowadzi dyplomację, prawda? Tak Chiny zdecydowanie postawiły w tej dziedzinie na technologię. Bardzo ciekawy artykuł w Plusie Minusie. Jeśli chodzi o Gazetę Wyborczą, to chętniej niż do magazynu Wyborczej z Manuelą Kretkowską na okładce sięgam do innego dodatku. 30. Festiwal Nauki Lada Dzień właśnie dzisiaj rozpoczyna się w Warszawie i tutaj ze wszystkich możliwych dziedzin są propozycje, na przykład warsztaty dla młodzieży, znajdź swoją rolę w ratowaniu świata medycznego, medyczne ścieżki kariery. Kiedy słyszymy słowo medycyna, większość z nas wyobraża sobie lekarza w białym fartuchu, stetoskop i salę operacyjną. A współczesna medycyna to jedna z najbardziej zespołowych dziedzin świata. Są też obietnice psychoanalizy, nawet nie tylko analizy Adama Mickiewicza. Na przykład można wziąć udział w... No, nie śmiej się, wszystko jest możliwe. I druk 3D w zastosowaniach wojskowych, jeżeli ktoś...
1: Nie, to akurat jest jak najbardziej uprawomocniony. Nie dość, że lekkie, to może latać. I wybuchać.
0: To już się dzieje. Myślę, że warto to znać, ale też na przykład bardziej filozoficzne tematy, zemsta czy przebaczenie. Analiza filozoficzna w wykładzie na podstawie aktów zemsty i przebaczenia zostanie przedstawiona charakterystyka czynów superorganizacyjnych i nadobowiązkowych czy chwalebnych. Więc również takie zajęcia w ramach Festiwalu Nauki. Dodatek prezentujący ogromną ofertę tegoroczną jest dodatkiem do Gazety Wyborczej.
1: Katarzyna Hagmajer-Kletek, dziękuję bardzo.
0: Dziękuję również.

0: Autopromocja.
1: Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie to już długa, piękna historia i szansa doświadczania fascynującego bogactwa muzycznej kultury Ukrainy. Repertuar fortepianowy, dawna polifonia religijna, tradycja ukraińskich lirników i wreszcie wielki finał, który usłyszą Państwo w dwójce. Koncert Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie poprowadzi Teodor Kuchar, solistą będzie skrzypek Andrii Czajkowski. W programie utwory napisane na przestrzeni niemal 100 lat. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego w niedzielę o 19:00. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 8:00.
0: Poranek dwójki.
2: Nawet jazzowy poranek dwójki to piątek, 11 września, 254 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie o 19:01, a urodzeni pod znakiem Panny, czyli dzisiejsi solenizanci, to Dagna, Felix, Hyacynt, Jacek, Jan, Pafnucy, Piotr i Prot. Składamy najserdeczniejsze życzenia. Przed mikrofonem Andrzej Zieliński. Sięgam teraz po notatki z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej na ulicy Podleśnej.
0: Pogoda.
2: A meteorolodzy wskazują, że ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1009 hektopaskali i dobrej wieści, nie będzie ani spadać, ani wzrastać, będzie stałe, więc będzie można odetchnąć z ulgą. Zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie wzrastające do całkowitego, chociaż teraz patrząc przez okno na wschodnią ścianę budynku Polskiego Radia, słońce pięknie świeci. Jeżeli chodzi o opady deszczu, to mogą być słabe i przelotne, możliwe również na północy kraju. Temperatura maksymalna od 12-13 stopni Celsjusza na południu, ale to raczej rano, około 17 stopni w centrum do 20 na zachodzie. Jeżeli chodzi o temperaturę w większych miastach, to Kraków około 19, Warszawa 17-18, Gdańsk 18, Białystok 19, Poznań 17-18, Wrocław 17-18, więc po temperatura już po tych porannych zniżkach troszeczkę się ustabilizowała i miejmy nadzieję, że tak będzie do końca dnia. A każdą godzinę dzisiejszego poranka rozpoczynamy od Bacha. Był Bach na jazzowo, był Bach bez Bacha, Zbigniewa Wodeckiego. No to teraz Bach, może nie w jazzowej wersji, ale w zdecydowanie fantazyjnej wersji opracowanej na dwa nietypowe instrumenty.

zupełnie nie jazzowy, ale pięknie iskrzący się Bach, jego preludium z trzeciej partii skrzypcowej w wykonaniu dwóch fantastycznych, a nawet dwojga fantastycznych mandolinistów, Mike'a Marshalla, czyli na pograniczu bluegrassu i jazzu mandolinisty i klasycznej mandolinistki Kataryny Lichtenberg. To właśnie w dwójce, w jazzowym poranku dwójki, który dziś do godziny 9 jeszcze przed Państwem ma różne atrakcje. Najważniejszą to za 23 minuty przybycie Pauliny Przybysz do naszego studia wokalistki, którą mogą Państwo kojarzyć bardziej ze sceną R&B, z soulem, z hip-hopem, z alternatywą ostatnimi czasy, ale coraz częściej kojarzymy ją też ze sceną jazzową, dlatego że współpracuje z polskimi i zagranicznymi jazzmenami. O jej najnowszej muzyce, ale w ogóle o jej obecności w tym środowisku porozmawiamy z Pauliną Przybysz o 8.30. Będziemy też opowiadać o najlepszych możliwych wydarzeniach kulturalnych, które polecać będzie Państwu Patryk Zakrocki. To o 8.20. Będziemy mieli dla Państwa też bilety, za chwilę rozwiązanie płyty tygodnia. A teraz, przepraszam bardzo, przeniesiemy się do Ameryki, dlatego że spośród tysięcy zgłoszeń z całego świata to właśnie nasz polski film Kamati

0: Ura Express w reżyserii Leona Korzyńskiego, studenta trzeciego roku reżyserii w Warszawskiej Szkole Filmowej, znalazł się w ścisłej czołówce najlepszych studenckich filmów fabularnych na świecie. I uwaga, powalczy albo o złoto, srebro, albo brąz, jeden z trzech medali Student Academy Awards, czyli tak zwanych, moglibyśmy powiedzieć, studenckich Oscarów. Tyle, że to nie są polskie studenckie Oscary, a amerykańskie studenckie Oscary, które właśnie przez Akademię są przyznawane. Polska reprezentacja już wylądowała w Toronto, a na dzień przed ich wyjazdem z twórcami filmu rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak.
1: Osa, twoja uczelnia się z nami kontaktowała i mówią, że od wypadku nie pojawiłeś się na zajęciach, także zadzwoń. Synu, straciłeś pierwszą rakietę drużyny i twój trener mówi, że się nie rehabilitujesz i nie kontaktowałeś się z nim od miesięcy.
2: Gdzie ty jesteś?
1: Co się z tobą dzieje? Zadzwoń!
2: Gdzie ty jesteś? Stanford skreśliło cię z listy studentów, cofnęli stypendium.
1: Jak możesz robić coś takiego? Nie masz pojęcia, przez co
2: nie
1: my
2: kontaktowałeś się z nimi od miesięcy.
1: Co ty jesteś dalej w Stanach?
2: Zadzwoń.
3: Chciałem pokazać takie Indie, które ja widzę.
4: Leon Korzyński, reżyser filmu, student Warszawskiej Szkoły Filmowej.
3: To jest film o rodzinie, tak wydaje mi się, że przede wszystkim, i w drugiej kolejności o miłości. Genezę tego pomysłu podzieliłbym na dwa. I tak, pierwsza połowa to, no to jest historia, powiedzmy, chłopaka w moim wieku, która od dłuższego czasu mi chodziła po głowie. Bardzo długo się fascynuje Indiami i też na przykład, nie wiem, książka Shantaram to jest jedna z najważniejszych książek dla mnie osobiście, bardzo ją lubię. I jakoś tak zawsze sobie fantazjowałem właśnie, co by się stało, gdybym, powiedzmy, ja tam trafił, chciał się zaszyć w Indiach, gdzieś w Bombaju, na slumsach. Nawet jak miałem taki gorszy moment, to złożyłem wniosek do szkoły filmowej w Bombaju, żeby, powiedzmy, spróbować swoich sił w Bollywood. Ten pomysł umarł całkiem szybko niestety, ale to jest właśnie ta pierwsza strona, czyli jakby ta perspektywa, powiedzmy, moja na tę historię jako właśnie chłopaka, który chce się odciąć od świata i zaszywa się w Bombaju, w mieście, w którym całkiem łatwo się jest schować, ponieważ wielomilionowe miasto, ogromny gigant. I z drugiej strony ta dziewczyna, kiedy jak byliśmy na pół roku wcześniej na takim, powiedzmy, w takim projekcie przygotowawczym, gdzie kręciliśmy teledysk dla Vito Bambino i Kubana, to podczas, kiedy byliśmy w Bombaju, właśnie trafiliśmy na hotel w dzielnicy Kamatipura. Tak jak wracaliśmy późnymi godzinami ze zdjęć, to widziałem takie domy zakute dechami, które bardzo dziwnie wyglądały, tłumy ludzi, właśnie młodych dziewczyn na ulicach. No i jakby zaczęły się pojawiać takie pytania, jakby skąd one się tam wzięły, więc jakoś zacząłem researchować ten temat, jakby jak to w ogóle działa. No i trafiłem na wiele historii właśnie, gdzie te dziewczyny były, powiedzmy, sprzedane przez członków swoich rodzin. No i wtedy pojawił się jakby pomysł, żeby połączyć te dwie strony ze sobą, właśnie historię tego chłopaka, czy jakąś moją perspektywę, no ponieważ nie czułbym się na miejscu, żeby opowiadać historię oczami tamtej dziewczyny. No i jakoś to wtedy właśnie ta fuzja powstała.
4: Witold Prokopczyk, autor zdjęć.
5: Indie też są takim światem, gdzie bardzo dużo ich fabuł i tego świata, który oni pokazują widzowi, dzieje się po prostu w miejscach przygotowanych właśnie pod zdjęcia, budowanych halach, budowanych scenografiach. I na pewno pierwszą rzeczą, która bardzo ich zaskoczyła, to było to, że my wychodziliśmy w świat. Wchodziliśmy w slumsy, pokazywaliśmy ludzi, pokazywaliśmy to, jak ci ludzie żyją i pokazywaliśmy realne mieszkania, realne pokoje. I oni mieli takie zdziwienie, że kurczę, chcecie nagrywać w pociągu? My mamy zbudowany pociąg. A my mamy takie, nie, my wsiadamy w pociąg i jedziemy. My chcemy zobaczyć świat za okna, jak się rusza. Dla nich to była ogromna różnica. I na pewno, tak z mojej takiej operatorskiej perspektywy, ogromną różnicą było to, że oni w zupełnie inny sposób patrzą na światło i w zupełnie inny sposób gdzieś to światło przedstawiają. Czyli przyjechał nam buź światła i ja wyjąłem tylko lampę, żeby po prostu gdzieś ten świat, ten pokój pierwszy ze sceny poświecić, to oni byli wręcz obrażeni, że dlaczego ja nie chcę więcej sprzętu postawić i dlaczego świecę jedną lampą. I my jesteśmy znowu uczeni, że poświeć coś jedną lampą w dobry sposób, to możesz uzyskać bardzo piękny obraz. I wydaje mi się, że na początku oni też mieli takie, kurczę, dwóch młodych chłopaków coś tu kombinują, coś tu szukają i na początku było takie, że może nie patrzyli na nas z góry, ale bardzo nas sprawdzali. sprawdzali, ale dosłownie po 2-3 dniach oni bardzo też uwierzyli w to, co my robimy. My tam jadąc też inaczej po prostu patrzymy na to, co nas mija i oni też inaczej patrzą. I my chcieliśmy gdzieś pokazać taką tą szczerość i prawdziwość, która z nas płynie, że my nie przyjechaliśmy na zdjęcia, nie mieszkaliśmy, wiesz, w drugim hotelu, nie mieliśmy wygodnych miejsc do odpoczynku, tylko my żyliśmy po prostu

0: centrum tego całego chaosu. Nie nagrywaliśmy w slumsach, jeśli szliśmy do domu, tylko my w tych slumsach też byliśmy.
1: Z twórcami filmu Kamatipura Express rozmawiała Ludwika Gołaszewska-Siwiak o tym, jak wyglądają Indie od wewnątrz, jak mogli Państwo usłyszeć. Indie widziane oczami młodych polskich twórców. Będzie można się przekonać już w październiku podczas Warszawskiego Festiwalu Filmowego. Wówczas ten film Kamatipura Express będzie można zobaczyć i wtedy już na pewno będziemy wiedzieli, czy Leon Korzyński przywiózł ze Stanów Zjednoczonych złoty, srebrny czy brązowy medal Student Academy Awards i będziemy mogli mu tego pogratulować. A my pogratulujemy teraz świętej pamięci Andrzejowi Korzyńskiemu, fantastycznego wnuka, no bo właśnie Leon Korzyński, młody reżyser, student trzeciego roku, jest synem wnukiem Andrzeja Korzyńskiego, naszego genialnego kompozytora muzyki filmowej, który związany był przez lata ze studiami Polskiego Radia. Tutaj tworzył m.in. studio Rytm. Tam powstała m.in. ta piosenka.

Piękny głos Ewy Wanat i muzyka Andrzeja Korzyńskiego, Bossa Nova. My teraz dla Państwa mamy zaproszenia na najbliższy poniedziałek na koncert zespołu MM3, czyli panów Michała Milczarka, Mateusza Modrzejewskiego i Bartka Łuczkiewicza. MM3 to trio, które trochę pozwoliło nam o sobie zapomnieć, dlatego że jeszcze 8 lat temu było dość istotnym elementem jazzowej, alternatywnej jazzowej sceny w Polsce, a potem na 7 lat zamilkło. Ale teraz powróciło i zaczęło z wysokiego C, bo od trasy koncertowej po Japonii i po Chinach, zresztą z Stream M3, dokładnie z Michałem Milczarkiem, jego liderem, udało nam się rozmawiać w trakcie ich pobytu w Japonii i Chinach, kiedy prezentowali swoją nową muzykę właśnie na Dalekim Wschodzie. Proszę posłuchać, co wówczas opowiadał, co wówczas działo się w Chinach i Japonii, jak witani byli członkowie zespołu.

0: MM3.
1: Zostaliśmy tam przywitani jak totalne gwiazdy. Można sobie tylko wyobrazić tą sytuację, w której przechadzamy się po mieście i widzimy nasze wizerunki na billboardach, jesteśmy w gazetkach, jesteśmy na ulotkach, jesteśmy na nalepkach, jesteśmy jesteśmy wszędzie. Więc sytuacja jest nieco dla nas abstrakcyjna, natomiast rzeczywiście w Chengdu ta historia była mocno taka, powiedziałbym, rock'n'rollowo-gwiazdorska. Tutaj tylko jeszcze wspomnę o dość specyficznej, bardzo miłej swoją drogą sytuacji, w której w pewnym momencie podczas koncertu spoglądamy ze sceny w stronę publiczności, a tam specjalnie na tą okazję przygotowane neony z napisami MM3, Welcome Poland i tak dalej, więc no to jest sytuacja dość mocno magiczna, co jest bardzo, bardzo miłe i ujmujące.
0: Zespół dopiero co reaktywowany, o którym w Polsce już mało kto pamiętał, ale w Japonii, w Chinach witany jak gwiazdy. A jak państwo ich przywitają w studiu imienia Władysława Szpilmana, to zależy od państwa. Proszę przygotować może jakiś neonik albo jakieś naklejki. Mamy dla państwa bilety na 14 września, na poniedziałek, na godzinę 19 właśnie do naszego warszawskiego studia imienia Władysława Szpilmana. Proszę pisać na adres poranek@polskieradio.pl. Bilety na koncert zespołu MM3, którego muzykę właśnie z Chin, ale z wcześniejszego pobytu mogą państwo teraz usłyszeć.

MM3 na żywo z Chin. To nagranie, które właśnie prezentowaliśmy, by zachęcić Państwa do przyjścia na koncert tego zespołu w studiu imienia Władysława Szpilmana w poniedziałek o godzinie 19. By otrzymać od nas bilety, wystarczy napisać na poranek@polskieradio.pl. Polecam Państwu bardzo serdecznie ten koncert, ale jeżeli nie mogą Państwo udać się na ten koncert, to polecamy też ostatni koncert klubu jazzowego, który rozpoczęliśmy w zeszły piątek, w zeszłym tygodniu równo. Trzeci sezon wówczas rozpoczęliśmy koncertem Leszka Możdżera i jego tria w składzie Patrycja Betlej i Kacper Smoliński. No, trio, którego nie usłyszą Państwo nigdzie indziej. Nie ma ich ani na Spotify, ani na żadnych mediach streamingowych, nie ma ich nawet w dobrych księgarniach muzycznych, proszę Państwa, dlatego że nie nagrali, a może nawet nie wydali jeszcze płyty, za to zgodzili się wziąć udział w radiowej sesji dla Dwójki i dla TVP Kultura. No i to jest taki fantastyczny moment, że ten koncert, ta sesja radiowa, która odbyła się w zeszły piątek, jest możliwa do obejrzenia na naszym kanale YouTube i pięknie wygląda, pięknie pokazuje wnętrza legendarnego studia S4. Są tam też rozmowy z Leszkiem Możdżerem, z Patrycją Betlej i Kacperem Smolińskim. Więc polecam Państwu serdecznie wejście na nasz kanał YouTube'owy Dwójkowy i obejrzenie koncertu Leszka Możdżera. A no znów, by Państwa do tego zachęcić, fragment początkowy tego koncertu, utwór Norkon.

0: Leszek Możdżer i jego nieoczywiste trio. Nieoczywiste dlatego, że nie ma w nim na przykład kontrabasu. Za to jest harmonijka ustna, która, jak państwo zobaczą, najnowszy klub jazzowy pełni czasami również formę kontrabasu. Jak to możliwe? No o tym właśnie powie państwu między innymi Kacper Smoliński, ale do tego wystarczy żeby to zobaczyć, wystarczy wejść na nasz kanał YouTube, dwójkowy kanał YouTube i wpisać tam właśnie klub jazzowy Leszek Możdżer, zobaczyć ten koncert, posłuchać i zobaczyć też instrumenty, na których grają ci muzycy, bo jest tam naprawdę mnogość różnych krajów, tradycji i niesłychanie ciekawych barw, instrumentów. Proszę państwa, 8:32, zatem czas teraz na wydarzenia kulturalne, które poleca nasz bohater.
1: Rekomendacje.
0: A w tym tygodniu naszym bohaterem, który właśnie poleca w ramach rekomendacji wydarzenia kulturalne, jest Patryk Zakrocki, dobrze państwu znany improwizator, kompozytor i artysta dźwiękowy związany ze stowarzyszeniem Lado ABC. Patryk Zakrocki gra na skrzypcach, altówce, znamy go też z gry na gitarze, grał tutaj zresztą u nas w studiu nawet na gitarze. Tworzy muzykę do teatru i filmu, również tę graną na żywo do kina niemego. Co dziś poleca Patryk Zakrocki? Proszę posłuchać.
2: Jeśli chodzi o muzykę, to serdecznie państwu polecam płyty Dorothy Ashby. To jest jazzowa harfistka, nie żyjąca już, ale autorka wspaniałej muzyki. Jej płyty

0: są oparte na groove'ie i to jest w połączeniu z harfą taki jazzowy groove daje jakiś rodzaj takiego relaksu, którego ja na przykład w życiu potrzebuję. Także bardzo dobrze mi się włącza o każdej porze Dorothy Ashby, Afro Harping albo jakąkolwiek jej płytę i to po prostu jest delikatne, ale pełne energii i niesie przez cały dzień.
1: Podpisujemy się dwoma rękami pod tym, co Patryk Zakrocki tam opowiadał, jeżeli chodzi o Dorothy Ashby. Kochamy tę harfistkę w jazzowym poranku dwójki, ale teraz inna kobieta przed nami, Paulina Przybysz, która za chwilę wkroczy do naszego studia.

0: Butterfly.
1: Old Devil Moon. Czy znają Państwo takie oblicze Pauliny Przybysz? Za chwilę o tym porozmawiamy.
2: Gość poranka dwójki.
1: Bo tak się składa, że Paulina Przybysz właśnie wkroczyła do studia dwójki. Wokalistka o wielu obliczach, tak to powiedzmy. Dzień dobry.
0: Dzień dobry.
1: Dziś porozmawiamy o przeszłości, dziś porozmawiamy o teraźniejszości i przyszłości. Mam nadzieję, że zdążymy w te trzy rejony wejść, bo zarówno powiemy o zaprzeszłej płycie Inside, płycie właśnie, która przed chwilą we fragmencie

0: wybrzmiała, ale i o nowej muzyce. To może na samym początku o tym szalonym pomyśle, by wokalistka soulowa, a ten wykonująca R&B, hip-hop,
1: ja nie wiem,
0: nagle zaprosiła do swojego zespołu młodych, czy średnio młodych czasami, jazzmenów i zaprezentowała nowe oblicze swojej muzyki, jednocześnie chyba się nie do końca zmieniając, bo pozostając sobą.
1: Myślę, że tak. Ja chyba trochę może wydoroślałam i poczułam, że chciałabym powrócić do takiego analogowego i bardziej wolnego świata, bo w zasadzie z muzykami, z którymi się spotykam na Insights, częściowo jest to, to są ludzie, którzy byli albo są w moim składzie takim podstawowym, koncertowym. Teraz to w zasadzie już jest mój skład bardziej niż niż ten zaprzeszły, więc z Markiem Będzi Wiatrem pracowałam już przy płycie Chodź Tu i Odwilż, czyli już wiele, wiele lat temu. Robiliśmy dużo różnych ciekawych rzeczy ogólnie.
0: Marek ma dużo ciekawych pomysłów.
1: Tak. Z Wiktorią Jakubowską i Krzysiem Baranowskim gram od lat. Więc takim może nowym był tutaj Tymon Kosma, którego wydzwoniłam z miasta, widząc, co on wyprawia w różnych konfiguracjach.
0: No, słyszeliśmy to przed sekundą, co wyprawia.
1: Dokładnie, czyli wibrafonista, tak, słyszalny. I Olaf Węgier, też ze składu EAPS, z którym miałam trochę współprac też koncertowych przez lata. Więc wszystko to są naturalne, bliskie koszule ciału. Chociaż nie ukrywam, że jak przychodził ten czas, że już czułam, że ja muszę nagrać taką płytę i trzeba było wykonać telefony do nich, to miałam takie trochę strach przed odrzuceniem, że może oni stwierdzą, że ja zwariowałam. Ale no, okazało się, że wszyscy bardzo chętnie i miło weszliśmy do tego studia.
0: Czyli to była po prostu naturalna droga. Naturalna, tak, droga rozwoju. Od Rity Pax nagle do...
1: Rita Pax to taki w ogóle jakiś przystanek na drodze też w jakimś sensie. Ja w ogóle jak byłam mała, to głównie śpiewałam standardy jazzowe. Tak w wieku 13, 14, 15 lat byłam człowiekiem warsztatów. Nie do końca chyba legalnym jakby w swoim wieku, ale ciągle jeździłyśmy z Natalią
0: Puławy?
1: Do... Tak, Puławy, Puławy. I też w zasadzie wydaje mi się, że ten moment, kiedy poznałyśmy chłopaków, z którymi powstało Sea Stars, był takim też momentem trochę zakrętowym, który zabrał nas na wiele lat jakby w świat taki bardziej może mainstreamowy albo bardziej uporządkowany w formie piosenek. Natomiast to, co ja teraz jakby czuję i jakby my też jakby ja po prostu czuję pewne memento mori i to, że trzeba natychmiast robić rzeczy, które się czuję najbardziej. I myślę, że to są właśnie te rzeczy, które teraz wydaję.
0: Czyli rozumiem, że to jest taki tak naprawdę powrót do korzeni, do tego, od czego zaczynałaś, do tej futurologii, co by było, gdyby Sisters nie było.
1: A, taki nie.
0: Czy byłaby jazzową wokalistką wtedy?
1: Ja nie wiem w zasadzie, jaką ja jestem wokalistką. Ja mam wrażenie, że ja po prostu mam takie momenty, w których jestem bardziej frywolna i uwolniona i takie, w których na coś się troszkę napinam, a potem się sobie, ale czemu? I ja po prostu bardzo kocham muzykę. Naprawdę ostatnio miałam tak, że byłam na wakacjach i przez 6 dni non-stop pływałam w morzu i czytałam książki. I będąc w tym morzu poczułam takie coś, że coś bardzo za czymś tęsknię i że tak mnie miota, ale w sumie rodzina jest ze mną, jest słońce, jest super i poczułam, że ja natychmiast bym chciała pójść teraz na jakąś próbę. Że po prostu mam taką potrzebę jakby cały czas obcowania z alikwotami muzyków, muzyki w tych różnych konfiguracjach, ale po prostu mam taką biologiczną już chyba potrzebę, że muszę tam iść.
0: Trochę jak sportowcy zawodowi, którzy mają obniżone tętno stale.
1: No,
0: zmienia
1: tak.
0: Zmienia się twoje ciało.
1: Tak,
0: tak naprawdę
1: tak,
0: dostosowuje się do tego i ma swoje potrzeby. To jest ciekawe. No to jest ciekawe w ogóle. Ja na przykład jak przestałem, poszedłem na inne studia i przestałem grać, no to najważniejsze, to za czym tęskniłem, to było ćwiczenie. Nawet nie samo granie, tylko ćwiczenie. Ten taki rytuał, gdzie się mózg wyłącza. Może to?
1: Tak.
0: Może to
1: jest też na czym grałeś?
0: Kontrabasie. Kontrabasie.
1: Moja córka teraz właśnie za chwilę będzie robić dyplom na kontrabasie tu na Miodowej.
0: No,
1: ale ja jestem po wiolonczeli, więc też widzisz...
0: No to rozumiemy niskie brzmienia, tak, proszę państwa.
1: I obite paluszki, wyżłobione paluszki.
0: Tak, które już nigdy nie wrócą na swoje miejsce, proszę państwa. No właśnie, to jest...

Niesłychane. Czy ja zacząłem od najbardziej jazzowego utworu, jaki się tylko dało z tej płyty, ale chciałem tak naprawdę zacząć od czegoś innego. To może chociaż we fragmencie.

0: właśnie wchodzimy na kulminacji. Retrograde, no to się znalazło na twojej płycie Insights i to było już takie przełamanie nawet tego, tej konwencji, którą weszłaś, tej jazzowej konwencji, ale jednocześnie poszerzając spektrum jazzowych standardów o standard muzyki alternatywnej, James Blake. Świetna muzyka, która sprawdziła się idealnie, jeżeli chodzi o standard jazzowy, takie otwarcie.
1: Tak, no czasami człowieka napadają takie pragnienia, słysząc jakiś utwór, że bardzo chce się go zaśpiewać i że bardzo chce się go przenieść na jakiś inny grunt. Tutaj z głębokiej elektroniki wyszliśmy w akustyczną sytuację.
0: Jest ten flet, na którym grała Wiktoria właśnie,
1: tak, perkusistka. Ona jest po flecie z kolei.
0: Ale dlatego sięgnąłem po ten utwór, bo chciałem zahaczyć trochę od balladowość w twoim głosie, tą balladowość jazzową, do której przyczynił się trochę Stanisław Sojka. Wspomniałaś o tych,
1: trochę tak.
0: O warsztatach tam go spotkałaś?
1: Tak, tam faktycznie spotkałam Staszka po raz pierwszy i tam akurat śmieszna była historia, bo ja kochałam śpiewać My Funny Valentine. Oprócz różnych... ja w ogóle bardzo kocham ballady i gdybym mogła, to mogłabym w sumie cisnąć ballady cały czas. I tam pamiętam, że śpiewałam My Funny Valentine i w sekcji był jeszcze pan Bogdan Hołownia, co w ogóle...
0: On czuje wokal jak nikt inny.
1: I był właśnie jeszcze pan Wegehaupt, Erik Kulm. I taka sekcja mnie przywitała na porannych zajęciach z tym utworem. No i to było świetne, bo Staszek jakoś tak ni to spał, ni to słuchał, ale finalnie się popłakał. I myślę sobie...
0: To jest ten moment.
1: Tak, to jest ten moment, tak. I to było zabawne, ale nie wiem, ballada jest po prostu opowieścią, w której jest czas na rzeczy. I to jest chyba najwspanialsze. I na przestrzeń.
0: Ballada Stanisław Sojka, ale oczywiście w muzyce Pauliny Przybysz, która jest kością dwójki, nie tylko balladowość, ale też i mocna ekspresja i drive. Ja też specjalnie użyłem sformułowania Rita Pax, nawiązując trochę do tego zespołu, który odnosił się do muzyki breakoutu, żeby zastanowić się nad tym, czy my nie popadamy trochę w retromanię, dlatego że, no i właśnie ta Rita Pax, w której grałaś, sięgała po muzykę breakoutu, ty też sięgnęłaś po standardy jazzowe. Czy my zapętliliśmy się trochę i zeszliśmy takie koło i wracamy do korzeni, czerpiąc z nich to, co najlepsze i uwspółcześniając na nowo?
1: Być może. Aczkolwiek ja też próbuję zachować ten balans. Nowy album zdecydowanie jest autorskimi propozycjami. Tak. Natomiast też w tych standardach na Insights na przykład wybierałam czasami rzeczy, które intuicyjnie czułam, że muszą się tu znaleźć, takie jak na przykład utwór Salt Peanuts, w którym naprawdę nic nie ma dla wokalu.

0: wokalistów do śpiewania. Tam tylko na końcu muzycy robią so peanuts w oryginalnej wersji Dizzy'ego. Natomiast ja po prostu miałam taką bliskość z tym numerem, głównie przez album Steve Coleman and Five Elements w swoim życiu, że czułam, że on musi się pojawić w jakiejś formie. I ta aranżacja, która powstała na próbie tak kolektywnie, doprowadziła mnie do napisania zwrotek rymowanych i do swojej opowieści na temat tego, co ja tam czuję. Podobnie
1: Czyli twórcze przekształcanie przeszłości naszych skojarzeń.
0: Tak, tak samo utwór Sanerador of Cosmos, oprócz jakby refrenów znanych, musiałam dopisać swoją zwrotkę. No mam takie po prostu różne zrywy jednak swojej poezji tam wrzucone. Czasami można, chociaż nie wiem, no pewnie znawcy tych utworów zauważają nowe części. Dla niektórych może to po prostu być pierwsze spotkanie z tymi utworami i to też jest fajne.
1: To piękna tradycja, do której nawiązujesz, zapraszając jazzmenów do swoich zespołów, dlatego że no kiedyś tak to było, że jazzmeni grali w najlepszych składach. U Czesława Niemena, Zbigniew Namysłowski, Czesław Bartkowski, Obywatel GC później,
0: tak.
1: Wojciech Karolak, Tomasz Stańko znajdowali się na albumach. Później ta tradycja trochę zamarła w latach 2000, 2010-15 i wracają do tego tak naprawdę teraz muzycy, by sięgać po tę jazzową ekspresję, po tą improwizację. No Marek Grychuta, jak wykonywał korowód z jazzmenami, to dawał muzykom tak 10-15 minut, żeby tam się wyszaleli na estradzie podczas koncertów. Ty też dajesz dużo wolności
0: tak,
1: na koncertach.
0: Tak, no, zdecydowanie. Ja w ogóle zupełnie inaczej też czuję się na koncertach, które po prostu są dla mnie ciekawe jako słuchaczki, bo zawsze jest inaczej. Też jest tak, że no takich asów mam w składzie, że często ktoś nie może, więc pojawia się ktoś nowy, ale to zawsze też jest as. I to jest tym ciekawsze i po prostu...
1: No tak, bo i Agater tak się pojawiał u ciebie, tak. Widziałem. I Grzegorz Tarwit tak. Chyba też był.
0: Staś Pańta,
1: tak.
0: Marcin Pater, Joaquin Sosa, no przeróżne. Ostatnio graliśmy też z Maćkiem Kądzielą.
1: Czyli jak przez Majesa Davisa przeszło przez ciebie większość środowiska jazzowego w Polsce.
0: W zasadzie tak. Ja bardzo, bardzo, bardzo lubię ten ruch u mnie na chacie.
1: A też improwizujesz?
0: Trochę na pewno improwizuję. Nie przechodzi przeze mnie jakby tradycja skatu. Wydaje mi się, że ona gdzieś jest w moim umyśle porezerwowana dla Elli i kilku jej koleżanek po fachu. Natomiast no, zdecydowanie moje frazy nie są takie jak na płycie.
1: Dobrze, to może przejdźmy teraz do współczesności. Byliśmy w 2025 roku, przejdźmy do Anno Domini 2026, no bo właśnie ukazują się twoje najnowsze utwory. Różne stylistycznie te single pojawiają się w mediach streamingowych, bo to jeszcze nie płyta. Paulina Przybysz przyszła dzisiaj do studia dwójki z pustymi rękami. Bez płyty.
0: To prawda.
1: Bez płyty, ale pojawił się tam bardzo ciekawy duet z francuskim pianistą. Mogłabyś powiedzieć o tym, jak to się wydarzyło, że się poznaliście?
0: Tony Tixier, bo o nim mówimy, któregoś dnia po prostu napisał do mnie na WhatsAppie.
1: Tak po prostu?
0: Tak po prostu i powiedział, że chciałby, żebym nagrała się na jego płytę. I faktycznie to się wydarzyło. Okazało się, tak też miałam trochę lekki szok obyczajowy.
1: Jeszcze chyba nie wyszło?
0: Nie, właśnie to nie wyszło. Ja go ubiegłam moim wydawnictwem.
1: Sprytnie.
0: Tak, tam trwają jeszcze prace. Natomiast Tony mi powiedział, że dowiedział się o mnie od Kiona Harolda, więc w ogóle ta droga jest bardzo ciekawa.
1: Z najwyższym poziomem, tak naprawdę.
0: Tak. więc ten krąg tych ciekawych postaci muzycznych się tutaj zagęszcza. No i potem ja stwierdziłam, że no dobra, skoro ja nagrałam tobie, to chodź ty nagraj mi. Wysłałam mu taki szkieletor kompozycji, w której ja gram na fortepianie, mówiąc mu, proszę, nie wczuwaj się w to, jak gram na fortepianie. I on nagrał swoją wersję fortepianową. To była taka wysyłkowa kolaboracja. A potem spotkaliśmy się na planie klipu. Generalnie spotykaliśmy się w różnych dziwnych sytuacjach, zawsze na takie 5 minut. I mamy taką ogromną jakąś taką potrzebę, żeby sobie razem pograć. I faktycznie raz na jakiś czas piszemy do siebie, chodź, gdzieś pojedziemy, pogramy i tak. Więc coś tutaj się wydarzy w tej materii.

0: A będziemy mogli was usłyszeć kiedyś na żywo?
1: No,
0: to granie na razie...
1: Udało się raz w Jasmine ugościć Tonego i wskoczył na dwa utwory. Graliśmy razem God Bless the Child, co było w ogóle super wspaniałą sytuacją. Ja pamiętam, że to był taki szalony dzień, w którym nie mogłam pojawić się na próbie z przyczyn prywatnych. I moja menedżerka Asia Pieczykolan,
0: pozdrawiamy,
1: znasz, była tak dzielna, że przeprowadziła próbę z Tonym, bo też śpiewa. No i ja pojawiłam się już na docelowym koncercie. To było tym bardziej takie fresh, żeby zagrać to po raz pierwszy z nim zupełnie spontanicznie, niemalże w takim jamowym wymiarze. Chociaż Jasmine jest tak miłe dla artysty i stwarza tak niepowtarzalny, przytulny klimat, że było to świetne.
0: To czekamy na płytę nową?
1: Czekamy na płytę. Myślę, że ta płyta do końca roku się ukaże. Kolejny singiel już w okolicach 4 chyba października. Myślę, że to też będzie ciekawa propozycja. Mogę zdradzić, że traktuję o rzeczach takich egzystencjalnych, w zasadzie o tym, co ja bym chciała, żeby wydarzyło się po mojej śmierci.
0: No to proszę państwa, zanim płyta, zanim dowiemy się, co się wydarzy po śmierci, wcześniej posłuchamy twojego duetu z Tanim Tixierem. Paulina Przybysz była gościem jazzowego poranka dwójki, opowiadała o swojej przeszłej i nowej muzyce. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.
0: Miłego dnia.
2: Sometimes I just cannot.

0: Pawlina Przybysz i Tony Tixier, francuski pianista, to zapowiedź najnowszego albumu, który ukaże się pod koniec roku, ale też są oczywiście nagrania z stałym polskim zespołem Pawliny Przybysz na tej płycie. Powoli dobiega końca Jazzowy Poranek Dwójki. Zaraz po nas Dawno Niedawno, które przygotuje oczywiście Magdalena Łoś, później Źródła, Krzysztof Dziuba zaprosi Państwa do dawnej muzyki Kambodży. Będzie też oczywiście reportaż, to był dzień Ewy Michałowskiej i Zgaszone Marzenia Antoniego Rokickiego. Będzie też wiele innych ciekawych rzeczy. Za chwilę Justyna Piernik, Wiadomości Kulturalne, Andrzej Zieliński i Monika Kopcik. Dziękujemy za dzisiaj. Do usłyszenia.
1: Autopromocja.
2: Superbohater jest kimś innym, skrajnie zdeterminowanym, obdarzonym mocą, której nie mają zwykli ludzie. Ale czy ta wyjątkowość jest źródłem siły, czy raczej samotności? W finałowym odcinku cyklu 79 dni dookoła multiversum porozmawiamy o obcości, przynależności, wykluczeniu i potrzebie akceptacji. Zapraszam w niedzielę o 14.30. Michał Nowak.
3: Cała filozofia Kami jest nie tyle taką prostą afirmacją pod tytułem „Jedź nad morze, wszystko będzie dobrze”. Potrzebne jest życie w pewnym stanie napięcia.
4: Na zakończenie wakacyjnego cyklu „Ludzie i świat śródziemnomorza” o Albercie Kamisie, człowieku śródziemnomorskim, opowie Maciej Kałuża. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek. Zapraszam.
1: Autopromocja.
5: Jest 9:00.
6: Dwójka. Jesteś na miejscu. Olgierd Łukaszewicz.
5: Przed nami Wiadomości Kulturalne. Zapraszam, Justyna Piernik. Od pogardy, od nienawiści to hasło nowego sezonu Teatru Słowackiego w Krakowie. W premierowych spektaklach twórcy będą stawiać pytania o empatię, duchowość i solidarność. Na dużej scenie publiczność zobaczy kolejny spektakl Agaty Dudy-Gracz poświęcony Stanisławowi Wyspiańskiemu. Drugą premierą będzie Jezus nie Chrystus w reżyserii Borysa Lankosza. Teatr Słowackiego wyprodukuje także adaptacje słynnych filmów i powieści, w tym zaplanowaną na marzec Melancholię Larsa von Triera. Podczas konferencji prasowej dyrektor sceny Krzysztof Głuchowski powiedział, że zaplanowany sezon będzie ostatnim pod jego kierownictwem. Nie chcę startować w konkursie, który jest organizowany po to, żeby mnie odwołać, powiedział. Urząd Województwa opublikował informację o zamiarze zorganizowania konkursu na jego obecne stanowisko, podczas gdy był na urlopie.
7: Jeżeli się podejmuje jakąś uchwałę i nie przeprowadza z dyrektorem rozmowy, nie robi jakiegoś audytu, nie sprawdza, co on właściwie zrobił, w jakim jest etapie, i ten dyrektor jest w trakcie największych prac, największych przemian oraz w trakcie największego remontu, to rozumiem, że to jest wotum nieufności, to znaczy no nie chce się z nim dalej pracować, no bo po co by to robić?
5: Krzysztof Głuchowski pełnił swoją funkcję od roku 2016, jego kadencja wygasa w przyszłym roku. Muzyka eksperymentalna i awangardowa rozbrzmiewać będzie w najbliższych dniach w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Nieoczywiste brzmienia czekają na słuchaczy w czasie trzeciej odsłony festiwalu Opera. W programie 20 występów artystów z całego świata, zachęca Wojciech Mania z Zamku.
8: Proszę nie dać się zwieść, to nie jest festiwal poświęcony Pavarottiemu, Moniuszce. To jest coś zupełnie innego. Za tą przewrotną nazwą kryje się eksperymentalna elektronika, awangarda. Wśród nazwisk bardzo dużo ciekawych postaci, między innymi przyleci ze Stanów Zjednoczonych William Basiński. Zagra swoje premierowe utwory fortepianowe, więc to jest naprawdę duża gratka, prawdopodobnie jeszcze nigdzie nie słyszane. Nawet jeżeli wydaje się to Państwu niszowe, to w programie festiwalu wystąpi m.in. Slater, zdobywca 2 nagród Grammy, więc jest to taka ukryta perełka, jeden z ciekawszych festiwali poznańskich.
5: Festiwal Opera od dziś do niedzieli w poznańskim Zamku. Prace Agnieszki Polskiej, artystki wizualnej i twórczyni filmów, będzie można oglądać na wystawie pod tytułem Demon's Brain w Galerii Arsenał w Białymstoku. Do tej pory jej dzieła były pokazywane m.in. w Galerii MoMA w Nowym Jorku, w Centrum Pompidou w Paryżu czy Tate Modern w Londynie. Jak zaznacza kuratorka Eliza Urwanowicz-Rojecka, ekspozycja

0: Konferencja dotyka bardzo współczesnych tematów transformacji technologicznych i ekologicznych oraz ich wzajemnego przenikania się.
1: Zwłaszcza, że Agnieszka Polska wychodzi ze świetnego warsztatu artystycznego, ze świetnego warsztatu też filmowego momentami, ale w swoich pracach z jednej strony łączy możliwości sztucznej inteligencji, chociażby korzystając z modelu sztucznej inteligencji zwanego Stable Diffusion, ale

0: Ma jednak bardzo głęboki namysł nad współczesnym funkcjonowaniem chociażby sztucznej inteligencji.
1: Wernisaż wystawy dziś o 18 w galerii Arsenał w Białymstoku. Kropki, dynie i lustrzane pokoje Yayoi Kusamy można oglądać w Amsterdamie. Wystawę dzieł zmarłej 14 sierpnia japońskiej artystki przygotowało Muzeum Stedelijk. Ekspozycja obejmuje 70 lat pracy twórczej królowej kropek.
2: Na wystawie zgromadzono rysunki, obrazy, rzeźby, filmy i ubrania. Ponad 50 prac pokazywanych jest po raz pierwszy. Na początku wiszą jej prace z dzieciństwa. Już wtedy pojawiają się na nich kropki. Możemy tam zobaczyć, w jaki sposób postrzegała otaczający ją świat. Mówił mi dyrektor muzeum Rein Wolfs. Obserwujemy, jak na przestrzeni lat rozwijała się jej fascynacja wzorami, powtarzalnością i nieskończonością. Wystawę kończy lustrzany pokój nieskończoności, wypełniony żółtymi kropkami. Kropki opanowały także przestrzeń poza muzeum. Są na jego fasadzie i po bliskich drzewach. Ma to związek z jej działaniami artystycznymi w przestrzeni publicznej. W Nowym Jorku tańczyła na ulicach i malowała kropki na ciałach ludzi. Kusama uczestniczyła zdalnie w przygotowaniu wystawy. W Amsterdamie gościła dwa razy w latach 60., gdyż była blisko związana z holenderską grupą Nul. Z Amsterdamu dla Polskiego Radia Katarzyna Van Rooyen.
1: Kolejne wiadomości kulturalne o 13:00.

0: Pogoda.
1: Dziś będzie zachmurzenie umiarkowane i duże, na południu i południowym wschodzie wzrastające do całkowitego. W południowej części kraju opady deszczu, temperatura od 12-13 stopni, na południu około 17 w centrum, do 19 na zachodzie. Wiatr słaby, na północy z kierunków zachodnich przechodzący w zmienny, w południowej zmienny przechodzący na północny. Reklama.
0: Zapraszamy na 67. sezon koncertu chopinowskich w Łazienkach Królewskich w Warszawie. Jak co roku artyści zabiorą nas w muzyczną podróż w wyjątkowym otoczeniu przyrody. Koncerty odbywać się będą w każdą niedzielę do 27 września o godzinie 12 oraz 16. Wstęp wolny. Patronem koncertów jest program Drugi Polskiego Radia i Polskie Radio Chopin. '69. Festiwal Muzyki Współczesnej Warszawska Jesień. Znaki. Od 18 do 26 września. Zapraszają Związek Kompozytorów Polskich i Polskie Radio.
2: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
3: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
4: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
5: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
2: Źródła europejskie.
3: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
2: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
0: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
6: Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
7: Alfabet Orkiestry B jak Babie Lato.
6: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
8: Reklama. Słuchają państwo programu drugiego 8 minut po 9:00.

Za konsoletą niezmiennie od świtu Michał Jakubik. Ja mówię dzień dobry, Magdalena Łoś. Piątek, więc dawno, niedawno nowe płyty. Sporo ich przyniosłam dla Państwa, ale też obiecane powroty do albumów, które ukazały się latem i których dalszy ciąg muzycznej lektury obiecywałam. Słowa dotrzymam.

Dwaj znakomici lutniści i muzyka na dwie lutnie. To jest też duet dwóch instrumentów, które tutaj tworzą pełnię. Normalnie lutnia to instrument, którego musimy słuchać z bliska, a anegdoty o tym, że lutnista pół życia się stroi, a pół drugie pół udaje, że gra, bo właściwie z daleka prawie go nie słychać, odkładamy na bok. Nagranie pozwala być bardzo blisko tych instrumentów i docenić kunszt wykonawców. A ten duet, który Państwa przed chwilą powitał, to duet Nigel North, Michał Gądko. No i nagranie w znakomitej akustyce kościoła St. Andrew, to jest nagranie muzyki angielskiej, długo oczekiwane, zapowiadane przez Michała Gądko także na naszej antenie. Dwa pokolenia i oczywiście muzyka angielska. Tytuł Ogród Ofelii to zarazem nowy duet lutniowy walijskiego kompozytora Stephena Gossa, oparty na scenie szaleństwa Ofelii z Hamleta, utwór dedykowany Michałowi Gądko. To jest kompozycja, której posłuchamy, myślę, kiedyś wieczorem. Teraz skupiając się na tych elżbietańskich tańcach i za chwilę słuchając czterech takich stylizowanych tańców bądź opowieści Johna Dowlanda. Elżbietańska Anglia, czyli przełom XVI i XVII wieku, kompozycje Dowlanda, one za chwilę zabrzmią właśnie w takiej suicie, którą sobie tu stworzymy, ale też Johna Johnsona, Thomasa Robinsona. Państwa powitałam jedną z jego kompozycji zawartych w tym programie, no i też innych twórców współczesnych. Duet lutni to także zasługa Nigela Northa, tego giganta wykonawstwa lutniowej muzyki i w ogóle gry na lutni w XX wieku i XXI także. On jest autorem opracowań kompozycji, zaaranżował znane utwory na taki właśnie duet lutniowy.

to słuchane. Jest tak bliska, w pięknej aurze. To rzecz absolutnie piękna, tak powoli dziś Państwa, no, jakby powiedzieć, inspiruje do rozpoczęcia tego dnia szukania energii na kolejne jego godziny, a może do szykowania się do odpoczynku. W końcu piątek to już ten czas, kiedy myślimy, co będziemy robić w czasie weekendu. To jest płyta poświęcona muzyce lutniowej końca XVI i początku XVII wieku. Świetny duet Michał Gądko, Nigel North i nowy album, który pokazywałam Państwu latem. On się ukazał trochę wcześniej, wiosną, ale teraz do niego wracamy. Sięgając po muzyce Johna Dowlanda do dwóch jeszcze kompozytorów, wracamy do Robinsona, jeszcze posłuchamy Pasa Metza i Galiardy Daniela, mniej znanych twórców elżbietańskiej Anglii, ale cały czas ten dialog dwóch pokoleń lutnistów prowadzony jest możliwy dzięki opracowaniom Nigela Northa muzyki elżbietańskiej Anglii na dwie lutnie.

0: brzmienie dwóch lutni to także w historii możliwość zdobywania umiejętności grania mistrza i ucznia. No, w tym wypadku mamy dwóch mistrzów różnych pokoleń. Nigel North i Michał Gądko odtwarzają praktykę wspólnego muzykowania. Nigel North też jest autorem opracowań muzyki elżbietańskiej Anglii, lutniowych kompozycji w takiej właśnie aranżacji na dwie lutnie. Za nami kompozycje Thomasa Robinsona i Johna Daniela. Będziemy wracać do tej muzyki, gdy tylko będzie potrzeba pięknej, brzmieniowej delikatności, wsłuchiwania się w to, co mają nam do powiedzenia prawdziwi mistrzowie tego instrumentu. Słuchają Państwo Dwójki, jest już 9:31.
1: To się czyta.
2: To się czyta.
0: Naszą lekturą w tym tygodniu jest najnowsza powieść Anny Cieplak zatytułowana Istoty zależne, która ukazała się ostatnio nakładem wydawnictwa poznańskiego. Dziś fragment ostatni. Czyta Wiktoria Gorodecka.
3: Nie myśli teraz o porwaniu. Ani nawet o wciśnięciu nagrywania, myśli o znakach. Skoro każde miasto widziane po raz pierwszy składa się z naiwności przybyszy, to czemu gigantyczna kolorowa małpa przy drodze tak się na nią gapi? O czym chce powiedzieć?
4: To są te żółte taksówki, do nich nie wsiadajcie.
3: Matthias odciąga jej uwagę od wytrzeszczonej małpy, wskazując na drugą stronę ulicy, gdy żółte auto właśnie wyprzedza ich na ciągłej. Na zwężeniu zaraz przed nimi kłębią się już podobne pojazdy. Kierowca odwraca się do niej i Leny, dwóch niewyspanych po podróży Polaka z tłustymi włosami siedzących kolano w kolano na tylnym fotelu rozklekotanego Chevroleta, przeżuwających chipsy z patacones, które wchodzą im między zęby. Ich okruszki przyklejają się do spoconych ud i przypomina tylko Uber.
4: Serio, serio.
3: Już powtarzałeś to 100 razy w Polsce, pamiętam. A ta metalowa małpa przy drodze, ona coś oznacza? Teraz Alicja już wyciąga dyktafon z miękkim, puszystym, lecz dyskretnym mikrofonem. Koniec wolnych 13 godzin w samolocie z kojącym jazgotem turbin i stłumionym echem K-popu ze słuchawek Leny. Teraz już start. W drodze, w szumie, w chaosie. Ludzie zwykle wypowiadają przypadkowe historie, które później kleją się w całość. Tyle, że trzeba je czyścić na obróbce dźwięku –

albo wręcz odwrotnie, pozostawiać brud i piasek, żeby drażnił w odsłuchu. Gdyby pół dekady temu ktoś powiedział Alicji, że poleci do Ameryki Południowej w prezencie na 6. urodziny swojego podcastu, to uszczypnęłaby się w rękę. Szczypie, sprawdza. Jest tu dalej, a obok niej Lenka. I guzik, rekord. A te paskudę postawili 7 lat temu, wyjaśnia Domenika, siedząca obok Matiasa, dziekanka Uniwersytetu Artystycznego. Mówią na nią King Kong na haju. Szczerze, nasi studenci zrobiliby ładniejszą. Ale ludzie z Ministerstwa Kultury, którzy to finansowali, nawet nas nie zaprosili na festiwal street artu, tylko ściągnęli sobie artystów ze stolicy, żeby nam bruździli ulicę takim badziewiem. Ma symbolizować walkę z kartelami. Ale nikt z tamtych nie widział, co robią ludziom tutaj, więc wyszło jak wyszło. Ale wracając do tematu. Nikogo jeszcze nie porwali z Ubera, bo tam trzeba podawać dane uwierzytelniające. Z żółtych taksówek mogą was uprowadzić albo okraść. A, czyli to panią niedawno porwali. Jak było? Ożywia się Lena. Alicja czerwienieje. Przestrzegajcie tylko tych kilku zasad, o których mówiliśmy, wyjaśnia Domenika. 0 kart, telefonów, torebek na wierzchu. Do 10 dolarów w kieszeni. Za tyle się porządnie najecie w Amadorze i jeszcze zostanie na owoce. Kiedy parkują pod błękitnym domem ze wspólną klatką schodową i wielkimi wentylatorami na zewnątrz, Matias odwraca się w stronę przybyszek ze słowami: Częstujcie się Guayaquil. Tutaj wszystko pulsuje życiem. Nie dziwo, że raz na jakiś czas ktoś chce je zniszczyć. Atlas miejsc troski z Guayaquil, Ekwador. Grudzień 2023 roku. To już słyszycie, że atlas miejsc troski z Ekwadoru będzie inny niż zwykle. Nie jestem w podróży sama. Obok mnie siedzi Lena. Znacie ją z nagrania sprzed lat o tym, jak odeszłam od jej taty. Ze wspólnego życia i pracy w fundacji. I wiecie co? Dzisiaj nie nagrałabym już takiego odcinka. Ale ja nie o tym, do brzegu. Jak usłyszeliście przed chwilą w drodze z lotniska, musiałam wcześniej opowiedzieć jej i jej rodzicom o 9 gangach, w tym Los Lobos i Los Coneros, trzymających Guayaquil za gardło i sterujących miastem z zamurów więzienia. Tak samo jak o porwaniu sprzed kilku miesięcy dziennikarki, artystki i żony mojego przyjaciela Matiasa, Domeniki Gabrieli Zambrano, która od początku tworzyła zespół Universidad de las Artes. Główną misją tej uczelni artystycznej jest praca z mieszkańcami Guayaquil, żeby ubiec werbujące młodych kartele narkotykowe. Domenika razem z zespołem robi to od 10 lat. Odkąd za prezydenta Rafaela Correi utworzono tu pierwszy publiczny uniwersytet jako instytucję oplatającą miasto niewidzialną nitką troski. O tym, jak rozumieją troskę, pracując m.in. z komuną Afroekwadorczyków, opowiem wam w kolejnych odcinkach. Zanim jednak poznacie ich perspektywę, zostawiam was jeszcze z Matiasem Paradesem, antropologiem, którego znacie z odcinka o Kolumbijczykach w Polsce. Dzisiaj w drodze do naszego tymczasowego lokum mówił tak. Żeby zrozumieć, jak działa Guayaquil, trzeba brać pod uwagę to, że wstrząs może przyjść w każdej chwili. Może dlatego znaczenie ma każdy z tych momentów, gdy robimy coś razem. Kolejny bunt w więzieniu może wybuchnąć choćby jutro. Ale to nie znaczy, że o tym obsesyjnie myślimy. To po prostu jest obok. Czekamy spokojnie, jak igłana w słońcu. Widzisz, tam za waszym mieszkaniem leży ich sporo. Zielony odcinek nad Guayas, gdzie rosną najpiękniejsze drzewa i lata dużo owadów, to jedno z ich ulubionych miejsc. Legwany leżą i gapią się na drugą stronę rzeki Guayas, jak gdyby nigdy nic, bez lęku.
Trzeba się nauczyć żyć z zagrożeniem na chodzie.

0: horyzoncie, jak one. Alicja zamyka się w sypialni. Dopija kolejną mieszankę ziół od Matiasa, zbijających gorączkę i włącza laptopa. Podpina do niego mikrofon z ulubioną gąbką przypominającą chmurkę. Lena i tak ma założone własne słuchawki z lisimi uszami, nie usłyszy jej. Obserwuje, jak fale dźwiękowe w programie zaczynają obrazować, co wypływa z Alicji. Linia zdaje się stabilna. Wygląda jak pagórki podobnej wielkości, rysujące się jeden za drugim. Utrzymują się na niskich tonach, nie skaczą w górę, lecz osiągają niemal równy poziom, jak połoniny. Być może myślicie, że dobrze rozumiem ludzi, bo nagrywam o nich historię. Słucham od prawie 7 lat o różnych formach troski w podcaście. A wcześniej pracowałam w organizacji, która zajmowała się niesieniem pomocy, wyciąganiem z zależności. Musiałam o tym dużo myśleć. Zauważyliście jednak, że nigdy nie powiedziałam, czym jest dla mnie zależność? Może to błąd. Może od tego powinnam zacząć. Widzę ją w tym, że nazwy mojego podcastu nie wymyśliłam nawet ja, tylko Sylwia Sroka. Znacie ją z pierwszego odcinka Atlasu Miejsc Troski. Wtedy słuchało go może 20 osób. Sylwia wciąż prowadzi razem z dziewczynami szwalnię, która wspiera kobiety po doświadczeniu przemocy. Odkąd w fundacji, gdzie ja pracowałam, nastąpił rozłam. Kiedy Sylwia mnie przycisnęła, żebym nagrała pierwszy odcinek noszący tytuł Zszywanie troski, miał być tylko testowy, mówiła wtedy między innymi tak. Na otwarcie szwalni Zszywka zbierałyśmy po domach sąsiadów skrawki materiałów, które już do niczego się nie nadawały. Dużo osób trzyma takie szmaty w domu, na dnie szafy, w pudle na komodzie. Właściwie każdy je ma. Głupie je wyrzucić, ale nie wiadomo, co z nimi zrobić, więc leżą i czekają, aż umrzemy i ktoś za nas je wyrzuci. My zaczęłyśmy od tych resztek, żeby pokazać, że nawet centymetr kwadratowy materiału może zmienić obraz całości. Troszcząc się o skrawek, możesz wpływać na całość, ale nie wyjdzie ci, gdy będziesz to robić samotnie. Dlatego na rozruch szwalni poszywałyśmy wszystko, co otrzymałyśmy i zrobiłyśmy z tego potężny koc piknikowy dla osób, które dały nam te śmieci. Poczułam, że to jest to.
1: Wiktoria Gorodecka przeczytała ostatni już fragment prezentowanej w tym tygodniu w naszym cyklu najnowszej powieści Anny Cieplak Istoty zależne. To była propozycja wydawnictwa poznańskiego. W poniedziałek będziemy proponować Państwu coś nowego, tym razem z wydawnictwa Marginesy. Będzie to książka Beaty Izdebskiej z Bały Iwaszkiewicz, Przyjaciele i wrogowie. A jej fragmentu u nas w dwójce czytać będzie Adam Bauman.

Dawno, niedawno, jak co piątek o tej porze słuchamy razem muzyki dawnej. Michał Jakubik, Magdalena Łoś. Zapraszamy Państwa na drugą muzycznie, najdłuższą część tego spotkania, w której słuchać będziemy nowego nagrania Hendlowskiego. Może najpierw niech przedstawi się orkiestra.

Orkiestra przedstawiła się, mam nadzieję, z jak najlepszej strony, to znaczy mam nadzieję, że i Państwo tak to odbierają, a jest to Le Concert d'Astres, zespół prowadzi klawesynistka Manuel Aim i tak rozpoczyna się opowieść o karierze wielu włoskich kastratów w londyńskich oratoriach Händla. Tym najważniejszym głosem albumu, który zaraz się pojawi, jest Carlo Vistoli, włoski kontratenor. Jest też drugi głos sopranowy, ale to tam, gdzie potrzebne są duety. Myślę, że ten album Carla Vistoli, też w pewnej części Giulio Semenzato, to jedna z piękniejszych opowieści o tym,

jak Händel wykorzystywał okazje, jakie nadarzały mu się podczas większości życia, które spędził właśnie w Anglii. Händel i Anglia, włoscy kastraci, tacy jak Francesco Bernardi, czyli Senesino, Giovanni Carestini, Gaetano Gaudani, Giovanni Battista Andreoni. Program wybranych arii z oratoriów Händla to właśnie ich kariery, które w Anglii, w Londynie rozbłysły w pewnym momencie wielkim blaskiem i światłem i mając do dyspozycji tak pożądane głosy, niezależnie od wykorzystania ich w operze, Händel pisał też dla nich arie. No właśnie, również w oratoria, w gatunku, który tak na dobre sam stworzył, gdy trzeba było publiczność zająć czymś innym, tak też możemy to ująć. Proponuję Państwu pierwsze spotkanie w pierwszej odsłonie. To będą wyjątki z Ester w katalogu dzieł Händla, pozycja 50 z literką B, bo to wersja z 1732 roku. No i przypominam to, co Ewa Obniska opowiadała na naszej antenie, gdy w cyklu jesiennych spotkań w ubiegłym roku naszym gigantem, któremu przysłuchiwaliśmy się uważnie, był właśnie on, Jerzy Fryderyk Händel. Purcell, Britten, kto między nimi, kto był wielkim narodowym kompozytorem angielskim XVIII wieku? O, Niemiec, to Jerzy Fryderyk Händel był tym dobrem narodowym, kompozytorem, który właściwie tworzył idiom muzyki angielskiej. Purcell był niewątpliwie punktem odniesienia dla zrozumienia kontekstów angielskich początków Händla, kontekstu angielskiego początku Händla, ale potem Händel był właściwie naturalizowanym Anglikiem, a dla angielskiej muzyki zrobił tyle, co chyba nikt inny przez kolejne stulecia.

całe sceny, ale też poszczególne arie, jak w tym wypadku z Mesjasza z wersji 1750 roku. To ten pierwszy fragment z udziałem Karla Wistoliego, solisty, głównego solisty, który wciela się w partie pisane dla konkretnych kastratów przed laty przez Händla w tym wymyślonym, stworzonym przez niego gatunku angielskiego oratorium. To teraz Ester w tej wersji z 1732 roku. Trochę dłużej przy tej kompozycji pozostaniemy, bo tak to zostało przedstawione przez wykonawców. Przypomnę, całość prowadzi Emanuela Im. Płyta ukazała się przed tygodniem. To jest nasza gorąca nowość dziś w Dawno Niedawno. Drugi akt, scena trzecia.

Pierwsze angielskie oratorium Handla Ester oparte na biblijnej historii Estery. Ta partia kontratenorowa to główny temat wybranych fragmentów z oratoriów angielskich Handla.

To partia, którą niegdyś kreował Senesino. Carlo Vistoli wciela się właśnie w te różne ważne postacie angielskiej sceny życia Händla i też jego twórczości, kontratenorzy, dla których pisał swoją muzykę, w tym wypadku angielskie oratoria. A drugi głos to Giulia Semenzato. Ona jest tutaj drugą bohaterką, bo też

Przejdziemy dalej tym właśnie tropem, słuchając kolejnych scen też recytatywów, oczywiście poprzedzających dane arie z tych angielskich oratoriów. No niewątpliwie to jest ten bardzo angielski rozdział twórczości Handla i właściwie jego wynalazek, coś wyjątkowego. Kamień milowy w dziejach muzyki angielskiej i świata. No świata, tak myślę, że właśnie też tak możemy mówić, jak opowiadała Ewa Ogniska we wspomnianym cyklu Giganci, poświęconym jesienią ubiegłego roku Handlowi. Właściwie nikt nie umiał podjąć później tej formy, choć wielu próbowało, począwszy od Haydna, to prawda, ale chyba nikomu rzeczywiście się nie udało choćby zbliżyć gdzieś do tej koncepcji, którą Handel stworzył. To była jego koncepcja, no i rzeczywiście wielka inwencja. Potem gdzieś tam powiedzmy Mendelssohn podejmował też ten wątek, ale te handlowskie oratoria pisane dla angielskiej publiczności to jakby osobna wyspa, rzecz absolutnie wyjątkowa, wokalnie olśniewająca i kolejny tego przykład.

Debora to oratorium z 1733 roku. W katalogu dzieł Händla pozycja 51 opowiada o zwycięstwie Izraelitów nad Kananejczykami. To jedno z bardziej operowych, wczesnych oratoriów Händla, co słyszeliśmy w tych popisach wokalnych. Oryginalnie partie pisane m.in. dla Senesina i Karestiniego, oczywiście te piękne wokalne arie poprzedzane recytatywami kreuje w nowym, wydanym przed tygodniem nagraniu włoski kontratenor Carlo Vistoli. Z nim zespół, który prowadzi Emmanuel Aim, Le Concert d'Astrée. No a w partiach, które są właściwie duetami, gdy potrzebny jest drugi głos, to słyszymy

Tak, że i ona teraz powróci, Giulia Semenzato. Będziemy podążać tym programem przedstawianym w nowym nagraniu wykonawców. Deborah to za nami, to teraz Teodora. Nietypowe oratorium, bo o męczennicy Teodorze, jej ukochanym Didymusie. Temat niekoniecznie musiał przypaść do gustu angielskiej, bardzo racjonalnej publiczności. Słuchamy fragmentu późnego dzieła z 1750 roku. Kolejny fragment tego nowego, wydanego przed tygodniem programu.

Kolejna odsłona nowego nagrania. Piękny, poruszający duet. Tutaj Carlo Vistoli, włoski kontratenor, słyszany był w tych ostatnich fragmentach, ariach, duetach właściwie, razem z Giulio Semenzato. No i to ci zapowiadani przeze mnie bohaterowie oratorium Teodora z 1750 roku, Teodora i Didymus. No i temat, który, no jak powiedziałam, nie mógł się podobać angielskiej publiczności. Premiera dzieła to marzec 1750 roku w Covent Garden w Londynie. Przedostatnie dramatyczne oratorium. Handel pisał rok przed premierą, miał 64 lata. I co znamienne, ten chłód niekoniecznie związany był z odbiorem muzyków i tych, którzy rzeczywiście jakby mogli docenić kunszt muzyczny, bo to przede wszystkim chyba temat wywoływał ten dystans angielskiej racjonalnej publiczności, bo w jednym ze świadectw jednego z przyjaciół, ale znawców także Handla, możemy przeczytać: wysłuchałem Teodory już co najmniej 3 razy i ośmielę się stwierdzić, że jest to wszystko, co zawsze tak dalece wypracowałem, tak piękna, przemyślana w każdym szczególe, jak wszystko, co zawsze pisał dotąd Handel. Według mnie pisanie tego dzieła musiało zająć mu bardzo wiele czasu. Miasto bynajmniej nie polubiło tego oratorium, lecz pan Calloway i wielu znakomitych muzyków podziela mój zachwyt. To list księcia Shaftesbury, zaprzyjaźnionego z Handlem, Jamesa, do Jamesa Harrisa. No i myślę, że nie podzielamy tego dystansu. Temat nas nie odstrasza. No, my oczywiście słuchamy dziś przede wszystkim muzycznej warstwy. W to się wsłuchujemy, jak pięknie te partie są tu kształtowane. Handel poprowadził po premierze jeszcze tylko 2 wykonania dzieła i to zdaje się przy pustej sali. Powrócono do niego 5 lat później. Handel wykonał je wtedy po raz ostatni. Taki byłby więc też ten ostatni rozdział oratoryjnej w ogóle działalności kompozytora w Londynie. My jeszcze posłuchamy jednego przykładu w większym wyborze, a potem może jeszcze zmieści się jakaś krótka aria. Nowe nagranie. Emmanuel Aim poprowadziła całość. Album ukazał się przed tygodniem i solistą, oto przede wszystkim Carlo Vistoli, towarzyszy jej zespół Le Concert d'Astrée.

Atalia, kolejny fragment z albumu, który dziś jest naszą nowością, główną płytą w tej środkowej, najdłuższej muzycznej części spotkania Dawno, Niedawno w Dwójce, której Państwo słuchają. Niecałe 10 minut do kwadransa bez muzyki. Po tym fragmencie oratorium Atalia z 1733 roku, historii bezwzględnej królowej Atalii, to ta tytułowa bohaterka. Jeszcze dwa maleńkie fragmenty, dwie arie. Na koniec Saul, 1738 rok. To wcześniej jeszcze upadek Baltazara, Baltazar, oratorium z 1744. Małe przykłady, by zamknąć ten rozdział słuchania pięknej nowej płyty. Przypomnienie o roli kastratu w tym rozdziale twórczości Jerzego Fryderyka Händla, włoscy śpiewacy i jego angielskie oratoria. To nowe nagranie. Carlo Vistoli, przede wszystkim włoski kontratenor, Giulia Semenzato, także mu towarzyszy, gdzie potrzebny jest drugi głos, a całość prowadzi Emanuela Im, szefowa Le Concert d'Astrea.

0: Reklama.
1: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
2: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
3: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
4: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
1: Źródła europejskie.
2: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
1: Premiera co tydzień w środy w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
5: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawy.

0: oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Symfonii Warszawy przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
1: Reklama.
2: Słuchają Państwo programu drugiego. Zbliża się już 11.
3: Kwadrans. Bez muzyki.
2: Dziś zapraszamy do miejsca, które mocno wierzy w miasto terapię, tworzy, czerpiąc z lokalnych miejskich historii, mitów i legend, łącząc je z bieżącymi wydarzeniami. A wszystko wyraża w autorskim programie komediowo-muzykalowym, który pobudza do krytycznego myślenia. Do jednego z teatrów działających na prawobrzeżnej stronie Warszawy zabierze Państwa Katarzyna Fitzwilliams.
4: Pałac wśród bloków. Teatr świadomie ekscentryczny, prowadzący narrację z dystansem do centrum. Dziś odwiedzamy działający na Targówku. Bardzo ważna jest tutaj lokalna identyfikacja. Teatr Rampa. W gabinecie, w którym ściany tworzą ciągnące się od podłogi do sufitu książki, spotykam naszego przewodnika po tym pałacu, Michała Walczaka.
5: Tak, dzień dobry, witam. Jako creative manager, director of Rampa Theater.
6: Wiedziałam, że ta rozmowa nie będzie poważna.
5: Bardzo poważna, bo rzeczywiście czuję się takim trochę kreatywnym producentem, dyrektorem i reżyserem Rampy, teatru na Targówku, który, to tak, po pierwsze jest bardzo zakorzeniony w Warszawie i warszawskości, więc na tym regale z książkami sektor warszawski z Prusem, Lalką, Tyrmandem, no jest w ogóle bardzo ważny.
6: Ale widzę pewne odstępstwo, dzieje woli, ale jesteście bardzo zakorzenieni, co słychać w każdym spektaklu, w lokalności, w Targówku.
5: Targówku, prawobrzeżnej Warszawie, która jednak tych instytucji kultury ma dużo mniej niż lewobrzeżna, więc jesteśmy takimi lokalnymi patriotami, że różne mity, legendy, nawiązania wydobywamy jak się da najbardziej, ale też nie jest to jedyna linia interpretacyjna w doborze repertuaru. No więc na pewno Warszawa i takie mity literackie lub osobowości związane z Warszawą, ekscentryczne często, są głównym chyba impulsem do poszukiwania ciekawych historii w repertuarze, który opiera się głównie na tym autorskim teatrze muzycznym, czyli nie gotowych formatach lub napisanych już wcześniej tekstach i sprawdzonych, ale raczej polowaniu na tematy i postaci, które opowiadamy na nowo, zamawiając scenariusze, zamawiając muzykę i tego się też trzymamy w tym sezonie. W poprzednim mieliśmy Złego Tyrmanda jako spektakl jubileuszowy, złego połączonego trochę z biografią też Tyrmanda, który jest na scenie, więc Tyrmand był naszym ważnym symbolem jubileuszowego sezonu. Witkacy także w spektaklu o różnych romansach, namiętnościach, małżeństwach Witkacego. Więc mieliśmy dwóch panów, dwa takie symbole, powiedziałbym, pisarzy demonicznych trochę, playboyów, ekscentryków. No i w tym sezonie pomyśleliśmy o tym, że warto z okazji 90. urodzin Agnieszki Osieckiej spróbować stworzyć spektakl muzyczny, musical, drogi, na nowo opowiadając no, tą niezwykłą postać i też niezwykłą dla Warszawy, związaną też bardzo z Warszawą prawobrzeżną, bo Osiecka na Saskiej Kępie mieszkała, chwilę też mieszkała na Pradze podczas relacji z Jeremim Przyborą, więc drążymy cały czas tę naszą galerię, rozwijamy ekscentryków, ekscentryczek, osobowości warszawskich.
4: Opuszczamy gabinet i udajemy się na zwiedzanie teatru, w którym jego twórcy z pozycji dystansu do centrum badają i przetwarzają mity i legendy Warszawy, które mieszając się z uniwersalnymi mitami polskiej i światowej popkultury, tworzą opowieść o nowoczesnym mieście. Wchodzimy do klubu tragediowego.
5: W klubie jest m.in. stand-up musical Agnieszki Makowskiej Niepokój nauczycielski o bolączkach nauczycieli i szkoły i generalnie temat szkoły wraca także w premierze na scenie kameralnej, czyli Twardowski Szkoła Czarów familijnej. Także szkolne tematy i różnego rodzaju bolączki są nam bardzo bliskie w repertuarze. Marzena magister Świrska-Wnerwińska, kreowana przez Agnieszkę Makowską, która jest naszym takim Falstaffem uniwersum rampowego, postacią, która występuje w bardzo wielu spektaklach i dla dzieci, i dla dorosłych. I to też jest bardzo fajne, że żyje sobie po prostu ta postać w różnych odsłonach i spektaklach. A tam jest scena bardzo kontaktowa, najbardziej kontaktowa i interaktywna scena rampy, gdzie artyści, artystki po prostu nawiązują bezpośredni kontakt z widzem, często naruszają czwartą ścianę, krążą na różne sposoby, zarówno Agnieszka Makowska, jak Anna Mierzwa.

tutaj brylują, bo one obie mają właściwie po dwa w tej chwili solowe spektakle na niezwykłym takim kontakcie z widzami, który jest no rzadko spotykany w teatrach, żeby aż tak blisko, właściwie wręcz prywatnie mieć kontakt z twórcą. Agnieszka Makowska to Niepokój Nauczycielski stand-up musical i Danuta, Retro Queen Danuta Rin, czyli taki recital komiczny inspirowany

0: innej też wybitnej diwy polskiej estrady. Ania Mierzwa, no to z kolei Don't Give Up, czyli recital, monodram w reżyserii Agaty Biziuk i Heleny Radzikowskiej, inspirowany postacią Kate Bush. No i Ania też ma spektakl na scenie kameralnej Kalina, o po prostu Kalinie Jędrusik. I co ciekawe, w tym sezonie w grudniu te dwie nasze diwy rampowe, Agnieszka i Ania, zrobią wspólny spektakl, gdzie będzie wiodącą postacią Michalina Wisłocka i Maria Janion. Ale też Maria Janion się pojawiła w Lalce 89, czyli naszej takiej szalonej, pożarowo-burdelowej interpretacji lalki, gdzie walczyła z demonami jako taki łowczyni wampirów. I włączamy się w tą lalkomanię ogólnopolską z naszą wersją szaloną właśnie powieści Prusa. Pomyśleliśmy, że używając narzędzi właśnie trochę kabaretu, trochę muzykalu, których lubimy używać w spektaklach pożaru w burdelu i lubiliśmy zawsze, stworzymy taką szaloną interpretację lalki, gdzie nie będziemy się trzymać jednego czasu przebiegu tej akcji, ale dopiszemy trochę taki rodzaj dalszego ciągu powieści Prusa, gdzie Wokulski przeżył i snuje się jako wampir, upiór po współczesnej Warszawie także. I że ten element metafizyczny, ezoteryczny, który jest obecny w lalce Prusa, bo tam pojawiają się takie marzenia czy fantazje bardzo metafizyczne, magiczne wręcz, że je rozwiniemy, pokazując to rozdarcie, w którym żyjemy między racjonalnością, nie wiem, kapitalizmu, zarabiania, pogonią za pieniądzem, a z drugiej strony jakimś potwornym głodem metafizyki, niezwykłości, magii, co jest bardzo widoczne w Wokulskim, który jest rozdarty między tym romantyzmem Mickiewicza, którego on czyta w Paryżu i tam rzuca książkami, że to wina tych książek, że tak tę Izabelę pokochał absurdalnie, a z drugiej strony no to ta cała przedsiębiorczość. No i tak jak transformacja była z jednej strony epoką ekonomistów i Leszka Balcerowicza, ale z drugiej to była epoka Kaszpirowskiego, znachorów, uzdrowicieli, rozkwitu całej tej pop-ezoteryki. I trochę o tym chcieliśmy zrobić spektakl, który jest wbrew pozorom bardzo wierny lalce, bo wspaniałe kreacje tam tworzy Piotr Napierała jako Wokulski, Agata Łabno jako Łęcka. A z drugiej strony pokazujemy, że ten mit lalki jest jakiś ponadczasowy i po Warszawie jakby wciąż krąży ten Wokulski i Łęcka do dzisiaj, czego takim zresztą dosłownym przykładem pewnej aluzji, którą myśmy delikatnie zrobili, ale to chyba nie było tak może wyraźne, jest to, że Piotr Napierała, który odtwarza Wokulskiego i rapuje, no trochę takie skojarzenie czasami niesie z Taco Hemingwayem na przykład, który ma w swojej poetyce taki rodzaj tematyki snucia się po mieście, szukania tej miłości, obserwowania tej trochę upadłej też Warszawy nocnej. Więc ten mit tego romantyzmu Warszawy, tego pesymizmu, pewnego melancholii jest wciąż mocny. I wydaje mi się, że fajnie to się udało i widzowie też myślę, że się mogą nacieszyć taką zabawą, mitami też warszawskimi, które dotyczą w ogóle różnych też czasów. Także bardzo też zapraszam, bo jest tam dużo rozrywki, zabawy, dużo też iluzji scenicznej, bo mamy na scenie prawdziwego iluzjonistę Wojtka Rotowskiego, który tam tworzy postać doktora Schumana i tego wynalazcy Ochockiego z lalki, ale też tworzy iluzję na scenie. No i też są wspaniałe songi, wspaniała barwna historia, włącznie z Marią Janion polującą na wampiry współcześnie.
1: A skoro było o lalce, to powiedzmy o lalkach, które są animowane w kilku spektaklach, na przykład Była sobie Polska.
0: Obserwując, jak fantastycznie sobie aktorzy nasi poradzili z animowaniem lalek, co mi naprawdę zaimponowało, że tak polubili ten typ teatru, formy, no to na pewno chcemy i Była sobie Polska w repertuarze utrzymać i jesienią wróci ten spektakl, a także no, mapety i lalki się pojawią też w kolejnych jakby produkcjach, bo widzę, że też aktorzy rampy mają fajną bardzo otwartość na różne inne formy niż tylko taki czysto dramatyczny lub czysto komediowy teatr. Mnie bardzo ciekawi i cieszy to, że rampa nie jest takim teatrem precyzyjnie sformatowanym. Ja nie czuję zobowiązania z widzami takiego, żeby robić na przykład tylko czyste muzykale lub komedie, więc możemy sobie pozwolić na eksperymenty i w ten sposób możliwe, że szukamy formy najbardziej adekwatnej do danego tematu i też zdolności aktorów, bo to, co mi niezwykle imponuje w zespole Teatru Rampa artystycznym, aktorskim, no to jest taka otwartość, sprawność, chęć do takiego, powiedziałbym nawet, zmęczenia się na scenie, bo wbrew pozorom utrzymanie na przykład lalki, to wymaga fizycznej siły i widać było na próbach, że aktorzy musieli po prostu fizycznie też przetestować te lalki, czy dadzą radę, ale to potem chyba daje pewien efekt też realnej fantastycznej, takiej rzeczywistości scenicznej i będziemy na pewno eksperymentować zarówno z lalkami, jak i z iluzją, bo Wojtek Rotowski, który zagrał w Lalce, będzie teraz panem Twardowskim w familijnym muzykalu, edu muzykalu, pan Twardowski

0: koła czarów. Coś, co w czasach, nie wiem, ekranów, AI, no jednak się nie da tego jakby przebić, jak prawdziwa magia się dzieje na scenie i nie wiadomo, jak to jest zrobione.
1: A po załączeniem różnych gatunków, Rampa łączy także pokolenia.
0: Tak, Rampa jest teatrem międzypokoleniowym, tak się bardzo wyraźnie określamy, bo taka jest rzeczywistość. Dla wielu osób Teatr Rampa jest na przykład pierwszym teatrem ich dzieciństwa. Nasz repertuar familijny często, no to są takie pierwsze, mamy nadzieję, zauroczenia teatrem. I bardzo dużą wagę do tego przykładamy, więc Pipi no, była zrobiona z dużą pieczołowitością, rzetelnością i zaangażowaniem też całego zespołu i mieści się w takim ciągu kolejnych naszych inscenizacji, można powiedzieć takiej klasyki też dziecięcej, no bo mieliśmy Niekończącą się historię, Tajemniczy ogród, to jest wciąż bardzo wieloletni spektakl, który wciąż gramy i jest to bardzo ważne, ale myślę, że ten element lalkowo-baśniowy jest obecny także w spektaklach dla dorosłych i to mnie też osobiście bardzo cieszy, że to jest jakaś wspólna chyba linia całego repertuaru, że nie boimy się wyobrazić, że Rampa jest pełna szalonych pomysłów, właśnie lalek, teatru formy, muzyki i przenosimy, myślę, w ten sposób widza do jakiegoś zawsze innego baśniowego świata, czy jest mały, czy jest młodzieżowy, czy dorosły. I chyba jesteśmy tego bardzo spragnieni dzisiaj wszyscy.
1: A wszystkich spragnionych kolejnej muzycznej podróży przez Warszawę i jej legendy zainteresuje na pewno to, co dzieje się obecnie na scenie dużej Teatru Rampa.
0: Tu trwają przygotowania do premiery październikowej, czyli Osiecka dzikość serca. No jest ogólnie cały spektakl szaloną podróżą przez biografię, ale też różne światy Agnieszki Osieckiej i jej tej bohemy, która ją otaczała, bo myślę, że Lena Frankiewicz, Sandro Schwarz tworzą tutaj wspaniałą galerię nie tylko postaci takich bliskich Osieckiej zawsze, ale po prostu tej bohemy PRL-owskiej i też tej wolnej Polski, która tworzyła ten specyficzny nastrój poetycki, absurdalny, jakiś taki też romansowy, który możliwe, że stał trochę w konflikcie z takim poukładaniem sobie życia prywatnego i właśnie to pęknięcie między tą dzikością serca a tym karnawałem twórczym będzie nas tu ciekawił na pewno. Czuję, że twórczynie chyba się zanurzą właśnie w temat tego pytania, czy warto i w jakim stopniu poświęcać pewien rodzaj stabilności no, dla tych porywów twórczych.
1: Teatr integruje się ze społecznością lokalną i wchodzi w dialog z pamięcią zbiorową dzielnicy, ale oglądając kolejne spektakle Teatru Rampa, nie trudno nie odnieść wrażenia, że przede wszystkim zintegrowany jest zespół tworzący ten teatr.
0: I myślę, że dzięki projektom takim jak Była sobie Polska, Niepokój nauczycielski czy inne premiery, czy Zły, ten zespół jest bardzo zaprawiony w takim żywiole teatru. Bardzo lubimy rzeczywiście tworzyć takie rzeczy, które coś nowego wnoszą, są dla nas jakąś przygodą, nie rozleniwiają nas, są jakimś po prostu wyzwaniem, bo chyba wszyscy lubią te wyzwania i nikt nie podważa tego, że teatr jest po to, żeby też dać ludziom coś niezwykłego, dać siebie coś ekstra i to daje dużą też frajdę, jak jest właśnie odbierane pozytywnie przez widzów przede wszystkim, bo my moglibyśmy się dobrze bawić we własnym gronie, ale najgorzej jakby potem widownia na przykład nie do końca tak to odbierała. Myślę, że to się często udaje połączyć. Cieszę się z tego, że zespół aktorski jest też bardzo taki wymagający, jeżeli chodzi o tekst, o słowo, o rolę, bo ja lubię koncept zarządzania teatrem jako pewną trupą, zespołem ludzi. Nie lubię spektakli, które są zdominowane bardzo przez jakąś jedną figurę i reszta, nie wiem, w ogóle jest w tle. Zależy mi na tej zespołowości. I w dzisiejszym Teatrze Polskim, no ta idea teatru repertuarowego, czyli posiadającego zespół etatowy, no jest różnie traktowana. I jedne teatry to cenią, inne właściwie nie cenią. Jest wiele już produkcji zupełnie takich projektowych, że się zbiera ekipa ludzi do projektu. Uważam, że warto tę wartość teatru repertuarowego, czyli stały zespół, z którym się przez lata pracuje, bardzo cenić, bo to jest coś rzadkiego w czasie, który jest tak dezintegrujący, że widać, że rynek w każdej branży no, po prostu rozrzuca ludzi często, zaburza taką ciągłość budowania więzi też międzyludzkich, a to w wypadku dużych wyzwań jest często kluczowe, żeby ludzie sobie ufali, rozumieli się intuicyjnie, bo wtedy jest jakaś magia możliwa tego czegoś więcej niż takiego odrobienia zadania, że nauczymy się tekstu i coś wykonamy. Tylko, że ludzie się właśnie lubią, rozumieją i bardzo się cieszę, że ten zespół jest tak właśnie otwarty, pozytywny i też bardzo dla mnie inspirujący, choć wymagający też kolejnych wyzwań, kolejnych świetnych projektów, bo po jednej czy drugiej fajnej premierze jest coś takiego, że no to chcemy pójść gdzieś dalej, tak? Więc jest ta presja. Ale ja ją bardzo lubię i mam nadzieję, że też w następnym sezonie jej sprostamy.
2: Kwadrans bez muzyki przygotowała Katarzyna Fitzwilliams. Słuchają Państwo programu drugiego. Dziś piątek, 11 dzień września, 15 minut po 11.

Michał Jakubik, Magdalena Łoś, zapraszamy na trzecią, ostatnią część spotkania pod szyldem Dawno, Niedawno, o czym przypomniał przed chwilą sygnał audycji, no i nowości płytowych, ciąg dalszy. Teraz zapraszam Państwa do Francji. Tam nas jeszcze dzisiaj nie było. Właściwie pomyślałam sobie, że większość czasu słuchając nowości, czy też płyt wydanych wiosną, ale do których obiecywałam powroty, spędziliśmy w Anglii. Najpierw to była elżbietańska Anglia i muzyka lutniowa przełomu XVI i XVII wieku, a potem Londyn i ten piękny wynalazek Handla dla Anglików, który miał być konkurencją dla już może mniej interesującej publiczność londyńską opery, czyli oratoria angielskie, to pierwsza połowa XVIII wieku i właśnie Londyn. No to teraz Francja i przełom XVII i XVIII wieku. Już tłumaczę. Album zatytułowany jest La Traversière. No i chodzi o flet traverso, bardzo modny instrument w dawnej Francji właśnie przełomu XVII i XVIII wieku. Muzyka również niezwykle eteryczna, trochę jak te lutnie, bo jakieś jest skojarzenie z brzmieniem tego pięknego instrumentu, zwłaszcza gdy gra się na kopiach instrumentów historycznych, małego składu i no, czegoś, co jest właściwie ulotne. Francuska muzyka na flet i basso continuo to temat albumu, który proponują nam młodzi wykonawcy. Flet to Gabriel Rubio, no i potem jeszcze Lucas Schnatter, Viola da Gamba, Tibor Rousset, Torba i Cécile Chatrin-Clavesin.

Gabriele Rubio to solistka grająca na kopii instrumentu, na którym grał autor tej właśnie muzyki. To rzecz też ciekawa. Ten instrument, jak możemy przeczytać w programie nagrania Jeana Oteter, autora tej muzyki, pozwala tworzyć takie delikatne brzmienie, kształtowane trochę jak światło, cień, bez ostrych konturów. Tym właśnie pięknym, intymnym brzmieniu poruszamy się, słuchając albumu La Traversier. To nowe nagranie, wydane niedawno, album zatytułowany okazuje się od razu piękną wizytówką młodych wykonawców. Oprócz fleciski grającej na flecie Traverso Gabriele Rubio, mamy tu jeszcze Lukasa Schneidera, Viola da Gamba, Tiboruse Teorba i Cecil Chartrand Clavesin. No i przełom XVII i XVIII wieku, muzyka francuska pokazująca zachwyt twórców i publiczności w tamtej Francji brzmieniem i możliwościami fletu, poprzecznego fletu Traverso. Jeden przykład za nami, jeszcze jeden chcę Państwu pokazać z tej nowej, wydanej w sierpniu płyty.

Młodzi wykonawcy i nowy album La Traversie. Gabriel Rubio, flet, no i basso continuo. Tibor Russell, Lucas Schneider i Cécile Chartin. Za nami przykład opus drugie, sonat Michela Blavet. Zbiór z 1732 roku, pokazujący już, jaką drogę przeszedł ten instrument od takiego, powiedzmy, drugiego planu do wirtuozerii, jaką Blavet zapewnił. I pomyślność fletu traverso dalej w muzyce francuskiej, ale również w innych krajach. Kontynuacja to będzie m.in. Joachim Kwanz. Zamykamy dzisiejsze spotkanie kameralną muzyką Rameau, pozostając we Francji.

0: Jean-Philippe Rameau i Pièce de Clavecin en concert, za nami czwarty, a finałowa część to autoportret, część La Rameau. I nagranie zespołu Le Timbre, Yoko Kawakubo, Miriam Rignol i Julien Wolf. To nagranie zamyka dzisiejsze spotkanie w dawno, niedawno, piątek. Życzę Państwu pięknego, wolnego czasu. Weekend właśnie się rozpoczyna. Do usłyszenia w niedzielę o 19:00. Magdalena Łoś.
1: Przypadki słowa przedstawia Iwona Smolka.
2: Wojciech Kas, który dokonał wyboru wierszy Gałczyńskiego

0: i zatytułował tom Angelologia i Dal. Jest od lat dyrektorem Muzeum Gałczyńskiego w Leśniczówce Pranie. Tam powstawały przepiękne pieśni sławiące krajobrazy Mazur. Wszystko, o czym pisał poeta, zamieniało się w świat, w którym zarządzała liryka, tkliwa dynamika, angelologia i dal.
1: Chmiel na rogach jelenich. Chmiel na rogach jelenich. Jarzębina w wazonie. Dzikie wino za oknem, na oknie pelargonie. A jeszcze blask jeziora i ta jesienna pora. I trzciny płowiejące. Ano, lato już przeszło. Trzeba o wczesnym zmierzchu stawiać lampy świecące. A teraz jeszcze ranek, daleko do wieczora. A to jest nędzne biurko, przy którym się poram, by przemówić jak śnieg najszczerzej. Ale człowiek nie zawsze struną jest u skrzypiec. Czasem szamoce się i skrzypi jak sosna, kiedy w sosnę wiatr uderzy. Leśniczówka stoi na wzgórzu i ja jestem w niej na wzgórzu, otoczony żółknącą zielenią. Chmiel z rogów jelenich zwisa, księżyc chodzi po rękopisach i słowa przekręca i zmienia. Skąd mogłem wiedzieć, że tu mnie jesień zastanie, że tu mnie zdybie? Patrzę w okno i ciągle dzikie wino na szybie, a na stodole ciągle gniazdo bocianie, a wieczorami ciągle te śmiechy sowie, jakby mi czytać kazano, ciągle tę samą powieść. To zwyczajna podłoga. Widać łebki gwoździ. Farba już wyłysiała od wielkiej starości. Za to piec świetny, ciągle na chłody jesieni. Chmiel zwiesza się nad łóżkiem na rogach jelenich. Żebym 1000 prób miał zrobić i 1000000, będę szukał formy najczystszej. Czas, w którym żyłem, jak twarz lustra sportretuje. Tylko trzeba słów wolnych od wszelkiej naleciałości, oczyszczonych, odnalezionych. Tylko trzeba wielkiego wysiłku. Nad jeziorem Nickim, na wzgórzu, leśniczówka pod nazwą Pranie, pelargonii tutaj tak dużo. Dzikie wino pnie się po ścianie. Nad jeziorem Nickim, na wzgórzu, świeci w słońcu gniazdo bocianie. Rozmowa liryczna. Powiedz mi, jak mnie kochasz. Powiem. Więc? Kocham cię w słońcu i przy blasku świec. Kocham cię w kapeluszu i w berecie. W wielkim wietrze, na szosie i na koncercie. W bzach i w brzozach, i w malinach, i w klonach, i gdy śpisz, i gdy pracujesz skupiona, i gdy jajko roztłukujesz ładnie, nawet wtedy, gdy ci łyżka spadnie. W taksówce i w samochodzie, bez wyjątku. I na końcu ulicy, i na początku. I gdy włosy grzebieniem rozdzielisz, w niebezpieczeństwie i na karuzeli. W morzu, w górach, w kaloszach i boso. Dzisiaj, wczoraj i jutro. Dniem i nocą. I wiosną, kiedy jaskółka przylata. A latem jak mnie kochasz? Jak treść lata? A jesienią, gdy chmurki i humorki? Nawet wtedy, gdy gubisz parasolki? A gdy zima posrebrzy ramy okien? Zimą kocham cię jak wesoły ogień. Blisko przy twoim sercu, koło niego. A za oknami śnieg. Wrony na śniegu.
0: Wiersze Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego z tomu Angelologia i Dal czytał Mateusz Weber, a ja dziękuję za uwagę. Iwona Smolka.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęło południe.
1: Źródła.
0: Za konsoletą Michał Jakubik, przy mikrofonie Krzysztof Dziuba. Dzień dobry. Dzisiaj w źródłach przenosimy się do Kambodży. Za pomocą dźwięków przedstawię Państwu muzyczną historię sprzed katastrofy, która na zawsze zmieniła ten kraj. Od płyt szelakowych, od nagrań z lat 30., 40. i 50., kiedy tradycyjne kmerskie formy zaczęły przyjmować elementy nowoczesnej muzyki rozrywkowej, po muzykę lat 60., kiedy stolica Kambodży, Phnom Penh, w latach 60. było miastem klubów, potańcówek, małych wytwórni płytowych, no i niezwykle żywej sceny muzycznej. To był czas, kiedy muzycy z ogromną swobodą łączyli lokalne tradycje z francuską piosenką, rock'n'rollem, soulem i brzmieniami napływającymi z zachodu. Jedną z najważniejszych postaci tamtej minionej i zapomnianej na długie lata epoki był Sin Sisamut, nazywany królem kambodżańskiej muzyki popularnej. Ale nad tą historią od początku ciąży wiedza o tym, co wydarzyło się później. Po przejęciu władzy przez Czerwonych Kmerów w 1975 roku niemal cały ten świat został unicestwiony. Dziś będziemy więc słuchać muzyki, która ocalała właściwie wbrew historii. A zaczynamy od współczesnej formacji, która swoimi nagraniami nawiązuje do tak zwanej złotej ery kambodżańskiej muzyki popularnej. Ta formacja to Cambodian Space Project.

Energię dawnego kambodżańskiego rock'n'rolla przypomniał współczesny zespół Cambodian Space Project. Miłość jak miód, tak mógł

wieku zaledwie 38 lat. Historia kambodżańskiej muzyki rozrywkowej niestety usiana jest licznymi tragediami, bo tragiczna jest historia tego kraju, naznaczona ludobójstwem, reżimem Czerwonych Kmerów. Ale tę historię o muzyce rozrywkowej zaczniemy dziś od źródeł. Punktem wyjścia do tej opowieści będzie wydana właśnie antologia Mekong Szelak, która przywraca do życia niezwykle rzadkie nagrania tradycyjnych kmerskich form, no a także pewnych mikstur tradycji z muzyką rozrywkową. Pojawiają się tutaj takie gatunki jak czapej, ramwong, ajai, także muzyka zespołów zwanych machori. Trzask nagrań szelakowych, głosy sprzed lat i duchy dawnej Kambodży. To wszystko pojawia się na tym nowym wydawnictwie Mekong Szelak.

twarzy, tych oryginalnych źródeł, fonogramów, płyt szelakowych. Trzy nagrania natomiast zachowały się, według słów wydawcy, zaledwie w dwóch znanych kopiach. Ale taka niestety jest historia muzyki kambodżańskiej. Epoka, którą naznaczyła tragedia związana z reżimem Czerwonych Kmerów, pochłonęła naprawdę wiele nagrania, no i przede wszystkim artystów, którzy zostali zapomnieni na długie lata. A muzyka z kompilacji to przede wszystkim nagrania sprzed epoki kambodżańskiego rock and rolla, ale można tu już usłyszeć świat, z którego ta późniejsza scena wyrosła. Obok tradycji dworskich, takich jak Pinpit i Mahori, pojawia się tu muzyka związana z teatrem, pieśnią dramatyczną, poezją, formy chapej, ramwong, no a także repertuar weselny. Nie jest to więc jedna tradycja, nie jest to zbiór ujęty pod jednym szyldem dawna muzyka z Kambodży, lecz cały krajobraz stylów, funkcji i sposobów muzykowania. Nagrania odrestaurowano bezpośrednio z zachowanych płyt szelakowych. Słychać oczywiście trzask, ograniczone pasmo, no ale właśnie przez te niedoskonałości dociera do nas coś niezwykle namacalnego, czyli muzyka, która na nośnikach przetrwała różne wojny, Czerwonych Kmerów, modernizację, no i niemal całkowite zerwanie ciągłości kulturowej w Kambodży. I od takiej Kambodży, zapisanej jeszcze na szelaku, zaczynamy naszą podróż przez dwudziestowieczną historię tego kraju pisaną dźwiękiem. Oto jeszcze dwa fragmenty nowej kompilacji Mekong Szelak.

brzmienia sprzed stuleci z nad rzeki Mekong. Mekong Szelak to tytuł wydanej właśnie kompilacji, na której znalazły się nagrania pochodzące z płyt szelakowych wydawanych w Kambodży w latach 30., 40. i 50. Dziś w magazynie Źródła, w programie drugim Polskiego Radia, przedstawiam Państwu dźwiękową historię Kambodży. No i w tej opowieści o muzyce nie sposób pominąć pewnej postaci. Norodoma Sihanouka. Króla, polityka, ale też człowieka, który naprawdę chciał uczestniczyć w życiu artystycznym swojego kraju i nie tylko jako patronat obserwować to, co dzieje się w Kambodży. Sihanouk na tron wstąpił w

1941 roku, mając zaledwie 18 lat, a po wojnie stał się jedną z głównych postaci procesu, który doprowadził Kambodżę do wyzwolenia się spod francuskiej władzy. Jednocześnie był zafascynowany sztuką. Malował, był poetą, realizował filmy, ale jego największą pasją była muzyka. Sam komponował, śpiewał, grał między innymi na saksofonie. No i to miało niezwykłe znaczenie dla kultury Kambodży, bo w tamtym kraju zawód muzyka nie zawsze cieszył się wysokim prestiżem, ale król Sihanouk bardzo świadomie chciał to zmienić. W ramach swojej wizji nowoczesnego państwa zachęcał ministerstwa do tworzenia orkiestr w stylu zachodnim, orkiestr symfonicznych, wspierał konkursy śpiewacze, z których wyłaniali się później popularni wykonawcy. Na przełomie lat 50. i 60. Phnom Penh stało się nie tylko politycznym, ale również kulturalnym centrum kraju. I właśnie z tej atmosfery, z tego klimatu wyrosła później niezwykle bogata scena muzyki popularnej. No i skoro o Sihanouku mowa, to posłuchajmy jednej z jego kompozycji. Utwór na cześć stolicy Kambodży, Phnom Penh, w wykonaniu chóru Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych.

Muzyka króla Kambodży, króla Sihanouka. Phnom Penh to tytuł słuchanej przed chwilą kompozycji w nagraniu z lat 50., a śpiewał chór Królewskiej Akademii Sztuk Pięknych w Phnom Penh. Jak mówiłem Państwu, król Sihanouk to niezwykle ważna postać dla kambodżańskiej sztuki, dla kambodżańskiej muzyki lat 50. i 60., ale ta historia ma niezwykle gorzki ciąg dalszy. Sihanouk próbował utrzymać neutralność Kambodży w czasie wojny w Wietnamie, ale w 70. roku został obalony. Później, próbując odzyskać wpływy, związał się ze swoimi dawnymi przeciwnikami, czyli czerwonymi Kmerami. I jak tragiczne okazały się konsekwencje tej decyzji, wiemy dziś aż za dobrze. Dlatego pamięć o Sihanouku jest pełna sprzeczności. Jest to postać, która budzi do dziś kontrowersje. Ale w historii kambodżańskiej muzyki to na pewno postać bardzo ważna. Patron, świadek epoki, w której artyści po raz pierwszy znaleźli się tak blisko centrum życia publicznego de facto. No a jedną z najważniejszych postaci muzyki lat 50. i 60. był niewątpliwie Sin Sisamut, człowiek, którego do dziś nazywa się królem kmerskiej muzyki popularnej. Przyjechał do Phnom Penh jako nastolatek, początkowo po to, by studiować medycynę, ale bardzo szybko trafił do kambodżańskiej rozgłośni w Phnom Penh. Zwróciła na niego uwagę także sama królowa Koh Samak, zapraszając Sina Sisamuta do tradycyjnej grupy wykonującej muzykę na dworze królewskim. A w latach 50. Sisamut był już jednym z najważniejszych głosów nowej kambodżańskiej sceny. A ta scena zmieniała się błyskawicznie. Sisamut śpiewał tradycyjne pieśni i romantyczne ballady, ale kiedy na początku lat 60. do Kambodży zaczęły docierać rock and roll, francuskie agogo, czy później muzyka psychodeliczna, no to artysta ten wchłaniał te zachodnie elementy do swoich nagrań, no właściwie bez oporu. Pisał niezwykle dużo, podobno niemal zawsze miał przy sobie mandolinę, no i potrafił komponować niemal od ręki. Jego dorobek liczy setki, zapewne ponad 1000 utworów, ale do dziś zachowała się garstka tej ogromnej spuścizny. W magazynie Źródła dwa nagrania z udziałem Sina Sisamuta. Na początek piosenka pod tytułem Pod brzmieniem deszczu. Następnie nagranie kambodżańskiej wokalistki So Saven. I jako trzecie to będzie duet So Saven z Sinem Sisamutem. Posłuchajmy.

trzy nagrania z udziałem gwiazd kambodżańskiej muzyki lat 60. Sin, Sisamut i So Saven. Dziś w magazynie Źródła opowiadaliśmy o dziejach muzyki kambodżańskiej lat 50., 60. i 70. Ta opowieść, jak wiedzą Państwo, niestety nie ma szczęśliwego zakończenia. W 1975 roku wraz z przejęciem władzy przez Czerwonych Kmerów muzyczny świat Phnom Penh został niemal doszczętnie unicestwiony. Artyści, śpiewacy, kompozytorzy stali się dla nowego reżimu symbolem tego dawnego porządku miejskiej kultury, zachodnich wpływów, niezależności. Wielu artystów zginęło bez śladu, dlatego biografie najważniejszych postaci kambodżańskiej sceny tak często urywają się nagle. Nie znamy dokładnych dat ich śmierci, czasem także okoliczności tej śmierci. I tak jest choćby w przypadku słuchanego przed chwilą Sina Sisamuta. Wiemy, że nie przeżył rządów Czerwonych Kmerów, ale wszystko, co wydarzyło się później, ginie w półmroku domysłów i sprzecznych relacji. Znikali ludzie, ale ginęła także ich muzyka. Zginęło wiele taśm, matryc, archiwów radiowych, zginęły płyty. To, czego możemy dzisiaj słuchać, bardzo często ocalało po prostu przez przypadek na pojedynczych egzemplarzach zachowanych w prywatnych kolekcjach, także poza Kambodżą, albo po prostu cudem przechowywanych przez kolejne dziesięciolecia. I może właśnie dlatego te nagrania brzmią dziś z tak niezwykłą siłą, bo są czymś więcej niż piosenkami, to właściwie ślad świata, który próbowano wymazać, a który jednak nie zniknął całkowicie. Dziś na pożegnanie wracamy do Cambodian Space Project, zespołu, który po latach przywrócił tę dawną muzykę rozrywkową Kambodży, sprawił, że wróciła na sceny, do klubów i do współczesnego obiegu. Whisky Cambodia, ten utwór dzisiaj na pożegnanie. Dziękuję Państwu, kłaniam się, Krzysztof Dziuba. Do usłyszenia.

0: Zapraszamy na ostatnie w tym cyklu spotkanie z Marią Pomianowską, multiinstrumentalistką, kompozytorką, rekonstruktorką suki biłgorajskiej i fidel płockiej, profesor Akademii Muzycznej w Krakowie.
1: Uczę od młodości. Mam zresztą rodzinne powiązania z zawodem nauczyciela. Zaczęłam uczyć w wieku 18 lub 19 lat, już dokładnie nie pamiętam. Babcia i dziadek od strony mamy to byli nauczyciele. Przenieśli się, opowiadała mama, przed wojną na wieś, by tam uczyć dzieci. A o mojej prababci wręcz krążą takie legendy rodzinne, że babcia kiedyś wyszła na pole, które było pełne kapusty i wyobraziła sobie, że to pole to jest jej klasa, a kapusty to są w ławkach dzieci. I tak się przejęła tym, że zaczęła przesadzać z ławki do ławki te główki kapusty, czyli praktycznie wycięła całe pole kapusty. Na początku uczyłam gry na wiolonczeli, jako taki nauczyciel jeszcze sam uczący się w szkole średniej, a potem na studiach. A potem w szkołach podstawowych i w liceach uczyłam muzyki świata. To już były czasy, kiedy byłam po studiach w Indiach, uczyłam się też muzyki chińskiej, koreańskiej. Pokazywałam dzieciom, młodzieży różne instrumenty z różnych stron świata, technikę gry na nich, a poza tym też jak się w ogóle myśli o muzyce, na przykład w innych kulturach świata, o czasie, czyli o rytmie w muzyce. Mam bardzo takie fajne wspomnienia, ponieważ po latach spotykam swoich dawnych uczniów, tych właśnie jeszcze z czasów moich nastoletnio, dwudziestoletnich. Na przykład Patryk Rogodziński, pamiętam, że on przychodził na lekcję z babcią i babcia się pyta, czy można ćwiczyć na wiolonczeli na leżąco, więc ja się zapytałam, ale o co chodzi, no bo tak Patryk właśnie ćwiczy. Ja po wielu latach spotkałam go na ulicy w Warszawie, on powiedział: pani profesor, jestem taki szczęśliwy, że się uczyłam, bo zostałem muzykiem. Bardzo się wahałem, co robić w życiu, ale właśnie dzięki tym lekcjom. To samo z Justyną Rekć-Rauch, bo wspaniałą gambistką. Też miałam takie doświadczenia, że ona właśnie powiedziała mi kiedyś, że dzięki temu, że ją uczyłam, to ona w ogóle się zdecydowała na zawód nauczyciela. Także myślę, że tam gdzieś ta iskra i ta pasja też się przekazywała moim uczniom. Mieszkając wiele lat w Japonii, też poza koncertami, dosyć intensywną działalnością, prowadziłam warsztaty na temat w ogóle związków muzyki polskiej, ludowej z muzyką Chopina. Uczyłam, jak tańczyć mazurki, oberki, przede wszystkim jak rozumieć tą rytmikę mazurkową. Nawet na dworze cesarskim, czyli cesarzowa Michiko była również moją uczennicą przez wiele lat i bardzo się przyjaźniłyśmy. No a taką bardzo ważną aktywnością japońską to była z kolei edukacyjną. To była z kolei przyjaźń z państwem Koizumim. Trwała ona 26 lat do dzisiaj i z chórem stworzonym przez nich Izumi. Założycielem tego chóru był pan Toshio Koizumi. On w 76 roku stworzył taką placówkę edukacyjną w Tokio, przedszkole Izumi. I właściwie od początku tej działalności stosował takie nietypowe metody wychowawcze, że edukacja poprzez zabawę, ale też edukacja przez zabawę muzyczną, czyli dzieciom stwarzał takie optymalne możliwości kontaktu z rzeczywistym światem, przetwarzania tego na język muzyki. Ja byłam świadkiem wielokrotnie, jak to niezwykłe efekty daje, bo poza tym, że się dynamicznie rozwijają słuch i poczucie rytmu już u maluchów takich, to właściwie takim głównym założeniem tego projektu było, żeby wychować poza tym promilem profesjonalnych muzyków przede wszystkim pokolenie dobrze słyszącej i wysoko wykształconej publiczności muzycznej, bo to jest bardzo ważne, żeby przychodzili ludzie na koncert, rozumieli, co tam się na scenie dzieje. Ja muszę przyznać, że jeżdżąc na koncerty, czy mieszkając wiele lat w Japonii, doświadczyłam tego, że ta publiczność jest naprawdę rozumiejąca i taka mocno wykształcona. Zresztą w 2027 roku dzieci przyjeżdżają na kolejną, szóstą trasę do Polski, z czego bardzo się cieszę. Będziemy prezentować właśnie tą niezwykłą metodę edukacyjną. W 2003 roku zaproszono mnie do jury konkursu Nowa Tradycja, festiwalu stworzonego przez Polskie Radio. Jednym z twórców tym dominującym była Maria Baliszewska, pamiętam to do dzisiaj, że w 2003 roku spotkałam Czesława Niemena, bo pamiętam, że on był prawdopodobnie wtedy przewodniczącym jury. To był wielki dla mnie zaszczyt, właśnie razem wyłaniać mieliśmy młode talenty. W tym też czasie rozpoczęłam współpracę ze Staszkiem Kulpowiczem. To już niestety wspaniali, którzy odeszli od nas. Potem wiele lat byłam związana też z Anią Marią Jopę.

Jak dzięki niej gram z Gilem Goldsteinem, Krzysiem Herdzinem wspaniałym, z Gonzalo Rubalcabą, Stanisławem Sojką, czy wreszcie z Branfordem Marsalisem. I to takie właśnie było koncertowanie i uczenie. I wszystkim tym ludziom, o których wspomniałam, też opowiadałam o instrumentach polskich, o muzyce polskiej, bo wcale to nie jest oczywiste, że wykształceni i super wspaniali światowej klasy muzycy cokolwiek na ten temat wiedzą. To były takie początki jakby tej aktywności, natomiast taka na poważne to jest Akademia Muzyczna w Krakowie. W 2010 roku obroniłam doktorat, opisałam wszystkie te swoje eksperymenty na temat rekonstrukcji Suki Biłgorajskiej, Fideli Płockiej i rozpoczęłam właśnie w Akademii Muzycznej w Krakowie dzięki profesorowi Zdzisławowi Łapińskiemu. Dzięki niemu właśnie spisałam wszystkie doświadczenia tak bardzo dokładnie. Tą pracę obroniłam. No zresztą profesor wtedy, ja pamiętam, mówił, że marzy o stworzeniu na właśnie w ramach Akademii Muzycznej w Krakowie takich specjalnych wydziałów czy katedr, które by właśnie zajmowały się muzyką pozaeuropejską, czy muzyką etniczną, czy muzyką ludową. Więc to już my tak sobie zaczęliśmy współpracować. Jest właściwie takim typem wizjonera, to mogę powiedzieć, taka osoba na bardzo wysokim poziomie intelektualnym i etycznym i ona potrafi po prostu działać dla dobra instytucji, po prostu, nie tylko dla swojego dobra, no to dosyć rzadka cecha. Potem po doktoracie zrobiłam habilitację, profesurę tak zwaną belwederską. Bardzo w tym pomógł mi mój kochany profesor Andrzej Zieliński, u którego kończyłam wiolonczelę w Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina. No i pani profesor Elżbieta Stefańska, taki dobry duch w Krakowie, wybitna klawesynistka polska, naprawdę niezwykła osoba. I tak, proszę państwa, moja macierzysta Akademia Muzyczna wtedy imienia Chopina nie zaprosiła mnie do współpracy, tylko Akademia Krakowska. Bardzo nad tym bolałam, tak samo jak powstała na UMFC taka specjalność jak World Music i Jazz, że właściwie tam się nie znajduje, no ale tak widocznie miało być, bo pamiętam, że w latach 1994-1997 prowadziłam w Akademii Muzycznej w Warszawie, ona była jeszcze akademią, tak zwane międzywydziałowe studium muzyki pozaeuropejskiej, które zresztą sama stworzyłam i przywoziłam instrumenty z różnych dalekich i bliskich krajów świata i dawałam w darze z różnych instytucji właśnie tej Akademii Warszawskiej. No zebrała się na tyle dużo, że tam stworzono w holu koło sali koncertowej gablotę, w której te instrumenty były. To muszę przyznać, dla mnie też jest wielka sprawa, że udało się podnieść nauczanie gry na Suce Biłgorajskiej, Fideli Płockiej na poziom edukacji akademickiej. Mam wspaniałych studentów. Po 3 latach licencjatu dostają tytuł licencjata, a po kolejnych latach tytuł magistra. Mam też doktorantów. W tej chwili Kasia Gacek-Duda, Wojciech Lubertowicz i wyróżniony, fantastyczny doktorat Michała Czachowskiego. Jest też Min Jae-yu z Chin. Także tutaj też i na tym poziomie doktorów też są studenci. Od lat jeżdżę właśnie również jako nauczyciel po całym świecie. Mam uczniów w Chinach, Indiach, Korei, Japonii. Podczas pandemii udało mi się napisać pierwszy podręcznik nauki dla tych, którzy się interesują Suką Biłgorajską, Fidelą Płocką. Jest on dostępny za darmo od 6 lat online. Także już ten element edukacyjny bardzo się rozwinął. Też w czasie pandemii pamiętam, nagrałam cykl filmów na temat tego, jak rekonstruowałam instrumenty oraz o różnych instrumentach etnicznych świata. A to, co ciekawe, od 2010, kiedy zostałam zaproszona do Egiptu, żeby zrobić projekt Miłosz po arabsku, fenomenalny projekt, przetłumaczony nasza poezja naszego Miłosza na arabskie. Ja tam zrobiłam z egipskimi muzykami taki projekt muzyczny, napisałam muzykę i od tego się po prostu taki boom zaczął niesamowity, bo ja zostałam zaproszona od razu do Libanu, Etiopii, znów do Japonii, do Chin, do Afryki, całej północnych, tych wszystkich od Maroka do Tunezji, do Singapuru, na Filipiny, Indonezję, jeszcze bym wymieniała pół godziny, właśnie żeby robić takie projekty, czyli muzycy rdzenni i ja i na bazie polskiej muzyki oraz ich muzyki. Robimy projekty, gramy, wykonujemy, nagrywamy czasami płyty. No płyta jedna powstała na przykład w Senegalu z genialnymi muzykami. Natomiast muszę wspomnieć o takiej aktywności niezwykłej, bo ja też piszę muzykę do filmów. Ostatnia aktywność, no pamiętam, że tym pierwszym poważnym filmem to był film w Japonii. Pisał tą muzykę Nick Wood. Ja tam dopisywałam swoje i dogrywałam swoje części. Ostatnia aktywność, no to Chłopi, muzyka do Chłopów Łukasza Rostkowskiego. Ja tam dosyć dużo dodałam od siebie. I do sztuk teatralnych współpraca właśnie z Olgierdem Łukaszewiczem, z Ireną Jun, z Jarosławem Gajewskim, z genialnymi aktorami, z Henrykiem Talarem, z Siemionem jeszcze, pamiętam trasy, co wykonywaliśmy. Jest to też takie, dla mnie to z kolei, niesamowita nauka tej współpracy słowa i muzyki, bo to jest zupełnie inna praca. Jeżeli dajemy muzykę, czy piszemy muzykę do filmu, czy też do sztuki teatralnej, to nie jest to samo, co solowo wyjść i, tak ja piszę muzykę na swoje instrumenty, czy na orkiestry, żeby wykonywać tylko
tylko przed publicznością jako utwór muzyczny, to jest co

0: innego niż pisanie czy do gier komputerowych, bo też wiele lat dogrywam do gier komputerowych i to jest zupełnie inna aktywność. Ale muszę powiedzieć o Festiwalu Skrzyżowanie Kultur, bo to jest takie wisienka na torcie, to jest coś, co jest bardzo ważne. Od 2005 roku, kiedy Jacek Gintow zaprosił mnie do współpracy, poprosił, żebym stworzyła taki edukacyjny moduł tych warsztatów. Zresztą myślałam o takim festiwalu, marzyłam o nim od kiedy wróciłam z Japonii, z placówki i nagle znalazła się pani Małgorzata Naimska i Miasto Stołeczne Warszawy, które zdecydowało, że będzie to finansować i powstał festiwal i ja od początku właśnie zajmując się formułą edukacyjną, czyli warsztatami tak zwanymi, przyjeżdżali mistrzowie z całego świata i uczyli czy tańców, czy śpiewu, instrumentów różnych, wokalu i potem finałem takiego siedmiodniowego modułu, prawda, edukacyjnego było to, że robiliśmy finalny koncert i wszyscy uczestnicy też partycypowali w tym koncercie, więc oprócz głównych koncertów festiwalu były też te edukacyjne i to spowodowało, że myśmy po prostu niesamowicie udało nam się rozwinąć po prostu jakby to zainteresowanie wśród ludzi i stworzyliśmy genialną grupę ludzi, publiczności właśnie, która do nas co roku, no bo festiwal cały czas trwa i rozwija się. Było niesamowicie dużo takich przygód i niesamowitych historii. Pamiętam, jak muzycy z Syberii żądali marihuany, wożenia ich po Warszawie w celu wynajdywania jakichś kobiet do zabawy. Więc po prostu byśmy przerażeni. Pamiętam, jak muzycy, dzieciaki z Burkina Faso miały przyjechać. I okazało się, że była tam powódź, że wizę można było tylko w Algierii zdobyć, a to kilka tysięcy kilometrów z tego Burkina Faso. Więc odwołano samolot, więc oni nie mogą pojechać. Potem dokumenty zgubili, potem opiekun okazało się wykorzystał całą swoją wizę Schengen. Trzeba szukać było opiekuna, coś niebywałego. Udało się te dzieci sprowadzić, dały genialny koncert. Jeden zresztą z muzyków Numasa Dembele jest już w tej chwili prawie, że obywatelem Polski. Tak mu się spodobało w Polsce. Jest wspaniały zresztą nasza duma. Było też z hinduskim muzykiem, który zapomniał pojechać na czas na lotnisko wrócić. I ja musiałam go przechować, bo udało mi się załatwić bilet dodatkowy taki, że ktoś mi za darmo to zrobił. Ale powiedział, ale musisz tydzień poczekać. No więc przechowałam w domu mojej mamy, u przyjaciół, u siebie. Mieliśmy muzyka. Był muzyk, który biegał za szydełkiem jakimś super po prostu dziwnym, że bardzo prosiła go mama z Indii właśnie. Mój syn jeździł przez pół dnia z nim, żeby znaleźć to szydełko. Byli muzycy z kolei, którzy stwierdzili, że hotel mają za blisko sali koncertowej, bo oni codziennie muszą 5 kilometrów zrobić, więc musieliśmy im przebukować. Więc to są właśnie kontakty właśnie z innymi ludźmi, już nie tylko z innymi kulturami muzycznymi, ale też pewną mentalnością, która jest no, czystą edukacją, przynajmniej dla mnie. I muszę powiedzieć, że poznałam właśnie w ciągu tych 20 lat pracy na festiwalu, bo z czasem stałam się dyrektorem festiwalu. Opierałam się 2 lata, pamiętam, nie chciałam być dyrektorem, bo to jest odpowiedzialność dla mnie, a ja z moją aktywnością muzyczną, edukacyjną, akademicką, tyle mam zajęć, że nie chciałam po prostu robić coś na pół gwizdka. No ale bardzo jestem szczęśliwa, że się jednak zgodziłam. I dzięki pracy właśnie tam też poznałam genialnych artystów, którzy mnie z kolei nauczali swojego sposobu myślenia o muzyce. Zaczęłam współpracę z Kajanem Kalhorem, Husseinem Alizade. Wielu z tych muzyków, którzy byli na naszym festiwalu, już nie są wśród nas. Oni po prostu odeszli już, bo myśmy też wyłapywali takie gwiazdy, które już w pewnym wieku były zaawansowane. Między innymi Hugh Masakela z RPA, czy Jivan Gasparian z Armenii. Czy młoda niestety zmarła Sara Tavares z Wysp Zielonego Przylądka, ona z Portugalii była. Największe wrażenie też właśnie takie na mnie wywarli artyści, którzy byli u nas, tacy jak Alim Kasimow, no to jest niezapomniany głos i niezapomniana osobowość, czy Orisha z Kuby, Mary Boyne z Norwegii, pamiętam też niesamowitego Raza Khana z Indii, Yosundura z Senegalu, Ladysmith Black Mambazo z RPA, Mahmoud Ahmeda z Etiopii, no niezwykłe postaci. To, co największym jest osiągnięciem, to, że przyciągnęło do festiwalu ogromną grupę stałych wielbicieli festiwalu i udało nam się taką specyficzną relację z widzem zbudować, dlatego ten festiwal istnieje i rozwija się nadal. Kiedyś usłyszałam takie piękne zdanie w Indiach, żeby powiedzieć ja jestem, muszę powiedzieć ty jesteś. Całe życie stykam się z innymi kulturami i one są takimi lustrami, w których się przeglądam i znajduję na nowo swoją własną tożsamość.
1: To były gawędy Marii Pomianowskiej, multiinstrumentalistki, kompozytorki, dyrektorki festiwalu Skrzyżowanie Kultur, który już dziś rozpoczyna się w Warszawie. Opowieści te zarejestrowała Maria Baliszewska.
2: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Minęła 13:00.

0: Dwójka, jesteś na miejscu. Paweł Łysak.
1: A w dwójce, jak zawsze o tej porze, czas na wiadomości kulturalne. Zapraszam, Aldona Łaniewska-Wołk. Na warszawskim Kamionku z okazji otwarcia odnowionej siedziby Sinfonii Varsovii ponad 100 wydarzeń, koncertów, spotkań i warsztatów. Na razie wyremontowano i zrewitalizowano dwa pawilony i zabytkowy pałac. To pierwszy etap prac. Najbardziej spektakularny to budowa nowoczesnej sali koncertowej, największej w Polsce, która ma być oddana do użytku w 2030 roku. Dyrektor orkiestry Janusz Marynowski zapowiada, że program festiwalu otwarcia jest bogaty.
2: Nie chciałbym wyróżniać żadnego koncertu. Wiemy tylko, że rozpoczynamy z japońskim pianistą Makoto Ozone, który zagra z nami Błękitną Rapsodię, a ponieważ to jest pianista równie jazzowy, jak i klasyczny, to jest zupełnie wyjątkowe połączenie. No ale przede wszystkim Sinfonia Varsovia. Specjalnie podkreślając, że pierwszy weekend wszystkie wydarzenia nieodpłatnie.
1: Z okazji festiwalu otwarcia do siedziby Sinfonii Varsovii po 15 latach w Teatrze Wielkim Operze Narodowej przeniesione zostały Szalone Dni Muzyki. 6 półmisków własnoręcznie rytych i malowanych przez Pabla Picassa można z kolei oglądać w kamienicy Szołajskich, oddziale Muzeum Narodowego w Krakowie. Wystawa zatytułowana Picasso i Picasiaki, nowoczesna ceramika, zestawia pracę genialnego hiszpańskiego twórcy z nowoczesną ceramiką polskich artystów. Nowoczesne tendencje pojawiły się w tej dziedzinie polskiej sztuki i wzornictwa w połowie lat 50. XX wieku wraz z nadejściem popaździernikowej odwilży. Charakterystyczne, abstrakcyjne lub stylizowane motywy kojarzyły się z twórczością hiszpańskiego artysty, a ich popularna nazwa to Picassy bądź Picasiaki. Picasso bez wątpienia miał wpływ na sztukę tego okresu, tłumaczy kuratorka wystawy Bożena Kostuch.
3: To jest ta bardzo charakterystyczna kreska. Poza tym tematy, które pojawiały się także w twórczości na przykład malarskiej Picassa, czyli pojedynek centaurów, czy korrida, czy takie niesamowite twarze, czy wreszcie gołąbek. To nie jest jeszcze ten słynny gołąbek pokoju, no ale jest mu już bardzo bliski.
1: Wystawa w kamienicy Szołajskich Muzeum Narodowego w Krakowie będzie czynna do 7 lutego. Emancypacja niskich częstotliwości to zadanie, które stawia przed sobą tegoroczny festiwal Ad Libitum w Warszawie. W rolach głównych występują tu instrumenty niskobrzmiące. Jedna z organizatorek festiwalu, dziennikarka muzyczna naszego programu Joanna Grodkowska, uważa, że wciąż pozostają one nie do końca docenione, a mają ogromne możliwości.
4: Co udowodnią nasi goście, wirtuozi niskich, niskobrzmiących instrumentów, kontrabasu. Myślę tutaj o Marku Dresserze, ale także no, jest Peter Jacquemin, rezydentem festiwalu, też kontrabasista, jest Mateusz Loska. Mamy dużo tub, ale różnych. Są tuby mikrotonowe, na przykład w zespole Microtube. Mamy tubę Zdzisława Piernika, która jest instrumentem totalnym.
1: Poza tym na festiwalu będzie można usłyszeć puzony, saksofony barytonowe, klarnety basowe i elektronikę. Festiwal Ad Libitum potrwa w Warszawie do niedzieli. Wstęp jest wolny. Film dokumentalny o tajnych systemach, jakie izraelska armia wykorzystywała do zabijania cywilów w Gazie, walczy w Wenecji o Złotego Lwa. Z powodu ochrony źródeł informacji jego treść była pilnie strzeżoną tajemnicą aż do wczorajszej premiery.
5: Skrótem NAZA, bo tak nazywa się film, w izraelskim wojsku określa się cywilów, którzy prawdopodobnie zginą w ataku militarnym. Rozmówcami izraelskich reżyserów Yuvala Abrahama i Rachel Shor są przedstawiciele izraelskiej armii, którzy opowiadają, jakie metody stosowano przez lata w Gazie do zabijania Palestyńczyków. Celem byli członkowie Hamasu, ale często bombardowano ich domy nocą, wiedząc, że zginą również ich rodziny. Włamywano się do ich telefonów, podsłuchiwano ich żony i dzieci na chwilę przed śmiercią. Wojskowi, z którymi twórcy filmu rozmawiają nocami na dachach budynków w Tel Awiwie, opowiadają też o niszczeniu zamieszkanych dzielnic, o systematycznym podpalaniu domów i zabijaniu cywilów,

0: w miejscach dystrybucji żywności. Niektórzy nie wyrazili skruchy, inni tak. Niektórzy mówili z obojętności, inni z dumy, mówił reżyser Yuval Abraham na wczorajszej konferencji prasowej. Milena Rashid-Szehab, Polskie Radio, Bejrut.
1: Tą korespondencją kończymy Wiadomości Kulturalne. Kolejne o 16. A więcej informacji znajdą Państwo na naszej stronie dwójkapolskieradio.pl i w aplikacji mobilnej Polskiego Radia.

0: To nowa audycja w dwójce. W co drugi poniedziałek, kilka minut po 13.
1: Startujemy 14 września.
0: Maria Czok
1: i Dominik Gac.
2: Cała filozofia Kami jest nie tyle taką prostą afirmacją pod tytułem „Jedź nad morze, wszystko będzie dobrze”. Potrzebne jest życie w pewnym stanie napięcia.
3: Na zakończenie wakacyjnego cyklu „Ludzie i świat śródziemnomorza” o Albercie Camusie, człowieku śródziemnomorskim, opowie Maciej Kałuża. W sobotę o 12:00. Dorota Gacek. Zapraszam.
4: Autopromocja.
5: Znajdujemy się tak naprawdę w miejscu
6: jest
5: historycznej plaży.
7: Mieści się w budynku, w historycznym się znajdujemy.
8: Drodzy Państwo, praca radiowca to nie tylko...
4: Słowa i dźwięki, reportaże i dokumenty.
9: Justyna Piernik, dzień dobry Państwu. 25 lat temu cały świat zszokowały obrazy walących się wież World Trade Center w Nowym Jorku. Dziś powrócimy do tych wydarzeń w dwóch reportażach. Pierwszy z nich był dzień Ewy Michałowskiej, powstał na 20. rocznicę zamachów. W audycji usłyszymy osobiste wspomnienia osób, które były wówczas w wieżowcach.
10: Dzisiaj doszło do narodowej tragedii. Dwa samoloty uderzyły w budynek World Trade Center. Prawdopodobnie był to terrorystyczny atak. Tak mówił 11 września prezydent George Bush. Kilka dni wcześniej szłam ulicami Manhattanu na spotkanie z niezwykłym człowiekiem. Ten człowiek to Jerzy Kos, znany fotografik, w którego domu jest kilka milionów zdjęć wybitnych mężów stanu, koronowanych głów, gwiazd show biznesu. Idąc na spotkanie z nim, sądziłam, że właśnie o nich będziemy rozmawiać, ale stało się inaczej. Zaczął mówić o budynkach, które wtedy jeszcze stały, i nic nie zapowiadało, że może stać się coś strasznego.
11: Nowojorskie dachy są bardzo fascynujące. Bywałem na dachach najróżniejszych. Byłem też na budowach, na przykład jak World Trade Center był budowany, to był 72 rok, to byłem na konstrukcji. Miałem specjalne pozwolenia i to bardzo w ogóle fascynujące było zobaczyć ten World Trade Center. On jest zbudowany na wysypisku. Tam była woda, Hudson. Hudson River, rzeka Hudson, i grodzie wodoszczelne zrobiono. Inżyniersko to on jest bardzo zaawansowany, właśnie, że on stoi na takim terenie. A poza tym to jest jeszcze ciekawostka inna. Budynek ten jest chyba największym budynkiem na świecie pod względem zaludnienia. 35 tysięcy ludzi tam pracuje w nim. Także to jest miasto powiatowe.
10: Ja też byłam pod wielkim wrażeniem, kiedy odwiedziłam po raz pierwszy to miejsce. Wjechałam na taras widokowy na dachu i mogłam podziwiać panoramę Nowego Jorku. Po kilku dniach wróciłam do kraju i dowiedziałam się, że doszło do tragedii. Oczywiście natychmiast zadzwoniłam do Jerzego z pytaniem, czy on i jego rodzina są bezpieczni. 14 września 2001 roku.
12: Akurat w tym czasie tam nie byliśmy, więc jesteśmy cali i zdrowi. Ale słuchaj, to niesamowite, co tu było. Zbiegłem na ulicę, widziałem, jak się wieże paliły. Tłumy ludzi stały, wiesz, przy krawężniku, po tej stronie 5 Alei, gdzie było to widać. I no, zamarli. Była cisza, idealna cisza. Najróżniejsi ludzie, wszystkie rasy, religie, no cały świat. Każdy milczał, tylko co moment jakieś takie ciężkie wzdychanie się słyszało. To też jeszcze dodatkowo wpływało na psychikę człowieka. Uświadamiałem sobie, jaka to jest właściwie straszna, okropnie straszna tragedia.
10: Kiedy ten temat zniknął już z pierwszych stron gazet, pomyślałam, że trzeba zdokumentować to wydarzenie. Wysłuchać osób, które tam były, które ocalały, które mogą nam opowiedzieć, jak to było naprawdę. Tak powstał reportaż „Był dzień”, przygotowany wspólnie z Małgorzatą Kałużą z Nowego Jorku.
13: To był taki niesamowity huk. Na tej wysokości, na której ja byłam, to był nie tylko huk, ale to było jeszcze odchylenie niesamowite budynku. Myśmy czuli, jak budynek się przechyla i później wracał niby do równowagi. Jeden z moich szefów zaczął w tym momencie krzyczeć bardzo głośno, żebyśmy uciekali natychmiast z biura. I ten jego krzyk, żeby uciekać, spowodował, że myśmy w sekundach

sekundach, dosłownie w paru sekundach opuścili to biuro, ale to przedarcie się przez ten gęsty dym spowodowało, że ja miałam coś takiego na myśli, że to jest już koniec, że prawdopodobnie to może być koniec życia. I ja właśnie zaczęłam się modlić w tym momencie. Ja uciekałam po schodach i wiedziałam, że tutaj już siła ludzka nic nie pomoże, że to już tylko jedynie w rękach Boga może być. I jedyne, co robiłam, lecąc po tych schodach, biegnąc w dół, bo biegliśmy bardzo szybko, to się modliłam. I właściwie po jakimś czasie zauważyłam, że się jakoś tak uspokoiłam, bo ja się właściwie modliłam do Boga, żeby mi dał spokój wewnętrzny. I rzeczywiście dostałam ten spokój. Myśmy zupełnie nie wiedzieli, co się stało. Myśmy właściwie uciekali, nie wiedząc przed czym. I pamiętam człowieka, takiego starszego, który też z ogromnym lękiem mówił do mnie, że jego syn pracuje na 90. czy na 100. nawet piętrze. Ja pamiętam, jak ja jego pocieszałam, żeby się nie martwił, że na pewno też uciekł. Ludzie w ogóle zachowywali się doskonale w tym wszystkim. Nie było paniki takiego typu, żeby ktoś kogoś przepychał, żeby gdzieś tam ktoś chciał być pierwszy dla ratowania siebie. Gdzieś tam próbowali jeden drugiego przewracać, bo to by było najgorsze. Nie było tego absolutnie. Ludzie szli w takim spokoju, nawet były takie chwile, pamiętam, że ktoś tam wyciągał jeden drugiemu, gdzieś tam jakieś jabłko dawał, czy gumę do rzucia. Ludzie nie mogli oddychać, właściwie nie było wody, nic nie było, bo wiadomo, myśmy byli w klatce schodowej. Ale tak życzliwie jeden do drugiego się odnosił. Pamiętam człowieka, który z 83. piętra leciał w ogniu i ludzie go ugasili. On był w bólach ogromnych, bo był poparzony cały, więc jemu wszyscy zwalniali miejsce i to było takie fajne, takie właściwie bardzo ludzkie. Ja byłam gdzieś na wysokości 20. piętra, kiedy dostaliśmy taką komendę, że musimy iść pojedynczo w dół, dlatego że te schody były dość wąskie i mamy zwolnić tą środkową część schodów dla strażaków, którzy szli ratować. I pamiętam tych strażaków ubranych w tych ciężkich kombinezonach z tymi butlami tlenowymi, szli do góry i wśród nich było wielu młodych, takich powiedziałabym, nawet po 20 parę lat mieli i bardzo mi było ich żal, bo myśmy schodzili z lękiem, czy w ogóle zdążymy zejść, a oni szli w przeciwnym kierunku. Właściwie nikt z nich już nie zszedł, oni szli na śmierć. Nie wiem, czy to też nie spowodowało, że wielu z nas nie zdążyło wyjść, bo myśmy nie mieli miejsca na wyjście, bo myśmy zwolnili miejsce strażakom. Za mną jeszcze szło dużo ludzi i ja wiem, że za mną dużo ludzi już nie wyszło, nie zdążyło. W ogóle w moim biurze pracowało 60 osób na 82. piętrze w wieży numer 1. To jest ta wieża, w którą pierwszy samolot uderzył. Ponieważ to uderzenie w mój budynek to było przed 9, więc jeszcze nie wszyscy ludzie byli w pracy, część ludzi w ogóle nie było. I nas było w tym momencie około 20 osób, wydaje mi się, że równo 20. Z tego 3 osoby nie zdążyły wyjść, dlatego że na 83. piętrze od razu w momencie uderzenia pojawił się ogień. Na naszym piętrze był czarny, gęsty dym. Myśmy właściwie w tym dymie uciekali i po prostu kto nie uciekał w przeciągu kilku sekund, to nie zdążył. I te 3 osoby prawdopodobnie to byli komputerowcy, którzy, no przypuszczamy, że być może, że chcieli coś tam jeszcze pozamykać w komputerach, bo oni robili właśnie takie zabezpieczenia komputerowe dla naszego biura. Być może, że coś z tym robili, bo bali się, że coś tam może nam zginąć i nie zdążyli. No niestety nasze biuro mieściło się we wschodniej części budynku, a dowiedziałam się, że z zachodniej części, z tego samego piętra 23 osoby nie zdążyły. Także tamta zachodnia strona została bardziej uderzona i właśnie też bardzo to przeżyłam, bo poznałam właściwie tych ludzi, no to ja tam pracowałam 8 lat. Spotykaliśmy ich właściwie na co dzień, kłanialiśmy się sobie nawzajem i teraz nawet po prostu nie chcę wiedzieć,

0: To całe zejście w dół trwało ponad godzinę. Kiedy znalazłam się na ulicy, to właściwie dopiero wtedy zobaczyłam, że obie wieże płoną i wtedy to był taki niesamowity lęk. I kiedy ja dobiegłam właśnie do początku mostu bruklińskiego i wtedy się odwróciłam, to wtedy ta pierwsza wieża, która się zaczęła walić, zobaczyłam ją walącą się, to była niesamowita masa dymów, takich kłębów bardzo gęstych, tego kurzu. I pamiętam krzyk, niesamowity krzyk ludzi na moście. Tam były tłumy ludzi, którzy już w międzyczasie zostali ewakuowani z całego Dolnego Manhattanu. I to był krzyk, jeden wielki okrzyk ludzi, jak zobaczyli tą walącą się wieżę. Ktoś mi powiedział, że to jest atak terrorystyczny i wtedy pierwsza myśl, jaka mi przyszła do głowy, że może być bomba podłożona pod most, że most może być kolejnym punktem zniszczenia. I rzeczywiście byłam przerażona. Chciałam jak najszybciej zawiadomić moją rodzinę, to znaczy mojego męża, który pracował, w tym momencie był w swojej pracy na Górnym Manhattanie. Mój syn był wtedy w domu. Próbowałam tam od ludzi pożyczyć telefon komórkowy. Ludzie mi oczywiście chętnie chcieli pożyczyć, ale komórki absolutnie nie działały. Więc musiałam się przedostać na Brooklyn przez most. Most brukliński jest długi, bo w ogóle ta rzeka wschodnia jest dość szeroka. Więc zanim ja się tam przedostałam, to trwało dość długo. Od momentu uderzenia pierwszego samolotu do momentu, kiedy ja byłam w stanie zawiadomić mojego męża, to były prawie 4 godziny.
1: Po prostu no, cały czas czekałam, aż gdzieś to było do godziny pierwszej, kiedy tato zadzwonił i powiedział, że mama już jest na Brooklynie wtedy, że już idzie do domu na pieszo.
0: Ja dopiero po następnych chyba 2 godzinach pokazałam się w domu. Pamiętam, jak właśnie mój syn Michał rzucił mi się na szyję i wtedy dopiero w domu zaczęłam bardzo płakać. To był pierwszy moment, kiedy zaczęłam płakać i płakałam przez, nie wiem, przynajmniej godzinę, jak nie dłużej. Nie mogłam, to był taki wylew łez. Dopiero wtedy ten wybuch nastąpił, taki wewnętrzny. Byłam szczęśliwa, że żyję. To pierwsze, a drugie to właśnie człowiek, jak przeżyje coś takiego, to wtedy dopiero zdaje sobie sprawę z wartości życia.

0: Dziś modlimy się za tych, którzy zginęli 11 września. Niech spoczywają w pokoju wiecznym. Wysłuchaj nas, Panie.
1: Monika Goldstein, lat 25.
0: Michael Berkeley, lat 38.
1: Gertruda Alagero, lat 37.
0: David Nelson, lat 50.
1: Armenia Rasul, lat 33.
0: Edward Strauss, lat 44.
1: To nie do uwierzenia, jak wielu ludzi zginęło. Aż strach patrzeć w tę stronę. Tych budynków już nie ma. Miejsce, gdzie pracowałam, nie istnieje. Wielu moich kolegów z pracy ciągle nie może spać, dręczą ich koszmary. Ludzie nie są w stanie wrócić do pracy. Widzieli wyskakujących przez okna, widzieli ciała rozbijające się na bruku. Ci, co to przeżyli, nie są już tymi samymi ludźmi. Trzeba dużo czasu, żeby wrócili do normalności. Jednak to, co się stało, wyzwoliło też w ludziach to, co najlepsze. Zaczęli bardziej interesować się swoimi sąsiadami, podają sobie ręce, pomagają.

0: Ludzie stali się lepsi.
1: Amerykanie w takim momencie rzeczywiście bardzo się otwierają i to widać na każdym kroku. W pierwszych dniach, zaraz po tym ataku na Nowy Jork, po tym zamachu, to było tak dużo chętnych do pomocy, którzy się zgłaszali tam na Manhattan, żeby pomagać. Były takie tłumy, że ogłoszono w końcu w telewizji, żeby już nie przychodzili, po prostu ludzie się nie mogli tam zmieścić, nie mogli sobie z nimi poradzić. Każdy chciał pomóc w tej tragedii. Mało tego, to nie tylko Nowojorczycy, bo przecież tu się ciągle słyszy, jak przyjeżdżają z różnych stanów, grupy całe, przywożą jakieś czeki pieniężne, które zebrali u siebie. Zawsze są z jakimś transparentem. Tak bardzo ostentacyjnie powtarzają, że oni są z Nowym Jorkiem, że oni z nami się solidaryzują, że oni po prostu chcą nam pomóc w tej tragedii. To jest takie wspaniałe. Tak samo piosenkarze, aktorzy przeznaczyli też duże sumy pieniędzy. Te koncerty, które są na ten cel organizowane, charytatywne. To są te momenty, w których się poznaje prawdziwe wnętrze człowieka. Jak człowiek potrafi otworzyć się na drugiego.
2: We do a beautiful Jerome Kern, Oscar Hammerstein song called The Way You Look Tonight.
3: Great, let's hear it.
4: Od jezior Minnesoty do wzgórz Tennessee, wzdłuż plantacji Teksasu, od oceanu do oceanu, z Detroit do Houston i z Nowego Jorku do Los Angeles. Duma rozpiera amerykańskie serce. Czas więc stanąć razem i powiedzieć: jestem dumny, że jestem Amerykaninem i że wiem, co znaczy wolność. Nigdy nie zapomnę tych, którzy zginęli, walcząc o moje prawa. Jestem szczęśliwy, że razem z Tobą bronię ojczyzny. Nie mam wątpliwości. Kocham ten kraj. Boże, błogosław Amerykę.
1: To było doświadczenie, które spowodowało, że w tej chwili każdy dzień jest dla mnie inaczej przeżywany. Ja po prostu cieszę się każdą chwilą życia, każdym dniem, każdym właściwie kolejnym dniem, który jest mi dany przeżyć, bo właściwie mogłam już nie żyć dzisiaj. Przez 4 tygodnie właściwie w ogóle nie wychodziłam sama, bałam się. W końcu zmusiłam się do tego, właściwie to mnie mąż z synem zmusili, że muszę wyjść chociaż na chwilę. No i wyszłam, ale wiem, że pierwsze moje wyjście to było takie z ogromnym lękiem. Ja tak mówiłam o Nowym Jorku, jak większość Nowojorczyków, że kocham to miasto i nienawidzę go w niektórych momentach, bo ono miało dużo swoich plusów i minusów. W tej chwili to jeszcze bym dodała, że jeszcze się go boję. Kocham go, nienawidzę i boję się. Po prostu boję się może nie samego miasta, ale boję się tego, co może się w tym mieście wydarzyć. No to, co się stało, to już się tego nie odwróci. I ja muszę przyznać, że ja im wybaczyłam i mało tego, ja nawet się modlę czasami za tych, którzy to uczynili.
5: Wysłuchaliśmy reportażu Był dzień, który przygotowałam wspólnie z Małgorzatą Kałużą. Minął rok. Postanowiłyśmy wrócić na to miejsce, chociaż dla naszej bohaterki nie było to łatwe.
1: W końcu poszłam tam. Przeżyłam to bardzo. To było jakieś 6 miesięcy po wypadku. Byłam pełna podziwu, że w tak krótkim czasie, o ile dobrze pamiętam, to chyba ponad 2 miliony ton gruzu było wywiezionych. Tam przed budynkami, pamiętam, stał taki maleńki, biały grecki kościółek, taka kapliczka. To był taki niesamowity kontrast, to jest typowe dla Nowego

0: Jorku. I to zawsze z takim sentymentem patrzyłam na tą kapliczkę, bo te ogromne dwie wieże, super nowoczesne i przy tym ta stara, malutka kapliczka biała. I teraz patrzę i właściwie nawet tej kapliczki nie ma, nic tam już nie ma. Tam jest jeden pusty plac.
1: Kiedy ostatni raz byłam w Nowym Jorku, wieże World Trade Center jeszcze stały. Od tego czasu nie widziałam tego miejsca i tak naprawdę trudno mi powiedzieć, czy chciałabym je zobaczyć. Wiem, że nigdy już nie wejdę na taras widokowy, nie popatrzę na panoramę miasta. Coś się skończyło, a może zaczęło?
2: Mówiła Ewa Michałowska, autorka reportażu Był Dzień. W kolejnej audycji dokumentalnej powrócimy do obrazu ze schodów w płonącym wieżowcu, na których jedni kierowali się w dół, a drudzy w górę. W akcji ratunkowej 11 września zginęło 343 strażaków. Wielu ratowników, którzy przeżyli katastrofę, zmarło później w wyniku chorób płuc i nowotworów powstałych w czasie pracy w strefie zero. Przed nami opowieść polskiego strażaka o trudach tej pracy. Oto zgaszone marzenia Antoniego Rokickiego.
3: Chciałem być kowbojem, czarodziejem albo karateką. I byłem święcie przekonany o tym, że to są prawdziwe zawody. No pewnie można być karateką, to znaczy instruktorem karate. Można być czarodziejem, dzisiaj z pewnością no, iluzjonistą, a nie czarodziejem. No ale czy można być kowbojem? No pewnie też dałoby się radę. Taki ten, ale byłem przekonany, że są takie prawdziwe zawody i to był któryś mój wymarzony zawód, nie? Z tych trzech. Nazywałem się Szymon Kogot i jestem strażakiem. Jedyna styczność moich rodziców ze strażą pożarną była taka, że świadkiem na ich ślubie był znajomy, który akurat był strażakiem. Ale to jest cała styczność ze strażą pożarną. Żadnych tradycji rodzinnych.
4: Nie rozpoznałbym pana ze zdjęć tych tak, jeszcze sprzed roku.
3: Tak, tak. No dlatego ja mówię, że ja się naprawdę zajmę sobą, bo już to wszystko mnie tyle kosztowało zdrowia, że była to taka już kwestia pewnego wyboru, nie? Który był potrzebny, żeby po prostu zająć się sobą, nie? Schudłem, ale to jest więcej, bo ja zacząłem od pracy ze sferą emocjonalną i potem zacząłem właśnie spać, odżywiać się lepiej. Psychologia mówi, że 40 lat to jest tak mniej więcej taki symboliczny półmetek w życiu, nie? Że już człowiek wtedy się zastanawia, czy to życie już jest o czymś, czy jest wartością jakąś, czy jest spełnieniem. I przychodzi ten czasami kryzys wieku średniego, nie? Tak się mówi, że do ludzi przychodzi. Więc ja już się też zacząłem zastanawiać, czy to jest wszystko to, co ja chcę robić i kim chcę być i co chcę reprezentować. No i przyszła odpowiedź, że nie, że trzeba gdzieś tam pozastanawiać się nad sposobem funkcjonowania.
4: W jakim wieku przeszedł pan na emeryturę?
3: W wieku 45 lat. Tak, wracam z pracy, ale to już nie jest praca w straży pożarnej, tylko praca w firmie rodzinnej. To firma prywatna, jak podkreśla mój tata, tutaj musimy się sami utrzymywać. No i praca z rodziną, też dosyć specyficzna rzecz. Cześć, Zunia.
4: Antek Rokicki, Polskie Radio.
3: Cześć, kochana. Witaj się ze mną.
5: Cześć, kochana.
4: Widzę pana zdjęcie na ścianie.
3: Mam taką filozofię, że za to, że traktuję siebie dobrze, dbam o siebie, to daję sobie nagrody. I jedną z takich nagród była profesjonalna sesja zdjęciowa. No jeszcze w mundurze strażackim.
6: Starszy brygadier w stanie spoczynku, Szymon Kokot, ukończył Szkołę Główną Służby Pożarniczej w 2003 roku. Dziś to Akademia Pożarnicza. Jej absolwenci co roku biorą udział w obchodach Dnia Strażaka na Placu Piłsudskiego. Uroczystość rozpoczyna komendant główny Państwowej Straży Pożarnej, nadbrygadier Wojciech Kruczek.
7: Pozdrawiam strażackie rodziny oraz wszystkie osoby,
5: które towarzyszą

0: nam w tej niełatwej misji, zapewniając wsparcie i ciepło domowego ogniska. Osobne pozdrowienia kieruję do weteranów i seniorów pożarnictwa, a wśród nich pierwszych absolwentów Wyższej Oficerskiej Szkoły Pożarniczej, celebrującej 50-lecie promocji.
1: Strażacy otrzymują promocję na pierwszy stopień oficerski, a niektórzy awans.
2: Wypadki z dziećmi. Na to nie da się uodpornić.
1: Młodszy kapitan Krystian Bożejczyk.
2: I to najbardziej zostaje w głowie i w pamięci wszystkich strażaków, zdecydowanie. A jeżeli chodzi o najlepsze momenty, to właśnie takie jak dzisiaj, gdy możemy celebrować to, że jesteśmy strażakami, okazywać swoje szczęście, założyć mundur, paradować, tak? To jest dla nas bardzo miłe.
3: Ostatnio gdzieś miałem okazję rozmawiać z jakimś patrolem policji. Taka rutynowa kontrola. Noszę legitymację emeryta ze sobą. To ile pan służył? Ja mówię, no 25 lat. O, no to nie mało, nie? I co, czemu pan tak wcześnie odszedł? Ja mówię, za dużo polityki, za mało ratownictwa. Żeby pan wiedział, co teraz się dzieje. Jakby wiemy, o co chodzi, nie? No ale robimy swoje, nie? W moim życiu osobistym, w rodzinie występowały różne sytuacje, które wymagały mojej uważności, mojej obecności. Ja jeździłem wówczas codziennie na służbę.
4: Bo na bliscy wymagali
3: tak,
4: tych blisków.
3: Bliscy, dosłownie to dzieci, tata, żona i tak dalej. To ja jeździłem codziennie do służby 55 km i 55 wracałem. I to był też okres takich zmian politycznych, więc wiadomo, zmian na stanowiskach kierowniczych. Więc ja też w którymś momencie pełniłem podwójną rolę, to znaczy byłem zastępcą komendanta pełniącym obowiązki komendanta. Czyli odpowiadałem za wszystko, nie mając stanowiska komendanckiego, ale nie mając też zastępcy. Jednoosobowo prowadziłem w innym powiecie komendę. I ja bardzo otwarcie poszedłem z tym do swojego przełożonego. Zapewniał mnie o swoim zrozumieniu. No, słyszałem, żeby czekać. I to czekanie cały czas było, że czekać, że tu pewne rzeczy trzeba poukładać. No, to oznaczało nie mniej, nie więcej tylko to, że trwały wówczas różne roszady kadrowe, jak to zazwyczaj bywa w służbach. No więc ja czekałem. W tym momencie byłem bardzo potrzebny w domu i bardzo emocjonalnie to przeżywałem. Aż pewnego pięknego dnia to usłyszałem, że właściwie nic dla mnie nie ma. A na pewno nic na tym samym poziomie, na którym jestem. Można mi to było powiedzieć wprost w oczy te 3 miesiące wcześniej. To ja bym tę decyzję podjął wcześniej, albo jakąkolwiek.
0: Dbajcie o etos naszej służby w każdych okolicznościach, na każdym stanowisku i w każdym miejscu jej pełnienia. Jeszcze raz dziękując wszystkim Państwu za dotychczasowe dokonania, życzę wielu dalszych sukcesów w służbie, pracy i działalności społecznej. Najważniejszym naszym partnerem niezmiennie pozostają ochotnicze straże pożarne. Doskonalenie funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego odbywa się na kilku płaszczyznach. Na pierwszym miejscu należy wymienić stały wzrost kompetencji.
5: Mateusz Tomaszewski, naczelnik ochotniczej straży pożarnej w Janowcu Kościelnym w powiecie nidzickim. Z panem Kokotem ogólnie to poznaliśmy się na działaniach ratowniczo-gaśniczych na trasie S7. Co można o Szymonie powiedzieć? No, jest pasjonatem pożarnictwa. Taką główną akcją, w której nam bardzo pomógł, było wprowadzenie ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego w podział naszej jednostki. Trochę papierologii związanej z tym. Pomógł, że tak powiem, nam to wszystko przebrnąć.
4: Zdarza się tak, że strażak jest wysyłany na emeryturę wcześniejszą i to on jest wysyłany, a nie że sam podejmuje taką decyzję.
3: Pogłosek legend miejskich, jak to się mówi, no to się słyszy tam raz na jakiś czas, ale tak może ze 4-5 osób to takich przypadków znam. No, wpisy na Facebooku i wywiady do czasopism, czasami pójście do przełożonego, powiedzenie mu czegoś w oczy, albo ktoś słyszy, bo jest przy tym, albo ktoś słyszy przez ścianę, bo się ludzie nie hamują, prawda, z tonem głosu swoim, albo po prostu człowiek wychodzi i opowiada, a powiedziałem mu to i teraz mnie już nie ma, nie? No. Do straży oprócz tego, że są przyjmowani ludzie odporni psychicznie, potrafiący pracować w grupie, to też ludzie, którzy nie mają oporów przed wykonywaniem poleceń, czy też są skłonni do wykonywania poleceń.

0: I to w pewnym sensie jest też przyczyną tego, że wielu strażaków wielu rzeczy nie powie po prostu. Właśnie z obawy przed tym, że prawdopodobnie ktoś nie byłby zadowolony, że to mówię, albo nie jestem upoważniony, bo nie jestem rzecznikiem, a wiecznie mi się mówi, że tylko rzecznik się wypowiada, tak? No ale co do zasady, no każdy z nas jest człowiekiem, każdy może powiedzieć, że na przykład praca w straży była dla mnie trudna z takiego i takiego względu. Cóż jest w tym złego? Każdy, kto jest poważnym i dojrzałym człowiekiem, wie, że nie istnieją rzeczy idealne. Nie jest też idealną formacją Państwowa Straż Pożarna i żadna inna służba, rzecz, zjawisko, ani żaden człowiek.
1: Zamknij drzwi do pokoju, zanim zaśniesz. To nie kosztuje nic, a może uratować życie.
2: Kiedy idziesz spać, by nowy chwyta dzień, chcesz mieć spokojny sen.
0: Zamknij, zanim zaśniesz, czyli ZZZ. Tak, tak. To jest taka właśnie kampania społeczna, którą stworzyliśmy w ślad za przykładem naszych kolegów z Ameryki, z Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Pożarowym. Jak człowiek zamknie drzwi, to w momencie, gdy wybucha pożar, warunki do przeżycia utrzymują się średnio przez kilkanaście minut dłużej niż w innych pomieszczeniach. Jest mniej trujących gazów, więcej tlenu i nie wzrasta temperatura. No szczególnie jest to ważne, kiedy śpimy, dlatego że jak śpimy, to zmysł węchu jest wyłączony. Działa zmysł słuchu, bo hałas potrafi nas obudzić. Między innymi dlatego tak ważne są czujniki dymu, żeby zaalarmować nas dźwiękiem, bo zapachem nie. No i umierają ludzie we śnie, kiedy zatruwają się dymem. Nie budzą się często. Natomiast w momencie, gdy są drzwi zamknięte, a jeszcze jest czujka dodatkowo dymu, to oni się obudzą i te kilkanaście minut dłużej przeżyją. Daje im to czas na zaalarmowanie straży albo na wyjście przez okno, jeżeli pozwalają na to warunki. Prowadzę fundację strażacką cfbt.pl. Jeżeli ktoś w straży powie CFBT, to wiadomo, że chodzi o gaszenie pożarów w budynkach. No bo strażacy ratują z wypadków, ratują na wodzie, ratują na wysokości, ratują z zagrożeń chemicznych i gaszą pożary.
3: Do auli w Akademii Pożarniczej punktualnie o godzinie 9 wchodzi rektor tej uczelni i rozpoczyna konferencję Innowacyjne podejście do pożarnictwa.
4: Witamy gości honorowych na czele z magnificencją rektorem komendantem Akademii Pożarniczej, nadbrygadierem, doktorem inżynierem Tomaszem Klimczakiem, profesorem uczelni.
5: Święto nie tylko jednego z najprężniej działających kół naukowych, ale przede wszystkim ludzi, którzy je tworzą. Pełnych pasji, zaangażowania i gotowości do działania.
3: Poznaję starszego ogniomistrza, podchorążego Macieja Oleksego, studenta trzeciego roku Akademii Pożarniczej. Widzę w nim pasję i zaangażowanie.
6: Osobiste zadowolenie odnoszę, kiedy pomagamy na przykład osobom starszym. Tutaj właśnie w naszej stolicy w Warszawie dużo jest takich zdarzeń, gdzie trzeba znieść jakiegoś pacjenta, pomóc jakiejś osobie starszej. Można odczuć, że może nie zrobiło się dużo, może nie było to spektakularne, nie było kamer, nie słychać potem o tym w telewizji, ale udało się pomóc może tej jednej osobie, która tego w tym momencie potrzebowała.
7: Za 20 lat, jak pan sądzi, jak będzie pana dzień pracy wyglądał?
6: Myślę, że będę już wtedy w służbie 8-godzinnej, gdzieś w pracy bardziej biurowej, ale bardzo chciałbym, żeby ona była złączona z tą działalnością operacyjną, czy to w jakimś wydziale właśnie operacyjno-szkoleniowym. I chciałbym nadal z taką nieukrywaną radością, jak dzisiaj po prostu przychodzić do tej służby, do pracy.
7: Żeby nie być wypalonym.
6: Tak, no, jestem człowiekiem wierzącym, więc też się o to troszkę modlę. To, żeby właśnie mimo tych wielu nieprzeciwności, które się zdarzają na każdym kroku, w każdej pracy, tak samo w naszej służbie, nie poddawać się i gdzieś też dzięki wsparciu rodziny, którą serdecznie pozdrawiam i za które wsparcie moich znajomych, mojej rodziny, moich przyjaciół dziękuję, to właśnie móc trwać dalej z taką nieukrywaną pasją i zaangażowaniem. Jak mam nadzieję, że to robię teraz, choć kto wie.
3: Jednym z prelegentów konferencji jest Szymon Kokot. Prowadzący podkreślają jego zasługi dla straży.
8: Byłem wielokrotnie wywoływany dzisiaj z imienia i nazwiska. Karmi to bardzo moją potrzebę uznania, o której dzisiaj będę mówił. No i jest mi bardzo miło. No. Wzruszam się, jestem raczej osobą wrażliwą, uczuciową. Nie boję się tego i nie wstydzę.
0: Ta służba daje wiele satysfakcji.

0: ogromne poczucie spełnienia. To jest wielka wartość, kiedy można pomagać drugiemu człowiekowi, coś dla niego dobrego robić, a już uratować jego zdrowie albo życie, albo nawet dobytek jego życia, jest niesamowitym takim darem od losu, którym naprawdę można w sobie budować potężne, potężne, pozytywne przeżycia, emocje, postawy. Tylko w tym wszystkim należy pamiętać, że od tego też się można uzależnić w jakiś sposób, do tego stopnia takiego syndrom pomocnika, że ja będę wszystkim zawsze pomagał. Tak bardzo chcemy tego uznania, które nam to daje, że my na przykład uratowaliśmy, wynieśliśmy kogoś z pożaru, dostajemy za to medal, mówi się o nas, prawda, mamy te swoje 5 minut sławy. Na ogół jest to tam raz, dwa razy w życiu, ale ludzie żyją trochę tą nadzieją, że przyjdzie im właśnie gdzieś tam no taką, jak to mówić, zaliczyć ten ostatni poziom, zrobić wszystko, co można zrobić w tej służbie, czyli uratować życie. Jak człowiek potrzebuje pomocy, to dzwoni po straż, no dzwoni po karetkę, po policję, prawda, dzwoni po służbę. My już nie mamy po kogo zadzwonić. To już jesteśmy my. Ta ostatnia linia, nie? My tak bardzo chcemy ratować, że nie radzimy sobie w momencie, kiedy kogoś nie uratujemy. A umówmy się, że nie jesteśmy wszechmocni i to nie jest tak, że zawsze jak wyjeżdżamy, to wszyscy są uratowani. I to jest potężna odpowiedzialność. Jeżeli my sobie zdajemy sprawę, że na przykład poprzedniej nocy zamiast się wyspać na służbę, to ja, nie wiem, byłem w drugiej pracy i remontowałem czyjś dom do trzeciej w nocy, no bo tam względy ekonomiczne, potem przyszedłem niewyspany, gdzieś tam wynosząc poszkodowanego strzelą. No to taka bardzo tam zmyślona sytuacja, ale niech żeby to tak wyglądało, tak mogłoby to wyglądać. Wynosząc poszkodowanego, gdzieś tam go nie utrzymałem, on spadł, uderzył głową. Nikt tego nie widział, to było w zadymieniu. Ja go potem wynoszę, no okazuje się, że on nie przeżył. Teraz, czy to moje działania spowodowały to? Czy to pożar to spowodował? Nikt mi nie odpowie na to pytanie, ale jest to pewnego rodzaju świadomość, którą muszę w sobie nosić. Pytanie, czy mogłem coś zrobić lepiej, nie? Wielu ludzi sobie z nim radzi w jakiś sposób, gdzie się tam odpycha do tyłu, ale do wielu ludzi wraca, nie? Po latach służby wracają sytuacje, no. Ciężka służba. Dlaczego mówi się o tych samobójstwach, prawda? W straży one też są jakimś problemem czy wyzwaniem, tylko się o tym nie mówi. Nikt o tym nie chce rozmawiać, nie chce raportować, także musimy pewne lekcje odrobić, zanim pójdziemy dalej, a jak ich nie odrabiamy, to dostajemy w kółko szansę odrabiania ich.
1: Dzwonię do straży w Nidzicy. To ostatnie miejsce pracy mojego rozmówcy.
2: Aspirant sztabowy Andrzej Osowski, oficer wysłowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nidzicy.
3: Nagrywam reportaż o panu starszym brygadierze Szymonie Kokocie. Czy zgodziłby się pan lub ktoś z państwa komendy na kilka słów powiedzieć o panu Kokocie?
2: Komendant nie chciałby komentować, udzielać informacji na temat byłego pracownika.
1: Nie komentujemy życia prywatnego, czynnych i byłych funkcjonariuszy. Tak powiedział mi młodszy brygadier Grzegorz Różański, rzecznik prasowy warmińsko-mazurskiego komendanta wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej. Szymon Kokot dołączył do straży w Europejskiej Organizacji Badań Jądrowych CERN. Razem z rodziną przeprowadził się do Genewy w 2016 roku.
0: Ja byłem pierwszym polskim strażakiem w historii tego miejsca. Grupa 122 kandydatów, którzy wzięli udział w tym naborze. Były dwa miejsca dostępne, ale zdecydowano tylko o zatrudnieniu jednej osoby i to byłem ja, czyli jeden ze 122. No i to taki kolejny ciekawy etap. Po powrocie trochę doznałem takich smutnych aspektów służby, bo okazało się, że sukces wielu ludzi inspiruje, ale jest też takie grono, których potrafi, że tak powiem, zaboleć czyjś sukces, ukłuć. Wróciłem stamtąd po roku z różnych takich względów osobistych.
3: To była pana decyzja?
0: To była taka decyzja, powiedzmy, w którymś momencie, to była ich decyzja, ale w którymś momencie wynikała z mojej decyzji, bo ja zacząłem głośno mówić o rzeczach, które mi się nie podobały i po prostu okazało się, że już mam tam nie być dłużej.
3: Typ niepokorny.
0: Tak, zdecydowanie całe życie typ niepokorny. To znaczy ja, gdy coś jest przeciwne,

0: z moim systemem wartości, to znoszę to tylko do pewnego momentu, a od pewnego momentu zaczynam o tym mówić otwarcie. To się wielu ludziom nie podoba, również tutaj na miejscu.
1: Humorowa wspinaczka to nie tylko sportowa rywalizacja, ale przede wszystkim oddanie hołdu tym, którzy stracili życie na służbie.
2: 5, 4, 3, 2, 1, go!
3: 0,52 jeszcze.
4: Ja bym wyobrażał sobie idealną sytuację taką, w której przełożony mający styczność z politykami jest w stanie strażaka ochronić przed tymi wpływami, a jeżeli nie, to przynajmniej szczerze z nim porozmawiać. Uważam, że szczerość jest tutaj kluczem. W mojej ocenie wielokrotnie tej szczerości zabrakło, a w szczególności na ostatnim etapie mojej służby. Brawo, ty, napisano na schodach. No, dziękuję, dziękuję.
2: Mamy to!
5: Brawo!
6: To może źle pan wybrał zawód.
0: Tak, być może, ale nie mamy kryształowej kuli. Wszechświat chętnych prowadzi, a niechętnych wlecze. Jeżeli nie odrobimy jakiejś lekcji o samych sobie przede wszystkim, to będziemy przeżywać ją do momentu, aż ją odrobimy. Tak, muszę się tu zorganizować. No, stawiam na różne pasje w momencie już odejścia ze straży.
6: Jak to jest być z emerytem, strażakiem na co dzień?
7: Cudowne uczucie. Mega bogactwo doświadczeń, poczucie bezpieczeństwa, ale jako też osoby, nie tylko z racji zawodu, ale z racji tego, co posiada w sobie, jako cudowny mężczyzna. Pozwalam sobie pytać i wtedy dostaję wyczerpujące odpowiedzi o to, jak to jest być odpowiedzialnym tak bardzo, jak to jest nie być strażakiem na trójkę, tylko na sześć z plusem. Jak to jest czuć na sobie taką odpowiedzialność za życie ludzi?
6: Pyta pani o konkretne akcje, jak wyglądały?
7: Szczerze? Nie wiem, jakie demony się kryją i nie chciałabym poruszyć czegoś, co ma zostać tam, gdzie jest. Więc pozwalam, żeby płynęło tak, jak jest i tak jest dobrze.
6: A czy to, że teraz pan Szymon tak nie wyjeżdża do tych akcji, to też chyba dobrze, nie? Że to jest jakoś ten etap już zakończony w życiu.
7: Skłamałabym, gdybym powiedziała, że nie. Chyba się wstrzeliłam w dobrym momencie. Zdecydowanie śpię lepiej. Na samą myśl, że położymy się wieczorem i obudzimy się rano.
8: Zacząłem w szkole aspirantów i moim marzeniem strażackim było zostać oficerem Państwowej Straży Pożarnej. To już mi się udało, także kolejne kroki przede mną. Zobaczymy, co życie pokaże.
9: Chciałbym być na pewno jak najbardziej profesjonalnym i takim, o którym koledzy i koleżanki w służbie mogli powiedzieć, że mogą na mnie liczyć, że moja rodzina może na mnie liczyć i chciałbym, myślę, że to słowo profesjonalny tak najlepiej określa te wszystkie cechy, które trzeba mieć i chciałbym do tego dążyć mniej lub bardziej udolnie.
0: Pamiętajcie, że każdy z nas nosi w sobie cień, który jest nieodzowną częścią nas. Jeżeli potrzebujecie pomocy, wsparcia, z czymś sobie nie radzicie, to uczcie się mówić o tym, bo to nie jest wstyd. To jest największa odpowiedzialność.
6: To na koniec poprosiłbym o przedstawienie się.
0: Nazywam się Szymon Kogot i jestem strażakiem. Mocne.
10: Tak zakończył się reportaż Zgaszone marzenia Antoniego Rokickiego i tak też kończą się dzisiejsze słowa i dźwięki. Justyna Piernik, bardzo dziękuję za uwagę. Do usłyszenia.
11: Literacka siesta.
12: Małgorzata Szymankiewicz, dzień dobry. Już wkrótce premiery nowych ekranizacji powieści Lalka. Tymczasem my wracamy do nagrania z 1996 roku, w którym powieść Bolesława Prusa

0: zaczyta Jerzy Kamas.
1: Nie rozumiem jeszcze sytuacji, myślał Wokulski, ale najprawdopodobniej jest tak. Panna idzie za mąż dla pieniędzy, a Starski swymi teoriami umacnia ją w tym zamiarze. A może i on podkochuje się w niej? A, niepodobna. Prędzej już się nią znudził i gwałtem namawia do zamąż pójścia, chociaż... Nie, to byłaby potworna kombinacja. Tylko kobiety publiczne mają kochanków, którzy prowadzą nimi handel. Co za głupie przypuszczenie. Starski może istotnie być jej przyjacielem i radzić to, w co sam wierzy. On przecież mówi otwarcie, że sam ożeni się tylko z bogatą kobietą. Zasada taka dobra jak każda inna, powiedziałby Ochocki. Słusznie prezesowa mówiła kiedyś, że dzisiejsze pokolenie ma mocne głowy i zimne serca. Nasz przykład zniechęcił ich do sentymentalizmu, więc wierzą w potęgę pieniędzy, co zresztą dowodzi rozsądku. Nie, ten Starski sprytny człowiek. Może trochę hulaka, próżniak, ale sprytu mu nie brak. Ciekawem tylko, za co tak na nim używa pani Wąsowska. Zapewne ma do niego słabość, a że ma i pieniądze, więc w rezultacie pobiorą się. A zresztą, co mnie to obchodzi? A ciekawym, dlaczego prezesowa nic dziś nie wspomniała o pannie Izabeli. No, już ja pytać się nie będę. Od razu wzięliby nas na języki. Zasnął. I marzyło mu się, że jest baronem zakochanym i chorym, a Starski odgrywa przy nim rolę przyjaciela domu. Ocknął się i roześmiał. Już to wyleczyłoby mnie od razu, szepnął. Ranek znowu zeszedł mu na łapaniu ryb z panną Felicją i Ochockim. Gdy zaś o pierwszej wszyscy zebrali się na śniadanie, pani Wąsowska odezwała się. Babcia pozwoli nam osiodłać dwa konie, mnie i panu Wokulskiemu, prawda? A potem zwróciwszy się do Wokulskiego dodała. Za pół godziny jedziemy. Od tej chwili zaczyna pan służbę przy mnie. Państwo tylko we dwoje pojadą? Spytała zapłoniona panna Felicja. Czy i ty miałabyś chęć jechać z panem Julianem? Tylko proszę bez żadnych dysponowań moją osobą, zaprotestował Ochocki. Felcia zostanie ze mną, wtrąciła prezesowa. Pannie Felicji krew i łzy napłynęły do oczu. Spojrzała na Wokulskiego naprzód z gniewem, potem ze wzgardą, a nareszcie wybiegła z pokoju pod pozorem znalezienia chustki. Gdy wróciła, wyglądała jak Maria Stuart, przebaczająca swoim oprawcom i miała czerwony nosek. Punkt o drugiej przyprowadzono dwa piękne wierzchowce. Wokulski stanął przy swoim, a w parę minut ukazała się pani Wąsowska. Miała obcisłą amazonkę, kształt Junony, kasztanowate włosy zebrane w jeden węzeł. Końcem nogi oparła się na ręku Stangreta i jak sprężyna rzuciła się na siodło. Szpicrózga drżała w jej ręce. Wokulski tymczasem spokojnie dopasowywał strzemiona. Prędzej, panie, prędzej! I wołała, ściągając lejce koniowi, który kręcił się w koło i przysiadał na zadzie. Za bramą ruszymy galopem. Avanti, Savoia! Nareszcie Wokulski siadł na konia, pani Wąsowska niecierpliwie uderzyła swego szpicrózgą i wyjechali za folwark. Droga ciągnęła się aleją lipową, mającą z wiorstę długości. Po obu stronach leżało szare pole, a na nim tu i ówdzie widać było sterty pszenicy, duże jak chaty. Niebo czyste, słońce wesołe, z daleka dolatywał jęk młocarni. Kilka minut jechali kłusem. Potem pani Wąsowska położyła rękojeść szpicrózgi na ustach, pochyliła się i poleciała galopem. Welon kapelusza chwiał się za nią jak popielate skrzydło. Avanti, avanti! Znowu biegli kilka minut. Nagle pani osadziła konia na miejscu, była zarumieniona i zadyszana. Dosyć, rzekła. Teraz pojedziemy wolno. Uniosła się na siodle i uważnie patrzyła w stronę błękitnego lasu, który było widać daleko na wschodzie. Aleja skończyła się. Jechali polem, na którym zieleniły się grusze i szarzały sterty. Powiedz mi pan, rzekła,

0: Czy to wielka przyjemność dorabiać się majątku? Nie, odparł Wokulski po chwilowym namyśle. Ale wydawać przyjemnie. Nie wiem. Nie wiesz pan? A jednak cuda opowiadają o pańskim majątku. Mówią, że masz pan ze 60 tysięcy rocznie. Dziś mam znacznie więcej, ale wydaję bardzo mało. Ileż? Z 10 tysięcy. Szkoda. Ja w roku zeszłym postanowiłam wydać masę pieniędzy. Plenipotent i kasjer zapewniają mnie, że wydałam 27 tysięcy. Szalałam, no i... Nie spłoszyłam nudów. Dziś myślę sobie, zapytam pana, jakie robi wrażenie 60 tysięcy wydanych w ciągu roku. Ale pan tyle nie wydajesz. Szkoda. Wiesz pan co? Wydaj kiedy 60, no, 100 tysięcy na rok i powiedz mi pan, czy to robi sensację i jaką dobrze? Z góry mogę pani powiedzieć, że nie robi. Nie? Więc na cóż są pieniądze? Jeżeli 100 tysięcy rubli rocznie nie daje szczęścia, cóż go da? Można je mieć przy 1000 rubli. Szczęście każdy nosi w sobie. Ale je skądsić bierze do siebie. Nie, pani. I to mówi pan, taki człowiek niezwykły? Gdybym nawet był niezwykłym, to tylko przez cierpienia, nie przez szczęście. A tym mniej przez wydatki. Nad lasem ukazał się tuman kurzu. Pani Wąsowska chwilę popatrzyła, potem nagle zacięła konia i skręciła na prawo w pole bez drogi. Avanti, avanti! Jechali z 10 minut, a teraz Wokulski zatrzymał konia. Stał na wzgórzu nad łąką, tak piękną jak marzenie. Co w niej było pięknym, czy zieloność trawy, czy kręty bieg rzeczułki, czy drzewa pochylające się nad nią, czy pogodne niebo? Wokulski nie wiedział. Ale pani Wąsowska nie zachwycała się. Pędziła z góry na złamanie karku, jakby chcąc zaimponować swemu towarzyszowi odwagą. Gdy Wokulski powoli zjechał z góry, zwróciła do niego konia i zawołała niecierpliwie. Ach, panie, czy pan zawsze taki nudny? Przecież nie po to wzięłam pana na spacer, ażeby ziewać. Proszę mnie bawić, tylko zaraz. Zaraz? Dobrze.
1: Jerzy Kamas przeczytał fragment powieści Lalka Bolesława Prusa. Do tej lektury wrócimy w poniedziałek o 13:50.

0: Słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Jest godzina 14.
1: Dwójka. Jesteś na miejscu. Marcin Bosak.
0: A więc najwyższy czas, byśmy przeszli do naszych popołudniowych zabaw i świetnych koncertów.
2: Koncert w porze lunchu.

Za konsoletą pozostaje Michał Jakubik, przy mikrofonie Michał Dębski-Wachowicz. Dzień dobry. To już nasze ostatnie w tym tygodniu spotkanie o tej porze, a zarazem ostatnia dwugodzinna audycja w tym roku. W przyszłym tygodniu dwójka działać już będzie według nowej ramówki i wrócimy więc do godzinnych spotkań o godzinie 14. Ale dzisiaj będą mieli Państwo okazję po raz pierwszy uczestniczyć w finale tegorocznego koncertu w porze lunchu, można powiedzieć, ale także mieli okazję po pierwsze posłuchać świetnego, prawie półtora godzinnego koncertu, jak i także wygrać ostatnią płytę na lato, a to wszystko po 15.30 się odbędzie. Mówię o konkursie, a teraz już przechodzimy do koncertu, który zaprowadzi nas do Hiszpanii. W tym tygodniu odwiedzaliśmy Francję, Austrię, Niemcy. No to teraz czas na Katalonię. To będzie punkt na naszej koncertowej mapie. Przeniesiemy się więc 250 km na południe od Pirenejów i 50 km na południowy zachód od Barcelony, wzdłuż wybrzeża Morza Balearskiego. Tam położona jest miejscowość El Vendrell, gdzie od 1981 roku organizowany jest Międzynarodowy Festiwal Muzyczny imienia Pau Casalsa. Jego celem jest zachowanie pamięci o tym wielkim wiolonczeliście, a tegoroczna odsłona jest szczególna, ponieważ rozpoczyna wielkie świętowanie 150. rocznicy urodzin artysty. Casals przyszedł na świat właśnie w El Vendrell, w tej małej miejscowości u wybrzeża Morza Balearskiego i było to 29 grudnia 1876 roku. Program tegorocznego festiwalu skupiał się na wiolonczeli. Kataloński muzyk w końcu był jednym z tych, którzy pomogli w, można powiedzieć, wyemancypowaniu tego instrumentu, zestawieniu go na równi ze skrzypcami czy fortepianem. Tak więc, cytując organizatorów, w tym roku w lipcu w El Vendrell miała odbyć się wielka wiolonczelowa impreza, w której wzięło udział sześcioro wybitnych wiolonczelistów należących do różnych pokoleń. Byli oni wybierani względem dekad, co ciekawe. I my dziś posłuchamy koncertu inaugurującego ten festiwal z udziałem Daniela Müllera Schotta, niemieckiego muzyka, który urodził się prawie dokładnie 100 lat po Pau Casalsie, czyli w 1976 roku. Ten współczesny wirtuoz wiolonczeli zaprosił z okazji tego koncertu dwie dobre muzyczne znajome, kameralistki, pianistkę Anikę Treutler oraz skrzypaczkę Noe Wilczschut. Występ rozpoczął jednak sam Daniel Müller Schott i to symbolicznym dziełem, bo pierwszą suitą wiolonczelową Jana Sebastiana Bacha. Jest to kompozycja, którą Pau Casals wykonał po raz pierwszy po długiej przerwie w publicznych występach. Był to rok 1950.

Pod koniec wojny domowej w Hiszpanii Pau Casals opuścił swój kraj. Schronienie znalazł w Prades, małej miejscowości położonej w Pirenejach, zaraz przy granicy Francji i Hiszpanii. Po emigracji w 1939 roku ten wiolonczelista, właśnie on, ponad dekadę, a przecież był już wtedy słynnym instrumentalistą, słynnym artystą, nie występował publicznie. I był to znak protestu wymierzony przeciwko dyktatorowi, dyktaturze i temu, co robił w jego kraju generał Franco. Ale w tym czasie pomagał także innym osobom, mówię o Pau Casalsie, które uciekały przez Pireneje przed wojną albo bały się represji. I w 1950 roku, w 200. rocznicę śmierci Jana Sebastiana Bacha, Pau Casals za namową przyjaciół wystąpił przed publicznością po ponad dekadzie braku występów. I wykonał wtedy właśnie pierwszą suitę wiolonczelową Schmider 1007 Jana Sebastiana Bacha. W lipcu tego roku z okazji inauguracji festiwalu imienia Pau Casalsa wykonał ją współczesny wirtuoz wiolonczeli Daniel Müller-Schott i było to w jakimś sensie ikoniczne nawiązanie do tego, co wydarzyło się po II wojnie światowej właśnie w El Vendrell i także w Prades. Potem niemiecki wiolonczelista zaprosił na estradę pianistkę Anike Treutler oraz skrzypaczkę Noe Wildschut. Wykonali wtedy utwór, który także jest takim symbolicznym dziełem w kontekście życia Pau Casalsa. Właśnie w Prades Casals założył ze swoimi przyjaciółmi festiwal i tam występował z nimi w różnych składach, na przykład z Alfredem Denisem Cortot, szwajcarskim pianistą, oraz Jacques'em Thibault, francuskim skrzypkiem. Trio Cortot, Thibault, Casals było swego czasu jednym z najbardziej rozpoznawalnych, a dziś jest jednym z najbardziej legendarnych kameralnych składów XX wieku. W ich stałym repertuarze znalazło się piąte trio fortepianowe D-dur, opus 70, numer 1 Ludwiga van Beethovena, czyli tak zwane trio duch. Posłuchajmy go w wykonaniu Aniki Treutler, Noe Wildschut oraz Daniela Müller-Schotta.

Allegro vivace e con brio, largo assai et espressivo i finałowe presto. To trzy części, z których składa się trio fortepianowe numer 5 D-dur Duch. Pierwsze z opusu 70 Ludwiga van Beethovena, który ukończył je w 1808 roku. W podobnym czasie, w którym zaczął pracować nad szkicami do opery Macbeth, nigdy nieukończonej. Ale ta środkowa część, ta mroczna i momentami wręcz straszna, jest być może pozostałością po tym dziele. Może właśnie w niej słychać, jak tytułowy duch nawiedza popadającego w szaleństwo Macbetha. My dziś słuchaliśmy tego jednego z najsłynniejszych triów XIX wieku w wykonaniu Aniki Treutler, fortepian, Noe Wildschut, skrzypce oraz Daniela Müllera-Schott.

Konrada Wiolonczela. Kameraliści wystąpili w tym roku na inauguracji festiwalu imienia Pau Casalsa w El Vendrell w Katalonii. Ten właśnie koncert miał upamiętniać postać patrona tego wydarzenia, ale także ważne koncerty lub występy w jego życiu. Akurat trio Duch Beethovena wykonywał wielokrotnie razem z legendarnym triem, który tworzył razem z Alfredem Denisem Cortot oraz Jacques'em Thibaud. Ale lista muzyków, z którymi występował Pau Casals, była bardzo długa. Do jego bliskich przyjaciół należeli na przykład Aleksander Schneider czy Mieczysław Horszowski, czyli dwaj świetni muzycy, którzy wyemigrowali z naszej części Europy do Ameryki. I właśnie po drugiej stronie oceanu Pau Casals wystąpił razem z nimi w Białym Domu. Było to w październiku 1961 roku, kiedy prezydentem Stanów Zjednoczonych był od kilku miesięcy dosłownie John Kennedy. I właśnie wtedy przed nim i całą jego administracją Mieczysław Horszowski, Aleksander Schneider i Pau Casals wykonali trio fortepianowe D-moll opus 49 Feliksa Mendelssohna Bartholdiego. Składają się na nie Molto Allegro Agitato, Andante con moto tranquillo, Scherzo Leggero e Vivace i Finale Allegro assai appassionato. Słuchamy interpretacji Aniki Treutler, fortepian, Noe Wildschut, skrzypce oraz Daniela Müllera-Schotta, wiolonczela.

Oklaski dla Aniki Treutler, fortepian, Noe Wildschut, skrzypce oraz Daniela Müllera-Schotta, wiolonczela. W ich wykonaniu usłyszeliśmy trio fortepianowe, pierwsze Felixa Mendelssohna Bartholdiego, czyli jego opus 49. Dzieło ukończone w 1839 roku, kiedy kompozytor miał 30 lat, i usłyszeliśmy w nim zarówno pieśń bez słów, czyli tę śpiewną część drugą, Andante con moto tranquillo, błyskotliwe scherzo, no i finał wpadający ucho w ucho motyw w nim zawarty. Momentami także brawurowa partia fortepianu się wyłania z niego. Wydaje mi się, że właśnie to jest to, o co zawalczył kompozytor pod sam koniec pisania tego dzieła. Rozbudował właśnie finał, aby fortepian wyszedł jeszcze bardziej na pierwszy plan. I tak miał zakończyć się ten koncert inauguracyjny festiwalu imienia Pau Casalsa w El Vendrell, ale publiczność nie wypuściła kameralistów tak szybko z sali. Anika Treutler, Noa Wildschut i Daniel Müller-Schott byli na to przygotowani.

0: Co za finał. Primavera Porteña z cyklu Estaciones Porteñas, czyli Wiosna w Buenos Aires, Astora Piazzolli. To bis w wykonaniu Aniki Treutler, fortepian, Noe Wildschut, skrzypce i Daniela Müllera Schotta, wiolonczela. I tak muzycy podziękowali publiczności, która zebrała się w tym roku w audytorium imienia Pau Casalsa w El Vendrell. Był to koncert rozpoczynający festiwal, którego patronem jest właśnie Pau Casals, ale także był to symboliczny początek świętowania jego okrągłej rocznicy urodzin. W grudniu tego roku minie 150 lat od momentu, w którym przyszedł na świat ten jeden z najważniejszych wiolonczelistów XX wieku. I to był już ostatni dłuższy koncert w porze lunchu, którego mogliśmy słuchać w tym roku. Od poniedziałku rozpoczynamy działanie zgodnie z jesienną ramówką, a więc wracamy też do godzinnych audycji, ale pora pozostaje ta sama, czyli 14. Tymczasem jest już prawie pół godziny po godzinie 15. Czas więc rozstrzygnąć wczorajszy konkurs, ale także zadać Państwu, no niestety już ostatnie pytanie w naszej popołudniowej, letniej zabawie.
1: Sponsorem nagród w konkursie jest Narodowy Instytut Fryderyka Chopina. Płyta na lato.

Wczoraj zapytałem państwa o państwa muzyczne dzieciństwo. I dzisiaj nie miałem łatwego zadania, jeśli chodzi o wybór najlepszych dwóch odpowiedzi, jednak z regulaminem nie można dyskutować, więc pierwsza płyta z interpretacjami Janusza Olejniczaka z konkursu Chopinowskiego w 1970 roku trafi do pani Małgorzaty, która napisała o swoim muzycznym dzieciństwie tak. Paradoksalnie kojarzy mi się z marszem żałobnym Chopina. Dzieckiem byłam dawno temu. Aleją wzdłuż mej kamienicy podążały kondukty, często z orkiestrą. Biegłam wtedy do okna i chłonęłam widok koni z czarnymi pióropuszami oraz instrumentów muzycznych z ogromną lśniącą trąbą. A dostojna muzyka przenikała mnie na wskroś i trwa we mnie do dziś. Pani Małgorzata, to gotowa scena filmowa. Bardzo dziękuję za podzielenie się tym wspomnieniem. A drugą płytę otrzyma pan Mateusz, który napisał tak. Dzieciństwo to poznawanie muzyki bez przygotowania. Zawsze marzyłem, by słuchać muzyki dawnych wieków na świeżo, nie wiedząc, co wydarzyło się później. Perotina, nie wiedząc, że później był Bach, a Ravela, nie wiedząc, że będą jeszcze Beatlesi. Dzieci mają te szanse. Bardzo ciekawa refleksja. Ja też czasami chciałbym się cofnąć w czasie do, powiedzmy, czasów Beethovena, a może nawet i Beatlesów i posłuchać ich utworów, nawet jeszcze kasując sobie wcześniej pamięć, tak by wszystko właśnie brzmiało na świeżo. Pani Małgorzato, panie Mateuszu, dziękuję bardzo i gratuluję. A dziś czeka nas finał naszego konkursu. Będą mieli państwo okazję zdobyć, jeżeli dobrze policzyłem, już 55. płytę na lato w tym roku. I skoro pan Mateusz opowiedział o takiej podróży przez wieki, to rodzajem wehikułu czasu są wykonania na instrumentach historycznych. I dzisiaj będą mogli państwo wygrać płytę, która nieco przybliża nas do tego, jak mogła brzmieć.

Halka Stanisława Moniuszki, w czasie, w którym powstawała. W 2018 roku Fabio Biondi wraz z Europa Galante, a więc zespołem grającym właśnie na instrumentach z epoki oraz chórem i opery i Filharmonii Podlaskiej, oczywiście także solistami, zarejestrowali Halkę. Co istotne, nie była to polska wersja językowa tego dzieła Stanisława Moniuszki. Soliści i chór zaśpiewali po włosku. Było to podczas festiwalu Chopin i jego Europa w 2018 roku. Być może niektórzy z Państwa mieli okazję usłyszeć to wykonanie. Wykonanie koncertowe, trzeba dodać. Zostało ono zapisane w całości na płycie, którą właśnie dziś mogą Państwo wygrać. Halka doczekała się wykonania we Włoszech, w języku włoskim, dopiero w 1905 roku, czyli pół wieku po premierze, ale taka wersja językowa słynnej opery jak najbardziej istnieje. To jest dość rzadka sytuacja, w której dzieło polskie zostało, jak to się mawia w żargonie muzykologicznym, zlokalizowane za granicą i w związku z tym przygotowałem pytanie na dziś. Ponieważ jest to ostatnia szansa na wygranie płyty na lato, to postarałem się, by było nieco trudniejsze. Czy jest jakaś polska pieśń albo opera, dzieło z polskim tekstem, które Państwa zdaniem brzmiałoby lepiej w zagranicznym języku? Odpowiedzi proszę przesyłać w formie SMS-ów pod numer 71211. Nasi konkursowi weterani i weteranki dobrze wiedzą, ale dla tych z Państwa, którzy biorą udział w naszej zabawie po raz pierwszy, przypominam, koszt jednej wiadomości do 160 znaków to złoty 23 grosze. Odpowiedź należy poprzedzić słowem lato. A my słuchamy arii Halki po włosku, gdyby rannym słonkiem, czyli Se in Alodoletta, zaśpiewa Tina Gorina. Towarzyszy jej Europa Galante pod dyrekcją Fabio Biondiego.

Se in allodoletta, czyli aria Halki, gdyby rannym słonkiem w przekładzie Giuseppa Hille Bonoldiego. To wykonanie, które zarejestrowało Polskie Radio, między innymi nasi realizatorzy brali udział w jego rejestracji w 2018 roku, a zaśpiewała tę arię Tina Gorina, hiszpańska śpiewaczka, towarzyszyła jej Europa Galante pod dyrekcją Fabio Biondiego. Czy są jakieś inne polskie dzieła, które chcieliby Państwo usłyszeć w zagranicznym języku? A może znają Państwo takie właśnie przekłady i są to Państwo w jakimś sensie bardziej cenione wersje niż te oryginalne polskie? Proszę pisać pod numer 71211 SMS-y z prefiksem LATO. Wtedy wygrają Państwo być może płytę, której słuchamy dziś o tej porze, w porze lunchu. Nie musi to być też europejski język, to warto dodać, albo w ogóle nie musi być to język narodowy, bo na przykład Halka, skoro jesteśmy już przy tym dziele, doczekała się premiery w języku Esperanto. Było to w 1912 roku w Krakowie, w wykonaniu Teatru Lwowskiego w ramach 8. Światowego Kongresu Esperantystów. Za chwilę wrócimy do arii z Halki Moniuszki, ale najpierw proszę posłuchać wykonania tego mazura na instrumentach historycznych, bo przypomnę, że to było pierwsze wykonanie Halki właśnie na instrumentach z epoki. Grała wtedy Europa Galante pod dyrekcją Fabia Biondiego.

Niezwykle żywo brzmi ten mazur na wykonaniu na instrumentach historycznych, w wykonaniu Europy Galante pod dyrekcją Fabia Biondiego. To nagranie z wykonania Halki na instrumentach historycznych. Nagranie zarejestrowane w 2018 roku podczas festiwalu Chopin i jego Europa. To było pierwsze wykonanie właśnie na instrumentach z epoki, ale także wykonanie tej opery w wersji językowej włoskiej. I dziś pytanie, dzięki któremu mogą Państwo wygrać płytę na lato, brzmi następująco. Czy są jakieś polskie pieśni, opery albo ogólnie dzieła z polskim tekstem, które Państwa zdaniem brzmiałyby lepiej w zagranicznym języku? Czy na przykład Halka Państwa zdaniem brzmi lepiej, kiedy no właśnie jest osadzona w tej włoskiej tradycji operowej, bardziej przynajmniej jeszcze niż to zrobił Stanisław Moniuszko wtedy, kiedy ją komponował, a więc w połowie XIX wieku? No jest to otwarte pytanie, myślę, że każdy w inny sposób słucha opery. No to teraz jeszcze no, prawdziwy hit, można powiedzieć, z tego właśnie dzieła Moniuszki. Frai abeti sul vento geme. Może wiedzą już Państwo, o jaką arię chodzi. Zaśpiewa Mateusz Pompeu.

I który Jątek bardziej do Państwa przemawia? Ten polski, czy może we włoskiej masce? Mateusz Pompeu, brazylijski tenor w arii Jątka Szumią jodły na górszczycie, a w zasadzie w tej wersji to Frai abeti sul vento geme. I to jest ta aria, którą także Państwa prowokuje, aby odpowiadać na pytanie, które dziś może Państwu przynieść naszą płytę na lato. A więc czy jest jakaś polska pieśń albo opera, dzieło z polskim tekstem, które Państwa zdaniem brzmiałoby lepiej w zagranicznym języku? Odpowiedzi proszę przesyłać w formie SMS-ów pod numer 71211 z prefiksem lato, a my słuchamy Tańców Góralskich z trzeciego aktu Harki. Wracamy więc do muzyki instrumentalnej z tego albumu.

0: kochalka na instrumentach historycznych i to po włosku. Kto wygrał naszą ostatnią płytę na lato, zdradzi Państwu Joanna Grodkowska w poniedziałek po 14. A ja już życzę dobrego, zbliżającego się powoli weekendu. Michał Dębski-Wachowicz, do usłyszenia.
1: Poezja ukraińska w dwójce.
2: Ukraińskie siły zbrojne informują, że straty ludzkie wojsk Federacji Rosyjskiej przekroczyły 1,5 miliona osób. Chodzi o trwale wykluczonych z walki. Posłuchajmy wiersza z frontu. Przekład Leszka Szarugi czyta Łukasz Lewandowski.
3: Walerii Puzik, bez tytułu. Ten wiersz jednej doby nie przeżyje. Biały szum w objęciach nowin. O trzech rannych żołnierzach ukraińskich już wiadomo.

Ostrzał szedł w dwóch etapach. Od 6 rano z przerwą na śniadanie, a potem przed 9 i trochę wyżej po tarczy po 10. 10 nalotów z jednej strony, 27 z drugiej. Wszystkie uderzenia w jednym rejonie, między strefą przemysłową a koksownią. Teraz po mieście jeżdżą wozy strażackie. Gdzieś włączył się alarm. Ktoś szuka na bazarze kaszy gryczanej. Kłęby czarnego dymu między domami i dachami. Reporter tu na miejscu nadaje na żywo pozdrowienia dla wielkiej, bezpiecznej ziemi. Od 11 rano widać było ogień i słupy dymu. Na stanowisko brygady zmechanizowanej spadło 25 min. Kaliber 120, zniszczono 3 lekkie pojazdy, są ranni. Zniszczona baza przemysłowa w Awdijewce i budynki mieszkalne. Pracowników stacji kolejowej oraz pasażerów ewakuowano do schronu. Łącznie od rana, podsumowuje, spadło tu ponad 6 tuzinów min. Wśród cywilów brak ofiar. Nasz rozejm trwa.

0: Jest 16.
1: Dwójka, jesteś na miejscu. Mariusz Szczygieł.
0: I ponownie Justyna Piernik, ponownie Wiadomości Kulturalne. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie trwają ostatnie przygotowania do jutrzejszej gali baletowej. Wydarzenie będzie jednocześnie otwarciem nowego sezonu. Podczas spektaklu publiczność zobaczy zarówno tancerzy Polskiego Baletu Narodowego, jak i solistów z najważniejszych teatrów Europy. Jak podkreśla dyrektor teatru Borys Kudliczka, będzie to wszystko, za co kochamy taniec klasyczny i współczesny.
2: To jest jakby szeroki repertuar, od tego klasycznego, od samych początków, ale też do współczesnej choreografii, które nasz zespół prezentuje zresztą prawie na co dzień podczas sezonu, który nas czeka.
0: Tancerzom towarzyszyć będzie orkiestra pod batutą Joela Gamzu. A więcej na ten temat po wiadomościach w audycji Wybieram Dwójkę. Na ekrany kin wchodzi dziś film dokumentalny Bez końca w reżyserii Michała Marczaka. Dokument osnuty jest wokół zaginięcia nastoletniego Krzysztofa Dymińskiego, którego ostatni raz widziano na moście nad Wisłą w 2023 roku. Od tamtej pory jego ojciec, główny bohater filmu, prowadzi własne poszukiwania, przeczesując rzekę za pomocą opracowanych przez siebie narzędzi i technik. Zależało mi na opowiedzeniu uniwersalnej historii o stracie, mówi reżyser.
3: Wszyscy się boimy kogoś stracić, albo kogoś straciliśmy. Każdy widz, czy ktoś jest właśnie rodzicem, czy ktoś chce mieć dzieci, czy kogoś bliskiego stracił, czy boi kogoś stracić, może w tym filmie się jakoś przejrzeć. Też mieliśmy pokazy dla szkół na przykład, czy liceów w Stanach i tam też dzieciaki po prostu mówiły, że bardzo siebie widzą w tym filmie, że jakby w tym filmie w ogóle nie ma prawie Krzysia, zaginionej osoby, a że młodzi ludzie się jakoś bardzo w tym filmie widzą, że on na nich działa, bo zaczynają sobie myśleć jakby, jak to by było, gdyby oni byli w tym miejscu, jakby ich bliscy zareagowali. Więc no mam nadzieję, że właśnie ten film w ten sposób działa, że każdy może troszkę też swoje przeżycia włożyć w niej, tak trochę jako w takim lustrze siebie zobaczyć i połączyć to z emocjami, które są na ekranie.
0: Film Bez końca w reżyserii Michała Marczaka od dziś można oglądać w polskich kinach. Europejskie Centrum Solidarności wypełniło się miłośnikami świata literatury. Już po raz ósmy rozpoczęły się tam gdańskie targi książki. Gościem honorowym tym razem jest Lwów. Do niedzieli zaprezentuje się ponad 100 wydawnictw z całej Polski, ale to nie wszystko, zapowiada organizatorka imprezy Magdalena Kalisz.

0: Oprócz tego odbędzie się 120 wydarzeń towarzyszących i spotkań autorskich oraz debat, warsztatów i tego rodzaju wydarzeń, ale też przy samych stoiskach wydawców pojawi się na tak zwanych dyżurach autografów około 150 autorów i autorek. Także tych wydarzeń w tym roku mamy około 250. I jest to chyba rekord w naszej dotychczasowej historii Gdańskich Targów Książki.
1: Stoiska wystawców oraz program wydarzeń towarzyszących będą dostępne dziś i jutro do godziny 18 w niedzielę o godzinę krócej. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Ruszył 15. Berlin Art Week. To wielka prezentacja sztuki współczesnej, odbywająca się w galeryjnych wnętrzach, ale także w plenerach. Kilka galerii prezentuje sztukę z Polski.
2: To ważna data w kalendarzu. Wydarzenie zapewniające kuratorom, wystawcom i artystom rozpoznawalność i często wymierny faktor finansowy. Teoretycznie przez 5 dni, ale w praktyce przez cały miesiąc. Wystawy w galeriach i w muzeach przybliżają pracę artystów tak młodych, jak uznanych międzynarodowych, np. Ryuichi Sakamoto czy Maurizio Cattelan. Nowy program Perform łączy sztukę wizualną z performatywną, na przykład w projekcie Trisha Brown Walking on the Wall czy Ersana Montaga Starzejący się mistrzowie w Gemälde Galerii. W tym roku na Berlin Art Week obecni są też polscy artyści. Galeria KV Ost prezentuje swoją stypendystkę Izabelę Gustowską, Person Projects Pawła Książka, a plenerowy Center for Contemporary Arts obrazy Alicji i Bożeny Wal. Z Berlina dla Wiadomości Kulturalnych Jagoda Engelbrecht.
1: I to wszystkie informacje dziś. Znajdą Państwo je także na naszej stronie internetowej. Dziękuję. Do usłyszenia.
3: Reklama. Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
4: Alfabet Orkiestry Bejew Babie Lato.
3: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
5: 19.30. Program informacyjny, który pokazuje więcej. Wiarygodne źródła, rzetelne analizy, najlepsi dziennikarze. Program informacyjny, któremu możesz zaufać.
6: 25 lat od zamachów z 11 września. Jak zmienił się świat? Problemy na kolei, czyli protest maszynistów po tragedii. Pistolet na farbę i przepychanki pod pomnikiem smoleńskim.
5: 19.30. Oglądaj codziennie w TVP1 i w TVP Info. TVP. Otwórz się na więcej.
7: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17.00. Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
8: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na sinfoniawarsovia.org.
9: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
10: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
11: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
12: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
9: Źródła europejskie.
10: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
9: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
3: Reklama.
13: Program Drugi Polskiego Radia jest 7 minut po 16. Poza tym jest

Piątek, 11 dzień września, to jest 254 dzień roku. Słońce w znaku Panny zajdzie dziś minutę po godzinie 19, a imieniny obchodzą Jacek, Dagna, Prot, Aisza, Bonaventura, Krzesisław i Pafnucy. Życzymy Państwu dużo zdrowia. Paweł Worobiej.

0: A ja nazywam się Jakub Kukla, witam Państwa bardzo serdecznie. Cieszę się, że możemy dziś się spotkać, bo jeszcze przed godziną w pociągu opóźnionym o ponad 120 minut to wcale mi się nie wydawało takie oczywiste, to, że do tego spotkania dziś dojdzie. Ale nie będziemy rozmawiać o kolei, będziemy świętować urodziny.
1: 20 kompozytorów z całego świata, kompozytorów i kompozytorek, pisze w tym roku dla Neokwartet kwartet smyczkowy, który wykonujemy między wrześniem a grudniem, cyklu 4 koncertów, gdzie pokażemy wszystkie 20 kwartetów napisanych w ramach tego jubileuszu.
0: Dziś świętujemy 20-lecie Neokwartet, szczegóły za kilka minut. Potem zaprosimy Państwa do teatru. Mąż i żona to jest napisana w 1821 roku pierwsza polska komedia romantyczna, a w każdym razie tak ta sztuka jest określana. Przedstawia historię czwórki bohaterów uwikłanych w sieć miłości, pożądania, niedopowiedzeń i wzajemnych manipulacji. W Teatrze Polskim we Wrocławiu po fredrowską komedię sięgnął Michał Zadara, dyrektor wspomnianego teatru, przenosząc akcję do współczesnego zamożnego domu, ale zachowując oryginalne brzmienie pięknego fredrowskiego tekstu. To będzie pierwsza premiera w nowym sezonie. O tej premierze i o innych planach z Michałem Zadarą porozmawiamy dziś po godzinie 16:30. Ale zaprosimy Państwa także do wspólnego stołu. Opowiemy o festiwalu Tisz w Muzeum Polin.
2: Będziemy mówić o tym współdzielonym dziedzictwie żydowskim kulinarnym. Będziemy gościć gości z Wilna. Będziemy smakować litewskich specjałów. To jest w tym roku nasz motyw przewodni.
0: A później pojawi się jeszcze jeden wątek wrocławski. Kilkaset projekcji, około 70 artystów z 22 krajów, a tłem będą ulice Wrocławia, które w ciągu dnia tętnią życiem, a wieczorem 18 i 19 września staną się żywym, pulsującym ekranem. O kino muralu porozmawiamy dziś po godzinie 17. Ponadto zaprosimy Państwa do Teatru Wielkiego Opery Narodowej na galę baletową.
3: Gala jest takim przeglądem przy okazji, jest takim powrotem do sezonu, czerwonym dywanem. Społeczność teatralna wraca na widownię, na foyer, do rozmów wokół teatru.
0: Szczegóły przed godziną 18.

0: To skład smyczkowy Estońskiej Narodowej Orkiestry Symfonicznej pod dyrekcją Paavo Järviego, a słuchaliśmy Summy na orkiestrę smyczkową, kompozycja Arvo Pärta. Dziś jeden z klasyków współczesności świętuje 91. urodziny. Jest kwadrans po godzinie 16. Jutro natomiast w Gdańsku rozpoczyna się cykl koncertów z okazji 20. urodzin zespołu Neo Quartet. To jest jeden z najprężniej działających w Europie zespołów kameralnych. Artyści specjalizują się w wykonawstwie muzyki najnowszej. Szczególnie promują twórczość młodych kompozytorów. Kwartet znany jest nie tylko w Europie, ale też ma liczne grono wielbicieli w Azji, gdzie zresztą często koncertuje.
1: 20 kwartetów na 20-lecie Neo Quartet.
2: Paweł Kapica.
1: 20 kompozytorów z całego świata, kompozytorów i kompozytorek, pisze w tym roku dla Neo Quartet kwartet smyczkowy, który wykonujemy albo na koncertach, które gramy w ciągu roku w Polsce czy na świecie, albo na naszym cyklu jubileuszowym w Gdańsku, który organizujemy między wrześniem a grudniem. Cyklu 4 koncertów, gdzie pokażemy wszystkie 20 kwartetów napisanych w ramach tego jubileuszu.
3: Myślę, że to jest cały wachlarz kompozytorów zaprzyjaźnionych z całego świata.
2: Karolina Piątkowska-Nowicka.
3: Faktycznie naprawdę z całego świata. Na przykład na pierwszym koncercie będzie Helmut Zapf, niemiecki kompozytor. Chichun Chisun Lee, azjatycka, tajwańska kompozytorka. Bardzo ciekawe kompozycje pisze. Zupełnie takie nieznanym językiem dla nas tutaj. David Moliner, hiszpański kompozytor. I Marysia Trzpis, która wywodzi się z Gdańska, z Akademii Muzycznej. Bardzo ciekawie zapowiadająca się kompozytorka. Ale co bardzo ważne, organizujemy również konkurs dla młodych kompozytorów z całego świata, którzy mogą zgłosić się i napisać dla nas utwór. Spośród tych wszystkich kompozycji nadesłanych do nas wybierzemy 3 kompozycje, które również będą wykonane podczas jednego z 4 koncertów.
4: Pierwszy koncert odbędzie się w Gdańsku, w Mlecznym Piotrze. To jest takie zaprzyjaźnione miejsce na terenie dawnej stoczni. Bardzo przyjemne.
2: Michał Markiewicz.
4: Graliśmy tam duże projekty, m.in. technooperę i Istotę rzeczy,

0: które bardzo dobrze się tam przyjęły i spodobały.
1: Jak podsumowalibyście te ostatnie 20 lat waszego trwania, koncertowania?
2: Chciałoby się powiedzieć pasmo sukcesów, ale to tak tylko chyba ostatnio jest, bo rzeczywistość trochę przerosła nasze oczekiwania. Za to jesteśmy bardzo wdzięczni tej rzeczywistości. Początki naprawdę były no, trudne. No. Graliśmy przez pierwsze 5 lat, graliśmy po 1-2 koncerty rocznie. Trudno było mówić o funkcjonowaniu kwartetu w takich warunkach. Ale wszystko tak się potoczyło po naszej myśli i może też myśmy zrobili jakieś kroki w tym kierunku, a może to szczęście nas wspierało, że w dniu dzisiejszym, w tym roku gramy ponad 50 koncertów i taką ilość koncertów gramy rocznie, co jest no, bardzo inspirujące, satysfakcjonujące i sprawiające dużo przyjemności. To koncertowanie, podróżowanie, poznawanie ludzi i spełnianie się jako muzycy.
3: Koncertowaliśmy na 3 kontynentach, w Azji, w Europie i w Ameryce Północnej. Jak Paweł policzył, jest to około 30 krajów.
4: Były to bardzo ciekawe kraje. No, mamy to szczęście, że jako muzycy zwiedzamy przy okazji świat. Możemy zagrać różne, ciekawe również kompozycje, no bo naprawdę te utwory różnią się od tego, co piszą kompozytorzy na przykład w Polsce. Jeżeli pojedziemy na przykład do Ameryki, albo pojedziemy do Hiszpanii, albo pojedziemy na Wyspy Owcze, czy Skandynawia, to są bardzo ciekawe rzeczy, które możemy zaobserwować, że ci kompozytorzy piszą zupełnie innym językiem. I on jest bardzo interesujący. Chociażby właśnie wspomniana tajwańska kompozytorka, która żyje w Korei. Ten język jest dla nas no, niesamowity. Ona nas w pewnym sensie zmusza do takich wykonawczych łamigłówek. Nie wiem, jak to nazwać. To dosłownie gramy na skrzypcach jak na gitarze. No i różne takie bardzo ciekawe rzeczy. Lub pałeczkami do ryżu po strunach. To jest przy okazji podsumowanie tych 20 lat, że no, bardzo różne ciekawe historie związane są z tym naszym życiem kwartetowym i trochę się czujemy jak rodzina. Nawet Paweł raz zażartował, że to bywa tak, że my się częściej widzimy niż na przykład gdzieś tam z rodzinami, no bo to tak bywa, jeżeli się spędza tyle czasu razem. Grając w kwartecie jesteśmy zmuszeni, no czy nie zmuszeni, ale no po prostu pracujemy praktycznie codziennie.
1: Ostatnio rodzina wzbogaciła się o nowego członka, ponieważ Krzysztof Pawłowski zrezygnował, poszedł inną ścieżką swojej kariery i pojawił się Antoni Majewski, więc jak to się stało, że znalazłeś się w tym zespole?
5: Paweł właściwie do mnie zadzwonił i zaprosił na próbę z taką już perspektywą tego, że prawdopodobnie będzie jakaś długofalowa współpraca, co w sumie było dla mnie odrobinę zaskakujące, że tak od razu puściliśmy się na taką głęboką wodę, ale myślę, że teraz już z perspektywy tych kilku miesięcy, że dobrze się wpasowałem do zespołu. No i dla mnie jest to bardzo ciekawe móc występować w Neo Quartet, poznawać Pawła, Michała i Karolinę, rozmawiać z nimi, bo też moje doświadczenie z muzyką współczesną jest właściwie czymś, do czego dochodziłem sam, nigdy się tego nigdzie nie uczyłem, więc konfrontować to, do czego sam doszedłem z osobami, które zajmują się tym na najwyższym poziomie już od bardzo wielu lat jest niezwykle cenne i te nasze nie tylko godziny grania, ale też dyskusji są dla mnie bardzo inspirujące i z tego powodu bardzo się cieszę.
6: Żeby dołączyć do Neo Quartet, Antoni Majewski przeprowadził się z Bydgoszczy do Gdańska. Równocześnie kontynuuje swoją dotychczasową działalność muzyczną. Jest też doktorantem Akademii Sztuki w Szczecinie. Przypomnijmy, pierwszy z gdańskich koncertów z cyklu 20 kwartetów na 20-lecie Neo Quartet odbędzie się jutro o godzinie 19 w WL4 w Mlecznym Piotrze na terenach postoczniowych.

Luca DeBarg i muzyka George'a Gershwina to był fragment Błękitnej Rapsodii, nagranie z płyty, która dziś ma premierę, nagranie z płyty Gershwin Variations. 28 minut po godzinie 16 słuchają Państwo programu

0: drugiego Polskiego Radia. Do wątków muzycznych jeszcze dziś będziemy wracać. Teraz jednak chcielibyśmy zasygnalizować sprawę natury literacko-finansowej. Pisarze, tłumacze, ilustratorzy i autorzy w ramach systemu Public Lending Right otrzymują wynagrodzenia z tytułu darmowego wypożyczania ich książek. To jest pewna forma rekompensaty za to, że czytelnik nie kupuje, a wypożycza daną książkę. Zostały zatwierdzone przepisy, które podnoszą limit dofinansowania z 5% do 10%. O tym, czy w związku z tym w środowisku literackim zapanowała radość, dziś w Rozmowach na Lato będzie mówił pisarz i wydawca Zygmunt Miłoszewski.
1: No jest to radość głodnego człowieka, któremu obiecywano obiad, a dostał małe frytki. I po 5 latach przypominania, że hej, to jednak miał być obiad, no dostał drugie małe frytki. Więc oczywiście cieszę się, tak, bo są to jednak dodatkowe małe frytki, ale jednak nie na to, jako pisarz się z Rzeczpospolitą umawiałem. Umawiałem się na obiad. Umawiałem się na to, że skoro jesteśmy jedyną sztuką, która może być za darmo w dniu premiery dostępna dla wszystkich w sieci bibliotek w całej Polsce, a przypominam, że tylko publicznych bibliotek jest w Polsce około 9 tysięcy, wypożyczeń tylko w tych publicznych bibliotekach jest około 100 milionów, no to Rzeczpospolita Polska, skoro oferuje efekty mojej pracy, w żaden sposób niedotowanej wcześniej, ani jako, nikt mnie nie wspiera jako autora bądź jako wydawcy, jeśli chcę to udostępniać za darmo, musi mi to zrekompensować. Albo, co powtarzam, albo na przykład ustalić, że nowości literackie, książkowe mogą być kupowane do bibliotek dopiero rok od premiery.
0: A do tych kwestii wrócimy dziś po godzinie 22.00.

0: To muzyka Józefa Haydna, czwarta część symfonii B-dur w wykonaniu orkiestry kameralnej z Bazylei pod dyrekcją Giovanniego Antoniniego, który jutro na festiwalu Wrocławia Cantans wystąpi i ten koncert będziemy na antenie programu drugiego transmitować. 33 minuty po godzinie 16.
1: Gość dwójki.
0: W studiu jest już dr Michał Zadara, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Dzień dobry, witam pana serdecznie.
2: Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
0: Inscenizacja Męża i Żony w pańskiej reżyserii rozpocznie nowy sezon w Teatrze Polskim we Wrocławiu. Młody, przystojny hrabia Alfred uwodzi Elwirę, żonę swojego najlepszego przyjaciela, ale też Justynę, ich służącą. I rozpoczynają się komplikacje. O tym tekście mówi się, że to pierwsza polska komedia romantyczna. Pan się z takim opisem zgadza?
2: Jest to opis przygotowany przez teatr, którego jestem szefem, więc siłą
0: rzeczy... Musi się pan zgadzać.
2: Jest to zgodne z tym, w jaki sposób chcemy mówić o tej sztuce. Więc tak, jest to niewątpliwie komedia, jest to niewątpliwie romantyczna komedia, gdyż chodzi o zmysłowość, seksualność, miłość, rozpacz i tak dalej. I jest to niewątpliwie komedia romantyczna w tym sensie, że kibicujemy chyba, no w sumie już nie wiem, czy kibicujemy tym bohaterom i chcemy, żeby się szczęśliwie zakochali w końcu.
0: Pytam o ten opis, bo czuję pewien opór przed określeniem komedia romantyczna, bo to określenie kojarzy się ze swego rodzaju błahostką. Mm. A Fredro, co jak co, ale błahy nie jest. To jest tak. Tekst absolutnie uniwersalny.
2: Tak, dziękuję za to stwierdzenie. Fredro rzeczywiście jest pisarzem bardzo często w Polsce granym i bardzo w Polsce nieznanym równocześnie. I to jest właśnie taka dziwna rzecz, że jest kojarzony bardzo z farsowością, czyli z takimi śmiesznymi sytuacjami dotyczącymi Polaków i że się śmiejemy jakoś z Polaków. I myślę, że ani jeden opis, ani drugi nie pasuje do Fredry tak naprawdę, że ani tak bardzo nie chodzi o Polaków, jak o ludzi po prostu. I to, że są to sytuacje jakieś takie farsowe, to też nie jest właściwie prawda. To są komedie, ja bym powiedział, psychologiczne, bardzo ciemne, bardzo w sumie smutne, pokazujące ludzi w takiej sytuacji, kiedy nie wiedzą, tak jak my nie wiemy, co jest dobre, a co jest złe i w sumie co wybrać, bo nie ma jasnych kryteriów. I to, co jest naprawdę fascynujące, jest to, że to 200 lat temu w Galicji okupowanej, austro-węgierskiej Galicji, powstawały tego typu sztuki pisane przez weterana wojen napoleońskich.
0: Otóż to, bo Fredro miał też okazję poznać bardzo mroczne, bardzo ciemne strony życia, choćby w czasie wojny. U pana tekst będzie oryginalny, to będzie przepiękna płaszczyzna Fredry, ale kontekst bardzo współczesny. To pokazuje, że to jest uniwersalna opowieść?
2: Absolutnie. Myślę, że dziś to, co jest... w dwójce pewnie można tak trochę mówić, trochę bardziej zawilenie, trzeba tak wprost od razu, myślę, że aktualność nie jest najważniejszym kryterium dla mnie w teatrze. I myślę, że to, co jest dojmujące w pracy przy polskiej klasyce, jest to, że mamy do czynienia z tekstem, który powstał 200 lat temu, a rozumiemy tę sytuację i tych ludzi tak, jakby byli dzisiejsi i równocześnie słyszymy to 200 lat temu i to dzisiaj. Więc jest to sytuacja bardzo ciekawego rozdwojenia w teatrze. Myślę, że widzowie znający moje inscenizacje już jakby umieją się bardzo dobrze w tym poruszać właśnie, że słyszą równocześnie ten duch autora sprzed 200 lat, czy w przypadku Kochanowskiego powiedzmy sprzed 500 lat, czy Reja właśnie, albo Fredry 200 lat temu i to czuć bardzo tego Fredry, bo bardzo pilnujemy tego tekstu i żeby on nie w całości, ale żeby wyłącznie Fredry był na scenie, żeby wybrzmiał, a równocześnie widzimy ludzi dzisiejszych, którzy mają jakieś dzisiejsze problemy i to takie rozdwojenie jest to, co daje tą

0: wyjątkową przyjemność teatru.
1: Obsada jest zdublowana. To jest taki pomysł, żeby wpłynąć trochę takim zabiegiem na dynamikę i na kolor kolejnych spektakli?
0: To jest tak, że obsada nie jest tylko, że jest zdublowana, ale po prostu, że przez to, że są cztery główne role i każda z nich jest zdublowana, to powstaje 16 możliwych kombinacji zagrania, więc jakby każdy spektakl, no raz na 16 razy będzie się powtarzała kombinacja ludzka, więc proponujemy widzom i widzkom taki paszport, że ci, którzy pierwszy raz podstępują wszystkie 16 kombinacji, dostaną jakąś od nas nagrodę, jeszcze nie wiemy jaką, ale nie musimy się spieszyć, bo pierwszy raz będzie powtórzenie pierwszej obsady w listopadzie, w grudniu pewnie.
1: Może płytę Skalpela na przykład?
0: Na przykład Skalpel jest wrocławskim zespołem i muzykę w Skalpelu puszczamy podczas tej inscenizacji. Bardzo dużo tej muzyki puszczamy, aczkolwiek to nie jest tak, bo to też ludzie mnie o to pytają, czy to jest specjalnie muzyka Skalpela która powstała na ten spektakl. Tak nie jest, to są po prostu utwory z ich płyt, które nam się kojarzyły z tą atmosferą tej sztuki.
1: Czyli zabrzmi ten stary, dobry skalpel, który ciął i montował dawne polskie nagrania jazzowe?
0: Tak, no bardzo myślę, że silnie zabrzmi, wybrzmi i dobrzmi.
1: To jest już pańskie kolejne spotkanie z twórczością Aleksandra Fredry. Co pana do Fredry przyciąga, albo co pana u Fredry pociąga?
0: Myślę, że tak najłatwiej opowiedzieć odpowiedzieć moją pierwszą przygodą z Fredrą. To był nocleg w Apeninach w Szczecinie u reżyserki, która była wtedy dyrektorką Anna Augustynowicz, która dzisiaj reżyseruje też w Teatrze Polskim, z czego się bardzo cieszymy, możemy o tym jeszcze poopowiadać. Ale nocleg w Apeninach jest operetką, do której pierwszą muzykę napisał Moniuszki. W naszej inscenizacji był to Jacek Budyń, Szymkiewicz. Jest to operetka, czyli jakby taka bardzo lekka forma dotycząca handlu ludźmi. Handlu, jak to się nazywa, żywym towarem. Czyli fabuła jest taka, że pewien kryminalista wiedzie dziewczynkę przez Alpy w celu sprzedania jej do niewoli jakiegoś obleśnego starszego klienta, który ją, taką dziewczynkę zamówił. I podczas noclegu w Apeninach odbywają się różne sytuacje, które tą dziewczynę wyzwalają z tej sytuacji. I już wtedy zauważyłem, to znaczy to było dla mnie bardzo uderzające, że po prostu mamy ekstremalnie poważny temat, taki co byśmy dzisiaj mieli w teatrze interwencyjnym, w teatrze takim naprawdę poważnym. I jest to serwowane w operetce, bardzo lekkiej. I to mi bardzo zaimponowało. Potem jeszcze kiedyś z Andrzejem Wajdą na ten temat właśnie rozmawiałem o tym Fredrze i on mówił, że to właśnie w tamtych czasach właściwie nie było takiej sztuki poruszającej te poważne tematy, więc jakoś trzeba było przeszmuglować też te poważne tematy w tych lżejszych formach, co mi się wydawało bardzo mądre, no ale jeszcze wciąż jakby zostaje to jakieś zadziwienie tym, że mamy Fredrę, który próbuje naprawdę coś poważnego powiedzieć o tym świecie komedią właśnie. I tak samo jest w Zemście, która jest tak naprawdę bym powiedział, o samotności, ale o tym, czym się różni prawo cywilne od prawa zemsty, prawa takiego organicznego, że ty mi coś zrobisz złego, ja tobie zrobię coś złego, a czym się różni to od tego, że się umawiamy, podpisujemy umowy i tak dalej. To są wszystko zawsze jakby poważne, ciekawe intelektualnie tematy. Czy tutaj właśnie ten dziwny konkurs, bym powiedział, czy jakiś taki rywalizacja między dwoma samcami ludzkimi, którzy oboje chcą uwieść te, jakby, które są, nie wiem, posiadać, uwieść te same kobiety i dziwne, kompromitujące sytuacje, w których oni się znajdują. I to jest, no zawsze u Fredry właśnie jest taki absolutnie poważny temat, ale to, co my ostatecznie dajemy widzom, to jest oczywiście świetna rozrywka.
1: Premiera Męża i Żony na scenie na Świebockim 18 września.
0: To się zgadza. 18 w następnym tygodniu jest pierwszy pokaz przedpremierowy, a premiera jest tydzień później. Są dwie obsady, więc 25 i 26 albo 24 i 25. Proszę sprawdzić na stronie teatru.
1: Zostańmy jeszcze chwilę przy liczbach. Z czym się panu kojarzy taka oto liczba? 96,85%.
0: To na pewno są jakieś świetne wyniki Teatru Polskiego, bo to jest więc albo wzrost tak. Jakichś dochodów, albo
1: średnia frekwencja tak. Na nowych spektaklach, które były prezentowane w poprzednim sezonie.
0: Tak. No jesteśmy niezmiernie szczęśliwi, że po

0: tym jak objąłem misję prowadzenia tego teatru dokładnie rok temu we wrześniu, już po miesiącu mieliśmy wzrost widzów. Od momentu, kiedy zaczęliśmy proponować nowy repertuar, od razu mieliśmy wzrost widzów.
1: I Midas, ten wzrost, po prostu teatru, Midas.
0: I ten wzrost wynosił na scenie na Świebockim, która była otwarta przez cały rok. Mieliśmy w ostatnim sezonie, czyli moim pierwszym, 10 tysięcy widzów więcej niż było na tej scenie w poprzednim roku. 10 tysięcy. Nasz cel na ten rok jest, żeby podnieść tą liczbę o kolejne 10 tysięcy. Proszę mi przebaczyć, to chyba będzie w tym roku jakieś 35 tysięcy widzów na malutkiej scenie 180 miejsc.
1: Czy ten wzrost wynika z repertuaru, ale może też się wiązać po części z pulą biletów dla każdego?
0: Dziękuję, że pan o to pyta, bo zawsze zapominamy o tym opowiedzieć.
1: Szkoda, mamy... To jest bardzo ważne i potrzebne.
0: To jest bardzo ważne. My mamy na każdy spektakl 8 chyba, albo 6, ale i jakąś pulę biletów dla każdego, 40 zł. Można po prostu wejść, kupić, żadnej zniżki, nic tam nie sprawdzamy, nie trzeba się legitymować. Po prostu za 40 zł można pójść do teatru, czyli jak się jest na przykład czteroosobową rodziną, to się zmieścimy w budżecie 160 zł, co już jest w porządku w porównaniu na przykład jak w innych teatrach pewnie. Krakowskich kosztują bilety 250 zł, to wtedy to samo wyjście by nas kosztowało 1000 zł. Więc to, taka sytuacja jest dla mnie nie do przyjęcia w sytuacji, kiedy teatry są finansowane przez państwo po to właśnie, żeby były dostępne dla wszystkich. Ekonomia niestety nam w tym momencie nie pozwala, żeby wszystkie bilety były po 40, bo chętnie byśmy tak zrobili, ale mamy przynajmniej na każdym spektaklu taką pulę. I repertuar, uwaga, za chwilę zostanie ogłoszony na cały rok. Na koniec następnego tygodnia będziemy w gotowości, żeby ogłosić na stronie internetowej repertuarę na cały rok, więc już dzisiaj, nie dzisiaj, ale za tydzień będzie można zaplanować wyjście, powiedzmy, tam na 7 maja i kupić sobie ten bilet za 40 zł.
1: Myślałem, że dzisiaj pan też coś zdradzi na temat repertuaru na nowy sezon.
0: Mogę powiedzieć, jakie będą tytuły. Mogę...
1: No dobrze, chociaż tyle.
0: No to, co jest dla nas najważniejsze, oczywiście, to jest to, że będziemy mieli w sprzedaży już naprawdę wszystkie bilety na cały rok od połowy września, od następnego tygodnia. Ale nowe tytuły to będzie Tartuffe Moliera, komedia o hipokryzji religijnej, o polityce, też oczywiście o pożądaniu i o życiu w takiej rodzinie, gdzie pan domu jest owładnięty pewną manią religijną. To jest bardzo śmieszna też komedia w reżyserii Anny Augustynowicz, jednej z najwybitniejszych osób pracujących dzisiaj w teatrze. Absolutnie klasyczna, bym powiedział, że dzisiaj reżyserka, jedna z najważniejszych ostatnich 30 lat. Potem będziemy mieli premierę Dziadów drugiej części. To jest ta część, w których się wywołuje duchy. I to będzie oczywiście na Halloween, czyli na 31 października, czyli na święto wszystkich świętych. W dziady. Myślę, że nie trzeba reklamować wrocławianom ani Polakom dziadów w dziady. Wiem, że jest olbrzymia potrzeba po prostu w społeczeństwie, żeby te dziady obchodzić, to święto. I zawsze jak mieliśmy rok temu na przykład ofertę czytania dziadów, to od razu też się wyprzedało, więc bardzo się z tego cieszymy. Potem będzie Śmierć komiwojażera, sztuka realistyczna o tym, że może nie należy całego życia poświęcić karierze, ale też może trochę zostawić na refleksję i na relacje z innymi. Potem Król Edyp Sofoklesa, jedna z najwybitniejszych sztuk w ogóle, które kiedykolwiek zostały napisane w reżyserii Zeyny Dany, palestyńskiej reżyserki, więc jest to bardzo śródziemnomorski głos inscenizujący śródziemnomorską sztukę i bardzo się cieszymy na tą perspektywę. Jeszcze Śmierć komiwojażera będzie w reżyserii Maxa Nowaka, który właśnie miał premierę w Operze Wrocławskiej i widzowie mogli już poznać jego świetnie się zapowiadający i myślę, że przejmujący styl reżyserii. Będzie Baladyna w mojej reżyserii, w której będzie bardzo dużo przemocy fizycznej, więc będzie bardzo dużo tłuczenia się na scenie, więc bardzo się cieszymy na to. I na koniec sezonu, na otwarcie dużej sceny, po pierwsze odsłonimy nową kurtynę autorstwa Aleksandry Grant, międzynarodowo znanej reżyserki, a potem spektakl Festung Breslau o latach 45-46 we Wrocławiu w reżyserii Jędrzeja Piaskowskiego, autorstwa Huberta Sulimy.
1: Dużo, bardzo, ale to bardzo klasycznych tekstów.
0: Zgadza się.
1: Chętnie jeszcze bym porozmawiał właśnie i o klasyce, i o remoncie, i o lokalności.

0: wieści i o tym, że teatr jeździ po Dolnym Śląsku tak. I też wychodzi naprzeciw tym, którzy na co dzień dostępu do teatru nie mają, ale musimy to zostawić na kolejne spotkanie.
1: I polecam się, pan wie, gdzie do mnie zadzwonić, gdzie mnie znaleźć. Zapraszam i do rozmowy, bo myślę, że jest bardzo dużo ciekawych rzeczy do powiedzenia. Przede wszystkim ta, że nasi widzowie ufają Teatrowi Polskiemu, z czego się bardzo cieszymy.
0: Doktor Michał Zadara, dyrektor naczelny i artystyczny Teatru Polskiego we Wrocławiu. Bardzo panu dziękuję.

0: Salut Tamur, opus 12, Edwarda Elgara, Astrix Silansian, wiolonczela, Nathanael Gouin, fortepian. Nagranie z właśnie wydanej ich płyty. Jest 16.51, słuchają Państwo programu Drugiego Polskiego Radia. Teraz zapraszamy Państwa na spotkanie z żydowskimi tradycjami kulinarnymi Polski i Litwy, bo one właśnie czekają na wszystkich, którzy odwiedzą trwający w Warszawie TISZ, czyli Festiwal Żydowskiego Jedzenia. Wydarzenie odbywa się w Muzeum POLIN, a festiwal jest częścią Europejskich Dni Kultury Żydowskiej. Obejmuje spotkania, warsztaty kulinarne, spacery tematyczne, degustacje, ale też uroczystą kolację szabatową z okazji żydowskiego Nowego Roku. W programie jest też festiwalowe oprowadzanie po wystawie stałej Muzeum POLIN. O wydarzeniu Aldona Łaniewska-Wołk rozmawiała z Magdaleną Maślak, pomysłodawczynią TISZ-u.
1: W tym roku myślą przewodnią TISZ Festiwalu jest hasło wspólnie. Ono odnosi się oczywiście do wspólnego stołu, do wspólnego jedzenia, wspólnego rozmawiania o jedzeniu, ale też przede wszystkim do wspólnej kultury, która łączy Polskę i Litwę. Będziemy mówić o tym współdzielonym dziedzictwie żydowskim kulinarnym. Będziemy gościć gości z Wilna. Będziemy smakować litewskich specjałów. To jest w tym roku nasz motyw przewodni.
2: Widzę tutaj osobę przebraną za chłodnik. Nie wiedziałam, że to jest możliwe.
1: Tak, my też nie, ale połączyliśmy w tym roku siły z festiwalem z Wilna, który nazywa się Pink Soup Festival. Jest właśnie festiwalem chłodnika.

0: I właśnie człowiek burak i człowiek jajko to są maskotki tego festiwalu, które będą nam towarzyszyły także tutaj w Warszawie.
1: Dopytam jeszcze o to wspólne dziedzictwo. Jak ono jest duże, czego dotyczy, jakiej sfery kulinarnej to wspólne dziedzictwo żydowskie, polsko-litewskie?
0: Przede wszystkim ta kuchnia żydowska, polsko-litewska pochodzi z tego samego kręgu kultury i kuchni aszkenazyjskiej, czyli tej kultury, która powstała w Europie Środkowej i Wschodniej, więc mamy podobne warunki klimatyczne, podobne produkty, podobne techniki gotowania, ale jednocześnie te kuchnie się trochę różnią, więc będziemy mówili o tym, jak mamy podobne dania, jak one też się różnią. Takim daniem, które jest bardzo popularne, obecne w obu kuchniach polskiej, litewskiej, ale też kuchni żydowskiej, jest chłodnik, chłodnik litewski, o tym też będziemy rozmawiać. Innym przykładem bardzo już konkretnym tej wspólnej kultury jest postać pani Lewando. W tym roku obchodzimy jej 140. rocznicę urodzin. I też z tej okazji będziemy gotować dania z jej książki, będziemy o Fani opowiadać. Fania urodziła się w centralnej Polsce pod Włocławkiem, potem przeprowadziła się do Wilna i w Wilnie prowadziła restaurację. Tam też wydawała książki kulinarne w jidysz i w języku polskim. I w tych czasach, czyli latach 20-30 XX wieku, Wilno było polskie, należało do państwa polskiego. Teraz jest to Litwa i to jest też ciekawa opowieść o tym wspólnym dziedzictwie, o tych zmieniających się granicach.
1: Wspomniała Pani o spotkaniu przy stole, które jednoczy, które zbliża, przy którym możemy się od siebie wzajemnie uczyć. My spotykamy się teraz w Fortecy Kręglickich. To jest takie miejsce, gdzie między innymi odbywa się raz w tygodniu targ. Targ też jest przecież takim miejscem, gdzie można się spotkać z sąsiadami i nie tylko porozmawiać, zbliżyć się do siebie po prostu.
0: My co roku zaczynamy Tisz Festival, którego sama nazwa Tisz oznacza w języku jidysz stół i wspólne spędzanie czasu przy tym stole. Nieprzypadkowo zaczynamy go właśnie na targu w Fortece Kręglickich, który jest też wyjątkowym targiem, ponieważ właściciele zapraszają rolników, producentów. To jest jedzenie z pierwszej ręki, jedzenie bardzo zdrowe, więc to jest też dla nas bardzo ważny przekaz, że chcemy wspierać tą lokalną produkcję, zrównoważoną uprawę jedzenia. I tak, to jest też miejsce wspólnego spotkania. Zapraszamy osoby do naszych oprowadzeń po targu, a także do degustacji dań i produktów z targu, które też mają swoje miejsce w kuchni żydowskiej.
1: Tisz Festival nie bez kozery w tym czasie się odbywa. To jest związane z kulturą żydowską bardzo ściśle.
0: Wymyślając 9 lat temu ten festiwal, chciałam też przybliżyć naszym odbiorcom niektóre święta żydowskie. Pierwsze edycje festiwalu odbywały się w trakcie trwania święta Sukot, święta Szałasów. To z reguły wpadało w październiku, a od 2 lat troszkę się przesunęliśmy na troszkę wcześniejszy termin i odbywamy się w trakcie święta Rosh Hashana, czyli żydowskiego Nowego Roku, który przypada teraz w piątek, sobotę, niedzielę. Przybliżamy też to święto, dlatego na stołach będą okrągłe chałki, dlatego na stołach będą jabłka z miodem, żeby ten Nowy Rok był słodki. To jest też dodatkowa taka jeszcze odsłona tego festiwalu, świąteczna, tradycyjna, żydowska.
1: Program w tym roku festiwalu Tisz jest bardzo bogaty. Widzę, że Państwo kładą nacisk na wspólne przeżywanie tego festiwalu, wspólnotowe, ale też takie wspólne, rodzinne. Maja Głogowska, koordynatorka festiwalu.
2: Wspólnie zasiądziemy do stołu podczas kolacji szabatowej, która odbywa się co kwartał u nas. Tegoroczna kolacja festiwalowa będzie poświęcona chłodnikowi. Czeka nas trio chłodnikowe i jeszcze deser chłodnikowy. Wspólnie, czyli też rodzinnie, przez weekend organizujemy animacje w naszej przestrzeni edukacji rodzinnej u Króla Maciusia, także serdecznie zapraszamy całe rodziny. W niedzielę duże wydarzenie otwarte, ale też u naszych partnerów odbędzie się wydarzenie związane z Adamem Mickiewiczem, no bo ta edycja mówi o Polsce i o Litwie. Kiedy myślimy o historii Polski i Litwy, zależy nam na tym, aby myśleć o tym jako wspólnie, o wspólnej historii, ale też, żeby nie zawłaszczać. Więc też chcemy udzielić głosu tej stronie litewskiej, dlatego mamy licznych litewskich partnerów. Cały festiwal jest pod patronatem ambasady Litwy w Polsce. Współpracujemy z badaczami z Litwy i z Pinksu Festiwalem. I właśnie też tutaj zwracamy się do 2 postaci historycznych, do Fani Lewando oraz właśnie Adam Mickiewicz.
3: Festiwal żydowskiego jedzenia Tisz potrwa w Muzeum Polin w Warszawie jeszcze do niedzieli.

0: Autopromocja.
1: Wiosną śledziliśmy ich koncerty w Chinach i Japonii, gdzie reprezentowali polską scenę w ramach trasy Jazz po polsku dookoła świata. Teraz trio MM3 wystąpi przed warszawską publicznością. Zapraszamy do studia imienia Władysława Szpilmana na koncert muzyki balansującej między ambientem, improwizacją a taneczną elektroniką. 14 września o godzinie 19. Wstęp wolny, wejściówki można rezerwować pod adresem koncertydwójki@polskieradio.pl.
0: Autopromocja.
2: Program Drugi Polskiego Radia, jest 17.
3: Przegląd prasy zagranicznej.
2: Dziś prasa z Azji i Tomasz Sajewicz.
4: Żegnaj, moja konkubino. Jeden z moich ulubionych filmów, tak trafnie podsumowujących tragedię tego, co komunizm zrobił chińskiej kulturze i społeczeństwu. I przepiękna rola Leslie'ego Chunga, który do śmierci w wieku zaledwie 46 lat nagrał 40 albumów gatunku canto-pop i wystąpił w 56 filmach. Wspominam go, bo w byłej brytyjskiej kolonii. Z okazji 70. rocznicy urodzin Leslie'ego Chunga otwarto poświęconą mu wystawę zatytułowaną Tak bardzo tęsknię za tobą. Wystawa obejmuje ponad 300 przedmiotów, kostiumów scenicznych oraz rekonstrukcji wnętrz z dawnych domów artysty. Dla osób zbyt młodych, by pamiętać występy na żywo Leslie'ego Chunga, ikony hongkońskiego gatunku canto-pop, który zmarł 1 kwietnia 2003 roku, pisze hongkoński dziennik South China Morning Post, poznawanie jego twórczości opiera się często na nagraniach, występów oraz wystawach poświęconych jego karierze i dziedzictwu. Choć na przestrzeni lat zorganizowano wiele retrospektyw upamiętniających osiągnięcia i wpływ Chunga na kino oraz muzykę, najnowsza propozycja Hong Kong Heritage Museum oferuje bardziej osobiste i rzadkie spojrzenie na jego życie prywatne oraz relacje z fanami. Wystawa czynna do maja przyszłego roku prezentuje ponad 300 eksponatów wypożyczonych przez wieloletniego partnera artysty Daffy'ego Tong Hoktaka, jego menedżerkę Florence Chang Sok oraz przyjaciół z branży, a także przedmioty z własnych zbiorów muzeum. Wśród prezentowanych obiektów znajdują się płyty winylowe, kultowe stroje sceniczne, plakaty i kadry filmowe, trofea muzyczne oraz pamiątki związane z popkulturą. Choć na pierwszy rzut oka przedmioty te mogą sprawiać wrażenie kolejnej wystawy poświęconej sławie Chunga, bliższe przyjrzenie się im ujawnia, że zostały dobrane tak, aby ukazać go nie tylko jako idola, ale także jako prawdziwego przyjaciela i kreatywnego artystę. Wystawę nieprzypadkowo otwiera ogromna rzeźba żurawia origami na tle motyli. Element ten przynosi zwiedzających do 2013 roku 10. rocznicy śmierci Chunga, kiedy to fani z Hongkongu i z całego świata zrobili prawie 2 miliony papierowych żurawi origami, aby w ten sposób uczcić pamięć artysty. Instalację zaprezentowano w centrum handlowym Times Square w dzielnicy Causeway Bay, ustanawiając rekord Guinnessa w kategorii największej na świecie wystawy papierowych żurawi. A o tym wszystkim przypomina hongkoński dziennik South China Morning Post, a wystawę poświęconą Leslie'emu Chungowi można oglądać w Hongkongu do maja przyszłego roku. Nie mają szczęścia w tym roku Biennale Sztuki Współczesnej, bo aż trzy z nich, co najmniej trzy, naznaczyła polityka. To również w dzienniku South China Morning Post. Ja mam wrażenie z kolei, że to weneckie co dwa lata jest upolityczniane w ten czy inny sposób, ale te dyskusje pozostawię krytykom sztuki.

0: W ostatnim czasie polityka często wkracza na biennale sztuki współczesnej, od trwającego właśnie biennale w Gwangju w Korei Południowej po biennale w Wenecji, które odbyło się wcześniej w tym roku, pisze hongkoński dziennik. Jednak w przypadku biennale w Busan polityczny wydźwięk nie jest niefortunnym dodatkiem, lecz stanowi samą istotę koncepcji kuratorskiej. Przypomnę, kilka tygodni temu opowiadałem Państwu o biennale w Gwangju. Tam kontrowersje wywołała kwestia nienazwania prezentacji tajwańskich artystów pawilonem Tajwanu. Oczywiście ze względu na to, aby nie drażnić smoka chińskich władz w Pekinie. Kuratorki w Busan, pisze South China Morning Post. Artystka pochodzenia bahrańsko-singapurskiego Amal Khalaf oraz mieszkająca w Brukseli pisarka Evelyn Simons nadały tej edycji najstarszego południowo-koreańskiego biennale tytuł Chór Dysydentów. Wydarzenie to ma na celu odejść od ruin mowy, rozumianych jako załamanie zaufania i polaryzację wynikającą z konwencjonalnych form komunikacji, co stanowi nawiązanie do tytułu tegorocznego Biennale w Wenecji In Minor Keys w tonacjach molowych. W Busan nacisk na dźwięk ma wymiar dosłowny, podobnie jak zamysł kuratorek, by wprowadzić politykę w przestrzeń wystawy. Jak twierdzą autorki, wspólne słuchanie może budować solidarność i sprawczość polityczną. Wskazują przy tym na historię dwudziestowiecznego aktywizmu dźwiękowego, czyli wykorzystywania dźwięku do inicjowania zmian społecznych. W latach 90. amerykański duet muzyki elektronicznej Drexia wykorzystywał muzykę do tworzenia afrofuturystycznego mitu, budującego poczucie siły i podmiotowości. Okładki ich płyt zaprojektowane przez amerykańskiego artystę Abdulla Kadima Haka są eksponowane w widocznym miejscu w Space One Z, dawnym magazynie portowym będącym jedną z trzech lokalizacji Biennale w Busan. Podczas wystawy w holu Muzeum Sztuki Współczesnej prezentowany jest projekt The House of Korean Protest Song, archiwum gromadzące muzykę towarzyszącą współczesnym ruchom społecznym w Korei Południowej. Na tle kontrowersji związanych z Biennale w Wenecji oraz Biennale w Gwangju, to w Busan zapowiada się jako bardzo ciekawa propozycja na jesień tego roku.
1: O tym wszystkim mówił Tomasz Sajewicz. Bardzo dziękuję. Jest 5 minut po 17:00.

0: Filharmonicy wiedeńscy, Sir Simon Rattle i muzyka Ludwika van Beethovena. Słuchaliśmy pierwszej części symfonii, szóstej symfonii F-dur. Prawie 11 minut po godzinie 17 przed nami jeszcze jeden wątek wrocławski. Jeszcze jeden, bo zapraszaliśmy już dziś Państwa na pierwszy spektakl nowego sezonu teatralnego w Teatrze Polskim we Wrocławiu. To będzie Fredrowski mąż i żona, właściwie będą Fredrowscy mąż i żona w reżyserii Michała Zadary. Pierwszy pokaz 18 września. Natomiast 18 i 19 września wrocławskie ulice staną się pulsującym ekranem, a sztuka współczesna połączy się z miejską architekturą. O szczegóły kinomuralu swojego gościa będzie pytała Maria Czok.
1: Gość dwójki.
2: Dzień dobry Państwu, a razem ze mną w studiu Bartek Bartos, jeden z pomysłodawców Kinomuralu, dyrektor programowy tego wydarzenia. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Kinomural, festiwal sztuki nowych mediów, wydarzenie, które po raz ósmy powraca do Wrocławia.
3: Tak, po raz ósmy czas biegnie i właśnie w sumie to jest troszeczkę jak z tą edycją. Znowu jestem tutaj, jestem u was raz do roku, więc kolejny cykl.
2: To prawda, spotkaliśmy się dopiero co rok temu. Miałam szansę być też na zeszłorocznej odsłonie Kinomuralu, o czym też mam nadzieję chwilę pomówimy, ale na razie zanim o szczegółach, to zapytam cię o Kinomural. To jest takie nietypowe kino i nietypowy mural. Zastanawiam się, jak ty dziś myślisz o tej nazwie.
3: Ta nazwa, jak pamiętam, kilkanaście lat temu z moim bratem Piotrkiem, który odpowiada przede wszystkim za program Kinomuralu, oczywiście ze mną, ale jest pomysłodawcą i pamiętam, że jak wymyślaliśmy, ale de facto nie wymyślaliśmy Kinomuralu, tylko chcieliśmy na wielkich ścianach Wrocławia, które wtedy były zawłaszczone przez wielkoformatowe reklamy, chcieliśmy je zedrzeć i pokazywać na nich swoje małe autorskie wideoarty. Taki był plan, taki był pomysł. Był to raczej pomysł bardziej performatywny niż jakieś cykliczne wydarzenie. I pamiętam, że to było tak intuicyjnie i naturalnie przyszła nam ta nazwa, niemalże od razu, że nic już bym w niej nie zmieniał. Ona jest de facto... Niektórzy mówią, że mylące jest to kino, ale ja uważam, że nie, bo tu chodzi o ideę kina, a nie kino jako takie, czyli nie filmy pełnometrażowe, tylko kino jest miejscem, gdzie nagle odseparowujemy się od świata i wchodzimy w jakąś historię. I tak samo jest z Kinomuralem, więc mural jak najbardziej, boczne ściany kamienic.
2: Nawet murale.
3: Nawet murale, tak. I niektórzy mówią właśnie, że ty, już gdzieś to przeczytałem, że kino

0: mural stworzył nową formułę sztuki nowych mediów, wideomurale.
1: O proszę, tak. Czyli zapisujecie się na kartach historii sztuki przy okazji, historii wideoartu, no czyli historii sztuki, nowych mediów.
0: Mam nadzieję, że to nie podsumowanie, ale cieszę się, że stworzyliśmy jakąś nową platformę dla artystów, by ich sztuka w innej formule właśnie mogła funkcjonować.
1: To powiedzmy o tym dla tych, którzy jeszcze nie byli na kinomuralu. Jak to wygląda? Dlatego, że może to nie być taka jednoznaczna myśl, która pojawia się w głowie, że coś jest wyświetlane na fasadach budynków. Gdybyś mógł opowiedzieć, jak to po kolei się tworzy.
0: Postaram się dość syntetycznie, obrazowo, po ludzku, bo jak słyszymy sztuka, to myślimy już o czymś niszowym, a tutaj jest zupełnie odwrotnie. I właśnie nie fasady, ale boczne ściany. Bo jest jeszcze jedna kwestia. Częstokroć jak słyszy się o jakichś rzeczach wyświetlanych na budynkach, to pierwsze, co nam przychodzi do głowy, to mappingi.
1: Czyli więc takie rzuty. Mhm.
0: Tak, mappingi to są rzeczy, które właśnie funkcjonują na fasadach budynków i one mapują, to znaczy tworzą iluzję trójwymiarowości, gdzie jeżeli mamy jakieś ornamenty, okna, to nagle coś się tam przestawia, okno się zamyka, potem spadają jakieś cegły, więc to jest wideomapping. A kinomural to właśnie są te boczne ściany kamienic, które stają się ekranami, wielkoformatowymi ekranami, które każdy z tych ekranów, no jak każdy budynek, ma zupełnie inne wymiary.
1: I tak tworzy się też różny ekran, a ja muszę się podzielić swoją perspektywą z zeszłego roku, bo pamiętam, że czasem jakieś okno zapalało światło na przykład. Chyba dlatego zmyliła mnie ta fasada, bo rzeczywiście czułam się, jakbym przy okazji oglądania jakiegoś filmu mogła też podglądać życie codzienne, wieczorne, nocne Wrocławia.
0: No jest to niezamierzone instalacyjnie, ale to też wynika z tego właśnie, że ta gęsta zabudowa kamieniczna nad Odrze, no jednak gdzieś ten ząb czasu i historii ją nadwyrężył i są takie puste miejsca właśnie między tymi budynkami. Ja to nazywam powyrywane zęby. I właśnie między tymi powyrywanymi zębami są te ściany i kiedyś było tak, no, że mieszkania w kamienicach były większe niż obecnie kilkunastometrowe kawalerki, więc one zostały podzielone i trzeba było gdzieś powstawiać okna. I te okna zaczęły powstawać właśnie na tych bocznych ścianach kamienic. I nie chcieliśmy tego uniknąć. Uważamy, że to jest walor, to jest wartość dodana. I tak jak mówisz, no tworzy się nagle jakaś instalacyjność artystyczna. Ale to właśnie, co jest jakby istotne w tym wszystkim, jeżeli chodzi o kinomural, że to jest przeniesienie sztuki z naszych smartfonów, naszych komputerów, z kin, z naszych ekranów w przestrzeń miejską, która jest żywa. My tą przestrzeń zamykamy dla ruchu samochodowego, my wyłączamy światła miejskie i tworzymy taką, chyba można by powiedzieć, że jest to taka enklawa, wyspa w morzu miejskiego zgiełku.
1: Rzeczywiście ten teren w jakimś stopniu się zamyka i tworzy taką wioskę kinową, tak bym to nazwała.
0: No, ja to zawsze nazywam jakąś taką metaprzestrzenią. Niektórzy mówią, że to jest taka gigantyczna galeria pod gołym niebem. Tylko ja cały czas mam tak, że mówię, że jak słyszymy galeria, słyszymy sztuka, to od razu właśnie myślimy o czymś niszowym, o czymś trudnym, a kinomural jest też tak naprawdę spektaklem audiowizualnym. Można go traktować, te wszystkie sześć ścian, gdzie na każdej ze ścian jest, każda ze ścian jest sekcją osobną de facto, ale staramy się, żeby to była jakaś spójna opowieść, żeby to tworzyło jakąś jedną wielką instalację i też w naszym zamierzeniu jest to, że kinomural daje szansę poprzez ten spektakl, by ludzie, którzy nie obcują z tego typu wytworami sztuki, no mieli szansę się z tym zmierzyć, a tak naprawdę no, trochę się w tym rozgościć, bo to naprawdę nie jest trudne. To trochę wynika z tego, że obecnie kultura audiowizualna towarzyszy nam wszędzie. Stała się tak oczywista, tak codzienna, tak czasami nachalna wręcz, bo wszędzie już no, nie mamy zwykłych reklam, tylko właśnie mamy ekrany LED-owe, oczywiście mamy smartfony i wszędzie te obrazy no, walczą o naszą uwagę. Często mają tylko kilka sekund, żeby zaistnieć. A to, co my robimy przy kinomuralu, my wyzwalamy te obrazy z interfejsu. Nie masz szansy zaskrolować. Musisz się

0: prostu, znaczy musisz, możesz, zapominasz o czasie właśnie, zapominasz o tym, że twój kciuk ma często większą władzę nad twoją, nad twoim skupieniem,
1: nad tym,
0: twoją
1: co
0: uważnością,
1: oglądasz.
0: Dokładnie, więc no, wychodzimy z tych wszystkich ekranów i mówimy, słuchajcie, ta skala nie onieśmiela, ta skala pozwala wam na inny rodzaj skupienia, na inne doznawanie, więc też jest to spektakl.
1: Powiedz, gdzie twoim zdaniem przebiega ta granica między takim obrazem tworzonym choćby do social mediów, a sztuką, którą pokazujecie na kinomuralu? Bo dla niektórych niewtajemniczonych te obrazy mogą być zadziwiająco podobne, ale tam są jednak pewne ważne różnice i wyróżniki.
0: Wiesz co, to jest, ja mam tak, że jak zawsze przychodzę do radia, to wychodząc z niego mówię, kurczę, mogłem jeszcze tyle rzeczy powiedzieć, bo to są tak ciekawe tematy. Sztuka nowych mediów to jest i nauka w dzisiejszych czasach, ale też i poezja. To jest klasyczna animacja, animacja cyfrowa, rysowana, więc sztuka nowych mediów ma to do siebie właśnie, że jest takim konglomeratem różnego rodzaju sztuki audiowizualnej, różnego rodzaju form, gdzie one się po prostu, to się zaciera gdzieś ta granica między tym właśnie, co jest sztuką, bo jeżeli oglądamy jakieś gify zabawne, czasami...
1: Czyli ruszające się obrazki.
0: Tak, które mają po 2-3 sekundy, które czasami są właśnie w jakiejś poetyce Mario Brothers, na przykład gry z lat 90. No to przez chwilę jest fajne, ale już nas nudzi. Ale jeżeli my to zapętlimy i zrobimy z tego 3-minutową albo 4-minutową pracę, no to zaczyna to być jakąś transującą sytuacją. Trochę tak samo jak ze słowem, które zaczynamy mówić i nagle staje się już tylko dźwiękiem, a nie treścią. Więc jak mnie pytasz o to, czym jest ta sztuka nowych mediów, no to jest coś, co jest dla nas ukryte na widoku. I właśnie poprzez to, że no, jesteśmy zewsząd atakowani tym wszystkim, no, nie dostrzegamy jej, bo to tak samo jak nie dostrzegamy czasami jadąc samochodem tego, co mijamy, bo jesteśmy skupieni na innych rzeczach, ale jesteśmy też no, jakoś wsobni, to znaczy sami stawiamy granice między tym, co nas interesuje, a czasami już nawet nie wiemy, co nas interesuje, bo jest tego wszystkiego za dużo. I wchodząc do kinomuralu, do tej przestrzeni, my mówimy, stop, teraz to nie ty tutaj rządzisz, ale artyści. I teraz możesz po prostu doświadczać tego, co oni chcieli ci opowiedzieć.
1: A jednak czasem ten obraz, mam takie poczucie, dla niektórych może być bardzo przebodźcowujący, ponieważ te przejścia między poszczególnymi obrazami są, bywa dosyć szybkie. Czy to jest twoim zdaniem sztuka dla każdego?
0: To, co było dla nas i jest dla nas istotne, poza oczywiście no, wysokim poziomem artystycznym i też jakością tego, bo naprawdę te projekcje i sprzęt, z którego korzystamy, to jest najlepszy możliwy, dostępny i to wiemy, wiemy to, że ta jakość jest super od artystów, którzy przyjeżdżają, że oni są super zadowoleni z tego wszystkiego, w jaki sposób prezentujemy ich sztukę, ale jest duża różnorodność i to, że jest 6 ścian i zakładając, że na każdej ze ścian jest, dajmy na to, około 10 artystów, co zazwyczaj są 3-4 sety, no to wchodząc do kinomuralu, ty już to wiesz, że to ty jesteś autorem swojego seansu. To znaczy to, co cię zainteresuje, zostaniesz tam dłużej. Coś cię nie interesuje, idziesz dalej. Więc nie ma dwóch widzów, którzy zobaczyliby to samo. Każdy seans jest autorski. Każda ze ścian ma swój temat. Jest, jak mówimy o takiej dużej ilości bodźców, no to w tym roku jedna ze ścian nazywa się Pętla Impulsów. I tam faktycznie są bardzo często transowe, bardzo intensywne, bardzo takie rytmiczne prace powiązane z dźwiękiem czasami. I, no, i to też są propozycje dla konkretnych ludzi, dla konkretnych widzów. No, tak samo jak niektórzy wolą no, pójść do Filharmonii, a nie na imprezę techno, więc jest duży przekrój.
1: 8. odsłona kinomuralu w tym roku pod hasłem Niekończący się obieg. Chyba to już jest ten czas, kiedy możemy zdradzić część przynajmniej artystów, którzy pojawią się we Wrocławiu osobiście, ale też których prace pojawią się na budynkach. A zatem?
0: No, zacznijmy od najważniejszego, gwiazdy. Od gwiazdy, tak, gwiazda. Gwiazda, która...

0: dla mnie jest kwintesencją sztuki nowych mediów, ale też jest, najlepiej obrazuje, czym jest kino mural. Tak jak mówiłem wcześniej, że te granice między właśnie kulturą audiowizualną i sztuką nowych mediów się zacierają, więc mamy do czynienia z artystą z Berlina, Oliver Latta, pseudonim artystyczny Ekstrawek, i tak jest znany na świecie. To jest człowiek, który funkcjonuje i w galeriach, i w internecie, i na dużych festiwalach. Tworzy rewelacyjne reklamy dla takich marek jak chociażby Valentino. Tworzył albo współtworzył teledyski dla Gorillaz, dla The Beatles, ale przede wszystkim jest znany, i tutaj zahaczamy już o świat trochę kina i seriali. Dostał 2 nagrody Emmy za czołówkę do serialu Rozdzielenie. Wybitna czołówka, rewelacyjny serial, i dlatego mówię, że to jest kwintesencja, bo to jest człowiek właśnie, który funkcjonuje, dla którego sztuka nowych mediów to jest medium, a nie technologia. Ekstrawek jest znany z tego, że te jego formy audiowizualne są, można by powiedzieć, bardzo designerskie.
1: Są piękne. Takie,
0: tak, są piękne, wydają się być takie wymuskane, tylko jak przyjrzymy się tym pętlom, to nagle okaże się, że tam są takie ukryte treści, które nagle po którymś lupie zaczynają wychodzić, o jakimś niedopasowaniu społecznym, o jakiejś presji.
1: O odrzuceniu.
0: O odrzuceniu, tak, albo właśnie o potrzebie przynależności, więc no to jest coś, co dla mnie jest ważne w sztuce, że kiedy sztuka jest nieoczywista i daje tylko tropy, no to pozostawia nam duże pole do interpretacji. I tak staramy się też myśleć o kino muralu i taką sztukę staramy się proponować.
1: Ja chciałabym, żebyśmy jeszcze słów kilka powiedzieli o tegorocznym programie, ale zanim to powiedz, jak udaje ci się przyciągnąć coraz więcej artystów do Wrocławia, bo z tego co wiem, oni z takim zapartym tchem śledzą to, w jakich warunkach udaje ci się pokazać ich pracę, chcą to zobaczyć. Pamiętam te emocje z zeszłego roku, kiedy artyści zobaczyli po prostu swoje dzieła nagle na budynku, zobaczyli ten tłum, i to chyba dla nich samych było nowe odczytanie ich dzieła.
0: To wróćmy właśnie do poprzedniej edycji, pokrótce, na której byłaś. Zeszłoroczną gwiazdą był Yoshi Sodeoka, japoński artysta, który od wielu lat mieszka w Nowym Jorku. Fenomen. Jeden z prekursorów sztuki cyfrowej w ogóle. No i Yoshi, wiemy, że nie lubi podróżować, ale przyleciał do Wrocławia.
1: Nieczęsto też udziela wywiadów, ale zapraszam Państwa, na stronie Dwójki można powrócić do kilku słów, które nam powiedział.
0: I tak, i to jest właśnie jakby najlepsza recenzja kino muralu, że on po prostu był tak zachwycony. Tu istotne jest porównanie jakby dwóch imprez dla mnie. W Nowym Jorku jest taka impreza, takie wydarzenie, które dzieje się kilka razy w tygodniu po zmroku na Times Square, Midnight Moments. Wtedy te wszystkie ekrany gigantyczne, gigantyczna ilość tych ekranów zostają po północy oddane jednemu z artystów i symultanicznie jest puszczana jakaś praca. I Yoshi też tam pokazywał swoje rzeczy i jak zobaczył kino mural, to miał taką jedną uwagę. Mówi, tamto jest super, tamto jest wielkie, ale tam nigdy nie przyszłoby tyle ludzi i w takim skupieniu oglądało to, co się dzieje właśnie tutaj na kino muralu, więc to była dla nas, no kurczę, no po prostu, no nie tylko recenzja, ale no zrobiło nam się gorąco w serduszkach, bo tak jak mówię, no z jednej strony to są artyści, którzy są ambasadorami kino muralu, stają się. To częstokroć są twórcy, którzy nie tylko się znają, ale czasami współpracują ze sobą, więc trochę tą pocztą pantoflową też to się rozchodzi po świecie i z tego się bardzo cieszymy, ale też to właśnie dla nas jest też ważny ten, powiedzmy, aspekt społeczny, to znaczy wprowadzamy ciekawą artystycznie propozycję do tkanki miejskiej. Tak, kino mural ma naprawdę wielu fajnych ambasadorów na świecie. Myślę, że będzie miał ich coraz więcej. Jest jeszcze wielu artystów, których chcemy pokazać i sprowadzić do Wrocławia. Tak jak mówię, no, sztuka nowych mediów to nie tylko nowe wytwory, bo kilka lat temu chociażby prezentowaliśmy pracę Lillian Schwartz, artystki amerykańskiej, która była prekursorem w ogóle pracy tworzenia za pomocą komputera w latach 60. Laboratorium Bella. I ta praca fenomenalnie odnajdywała się po prostu w tym połączeniu z tymi wszystkimi innymi, więc to proszę nie dać się zwieść temu, że sztuka nowych mediów to od razu AI, superkomputery.
1: To czasem robią

0: też ludzie.
1: To przede wszystkim technologia zawsze jest tylko narzędziem.
0: To powiedzmy o pracy nagrodzonej Srebrnym Niedźwiedziem na Berlinale w zeszłym roku, Ordinary Life, i japońska artystka, która pojawi się w tym roku w programie.
1: Yuriko Mizushiri, Japonka, tak. I to znowu, no, mówimy Berlinale, więc świat filmu. Fenomenalna, bardzo delikatna, bardzo ciepła, można powiedzieć klasyczna animacja właśnie, nie komputerowa, malowana, rysowana.
0: Spokojna, sensualna.
1: Bardzo sensualna, ale jest też właśnie bardzo w temacie tegorocznej edycji, bo The Ordinary Life mówi o pewnych małych wątkach dnia codziennego, o naszych małych rytuałach, o przyzwyczajeniach, o schematach, gdzie ona skupia się właśnie na tych małych schematach, czyli tym wszystkim elementom, które nam towarzyszą. Kot, pies, kawa i postać, co jest moim zdaniem no, świetnym zabiegiem formalnym, która tam gdzieś towarzyszy, wyprowadza tego kota, pije tą kawę, nie ma twarzy. Ma tylko kolejne elementy ciała. Widzimy nogi, widzimy dłonie, całe ręce, widzimy tułów, ale ten zabieg sprawia, że odnajdujemy się w tym, a nie skupiamy się na bohaterze, więc to jest bardzo ciekawa propozycja na ścianie kuratorowanej przez Petera Bella.
0: Powiedziałeś takie słowa w kontekście tegorocznej odsłony. Nie szukamy zakończeń ani rozwiązań. Co to dla ciebie znaczy?
1: Tak jak sobie myśleliśmy o tegorocznej edycji i po raz kolejny szukaliśmy jakiegoś takiego właśnie nieoczywistego tematu, który bardziej otwiera, a nie zamyka, który nie narzuca, ale opowiada o świecie trochę inaczej, nie zabiera stanowiska, nie jest doraźny, nie mówi o tym, co w tym momencie dzieje się w świecie, tylko co dzieje się w ogóle, co dzieje się w nas. Okazało się, że to jest 8. edycja i nagle ta 8. nam tak upadła. I okazało się, że to jest znak nieskończoności.
0: Niekończącego się obiegu.
1: Tak, niekończącego się obiegu. I wchodząc to głębiej, no czasami nie zdajemy sobie sprawy, jak nasze życie jest powtarzalne, a jak twierdzi Ekstrawek, wręcz absurdalne. On w jednym z wywiadów powiedział świetną rzecz, że nasze życie to praca, odpoczynek, scrollowanie, powtórzenie. I ten kinomuralowy obiekt jest innym obiegiem dla sztuki, to jest jedna sprawa, ale też no właśnie ty wchodząc w kinomural, to ty decydujesz o początku, czy jest koniec. Staramy się zawsze ten koniec poprowadzić w taki sposób, żeby coś w nas wszystkich zostało, i tegoroczna edycja zakończy ten seans. Każdej z nocy puścimy pracę Tenshin Huwe, wietnamskiego artysty, która znowu opowiada o jakichś takich figuratywnych tworach, które się układają, potem się rozkładają i ciężko jakby widzimy jakiś wzór, jakiś schemat. I wydaje nam się, że to cały czas wraca, ale właśnie wraca, ale już nie takie samo.
0: 18-19 września we Wrocławiu Kino Mural, na który zapraszał dyrektor programowy Bartek Bartos.
1: Dziękuję bardzo, zapraszam do Wrocławia.
0: I ja się z Państwem żegnam. Maria Czok, do usłyszenia.

Rule Diltins, wiolonczela, orkiestra XVIII wieku i trzecia część słynnego, słusznie zresztą, słynnego koncertu wiolonczelowego A-dur Karola Filipa Emanuela Bacha. Program drugi jest 17.38. Teraz zmieniamy nieco nastrój muzyczny. Dziś w Warszawie po raz 22. rozpoczyna się festiwal Skrzyżowanie Kultur. To jest oczywiście święto muzyki, ale nie tylko, bo będą i warsztaty, i seanse filmowe, i panele dyskusyjne. To wszystko sprawi, że doświadczenie krzyżujących się kultur będzie jeszcze pełniejsze, a wystąpi na tym festiwalu m.in. trio Dakali.

Kanimba, trio Dakali i Kronos Quartet to muzyczne zaproszenie na festiwal Skrzyżowanie Kultur, który rozpoczyna się w Warszawie dziś, a trio Dakali, niestety albo stety, jak kto woli, bez Kronos Quartet wystąpi na tym festiwalu w najbliższą niedzielę. Program drugi, 43 minuty po godzinie 17. Teraz mamy jeszcze ważne informacje dla miłośników tańca. Gale baletowe to stały punkt repertuarowy teatrów na całym świecie. W Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie będzie to jednocześnie otwarcie sezonu. Jutro wieczorem na scenie zobaczymy zarówno tancerzy Polskiego Baletu Narodowego, jak i solistów z najważniejszych teatrów Europy. Na miejscu z mikrofonem dwójki była Maria Czok.

0: Dzień dobry Państwu. Łączymy się prosto z Teatru Wielkiego Opery Narodowej. Razem z nami dyrektor Boris Kubliczka. Dzień dobry.
1: Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu.
0: Jesteśmy w przerwie próby wielkiej gali baletowej. To jest dość niestandardowe otwarcie sezonu, tak bym powiedziała.
1: Nie wiem na ile, może niestandardowe w historii Teatru Wielkiego, natomiast gala jest dla mnie czymś bardzo ważnym. To jest sygnał, który dajemy społeczności, że wracamy po letniej przerwie. Nasze zespoły są przygotowane, żeby rozpocząć sezon pełen nowych produkcji. Będziemy w tym sezonie na scenie, zobaczymy 11 nowych premier. Staramy się, żeby repertuar był bardzo szeroki, bardzo szeroko odpowiadał na różne wrażliwości naszej społeczności. Natomiast gala jest takim przeglądem przy okazji, jest takim powrotem do sezonu, czerwonym dywanem. Społeczność teatralna wraca na widownię, na foyer, do rozmów wokół teatru. I gala, zależało nam też na tym, żeby pokazać, odprezentować fragmenty naszego repertuaru, który jest wykonany Polskim Baletem Narodowym, ale także specjalnych gwiazd, które zapraszamy na galę. To są trzy gwiazdy, trzy pary z Opery Królewskiej w Londynie, z La Scali w Mediolanie i z paryskiego baletu.
0: O to również miałam pytać, dlatego że gala baletowa to jest chyba taki ukłon również w stronę baletu. Kilka miesięcy temu, pamiętam, mówił mi pan w wywiadzie, że chciałby, aby balet częściej pojawiał się na scenie.
1: Absolutnie. Dla nas jest bardzo ważne, żeby tancerze, choreografowie i cały nasz zespół wspaniały baletowy miał przestrzeń, żeby było tych spektakli jak najwięcej. My jesteśmy zespołem, jesteśmy narodową instytucją, w której mamy dwa ważne zespoły. To jest zespół opery, zespół baletu. Więc staramy się ułożyć pewną równowagę repertuarową, ale też jakby przestrzeni na scenie Teatru Wielkiego.

0: planach jest także przecież remont i otwarcie nowych przestrzeni, również po to, aby balet mógł się częściej prezentować?
1: Tak jest. Cały nowy projekt Phoenix, czyli dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, ale także Ministerstwem Kultury i Dziedzictwa Narodowego rozpoczynamy. To jest 9-etapowy projekt. Pierwszy etap zaczynamy budową 2 nowych sal baletowych na dachu Teatru Wielkiego. Pod nimi remontujemy obecne sale baletowe, które nie były remontowane od odbudowy, czyli od 1965 roku. I po kolei będziemy przechodzić do sal chóru, do sal redutowych, do warsztatów i do wielu przestrzeni, które otwieramy jako nowe przestrzenie dla naszych pracowników, dla naszych artystów, ale także dla naszej widowni.
0: Gala baletowa już jutro, ale na koniec jeszcze jedno słowo. Przyglądałam się próbie. Państwo zaprzeczają prawom grawitacji.
1: Tak, no na tym polega cała wspaniała sztuka baletowa i to, co pani miała okazję zobaczyć, to jest jakby szeroki repertuar od tego klasycznego, od samych początków, ale też do współczesnej choreografii, które nasz zespół prezentuje. Zresztą prawie na co dzień podczas sezonu, który nas czeka.
0: Wstrzymaliśmy próbę, opuszczamy pana dyrektora do pracy. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, przepraszam. Biegnę na próbę, dziękuję.
0: A mnie udało się jeszcze wejść na scenę i podsłuchać, jak wyglądają ostatnie poprawki. Przepraszam, czy pani jest panią inspicjentką?
2: Jestem.
0: Widzę stos nut przed panią. Co się właśnie wydarza?
2: Ćwiczymy aktualnie przerwę, która będzie dla nas bardzo istotną przerwą, bo to będzie wejście na żywo. Będą wywiady z naszymi artystami i nie tylko. Także serdecznie zapraszamy, bo będzie można zobaczyć troszeczkę teatru od kulis.
3: Spontan luz, uśmiech.

2,5 godziny z baletem polskim i europejskim, tak zapowiada się jutrzejszy wieczór w Teatrze Wielkim Operze Narodowej w Warszawie. Tancerzom będzie towarzyszyć orkiestra pod batutą Joela Gamzu. A jeśli Państwo czasem używają telewizora, mogą Państwo także galę baletową śledzić jutro od 19 w TVP Kultura.

0: A to pewne zaskoczenie, przyznają państwo. Kącik dziecięcy Claude'a Debussy'ego w opracowaniu na klawesyn i wykonaniu Jeana Rondo. Program drugi, 51 minut po 17.
1: Halo, halo! Uwaga, uwaga!
2: Mówi Radio Wolna Europa.
3: Wolne słowo. Wolna Europa. Zaprasza Andrzej Mietkowski.
4: Donosy Sławomira Mrożka powstały w Paryżu jako jego reakcja na stan wojenny. To wtedy w paryskiej kulturze opublikował głośny list do cudzoziemców, w którym nawoływał międzynarodową opinię publiczną do solidarności z Polakami. Oto kolejny donos z cyklu, jaki sam autor nagrał w Paryżu w latach 80. dla wydawnictwa kasetowego Kontakt.
5: Do biura donosów. Donoszę, że mój sąsiad, a nie zniósł, nie donosi. Sławomir Donosek. Do drogiego socjalizmu. Donoszę pokornie, że jestem brzydki i zły i bardzo się tego wstydzę. Dawniej tej mojej brzydoty nie było jeszcze tak widać, ale teraz, odkąd drogi socjalizm jest już na świecie, to wszyscy ją widzą przez porównanie, bo drogi socjalizm jest piękny i szlachetny. Ja bym też chciał być taki ładny i dobry, ale cóż, morda u mnie podobno we Francach, bo gniję, inteligencji brak, bo ona u socjalizmu. Kultury nie mam, zwłaszcza pod względem humanistycznym, zaś o sercu lepiej nie mówić. Ona jest po prostu z kamienia, nic tylko bym wyzyskiwał i wyzyskiwał. Ohyda. Więc jakby drogi socjalizm czego potrzebował, to ja bardzo chętnie służę z tego wstydu, a także żeby mnie drogi socjalizm

0: Nie bił, to znaczy po twarzy, owszem, proszę bardzo, nawet przyjemnie, tylko nie po oczach i gdzie indziej. Może jakich pieniędzy, albo coś na kredyt. To ja zaraz, ja wszystko. Ja wiem, że pieniądze są wstrętne i drogi socjalizm się nimi brzydzi, bo ma inne wartości. Mnie wypada mówić o pieniądzach, bo i tak jestem świnia, więc już wszystko jedno, ale drogiemu socjalizmowi nie, ja to rozumiem. Więc jakby drogi socjalizm się jednak przełamał i zechciał łaskawie przyjąć, to obiecuję, że nawet mowy o tym nie będzie, tylko przelew. Zgodzi się drogi socjalizm? Przyjmie? Bo widzi drogi socjalizm, ja też bym coś chciał zrobić dla ludzkości. A co może zrobić taka świnia i zbrodniarz jak ja? Nic, tylko poprzeć socjalizm. Więc niech mi drogi socjalizm nie odmawia. Łączę serdeczne ukłony, kapitalizm. Doniesienia drobne. Agencja prasowa donosi. Onegdaj odbyło się w stolicy uroczyste zasłonięcie tablicy pamiątkowej. Mówca podkreślił, że zasłonięcie jest doniosłym krokiem na drodze do dalszego odsłonięcia. Nieprawdą jest, jakoby na półce, która się oberwała w bibliotece Powiatowego Domu Kultury i zabiła bibliotekarkę, znajdowały się dzieła klasyków marksizmu-leninizmu. Natomiast prawdą jest, że znajdowały się tam pamiętniki Churchilla, podrzucone przez agentów obcego wywiadu celem przeciążenia półki. Pogrzeb ofiary, odznaczonej pośmiertnie orderem Lenina, odbył się na koszt Towarzystwa Przyjaźni Polsko-Radzieckiej. Jak donosi agencja Nowosti, Boga nie ma.
1: Pisał Sławomir Mrożek. Do dziś nie wiem, czy dziwne rzeczy, jakie zaczęły się dziać z moim telefonem w Paryżu, Sztokholmie i Monachium, gdzie okresami przebywałem, nieprzyjemne, anonimowe i obupłciowe rozmowy, jakie usiłowano ze mną prowadzić, albo zwierzęce ryki, które mnie, wyrwanego ze snu, witały w słuchawce, jak również serię zagadkowych przypadków i zdarzeń, jaka jednocześnie nastąpiła w moim życiu, zawdzięczam służbom specjalnym na tle donosów, czy może innym okolicznościom.
2: W tym miejscu uprzejmie donoszę, że w dzisiejszej audycji popołudniowej to już wszystko. Bardzo Państwu serdecznie dziękujemy. My spotkamy się jeszcze wieczorem, porozmawiamy o pieniądzach dla literatów, a jutro kończymy naszą wakacyjną trasę. Będziemy do Państwa machać z najstarszego i najcieplejszego uzdrowiska w Polsce, czyli... Wszystko się wyjaśni. Jutro po godzinie 15. Paweł Worobiej, Mariusz Huszno, Klaudia Baranowska, Beata Stylińska i Jakub Kukla. Pięknego piątku. Do usłyszenia.

0: Autopromocja.
1: Dni Muzyki Ukraińskiej w Warszawie to już długa, piękna historia i szansa doświadczania fascynującego bogactwa muzycznej kultury Ukrainy. Repertuar fortepianowy, dawna polifonia religijna, tradycja ukraińskich lirników i wreszcie wielki finał, który usłyszą Państwo w Dwójce. Koncert Orkiestry Symfonicznej Narodowej Filharmonii Ukrainy w Kijowie poprowadzi Teodor Kuchar, solistą będzie skrzypek Andrii Czajkowski. W programie utwory napisane na przestrzeni niemal 100 lat. Transmisja ze studia imienia Witolda Lutosławskiego w niedzielę o 19. Zapraszam, Magdalena Łoś.
0: Autopromocja.

0: Program Drugi Polskiego Radia nadawany z Warszawy. Minęła godzina 18.
1: Jazzowy Klub Dwójki Live.

Andrzej Zieliński, witamy Państwa ponownie, tym razem w naszej koncertowej godzinie. Przypominam, że zeszłotygodniowy klub jazzowy, w którym wystąpił Leszek Możdżer, można już oglądać na naszym kanale YouTube. Wystarczy wpisać Możdżer 2 i na pewno znajdą Państwo najnowsze nagranie, pięknie zrealizowane wideo przez TVP Kultura, nie mówiąc już o fantastycznym dźwięku radiowym prosto ze studia S4. A dziś koncert, który nagraliśmy jako partner medialny festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Bardzo cieszymy się, że mikrofony dwójki wróciły na ten festiwal. Dziś koncert z prawie samego końca letniego warszawskiego jazzowego wydarzenia, czyli z 5 lipca, rzecz jasna, z klubu Stodoła. O godzinie 20:20 wystąpiła tam absolutna gwiazda, rozchwytywana przez festiwale jazzowe, Patricia Brennan i jej septet, który czasami brzmi nawet jak Big Band.

W dwójce Patricia Brennan Septet w składzie. Jon Irabagon, saksofon altowy i sopranino. Mark Shim, saksofon tenorowy. Kali Rodriguez, trąbka. Kim Kass, kontrabas. Dan Weiss, perkusja. I Kaisel Jimenez, instrumenty perkusyjne. Rzecz jasna, Patricia Brennan grająca na wibrafonie. Za nami pierwszy utwór z tegorocznego koncertu tej artystki na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Utwór zatytułowany Five Suns, czyli Pięć Słońc, odnoszący się do pewnej teorii, w której historię wszechświata można opowiedzieć przez odniesienia do słońc. Początek w ciemności, bez słońc. Drugi etap rozwoju wszechświata to pierwsze słońca, kosmiczny świt. Kolejny to gwiezdne fabryki. Czwarty etap to słońca średniego wieku i narodziny Ziemi. Piąty etap, w którym my żyjemy, to galaktyki jako miasta słońc. I właśnie do tego piątego słońca odnosi się utwór Patricii Brennan. Bardzo ciekawej postaci, bo to wibrafonistka, która urodziła się w Meksyku. Gdy miała 20 lat, wyjechała do Stanów Zjednoczonych. Tam dokończyła naukę i została już w Nowym Jorku. Wchłonął ją jazz. Jest córką naukowców zajmujących się informatyką. Matematyka obecna była cały czas w jej życiu. Matematyka i fizyka. Zatem możemy odnaleźć powiązania między muzyką a naukami ścisłymi w jej twórczości, jak na przykład w kolejnym utworze Breaking Stretch, który odnosi się do fizycznych zjawisk, a ma sprawiać wrażenie, jakby jego struktura tej kompozycji odginała się, wyginała. To zresztą kompozycja tytułowa z płyty Patricii Brennan z 2024 roku, uznany za najlepszy album w 2025 roku przez magazyn Downbeat, więc nie ma żartów. Po Breaking Stretch nastąpi kolejna kompozycja 555, 555, trzy piątki, które znów odnoszą się do matematyki, a obecne są w rytmie, w metrum podzielonym właśnie na takie wartości. Muzyka przepełniona matematyką, ale i meksykańską tanecznością. Patricia Brennan na festiwalu Warsaw Summer Jazz Days w jazzowym klubie dwójki Live.

Paolo De Oros, wcześniej 555, a zaczęliśmy od Breaking Strange. Patricia Brennan, meksykańsko-amerykańska wibrafonistka w jazzowym klubie Dwójki Live. To nagranie z 5 lipca tego roku z warszawskiej stodoły z festiwalu Warsaw Summer Jazz Days. Przed nami jeszcze dwa utwory z tego koncertu, z tego wieczoru. Sonos de Coral Azul, czyli Sen o niebieskich koralowcach. Utwór symboliczny, bo Patricia Brennan skomponowała go równo 20 lat po przybyciu do Stanów Zjednoczonych. Gdy opuszczała Meksyk, miała 20 lat, zatem w wieku 40 lat znajdowała się dokładnie w połowie. Tyle samo życia spędziła w Meksyku, co poza nim, tyle samo spędziła u siebie, co by

była imigrantem. Znajdowała się zatem w połowie drogi i, jak sama wspominała, była w pewnym kryzysie tożsamości. Jak przelała to na muzykę, jak przelała tę opowieść o życiu imigranta, o tęsknocie za ojczyzną, proszę posłuchać Patricia Brennan i jej septet.

0: Za tydzień w dwójce kolejny odcinek klubu jazzowego. Tym razem nowa, świeża krew, Robert Wypasek i jego zespół. Zapraszam serdecznie. Polecam też odcinki klubu jazzowego, które już są na YouTubie dwójki. Tam czeka na Państwa chociażby sesja Leszka Możdżera i jego tria sprzed tygodnia. Muzyka, która nie została jeszcze nigdzie wydana, nagrana ani zaprezentowana w mediach. Andrzej Zieliński, zostawiam Państwa z Patrycją Brennan, życząc miłego weekendu. Do usłyszenia w niedzielę, wówczas Cafe Muza z Krzysztofem Gradziukiem, jednym z muzyków tria RGG, która świętuje ćwierćwiecze powstania. Dobrego wieczoru.
1: Słuchają nas Państwo w piątek 11 września, minęła 19.
2: 17 podróży Mozarta.
3: Dzień dobry Państwu, mówi Ireneusz Dębowski.
4: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 22 września 1770. Tu i w Rzymie dużo się mówi o kasacie jezuitów. Burbonowie nie chcą ustąpić, a Francja i Hiszpania naciskają na papieża. W Neapolu ukazał się pamflet niejakiego markiza Spiriti, który odrzuca tezy dominikanina, ojca Mamakiego, papieskiego teologa, którego książka jest filipiką w obronie zakonów. Immunitas ecclesiae i prawa do posiadania dóbr kościelnych. Krytykowała panujących i ich ministrów.
3: Markis Salvatore Spiriti, poeta, pisarz i eseista, działający między innymi w Neapolu. Jego pamflet, napisany w formie dialogów, był ostrą polemiką z książką dominikanina Tommaso Marii Mamakiego, która broniła stanowiska papieża w sprawie zakonu jezuitów i innych zgromadzeń doczesnej władzy kościoła i kościelnych dóbr.
4: Markis Spiriti, najpewniej za poduszczeniem dworów hiszpańskiego, portugalskiego i neapolitańskiego, zaprotestował przeciw tej książce, choć w formie satyrycznej. Twój stary MZT.
5: PS Wolfganga do siostry. Mam nadzieję, że mama jest zdrowa i ty jesteś zdrowa, ale chciałbym, żebyś starannie odpisywała na moje listy, co nie jest trudne, bo łatwiej na list odpisać, niż go napisać, bo wtedy trzeba naprawdę mieć coś do powiedzenia. Ostatnich 6 menuetów Haydna bardziej mi się podobało niż 12 poprzednich, które graliśmy u pani hrabiny. Bardzo byśmy chcieli wprowadzić modę na menuety niemieckie, bo włoskie są za długie, czasem są jak symfonia. Wybacz mi brzydkie pismo, choć umiem pisać ładniej, ale bardzo się śpieszę. Na nowy rok przydałyby się nam nowe kalendarzyki. Addio. Kawalier Wolfgang Mozart. Mamie całuję ręce.
3: Co to skrót od chevalier lub cavalier? Rycerz, kawaler. Wolfgang od niedawna był rycerzem. Cavalier. Orderu Złotej Ostrogi. Ale tytułu używał rzadko. Na ogół ironicznie.
4: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 29 września 1770. Wolfgang zaczął już pisać recytatywy. Całuje miliard razy. Ja także. Już pewnie wiesz, że między Portugalią a Watykanem znowu jest pokój, ale wszyscy się boją, że zakon zostanie rozwiązany, zwłaszcza jeśli dojdzie do kanonizacji biskupa Palafoxa, którego jezuici bardzo prześladowali.
3: Juan Palafox i Mendoza. Znacząca postać kościoła w XVII wieku. Bardzo zasłużony dla Meksyku. Pisarz, mecenas sztuki, w szczególności muzyki. Od 1639 roku biskup w Puebla de los Angeles w Meksyku. Król Nowej Hiszpanii, tak nazywał się Meksyk pod panowaniem Hiszpanii. Był wrogiem jezuitów, którzy go ekskomunikowali. Piętnował ich okrucieństwa wobec Indian, którym siłą i terrorem usiłowali zaszczepić nową wiarę. Dwór hiszpański rozpoczął starania o jego beatyfikację.

0: nie kanonizacją, jak napisał Leopold, ale kolejni papieże byli temu przeciwni. Został beatyfikowany dopiero 5 czerwca 2011 roku, 382 lata po jego śmierci, za papieża Benedykta XVI.
1: Mógłbym dużo powiedzieć o dyskusjach, które się toczą, ale was to chyba specjalnie nie interesuje. Nie jest dobrze, jak w krajach katolickich, nie wyłączając Italii, pisze się i wydaje pamflety na papieża, podważa immunitet księży, etc. Bądźcie zdrowe. Pozdrowienia dla przyjaciół i przyjaciółek, domowych i pozadomowych. Twój stary Mozart.
2: PS Wolfganga. Ja też chcę się dopisać. Jestem bardzo przejęty chorobą Panny Marty. I wierzę, że z Bożą pomocą odzyska zdrowie, a jak nie, to nie trzeba rozpaczać. Taka jest wola Boża, która jest zawsze najlepsza. Pan Bóg najlepiej wie, co jest dobre, a co złe. Czy będzie jej lepiej na tym, czy na tamtym świecie? Ale niech nie traci nadziei. Po deszczu jest słońce.
0: Maria Marta Hagenauer zmarła 29 września, czyli tego dnia, gdy Leopold i Wolfgang pisali ten list.
2: Mamie całuję ręce, liebe wohl, adio, Wolfgang Mozart.
0: Podobnie wyrozumiały stosunek do spraw ostatecznych i wyroków opatrzności Mozart wyrażał wielokrotnie. Jednak nie trzeba w tym dopatrywać się braku wrażliwości. To signum temporis. Śmierć była czymś powszechnym i codziennym. A jednym ze sposobów zmagania się z nieuniknionym losem było często bagatelizowanie sprawy i śmiech. Poza tym Wolfgang najpewniej powtarzał opinie zasłyszane w domu.
1: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Bolonia, 6 października 1770. W poniedziałek lub wtorek mieliśmy pojechać do Mediolanu, ale coś nas zatrzymało i jeśli się to potwierdzi, to będzie dla Wolfganga honor niebywały.
0: To pierwszy sygnał spodziewanego przyjęcia Wolfganga do grona prestiżowej Bolońskiej Akademii Filharmonicznej.
1: Padre Martini, z którym jesteśmy zaprzyjaźnieni, dostał moją książkę. Druga część jego wielkiego dzieła jest ukończona. Obie przywiozę do domu.
0: Chodzi o historię muzyki. Storia della musica. Największe dzieło Padre Martiniego. Tom pierwszy ukazał się w 1757 roku. W drugi w 1770. Trzeci w 1781. Czwarty pozostał w rękopisie.
1: Chodzimy do niego codziennie. Rozmawiamy o muzyce i o jej historii. Byłyście na trzech akademiach? Brawo! Szkoda, że nas nie zaprosiłyście. Na pewno byśmy się zjawili jak za dotknięciem różdżki i w taki sam sposób byśmy zniknęli. Pozdrowienia dla wszystkich przyjaciół i przyjaciółek, domowych i pozadomowych. Całujemy 10 miliardów razy. Twój stary MZT.
2: PS Wolfganga do siostry. List przyszedł późno. Poczta w Italii nie działa najlepiej. To miło, że się dobrze bawiłaś. Też chciałbym tam być. Mam nadzieję, że Marta czuje się lepiej. Dziś grałem na organach u Dominikanów.
0: W Bazylice Dominikanów w Bolonii, macierzystym kościele świętego Dominika, założyciela zakonu, Mozart grał na organach w kaplicy różańcowej. Te organy zachowały się i są wciąż sprawne.
2: Pozdrów panią Hagenauer i pannę Teresę. Powiedz, że bardzo bym chciał, by doczekały jubileuszu ojca Dominika i mogły go radośnie świętować.
0: Wolfgang miał na myśli Marię Teresę, najstarszą córkę Lorenza Hagenauera. Chodzi o mały jubileusz. Jubileusz 5-lecia prymicji Kajetana Ruperta Hagenauera, ojca Dominika, dla którego na jego prymicję Wolfgang skomponował mszę Dominicus Messe, ukechla numer 66.
2: Czyżbyś nie dostała listu, w którym napisałem kilka słów do pana Zygmunta? Nic o tym nie piszesz. Adio.

Bądź zdrowa, ucałuj ręce mamy, przekaż życzenia wszystkim Tresel. Pozdrów przyjaciół i przyjaciółki z domu i spoza domu. Chętnie bym posłuchał tych Pertel z kamer symfonii, nie mówiąc o tym, że sam chętnie bym zagrał na trąbce i gwizdku. Byłem w San Petronio na uroczystościach. Było pięknie, ale trwało to zbyt długo. Trębaczy ściągnęli aż z Lukki, byli okropni.

0: Dokładnie nie wiadomo, co Mozart miał na myśli, ale najprawdopodobniej chodzi o symfonię z Berchtesgaden, zwane też Pertorsgartner Divertimenti. Ale Wolfgang nazwę przekręcił. Były to utwory wykorzystujące jarmarczne instrumentarium dziecięce. Miasteczko Berchtesgaden w Bawarii, w pobliżu Salzburga, było znane z produkcji instrumentów zabawek dla dzieci. Trąbek, gwizdków, fujarek, etc. Najsłynniejszym przykładem takiej symfonii jest Symfonia Dziecięca, której autorstwo dawniej przypisywano Józefowi Haydnowi, Michałowi Haydnowi, Karlowi von Dietersdorfowi i innym. Wreszcie, dzięki badaniom Ernsta Fritza Schmida, który w roku 1951 odnalazł w Bayerischen Staatsbibliothek 18-wieczną kopię tej symfonii z napisem L. Mozart i tytułem Cassatio ex G. Leopoldowi Mozartowi. Ale i to okazało się wątpliwe. W spisie dzieł Leopolda Mozarta nigdy tej symfonii nie było. I Leopold nigdy o niej nie wspominał. Dziś sądzi się, że kompozytorem symfonii dziecięcej jest benedyktyn z klasztoru Fichte w Tyrolu, Edmund Angerer. W roku 1993 Hildegard Hermann Scheider odnalazła w klasztorze Stams katalog utworów muzycznych, gdzie ta symfonia, zatytułowana Berchtesgaden Musik, jest wymieniona z incipitami nutowymi, obsadą instrumentów, listą wykonawców i nazwiskiem autora. Edmundo Angerer, Ordnung Sancti Benedicti in Ficht. Edmund Angerer był Ficht Regenschori i kompozytorem, a wcześniej organistą w Sankt Johann w Tyrolu.
1: Protokół z egzaminu, w którego wyniku Mozart został członkiem Akademii Filharmonicznej w Bolonii. 9 października 1770 roku. Najpierw odczytano memorial Francesco Piantanidy, profesora wiolonczeli, który prosił o przyjęcie do Akademii jako sonatore i po tajnym głosowaniu, wszystkie głosy były pozytywne, kule były białe, został przyjęty.
0: Akademia Filharmoniczna w Bolonii została założona w 1666 roku przez bogatego arystokratę Vincenzo Maria Carattiego, który był pierwszym przewodniczącym, principe. Honorowy tytuł dziedzicznego przewodniczącego jest automatycznie przyznawany męskim potomkom rodu, pod warunkiem, że są członkami akademii i są zainteresowani tytułem. Hrabia Baldassare Caratti był prawnukiem założyciela Akademii.
1: Potem odczytano memorial w imieniu signore Wolfgango Amadeo Mozarta z Salzburga, który ma 14 lat i ubiega się o przyjęcie do Akademii jako kompozitore i chce się poddać obowiązkowemu egzaminowi. Signor Principe z antyfonarza wybrał antyfonę Querite primum regnum Dei etc. primo tono i dał jako zadanie i kandydat zamknięty w sąsiednim pomieszczeniu w niespełna godzinę. Wykonał zadanie i biorąc pod uwagę okoliczności, uznano je za wystarczające.
0: Antyfonę Querite primum regnum Dei, szukajcie najpierw Królestwa Bożego, według surowych reguł ścisłego kontrapunktu Mozart napisał z pewnym trudem. I Padre Martini musiał mu przyjść z pomocą, o czym świadczą zachowane kopie utworu z egzaminu, z których jedną napisał Padre Martini, a w innych są jego poprawki.
1: Po głosowaniu, którego wynik był pozytywny, został przyjęty na członka Akademii jako maestro i wszyscy uznali, że ma dostać dyplom.
0: Dyplom jest po łacinie. Nazwisko Mozarta wpisano w pozostawionym miejscu i uzupełniono informacją przyjęty do grona magistros compositores i datą Bononie ex nostra residencia 10 mensis octobris anni 1770. Oryginał jest w Muzeum Mozarta w Salzburgu.
1: Padre Martini, list polecający dla Mozarta.

0: Bolonia, 12 października 1770 roku.
1: List jest przechowywany w konserwatorium muzycznym imienia Padre Martiniego. Biblioteca del Civico Museo Bibliografico Musicale w Bolonii.
0: Ja, niżej podpisany, widziałem na własne oczy wiele utworów w różnych stylach. Słuchałem gry na skrzypcach, na klawesynie i śpiewu Signore Cavaliere Amadeo Wolfgango Mozarta z Salzburga, który mając zaledwie 14 lat jest maestro di musica della camera. Jego wysokości księcia arcybiskupa Salzburga i zaświadczam, że jest godny najwyższego podziwu, a w sztuce muzycznej jest biegły nadzwyczajnie, zwłaszcza w grze na klawesynie i w improwizacji. Podałem mu kilka tematów, które natychmiast rozwinął w sposób imponujący, absolutnie zgodny z regułami sztuki, co potwierdzam własnoręcznym podpisem. Gian Battista Martini, minor conventuale Accademico delle Scienze Filharmonico.
1: Wolfgang miał niespełna 15 lat. A żeby zostać członkiem Bolońskiej Akademii Filharmonicznej, trzeba było mieć najmniej 20 lat. I żeby kandydaturę można było wziąć pod uwagę, były potrzebne zabiegi Padre Martiniego, który nie był już principe, ale miał wciąż wielki autorytet i z jego zdaniem wszyscy się liczyli. Zadaniem było skomponowanie krótkiego motetu do antyfony na niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego, na 14 niedzielę po zesłaniu Ducha Świętego i dzień świętego Kajetana. W archiwum Akademii Filharmonicznej są dwie wersje tej pracy. Na jednej Padre Martini napisał Del Signore Cavaliere Giovanni Amadeo Wolfgango Mozart, ale nie wiadomo, czy komisji przedstawiono wersję Mozarta, który częściowo zastosował zasadę czystego kontrapunktu, czy wersję w dużej mierze poprawioną i napisaną przez Padre Martiniego. Oryginał dyplomu jest w Muzeum Mozarta w Salzburgu.
2: Leopold Mozart do żony w Salzburgu. Mediolan, 20 października 1770. 18, o 5 wieczorem, cali i zdrowi, przyjechaliśmy do Mediolanu. Jeden dzień byliśmy w Parmie. Bardzo padało, rzeka wezbrała, nie mogliśmy się ruszyć i musieliśmy zostać. Wyjechaliśmy 14, ale w drodze złapała nas burza. Lało jak z cebra. Na szczęście bagaże były opakowane w dubeltowe, nawoskowane płótno i nie przemokły. Od 3 dni dokucza mi gościec, najbardziej w prawej ręce, ale trochę się poprawiło i jest lepiej. Notabene nie stosowałem i nie stosuję żadnej kuracji, bo skoro to paskudztwo samo przylazło, może samo odlezie. W sedii bardzo trzęsło i pomyślałem, że może jedną dolegliwość uda się wyleczyć drugą. Tak czy inaczej podróż była okropna z powodu burzy, deszczu i bolącej ręki. Z Bolonii wyjechaliśmy później niż zamierzałem, bo Akademia Filharmoniczna jednogłośnie przyjęła Wolfganga do swego grona. Dostał dyplom i tytuł Akademico Filharmonico, ale musiał spełnić warunki i przejść trudny egzamin. Było to 9 o 4 po południu. Dwaj starzy kapelmistrze, princeps i censores, w obecności członków komisji, dali mu antyfonę z antyfonarza, by ją opracował na 4 głosy. Pedellus go zamknął w osobnym pokoju.
1: Pedellus, czyli pedel, woźny sądowy albo szkolny, etc. Wolfgang pisał recytatywy gęsim piórem.
2: Jak skończył, censores, kapelmeister i kompozitores ocenili jego pracę i głosowali za pomocą czarnych i białych kul. Wszystkie kule były białe. Wtedy wezwano Wolfganga, powitano go oklaskami i princeps Akademie w imieniu jurores ogłosił, że został przyjęty do grona członków Akademii. Wszyscy mu gratulowali. Wolfgang podziękował. I na tym się skończyło. W czasie egzaminu ja i pan Prinsecki siedzieliśmy w bibliotece na drugim końcu sali. Wszyscy byli

0: i zdumieni, że poradził sobie tak szybko. Inni kandydaci, żeby napisać trzywierszową antyfonę, trudzili się aż 3 godziny. A notabene nie jest to łatwe, bo jest wiele ograniczeń i pewnych sposobów stosować nie można. Wolfgang był o tym uprzedzony, ale szybko się uwinął. Zajęło mu to trochę ponad 30 minut. Pedellus przyniósł nam dyplom do domu. Jest po łacinie, jest między innymi napisane Testamur Dominum Wolfgangum Amadeum Inter Academiae Nostre Magistros Compositores Adscriptum Fuisse. To wielki zaszczyt. Akademia ma ponad 100 lat i prócz Padre Martiniego, wielu znanych i sławnych kompozytorów z Italii i innych krajów jest dumnych, że należą do słynnej Academia Bononiensis. Bądź zdrowa. Całujemy 100 000 razy. Twój stary Mozart.
1: I na tym kończymy. Dziękuję za uwagę. Ireneusz Dębowski.
2: Letni Festiwal Muzyczny.
3: Oczywiście w programie drugim Polskiego Radia, którego słuchają Państwo w piątek 11 września. Za konsoletą Paweł Warobiej w studiu Róża Świadczyńska. Witamy Państwa, przed nami już ostatnie akcenty Letniego Festiwalu Muzycznego, który nieuchronnie dobiega końca, ale ciesząc się jeszcze wakacjami mamy dziś do 22 dla Państwa aż 2 koncerty. Oba zarejestrowane podczas tegorocznego festiwalu promenadowego BBC. Festiwalu, który także pomału dobiega końca. Już jutro, 12 września, Royal Albert Hall przeżywać będzie emocje ostatniej nocy promsów. My zaś powracamy do niedawno zakończonych koncertów festiwalu, dokładnie do 2 debiutów, jakie miały miejsce na promsach w ostatnich dniach. Ten pierwszy jest nam emocjonalnie bardzo bliski, bo to londyński debiut młodego polskiego dyrygenta Pawła Kapuły ze szkocką orkiestrą symfoniczną BBC, zespołem prowadzonym niegdyś, jak być może niektórzy z Państwa pamiętają, przez Jerzego Maksymiuka, o czym między innymi z Pawłem Kapułą porozmawia Beata Stylińska, a my tej rozmowy posłuchamy za mniej więcej godzinę. Drugi z koncertów odbył się nieco wcześniej, bo już 16 sierpnia z udziałem debiutującego także na festiwalu hiszpańskiego wiolonczelisty Pablo Ferrandesa i Orkiestry Królewskich Filharmoników z Londynu pod batutą Wasilija Petrenki. W programie 40. koncertu promenadowego znalazły się utwory kompozytorów brytyjskich, rzadko słyszana, druga symfonia Williama Waltona, a także koncert wiolonczelowy e-moll Sir Edwarda Elgara. Dzieło dobrze nam znane, bardzo osobiste, które Elgar pisał podczas I wojny światowej jako nostalgiczne wspomnienie utraconego czasu. Impulsem stała się prośba zaprzyjaźnionego wiolonczelisty Karla Fuchsa o napisanie koncertu. Do tego pomysłu kompozytor powrócił tuż po operacji w 1918 roku. Wtedy zapisał ponoć słynny główny temat koncertu. No a całość była już tylko kwestią miesięcy. Miesięcy wypełnionych pobytem w sielskiej scenerii hrabstwa Sussex. To właśnie tam, z dala od bomb, powstawał koncert e-moll. Utwór, którego elegijny charakter w pewnym sensie wyraża nastroje epoki i stan ducha samego kompozytora. Rapsodyczna część pierwsza, Adagio Moderato, w melancholijnym nastroju prowadzi do dynamicznego Allegro Molto, ale sercem dzieła jest liryczne, kontemplacyjne Adagio, po którego kadencji następuje pełen żarliwej pasji finał. Solistą w utworze będzie 35-letni Pablo Ferrandes, ekspresyjny, pełen temperamentu muzyk, debiutujący wówczas w Royal Albert Hall, uczeń legendarnej Natalii Szachowskiej i Franza Hendersona, laureat konkursu imienia Piotra Czajkowskiego w Moskwie. U progu swojej kariery wspierany przez Anne-Sophie Mutter, no dziś już to prawdziwa gwiazda i to jego interpretacji słuchamy teraz wraz z londyńską publicznością. Orkiestrę Królewską

Motywem powracającego tematu z zaskakującą impulsywnością kończy się koncert wiolonczelowy Emol opus 85 Sir Edwarda Elgara. Dziś to dzieło oklaskiwane w Royal Albert Hall w wykonaniu Pabla Ferrandeza i Royal Philharmonic Orchestra pod dyrekcją Wasilija Pietrenki. Artystów, którzy wystąpili na festiwalu BBC Proms 16 sierpnia, oferując publiczności utwór, który tak bardzo kocha, utwór z 1919 roku, którego londyńska premiera, co ciekawe, z powodu zaniedbań dyrygenta Alberta Coatesa, okazała się spektakularną klęską. No i trzeba było czekać aż do lat 60., kiedy koncert Elgara rozsławiła swymi wykonaniami Jacqueline Dupré, by już wtedy na stałe wszedł do repertuaru estradowego. I myślę, że mogą Państwo kojarzyć hiszpańskiego wiolonczelistę Pablo Ferrandeza z Anne's of Imuter, i to jest bardzo właściwy trop. W 2022 roku jego nazwisko pojawiło się obok słynnej skrzypaczki na płycie z koncertem podwójnym Johannesa Brahmsa, co było owocem trwającej od 2018 roku opieki artystycznej. Opieki, jaką Anne's of Imuter otaczała charyzmatycznego Hiszpana. Dzisiaj Pablo Ferrandez sam już pracuje na swoje nazwisko, rozwinął błyskotliwą karierę, występuje na czołowych estradach, no i właśnie dołączyła do nich Royal Albert Hall, gdzie publiczność wyprosiła bis.

El Canve Soses, Śpiew ptaków. To tytuł znanej miniatury Pablo Casalsa. Miniatury, którą Pablo Ferrandez wykonał na swoim Stradivariusie na bis podczas debiutanckiego występu w Royal Albert Hall 16 sierpnia tego roku. W 2021 ten właśnie utwór zamykał płytę hiszpańskiego wiolonczelisty zatytułowaną Reflections. No a w lipcu ukazał się najnowszy album Pablo Ferrandesa zatytułowany Paganini Variations. Płyta nagrana w duecie ze znanym wiolonczelistą Kianem Soltanim. No i tak zakończyła się pierwsza część 40. koncertu promenadowego w Royal Albert Hall. Czas teraz na prawdziwy rarytas, drugą symfonię Williama Waltona. Kompozytora będącego, no, można powiedzieć, częścią DNA muzyki brytyjskiej, podobnie jak Elgar, Gustav Holst czy Frederick Delius. Jego druga i ostatnia symfonia z 1960 roku długo pozostawała w cieniu pierwszej, dzieła, którego premiera ćwierć wieku wcześniej okazała się wielkim sukcesem Waltona. Utwór zamówiony przez Towarzystwo Filharmoniczne z Liverpoolu, ale jego premiera spotkała się z umiarkowanym entuzjazmem, czego przyczyn doszukiwano się w pewnej już nieaktualności czy też nieadekwatności języka muzycznego Waltona do współczesnych czasów, bo jego druga symfonia, wbrew tendencjom awangardowym panującym w światowej muzyce tych lat, zakorzeniona jest jeszcze bardzo w tradycji. No i trzeba było dopiero charyzmy amerykańskiej legendy batuty Sir George'a Sella, by dzieło doczekało się pewnej rehabilitacji. Symfonia ma trzy części o zwartej formie i wyrafinowanej instrumentacji nadającej całości charakterystycznie łagodne brzmienie. Najpierw swobodna narracyjnie część pierwsza Allegro Molto, potem oniryczna część druga.

do Asahi i finał w formie pasacalli, czyli tematu z wariacjami opartymi na stałym basie. Forma znana przecież z wielkiej symfonicznej tradycji, choćby Johannesa Brahmsa. Gra Królewska Orkiestra Filharmoniczna, którą prowadzi Wasilij Petrenko. Wracamy do Royal Albert Hall.

Muzyka Williama Turnera Waltona to była jego druga symfonia z 1960 roku. Dzieło brytyjskiego kompozytora, chyba najbardziej nam znanego dzięki baletowi Fasady, koncertowi na altówkę, kantacie, uczta Baltazara, czy też właśnie pierwszej symfonii, a ta druga, znacznie rzadziej wykonywana, zabrzmiała 16 sierpnia na 40. koncercie promenadowym w Londynie, grana przez królewskich filharmoników pod dyrekcją szefa muzycznego zespołu, którym od kilku sezonów, dokładnie od 2021 roku, pozostaje Wasili Petrenko. W niedzielnym kwadlibecie zaprezentuję Państwu najnowsze nagranie dyrygenta i jego londyńskiego zespołu. To będzie Symfonia Alpejska, potężne dzieło Ryszarda Straussa, którego muzyka dziś jeszcze się pojawi w dalszej części naszego wieczoru, bo na zegarze 20:30 trwa letni festiwal muzyczny w Dwójce. Festiwal, w którym powracamy do Royal Albert Hall, gdzie jutro gorączka sobotniej nocy, no i wyczekiwane przez wielu wielkie narodowe święto muzyki brytyjskiej, The Last Night of the Proms, jeśli

0: mogą Państwo. Jest szansa na śledzenie tego za pośrednictwem internetu czy telewizji. My będziemy transmitować wówczas wydarzenia festiwalu Wratislavia Cantans, a teraz proponujemy koncert, który odbył się w Londynie zaledwie przedwczoraj, już jako 69. koncert promenadowy, no i silny polski akcent w Royal Albert Hall. Bo to debiut naszego dyrygenta Pawła Kapuły na tym prestiżowym festiwalu, gdzie w tym roku wystąpiło także dwoje innych naszych muzyków, baryton Szymon Mechliński oraz skrzypaczka Maria Włoszczowska. Przedwczoraj zaś swój dzień miał Paweł Kapuła. Utalentowany dyrygent młodego pokolenia, wychowanek m.in. profesora Tadeusza Strugały. Muzyk, który ma już na swoim koncie występy z najważniejszymi polskimi orkiestrami, a także coraz więcej debiutów na czele znanych zespołów europejskich. Obecnie związany gościnnie z Orkiestrą Filharmonii Pomorskiej, także gościnnie poprowadził na promsach szkocką orkiestrę symfoniczną BBC. No, zespół bliski nam bardzo poprzez osoby Jerzego Maksymiuka, ale o tym usłyszą Państwo za chwilę. W programie debiutu Pawła Kapuły znalazł się bardzo ciekawy zestaw utworów od fantazji na temat pieśni El König Schuberta w opracowaniu Hansa Wernera Hencego po cztery ostatnie pieśni Ryszarda Strausa z balijsko-ukraińską znakomitą sopranistką Natalią Romani w partii solowej. Zanim jednak posłuchamy samego koncertu, mamy dla Państwa rozmowę, jaką z Pawłem Kapułą przed jego promenadowym debiutem zarejestrowała Beata Stylińska.
1: Moim gościem jest dzisiaj Paweł Kapuła. Dzień dobry.
2: Dzień dobry.
1: Nadzieja polskiej dyrygentury. Tak wyczytuję w Pana biogramie. Chętnie powołuje się Pan na to określenie, ale jakie Pan przyjmuje?
2: To jest określenie, które notabene pojawiło się w pewnym artykule Polskiego Radia. To było bardzo miłe i rzeczywiście gdzieś tam się pojawia, to nie ja zawsze edytuję swoją biografię, tylko promotorzy, organizatorzy koncertów. Tak to miłe, więc nie protestuję.
1: Nasze dzisiejsze spotkanie ściśle łączy się z Pana najbliższym koncertem, podczas Festiwalu Promsów Radia BBC. Może zacznijmy od tego koncertu.
2: Koncert odbędzie się 9 września w środę w Royal Albert Hall i będę dyrygował BBC Scottish Symphony Orchestra, orkiestrą, której kiedyś szefował maestro Jerzy Maksymiuk, znakomity zespół. I zagramy cztery utwory. Najpierw otworzymy koncert utworem Hencego Erl König. To oczywiście nawiązanie do króla elfów, ponieważ zaraz później zagramy niedokończoną symfonię Schuberta. Po przerwie zabrzmi druga część trzeciej symfonii Mahlera w opracowaniu Brittena, ponieważ to jest coś, co jest dosyć szeroko grane w Wielkiej Brytanii i często pojawia się właśnie wycinek z tej całej symfonii jako zamknięta forma, a zakończymy czterema ostatnimi pieśniami Strausa. Zaśpiewa wybitna już, powiedziałbym, sopranistka Natalia Romaniw, a jest to też utwór związany bardzo z Londynem, ponieważ niewiele osób pamięta o tym, że cztery ostatnie pieśni Strausa były prawie wykonane w Royal Albert Hall.
1: No ale to bardzo ciekawy program i taki późno-romantyczny.
2: Tak, program jest niezwykle ciekawy. To był program zaproponowany w całości przez festiwal, przez orkiestrę. Tak sobie myślę, że jest to program, który zostałby przyjęty właściwie przez każdego dyrygenta. Czasami orkiestra czy festiwal proponuje coś, co być może nie do końca leży w naszej strefie zainteresowań, w tym, czym się czujemy dobrze, w czym się specjalizujemy, no a to jest program w całości, który myślę, że chętnie przygarnąłby każdy dyrygent bez protestów.
1: Zanim tutaj spotkaliśmy się przed mikrofonem, powiedział Pan, że jest Pan takim trochę dzieckiem szczęścia, również w dyrygowaniu. Ten występ na promsach to też jest taki efekt szczęścia?
2: No to jest efekt szczęścia z jednej strony, z drugiej myślę, że mojej pracy staram się pomagać szczęściu. Ja miałem debiut z BBC Scottish w styczniu tego roku, dyrygowałem trzecią symfonią Góreckiego. Po tym koncercie, po tym tygodniu w Glasgow przyszła informacja od orkiestry, że chcieliby jeszcze ze mną współpracować, no ale nie spodziewałem się, że ta współpraca skończy się na festiwalu BBC Proms, bo to jest rzeczywiście coś specjalnego. Zresztą z tą orkiestrą mam już plany też w kolejnych sezonach artystycznych, no ale tutaj to była bardzo

0: To zaskakująca i mocna wiadomość dla mnie.
1: Kiedyś Henryk Czyż chyba powiedział, że nie sztuką jest zostać być zaproszonym pierwszy raz do jakiejś orkiestry, sztuką jest do niej wracać.
0: Tak, no to jest właściwie, to jest jedyne potwierdzenie pracy dyrygenta, to znaczy tak zwana reinwitacja. Nieważne, czy zostajemy zaproszeni za lat 4, ponieważ duże orkiestry na Zachodzie planują z ogromnym wyprzedzeniem. To jest nieważne, czy to będzie zaproszenie za rok, czy za 3 lata. Ważne jest to, że ta data jest, bo to po prostu znaczy, że wszystko to, co miało nomen omen zagrać, się urzeczywistniło. To znaczy, że był dobry kontakt z orkiestrą, dobra współpraca, dobre koncerty i orkiestra chciałaby jeszcze raz z danym dyrygentem wystąpić.
1: My postrzegamy Festiwal Promsy jako imprezę bardzo prestiżową. Myślę, że na Wyspach też ona jest tak postrzegana.
0: To jest najstarszy festiwal muzyki klasycznej na świecie. Odbywa się, z tego co pamiętam, od 130 lat. Musiałbym sprawdzić, ale chyba w tym roku będzie 131 festiwal. To jest chyba najbardziej prestiżowy festiwal muzyczny świata, więc dla mnie to jest wielkie wydarzenie. Zresztą w Wielkiej Brytanii szaleją, mają bzika po prostu na punkcie tego festiwalu. I rzeczywiście Royal Albert Hall, która mieści 6,5 tysiąca ludzi, to jest niespotykana skala sali koncertowej, ponieważ powiedziałbym, że sala koncertowa dla muzyki klasycznej, która już ma 2000 miejsc, to już jest sala spora. 6,5 tysiąca to jest ogromna sala, w której jest zresztą świetna akustyka i byłem też zaskoczony, będąc z Polski, mieszkając w Polsce, że kiedy już ten program festiwalu został ogłoszony, to było wiosną tego roku, w kwietniu, to bardzo dużo moich przyjaciół, kolegów z Zachodu, czy to dyrygentów, czy instrumentalistów, pisało do mnie z takim dużym zaskoczeniem, mówiąc: wow, masz koncert na Promsach, czyli to rzeczywiście w świecie bardzo mocno rezonuje.
1: A jeśli chodzi o Polaków na Promsach, no Jerzy Maksymiuk na pewno występował i na pewno ze swoją orkiestrą, z którą pan teraz będzie pracował.
0: Dyrektor Maksymiuk jest absolutnym rekordzistą, 26 razy. Powiedział mi kiedyś, że jako szef BBC on musiał to robić, więc to był dla niego przyjemny obowiązek. I dyrektor Maksymiuk był ostatnim polskim dyrygentem, który wystąpił na festiwalu BBC Proms z orkiestrą BBC. Oczywiście później dyrygował na przykład maestro Antoni Witt. To było zaproszenie razem z Orkiestrą Filharmonii Narodowej. 2011 albo 2013 rok, ale to jednak był występ orkiestry gościnnej. Natomiast ostatnim polskim dyrygentem, który dyrygował na Promsach z orkiestrą BBC, był Jerzy Maksymiuk w 1998 roku, czyli 28 lat temu.
1: No to faktycznie nadzieja polskiej dyrygentury właśnie otwiera te przymknięte drzwi. Zostawmy Promsy i powiedzmy kilka słów na temat tego, jakim repertuarem się pan ostatnio zajmował. Słuchałam kiedyś Kafe Muza, chyba Andrzej Sułek z panem rozmawiał. Dużo panowie poświęcili uwagi muzyce francuskiej. Teraz jesteśmy przy Malerze, Straussie, Schubercie, a w międzyczasie jak się kształtują te pana zainteresowania i to, nad czym pan pracuje na co dzień?
0: Ja najlepiej czuję się w repertuarze klasycznym, późno klasycznym, czyli powiedziałbym od Beethovena w górę, w romantyzmie, w początku XX wieku. Niezbyt często dyryguję muzykę nową, ale oczywiście to się zdarza, ponieważ jest taka tendencja, moim zdaniem bardzo słuszna, żeby jednak programy bardzo klasyczne przełamywać nową muzyką. Teraz jest bardzo popularny trend umieszczania czy programowania utworów kobiet, kompozytorek, co uważam też jest znakomite. Ja ostatnio dyrygowałem w BBC National Orchestra of Wales i otworzyłem koncert utworem pani profesor Marty Ptaszyńskiej, Zimową opowieścią. Zresztą bardzo ciepło przyjętym zarówno przez orkiestrę, jak i publiczność. Więc gdzieś staram się dotykać na estradzie muzyki nowej, ale ja najlepiej czuję się w repertuarze z XIX wieku. To jest muzyka, którą nie tylko najlepiej czuję w dłoniach, mam wrażenie, że rzeczywiście trzymam ją mocno rękami, tak fizycznie, ale po prostu to jest coś, co najbardziej przeżywam, co najbardziej do mnie trafia i coś, co też przynosi, mam takie wrażenie, dobre rezultaty w mojej współpracy z orkiestrami, ale oczywiście dyryguję różne utwory i my nie możemy być zamknięci na na jednego kompozytora czy jedną epokę.
1: Nawet tutaj trudno by było mówić o jakiejkolwiek specjalizacji, prawda? Jako dyrygent wymaga się od pana jednak znajomości tego całego repertuaru, ale najlepiej się pan czuje w tym XIX wieku.
0: Tak, tak. Od Beethovena cały XIX wiek, początek XX wieku, ponieważ Szostakowicz

0: Prokofiew, rosyjscy kompozytorzy, Mahler, no tak, to jest też Rachmaninow, czyli powiedzmy przełom XIX i XX wieku. No ale też polscy kompozytorzy z drugiej połowy XX wieku, Penderecki, Lutosławski, Górecki, to jest też repertuar, który staram się proponować orkiestrom poza Polską.
1: No, no właśnie, i jakie są przyjmowane takie propozycje?
0: Zazwyczaj bardzo pozytywnie. Bardzo często też dyryguję muzyką Weinberga. Bardzo często zdarza się, że orkiestra pierwszy raz w ogóle ma styczność nawet nie tyle z kompozytorem, bo jednak kompozytor gdzieś tam w świadomości istnieje, ale często się zdarza, że utwór jest grany pierwszy raz przez orkiestrę i zazwyczaj to ma bardzo pozytywny efekt i wydźwięk.
1: W pana karierze był też taki epizod związany z operą. Wydaje się, że teraz już nie jest pan związany z muzyką operową. To jest efekt po prostu tak rozwijającej się kariery, czy jakiś wybór?
0: I jedno, i drugie. Ja rzeczywiście miałem krótki epizod z operą polską. Dyrygowałem właściwie wyłącznie polskie opery, małe opery. Nigdy to nie było, nie leżało to w mojej głównej strefie zainteresowania. Ja bardzo lubię operę i na pewno chciałbym kiedyś w pewnym stopniu zrealizować pewne produkcje, ale to jest dosyć trudne, ponieważ jest taki trend obecnie, że dyrygenci albo specjalizują się w muzyce symfonicznej, albo w muzyce operowej. Niewielu dyrygentów łączy te dwa światy. To już są zazwyczaj wielkie nazwiska, które po prostu albo przygotowują produkcję w teatrze operowym, a później na przykład dyrygują koncertami symfonicznymi. Ja się zdecydowanie bardziej, lepiej po prostu czuję na estradzie przed orkiestrą symfoniczną i to jest coś, co zdecydowanie bardziej mnie pociąga, ale z drugiej strony, chociaż oczywiście nie jest to to samo, staram się regularnie współpracować z śpiewakami, więc dyryguję msze, rekwiem, opery koncertowej. W koncertowej wersji akurat jeszcze nigdy nie miałem okazji poprowadzić. No tak, ale śpiewacy są blisko mnie, więc to nie jest świat, od którego się odsuwam, ale to chyba nie jest świat, który mnie tak bardzo pochłonął jak muzyka symfoniczna.
1: No ale już za chwilę cztery ostatnie pieśni Strausa.
0: Tak, cztery ostatnie pieśni, tak. Oby nie ostatnie.
1: A proszę mi powiedzieć, jak przygotowuje pan taką propozycję, sięga pan do tego, co już ma pan w swoim repertuarze, czy cały czas pracuje pan nad tym, co aktualnie pana interesuje, nie wiem, co mogłoby zainteresować?
0: To różnie. Lubię sięgać po nowe utwory, to znaczy nowe, nawet jeśli one są ze standardowego repertuaru, ale takich, których jeszcze nie dyrygowałem, bo no musimy pamiętać o tym, że my naprawdę jako dyrygenci, nawet myślę, że starsi dyrygenci dyrygujący na całym świecie tysiącami koncertów, tak naprawdę to jest promil całego repertuaru, który istnieje. Więc właściwie mamy nieograniczone możliwości programowe, a u mnie jest, tak powiedziałbym, pół na pół. Bardzo na przykład lubię wracać do utworów, które kocham, które już dyrygowałem wiele razy i wtedy, kiedy na przykład wiem, że mam do dyspozycji wybitną orkiestrę, to często zamiast dyrygować czymś nowym dla mnie, to lubię powtórzyć już coś, co bardzo dobrze znam, bo wtedy wiem, że mogę liczyć na bardzo wysoki poziom wykonawczy. Więc to różnie. To chyba zależy też od tego, jak układa się generalnie sezon filharmonii, bo wiadomo, że to ja mogę i zazwyczaj proponuję w 90% przypadków to, co ja chciałbym zrobić, no ale to musi się zgadzać też z tym, co dzieje się w danym sezonie, co jest tematem przewodnim. W przyszłym roku, z tego co pamiętam, mamy kolejną rocznicę Beethovena, tak? 1827, więc to jest znowu kompozytor, który będzie bardzo szeroko obecny. Ale czasami zdarza się na przykład tak jak właśnie z promsami, czyli przychodzi program w całości i ja go w całości akceptuję, bo jest po prostu znakomity.
2: Tak o swych planach mówił Paweł Kapuła, z którym przed środowym występem na festiwalu BBC Proms spotkała się Beata Stylińska. A my już przenosimy się na powrót do Royal Albert Hall, gdzie przedwczoraj zaledwie Paweł Kapuła poprowadził szkocką orkiestrę symfoniczną BBC w utworach Hensego, Schuberta, Mahlera i Ryszarda Straussa. Na początek zapowiadana fantazja El König, fantazja na temat pieśni Król Olch, czyli opus I, 18-letniego Franciszka Schuberta. Orkiestrowa kompozycja niemieckiego twórcy, którego setne urodziny zaakcentowano w programie

promsów tym właśnie utworem. Dziełem skomponowanym przez Hencego na 200-lecie urodzin Schuberta jako postscriptum do wcześniejszego baletu kompozytora na podobny temat. Treścią fantazji Hencego, podobnie jak u Goethego i Schuberta, jest wizja szalonego nocnego rajdu, w którym zdesperowany ojciec próbuje uchronić swe przerażone dziecko przed prześladującym ich upiornym królem Olch. Szkocką Orkiestrą Symfoniczną BBC dyryguje Paweł Kapuła. Wracamy do Royal Albert Hall.

Fantazja El König Hansa Wernera Henzego, jako przerażający nocny galop przez las. Taki mocny akcent na otwarcie debiutanckiego występu Pawła Kapuły na festiwalu BBC Proms. Ten debiut na czele Szkockiej Orkiestry Symfonicznej BBC miał miejsce, jak mówiłam, zaledwie przedwczoraj. Dziś nasz młody dyrygent pewnie już odpoczywa. My zaś odtwarzamy Państwu w dwójce koncert z festiwalu BBC Proms z jego właśnie udziałem. Słyszeliśmy, jak ważne to wydarzenie w życiu młodego artysty, jak ciekawy jest program tego koncertu. Program, o którym, jak powiedział Paweł Kapuła, marzyłby każdy dyrygent, no bo któż nie chciałby po takim współczesnym entrée zadyrygować klasyką XIX-wiecznego repertuaru, a zwłaszcza nieśmiertelną symfonią Hamol niedokończoną Franciszka Schuberta. Orkiestrowym arcydziełem z 1822 roku, utworem, którym 25-letni Schubert otwierał, można powiedzieć, drzwi do romantycznej symfoniki. No i oto przed nami ta niezmiennie ekscytująca muzyka o niespotykanym wcześniej ładunku liryzmu i osobistego, emocjonalnego tonu. Allegro moderato i andante con moto, zaledwie dwie części, które zawierają wszystko. Przekonajmy się, jaki klucz do tak znanego, popularnego repertuaru znalazł Paweł Kapuła z prowadzoną przez siebie Szkocką Orkiestrą Symfoniczną BBC.

Kraina Łagodności na finał. Tak nieodwołalnie kończy się symfonia H-moll Franciszka Schuberta, słynna niedokończona w katalogu Deutscha, pozycja 759. Dzieło, którego formę porzucił kompozytor na etapie owych dwóch części, pozostawiając z potomności tylko szkice do skerca, dokładnie dwie zorkiestrowane w pełni strony. Klasyka XIX-wiecznej symfoniki za nami. Klasyka, którą przedwczoraj debiutował na festiwalu BBC Proms nasz Paweł Kapuła. Grała pod jego dyrekcją Szkocka Orkiestra Symfoniczna BBC. Zespół, na którego czele nasz utalentowany dyrygent stanął po raz kolejny, jak mówił, jako drugi zresztą po Jerzym Maksymiuku Polak prowadzący koncert którejkolwiek z orkiestr radiowych BBC w Royal Albert Hall na festiwalu BBC Proms. A przed nami druga część środowego koncertu i bardzo ciekawy punkt w programie. Druga część monumentalnej trzeciej symfonii D-moll Gustawa Mahlera, Tempo di Menuetto w reorkiestracji Benjamina Britena, kompozytora, którego 50. rocznica śmierci także honorowana jest na tegorocznych Promsach, i to z odpowiednią oprawą. W 1941 roku wydawca Britena Erwin Stein zamówił u niego tę kameralną wersję orkiestrową owego najpogodniejszego fragmentu panteistycznej trzeciej symfonii Mahlera. Wersję subtelnie i też zinstrumentowaną, możliwą do wykonania mniejszymi siłami, by spopularyzować rzadko wówczas grywaną twórczość kompozytora. Co opowiadają mi kwiaty na łące? Taki poetycki podtytuł nadał Mahler tej drugiej części przed publikacją. Potem owe poetyckie tytuły sześciu części wycofał. No a my słuchamy wersji Benjamina Britena, w której ów podtytuł został przywrócony. Słuchamy szkockich symfoników BBC pod dyrekcją Pawła Kapuły.

co opowiadają mi kwiaty na łące. Taki podtytuł, wycofany zresztą przez Malera przed publikacją, nosi druga część w tempie menueta z jego trzeciej symfonii d-moll. Część, którą usłyszeliśmy w reorkiestracji Benjamina Britena, opublikowanej w 1950 roku, a więc ponad pół wieku po skomponowaniu przez Malera tego monumentalnego, sześcioczęściowego, panteistycznego dzieła, fragment jego. Ta druga część zabrzmiała w środowy wieczór w Royal Albert Hall w wykonaniu Szkockiej Orkiestry Symfonicznej BBC, prowadzonej przez Pawła Kapułę, debiutującego na festiwalu BBC Proms, naszego młodego dyrygenta, którego występ odtwarzamy dzisiaj w letnim festiwalu muzycznym, zbliżając się pomału do końca już tego koncertu. Na finał zabrzmiała muzyka Ryszarda Strausa, ostatnie jego wspaniałe arcydzieło, skomponowane na niespełna rok przed śmiercią, Fearless the Leader, cztery ostatnie pieśni z 1948 roku. Taki rodzaj, można powiedzieć, muzycznego testamentu kompozytora. Cztery pełne melancholii pieśni do tekstów Hermana Hessego i Józefa von Eichendorfa. Pieśni, których treścią jest zachwyt nad urodą świata, ale też tęsknota za jego bezpowrotną stratą, tęsknota zawarta w przemijaniu i odchodzeniu. Frühling, wiosna, część pierwsza, to metafora wiosny życia, kiedy bohater pełen jest optymizmu i wolny jak ptak. September, wrzesień, pojawia się tu cień przemijania, a życie wchodzi pomału w fazę jesieni. Beim Schlafen gehen, zapadanie w sen, tu dusza poety żegna się pomału z ziemskimi troskami i zbliża do gwiazd. A pieśń ostatnia nosi tytuł Im Abendrot, o zmierzchu. Pieśń, w której symbolicznie Strauss i jego żona Paulina, jako już zmęczeni życiem kochankowie, ręka w rękę po spełnionym pożyciu, patrując się w końcowy zachód słońca, kończą swoją podróż. W partii solowej słuchamy walijsko-ukraińskiej sopranistki Natalii Romani, w której towarzyszy Szkocka Orkiestra Symfoniczna BBC. Całość prowadzi Paweł Kapuła.

0: I Mabin Drought, piękna pieśń do tekstu Józefa von Eichendorfa jako nostalgiczne pożegnanie z życiem i ostatnia z cyklu Hier, letzter Lieder, najbardziej osobistego, późnego dzieła Ryszarda Strausa, ostatniego jego arcydzieła, które swoją premierę miało, co ciekawe, także w Royal Albert Hall w 1950 roku, już po śmierci kompozytora z udziałem legendarnej Kirsten Flagstad. A we środę w tym miejscu partię solową w utworze wykonała Natalia Romani w sopran sprowadzoną przez Pawła Kapułę Szkocką Orkiestrą Symfoniczną BBC na 69. koncercie promenadowym, który zapewne nasz dyrygent będzie długo wspominać. Jutro ostatnia noc promsów, a dziś w Letnim Festiwalu Muzycznym to już wszystko. Róża Świadczyńska, dziękuję Państwu za uwagę i życzę dobrej nocy.
1: Reklama. Jak trafić do świata elfów, rusałek i magicznego lasu? Wystarczy podążać za nicią Babiego Lata. Zapraszamy na koncert
2: Alfabet Orkiestry Beje w Babie Lato.
1: 12 września o godzinie 12 spotykamy się w studiu koncertowym Polskiego Radia imienia Witolda Ludosławskiego w Warszawie. Transmisji koncertu wysłuchacie na antenie Polskiego Radia Dzieciom. Partnerem koncertu jest Ministerstwo Energii z projektem Polski Atom, finansowanym z programu Polskiej Energetyki Jądrowej. Bilety dostępne na bilety24.pl.
3: Przyjdź, zobacz, usłysz. Od 11 do 27 września Festiwal Sinfonia Varsovia Nowe Otwarcie. 114 wydarzeń, w tym bezpłatne koncerty, spacery, warsztaty, wystawa oraz nowa odsłona Szalonych Dni Muzyki. Nowa przestrzeń, nowe doświadczenia. Do zobaczenia w Sinfonii Varsovii przy Grochowskiej 272. Koncert pod patronatem programu drugiego. Bilety dostępne na stronie eventim.pl oraz na symfoniawarsowia.org.
4: Teatr Polskiego Radia razem z Teatrem Ochoty zapraszają na nowy plenerowy cykl. Już w najbliższą sobotę o godzinie 17:00 Słuchowiska na leżakach na skwerze przed Teatrem Ochoty. Wspaniałe głosy Krystyny Czubówny, Michaliny Łabacz i Dominiki Ostałowskiej. Wybitne teksty Mateusza Pakuły, Martyny Wawrzyniak i Elizy Kąckiej. Wstęp na wszystkie wydarzenia jest bezpłatny. Przyjdźcie i posłuchajcie.
5: Paderewski na Ujazdowie to czwarta edycja plenerowego festiwalu muzycznego w Parku Ujazdowskim w Warszawie. Od 20 czerwca do 12 września w każdą sobotę o godzinie 16:00 wstęp wolny. Organizator Fundacja Ave Arte, partnerzy Biuro Kultury Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy, Fundacja Lotto, ZAX, Kawai, Yamaha. Festiwal jest objęty patronatem honorowym Marszałek Senatu Małgorzaty Kidawy-Błońskiej, Wojewody Mazowieckiego Mariusza Frankowskiego i Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy Rafała Trzaskowskiego. Zapraszam.
6: Tę reklamę przygotował człowiek. I podcast też. Mówi Agnieszka Lichnerowicz.
7: Czy państwo czują się Europejczykami i dlaczego?
8: Sednem europejskości jest wspólnota polityczna.
9: Europa ma skórę, nie jest czymś takim domkniętym.
6: Źródła europejskie.
7: Rozmowy o fenomenie naszego kontynentu z wybitnymi gośćmi.
6: Premiera co tydzień w środę w południe na stronie polskieradio.pl, w serwisach streamingowych i na trójkowym kanale YouTube.
1: Reklama.
0: Minęła 22.
10: Rozmowy na lato.

0: program Drugi Polskiego Radia. Jakub Kukla, dobry wieczór, witam Państwa bardzo serdecznie i pozdrawiam z Gdańska, z Europejskiego Centrum Solidarności, gdzie trwają gdańskie targi książki. To jest zwykle piękny moment, radość dla czytelników i dla autorów i dla wydawców, zakładam. Chociaż mam wrażenie, że my dziś części słuchaczy humor być może zepsujemy, bo będziemy poruszać kwestie nie do końca wesołe. Jest ze mną Zygmunt Miłoszewski, pisarz, wydawca. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór. Ja myślę właśnie, że...

0: Nie zepsujemy, ponieważ rozmawiamy po pierwszym dniu targów w Gdańsku. Ja uwielbiam targi, kontakt z czytelniczkami, czytelnikami. To jest naprawdę wspaniałe, to jest energetyczne, to jest rock and roll, to jest punk rock i o tym nie zapominajmy, że to jest literatura, to jest wspaniała rzecz.
1: Tyle, że rozmawiamy nie do końca o targach, a o pewnych zmianach. Otóż rząd przyjął nowe przepisy, one zwiększają kwotę, która jest przeznaczona na wynagrodzenia dla twórców i dla wydawców za publiczne wypożyczanie książek. Podniesiono limit dofinansowania z 5% do 10% i w uzasadnieniu czytamy, że ta zmiana ma dostosować funkcjonowanie systemu tzw. public lending right do aktualnych warunków ekonomicznych. Jest radość?
0: No jest to radość głodnego człowieka, któremu obiecywano obiad, a dostał małe frytki. I po 5 latach przypominania, że hej, to jednak miał być obiad, no dostał drugie małe frytki, więc oczywiście cieszę się, tak, bo są to jednak dodatkowe małe frytki, ale jednak nie na to, jako pisarz się z Rzeczpospolitą umawiałem. Umawiałem się na obiad. Umawiałem się na to, że skoro jesteśmy jedyną sztuką, która może być za darmo w dniu premiery dostępna dla wszystkich w sieci bibliotek w całej Polsce, a przypominam, że tylko publicznych bibliotek jest w Polsce około 9 tysięcy, wypożyczeń tylko w tych publicznych bibliotekach jest około 100 milionów, no to Rzeczpospolita Polska, skoro oferuje efekty mojej pracy, w żaden sposób niedotowanej wcześniej, ani jako, nikt mnie nie wspiera jako autora bądź jako wydawcy, jeśli chcę to udostępniać za darmo, musi mi to zrekompensować. Albo, co powtarzam, albo na przykład ustalić, że nowości literackie, książkowe mogą być kupowane do bibliotek dopiero rok od premiery. Nie sądzę, żeby to zaburzyło cały system, a jednak dałoby nam, ludziom, którzy żyją ze sprzedaży książek, a nie z wypożyczania książek, chwilę wytchnienia, no podobnie jak to jest na przykład w biznesie kinowym, mimo że kino jest wspierane, no to jednak nie może pan wparować do kina na polski film, bo jest pan podatnikiem. Teatr właściwie w 100% jest finansowany przez podatnika, no i jest wizyta w tym, że teatrze bardzo droga. Nas nikt nie wspiera, a efekty naszej pracy muszą być dostępne za darmo. Ja mówię spoko, ja jestem dumny jako obywatel, jako czytelnik, jako Polak z sieci bibliotek, ale albo zróbmy roczne okno na obecność premier książkowych w bibliotekach, albo niech ten system będzie zauważalną rekompensatą, czyli nie niech zostanie zwiększony z 5 do 10 milionów, tylko niech wynosi 100 milionów. Przypominam, że w momencie, kiedy był wprowadzany 10 lat temu, mówiono o tym, że będzie to złotówka od obywatela.
1: Tutaj staję w obronie gorzej sytuowanych czytelników, którzy mogliby powiedzieć, dlaczego mielibyśmy czekać rok na kolejną książkę ulubionej autorki albo ulubionego autora. Za chwilę porozmawiamy o tego rodzaju wątpliwościach, ale wyjaśnijmy jeszcze, jak działa ten system, bo on funkcjonuje, tak jak pan wspomniał, od ponad 10 lat, od roku 2015. Jak to się przekłada na praktykę?
0: Na praktykę to się przekłada tak, że bada się wypożyczenia biblioteczne, czyli w skrócie ile, jakich książek jest wypożyczane. Jest to robione bardzo źle przez organizację, które, mówię to zupełnie szczerze, jest niekompetentna, niewydolna i nazywa się Stowarzyszenie Autorów i Wydawców, co ma tyle samo sensu, co Stowarzyszenie Kozy i Kapusty. My powinniśmy mieć swoje stowarzyszenia, wydawcy swoje. I ja w ogóle uważam, że zarówno sprzedaż książek, jak i wypożyczanie książek powinny być w 100% zbadane, w 100% jawne. Nie widzę powodu, dla którego ja jako obywatel nie mogę wejść, nie wiem, na stronę Biblioteki Narodowej i sprawdzić, ile jakich książek moja biblioteka w Gdyni kupiła i wypożyczyła. Ja też w ogóle uważam, że państwo musi mieć te dane, żeby mądrze prowadzić swoją politykę promocji czytelnictwa. Musi wiedzieć, ile jakich książek jest drukowane, ile jakich książek jest sprzedawane, co dokładnie jest kupowane w bibliotekach, co dokładnie jest wypożyczane. Teraz państwo tego nie wie. No, wracając do pańskiego pytania, system działa tak, że są badane nieudolnie wypożyczenia, no i potem proporcjonalnie kwota przeznaczona na te rekompensaty jest dzielona między autorów. Jest tam taki mechanizm, który ja osobiście lubię jako społecznik i socjalista, czyli że nie można dostać więcej niż, tak? Znaczy nawet gdyby, powiedzmy, przez rok we wszystkich bibliotekach w Polsce wypożyczano tylko i wyłącznie książki Olgi Tokarczuk, to i tak Olga nie dostanie więcej niż jakiś taki pułap maksymalny, co uważam, że jest spoko.
1: Rozumiem, że rekompensata działa w ten sposób. W zależności od tego, jak często są wypożyczane książki danego autora albo danej autorki, na tej podstawie wyliczana jest jakaś średnia i pieniądze są przelewane autorowi na konto. Tyle, że jeśli, jak pan wspomniał, te wypożyczenia nie są badane,

0: dane udolnie, czyli nie do końca wiadomo, jak często która książka została wypożyczona. Jak potem to przeliczyć na konkretne kwoty?
1: No to się nie przelicza, tak? Czyli bardzo długo w tym systemie na przykład kompletnie nie badano bibliotek w województwach pomorskim i małopolskim. Co oznacza, że jeśli jakiś autor, regionalista był największą gwiazdą bibliotek w Krakowie i okolicach, to nie dostałby złamanego grosza, ponieważ dla systemu był niewidoczny. Znaczy, słowo złamany grosz nie jest tutaj przenośnią, ponieważ wydaje mi się, że mediana tych wynagrodzeń rocznie dla autorek i autorów to jest około 300 zł, czyli tam przeciętnie chyba wychodzi 4 grosze od wypożyczenia.
0: 4 grosze od wypożyczenia, czy jak chcą niektóre źródła 5 groszy, teraz to ma być dwukrotnie więcej, to znaczy 10 groszy za 10 wypożyczonych książek złotówka, trzeba sporo ich wypożyczyć, żeby to się przełożyło na jakąś konkretną sumę. Jak można na tej podstawie mówić o jakimś sensownym wsparciu dla autorów?
1: No i to jest tak naprawdę jedyny transfer, tak, publiczny do środowiska twórczyń i twórców polskiej literatury. No moim zdaniem nie można, tak? Ja teraz mogę mówić trochę więcej, ponieważ przez 10 lat byłem w zarządzie Unii Literackiej, Stowarzyszenia Pisarek i Pisarzy. Teraz już nie jestem w zarządzie i mogę mówić rzeczy, których wcześniej trochę mi nie wypadało mówić. Znaczy uważam, że ten system jest w tym kształcie tak niewydolny, że byłoby lepiej, żeby go nie było. Ponieważ to jest taka pozorna pomoc i pozorne wsparcie. Kiedy udajemy, że coś istnieje, mimo że to nie ma wielkiego znaczenia. Cieszę się oczywiście, że ta kwota wzrosła. Cieszę się, że w chwilę po dyskusji o tym, dlaczego Teatr Wielki w Warszawie otrzymuje 156 milionów dotacji, okazuje się, że zwiększenie rekompensat dla nas, przypominam, 9 tysięcy bibliotek, 100 milionów wypożyczeń tylko w bibliotekach publicznych, z 5 do 10 milionów jest kopernikańskim przewrotem. Otóż nie jest. I nie może być w żadnej mierze powodem, żeby przestać rozmawiać o tym, że literatura polska została przez państwo osierocona, jest niewidoczna. Państwo widzi inne branże gospodarki, je raz lepiej, raz gorzej, ale jednak wspiera albo dostrzega ich specyfikę. Wspiera też różne dziedziny kultury, rozumiejąc, że kultura to jest nasza na zewnątrz soft power, wewnątrz jakieś spoiwo tożsamości narodowej. No i w jakiś sposób my żeśmy spod tego radaru uciekli. Czyli, że państwo uważa, że wspieraniem literatury jest wspieranie bibliotek. I koniec.
0: Nie obawia się pan, że ta dyskusja dotycząca rekompensat jest niewygodna, bo ona mogłaby wywołać wrażenie, że twórcy, że pisarze mają jakieś pretensje do czytelników, że zamiast kupować książki w księgarniach, wypożyczają je w bibliotekach?
1: Nie. Moja pretensja do czytelnika, sam jestem czytelnikiem, jest absolutnie zerowa. I sam jestem użytkownikiem zarówno księgarni, jak i bibliotek i też patrzę na cenę i też kupuję tam, gdzie jest taniej. Przypominam, że ten system rekompensat za wypożyczenie biblioteczne, to nie idzie z budżetów bibliotek, tak? To nie jest tak, że biblioteka musi na przykład mówić, o Jezu, to my kupimy w tym miesiącu mniej książek, bo musimy zapłacić Miłoszewskiemu za wypożyczenia. Nie. To po prostu Rzeczpospolita, uznając, że kurczę, faktycznie dajemy efekty czyjejś pracy kompletnie za darmo od dnia premiery, no co może być niezbyt dobre dla jego takiej płynności ekonomicznej i tego, że my chcemy z tego na tym zarabiać, to musimy mu to zrekompensować. I koniec końców, jeśli no to jest w interesie też tego czytelnika. Nie żeby on zapłacił za wypożyczenie, o tym nie mówię. Nie żeby jego lokalna biblioteka zapłaciła, o tym nie mówię. W interesie czytelniczki i czytelnika jest to, żeby państwo o nas zadbało, żebyśmy mogli pisać nowe książki, które będzie można kupować i wypożyczać.
0: Bardzo często polscy politycy chwalą się, że Polska jest jednym z liderów cyfryzacji i rzeczywiście, jeśli chodzi o to, jak udało się scyfryzować część administracji publicznej, to udało się to znakomicie. Czy zatem problemem byłoby stworzenie takiego systemu, w którym jasno byłoby widać, które książki jak często są wypożyczane?
1: Mi się wydaje, że w państwie, gdzie ja mogę załatwić właściwie wszystko online, które jest z tego dumne, za pomocą czy profilu zaufanego, czy podpisu kwalifikowanego, gdzie dogaduję się z urzędami, dogaduję się z ministerstwami. Mało tego, wiem jako wydawca, że moja kasa fiskalna ma po prostu jest połączona pępowiną z ministrem finansów. Także ja jako wydawca w czasie rzeczywistym wiem, kto gdzie kupuje moją książkę. Wszystkie te dane są. Chodzi o to, że państwo musi zlikwidować tą taką dziwną, szarą mgłę, w której egzystuje rynek książki w Polsce. tak jak mówię, niech to, ile wydawcy drukują, niech to, ile wydawcy sprzedają, będzie jawne, niech to, ile biblioteki

biblioteki czego kupują. Może też się dowiedzmy na przykład, co biblioteki kupują, konkretnie jakie tytuły. Sprawdźmy, czy chodzi tylko o faktycznie liczbę wypożyczeń, czy może też powinniśmy zadbać o jakość tego, co jest kupowane i przedstawiane czytelnikom. No myślę, że to jest serio w interesie nas wszystkich. Nie chciałby pan jako czytelnik, jako dziennikarz dowiedzieć się, co naprawdę oznacza wielki napis bestseller na jakiejś okładce, czy to jest

0: Dzisiaj pan tego nie wie.
1: Pan przy okazji Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich w zeszłym roku mówił, że doszło w Polsce do czegoś, co można by porównać do stanu klęski żywiołowej w literaturze. Jest aż tak źle, czy to była teza lekko publicystyczna?
0: Nic się nie zmieniło od tamtego czasu. Uważam, że jest tak samo źle i mówię to naprawdę, nie histeryzuję, mówię to z pełną odpowiedzialnością, jako autor od 20 lat, jako młody, ale jednak wydawca, jako działacz społeczny, który przez 10 lat naprawdę obserwował ten rynek z bliska. Nie jesteśmy państwem na dorobku. Jesteśmy 20. gospodarką świata. Rozmawiamy sobie w budynku ECS-u, który jest chlubą Trójmiasta. Znaczy mam wrażenie, że na wszystko nas stać. Stać nas na to, żeby finansować teatr, stać nas na polską kinematografię, stać nas na wspieranie polskich przedsiębiorców w różnych branżach. Z jakiegoś powodu nie stać nas tylko i wyłącznie na literaturę. Mimo, że jakoś przyznajemy, że jest to część naszej tożsamości narodowej. Każemy dzieciom co tydzień chodzić na ileś lekcji polskiego, uczymy ich literatury, chlubimy się tym, że dzięki tej literaturze przechowaliśmy tożsamość narodową. Wchodzą właśnie dwie ekranizacje lalki, jedna serialowa, jedna filmowa. Ciągle się przez to identyfikujemy i nagle dla ludzi, którzy dzisiaj żyją i dzisiaj tworzą polską literaturę, Polska nie ma do zaoferowania nic. Poza tym, żeby efekty naszej pracy były dostępne za darmo dla wszystkich. No spoko.
1: Mamy też noblistów literackich, co mówi coś o randze polskiej literatury. Przy ministerstwie funkcjonuje zespół do spraw pola literackiego, który ma diagnozować pewne problemy i znaleźć w bliższej czy dalszej perspektywie jakieś rozwiązania. Liczy pan na jakieś konkretne efekty?
0: Kibicuję zespołowi do spraw pola literackiego. Uważam, że szefem tego zespołu powinien być premier Rzeczpospolitej, żeby pokazać jaką to ma rangę i jak wielkie znaczenie przywiązuje Rzeczpospolita do literatury. Albo przynajmniej ministra kultury, albo przynajmniej wiceministra kultury, ale tak nie jest. I jest moim podejrzeniem, że kiedy państwo chce załatwić jakąś sprawę, to ją załatwia. Kiedy państwo chce komuś coś dać, to daje. A jak państwo chce udawać, że się zajmuje, to tworzy zespół, gdzie sadza przy jednym stole ludzi o bardzo sprzecznych interesach, autorów, wydawców, bibliotekarzy, księgarzy i mówi im, no kochani, dogadajcie się.
1: Na pytanie, czy jakieś kroki zostały podjęte, czy jakieś rozwiązania zostały wdrożone, można wtedy odpowiedzieć, jest zespół i pracuje, czekamy na efekty.
0: Ewentualnie można powiedzieć, no co za pech, próbowaliśmy, ale koza z kapustą się nie dogadały w kwestii swoich wspólnych interesów. Wiem, że efektem działań zespołu jest ustawa o ochronie rynku książki. Nie widzimy jeszcze tej ustawy, więc się nie wypowiadam, ale mogę powiedzieć, że ja nie oczekuję od Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, żeby chroniło rynek książki. Ja chcę, żeby ono chroniło swój najcenniejszy zasób, czyli twórczyni i twórców literatury, którzy z trudnością pod wiatr, pod przepisy, pod obojętność państwa tworzą dzisiaj właśnie to dziedzictwo narodowe, tylko że dla przyszłych pokoleń.
1: Zostańmy chwilę jeszcze przy kozie i przy kapuście. Czy z tego wynika, że pan uważa autorów i wydawców za byty, które toczą za sobą jakiś bój, że to są stronnictwa do siebie nastawione antagonistycznie?
0: Nie, ale uważam, że dla czystości tych relacji powinny być one uregulowane, ponieważ teraz jest to relacja bardzo nierówna, w której autorzy są bardzo słabi, a wydawcy są bardzo silni. I to jest tak, że my chcemy, żeby to było uregulowane, bo ja wiem, że wydawcy mają swoje problemy na rynku, z wielkimi sieciami, z dystrybutorami, z oligopolami, do których powstanie powinno dojść, tak? Gdzie jest UOKiK, który pozwolił na to, żeby jedna firma miała u siebie zarówno wielkie wydawnictwo, jak i hurtownię książek, jak i wielką sieć dystrybucji. Ale mówię, że ja wiem, że wydawcy mają swoje problemy, tak? Ja je rozumiem. Ja uważam, że należy im pomóc w tych problemach, że jest problemem tego rynku, że on jest idiotycznie nieuregulowany, ale my nie podpisujemy umów z dystrybutorami. My nie podpisujemy umów z Empikiem. My podpisujemy umowy z wydawcami. No i podam panu jeden taki przykład, który mnie wyjątkowo boli. Jest zasadą, że polscy twórcy i twórczynie literatury mają gorsze warunki niż nasi koledzy z zagranicy. ponieważ standardem jest na światowym rynku, co wiem jako autor tłumaczony na 20

0: się języków, że podpisuje się umowę od ceny okładkowej. Czyli wydawca podaje, ustala jakąś cenę na okładce, tak, czy to będzie 50 zł, czy gdzie indziej, nie wiem, 15 euro. I ja jako autor dostaję 8, 10, 15% tej ceny. W Polsce z jakiegoś powodu jest to niemożliwe, mimo że wydawcy podpisują takie umowy ze wszystkimi agentami i autorami zagranicznymi. Z nami dla zasady rozlicza się od ceny sprzedaży. A jaka ta cena sprzedaży jest, tego nikt nie wie. I ja widziałem rzeczy straszne. Widziałem rozliczenia autorów, którzy zarabiali na jednym egzemplarzu sprzedanym swojej książki złotówkę. Kilkadziesiąt groszy. Dlatego, że jest to dozwolone.
1: Kilka lat temu, w 2022 roku, jeśli pamięć mnie nie myli, przy okazji krakowskich targów książki podpisano dokument, listę dobrych praktyk, które powinny funkcjonować na rynku księgarskim. Coś z tego dokumentu wynika, czy to po prostu kolejny gest?
0: Nic. My byliśmy z tego bardzo dumni, że doprowadziliśmy do powstania tak zwanej konwencji krakowskiej, czyli to nawet nie jest umowa branżowa, tak? Znaczy, żeby było jasne, to jest taki trochę zbiór pobożnych życzeń. I nawet ten zbiór pobożnych życzeń dla wszystkich dużych i średnich wydawców jest nie do przyjęcia. Ja powiem jako wydawca, że oczywiście z wielką przyjemnością konwencję krakowską podpiszę, ponieważ nie ma tam nic, co byłoby zagrożeniem dla mojego biznesu. A jednak mój kolega, w którym razem zasiadaliśmy w Zarządzie Unii Literackiej, Grzegorz Piątek, wspaniały przecież autor, mówi, że w mętnej wodzie najlepiej czują się drapieżniki. I cała ta woda tego polskiego rynku książki jest mętna, jest dziwna, jest dzika. I my nie mówimy, o mój Boże, dajcie nam dzikie miliardy, które my rozdamy między siebie na po prostu alkohol, narkotyki i niezdrowe jedzenie. My mówimy Rzeczpospolito. Spójrz na jeden segment rynku, który w jakiś sposób umknął spod twojego radaru, który się jak owad w bursztynie zamroził w najdzikszych latach 90. i po prostu zrób z tym porządek.
1: Ktoś mógłby powiedzieć, no dobrze, Zygmunt Miłoszewski marudzi, narzeka, krytykować zawsze najłatwiej. Co pan by postulował, jakie zmiany, które można by wprowadzić w miarę szybko, tak żeby chociaż w części poprawić sytuację? Co jest w zasięgu?
0: Przede wszystkim ja tutaj też rozmawiam trochę jako wydawca. I ja uznałem, że ponieważ nie udało mi się zmienić świata w lepszy sposób, to moja spółka autorska Heca, w której teraz jest i Jacek Denel, Grażyna Plebanek, Kuba Szamałek, mój brat, będzie wydawnictwem Fair Trade.
1: Jest pan kozą i kapustą?
0: Jestem taką dobrą kozą. Jestem taką dobrą kozą. No jestem też kapustą w swoim własnym wydawnictwie, ale na przykład moje umowy są jawne. Zachęcam autorów, żeby je pokazywali jak chcą. One są super napisane, są fajne, czytelne. Każdy mój autor i autorka dostają 15 zł, niezależnie od tego, w jaki sposób sprzedam tę książkę. Wiadomo, że to jest punk rockowe, że to jest taki jakby nasz własny label. Ale jeśli pan pyta, co można zrobić już od zaraz, to ja mówię. Niech Rzeczpospolita sprawi, żeby rekompensaty biblioteczne to nie było zwiększone z 5 do 10 milionów, tylko z 5 do 100 milionów. Niech to będzie kwota, która jest zauważalna. Przypominam, Teatr Wielki 156. Jest ta kasa. Niech rozporządzeniem ministra staną się jawne nakłady i sprzedaże książek raportowane do Głównego Urzędu Statystycznego. To jest coś, co można, no mówię, zrobić niemalże na pstryknięcie palcami, a wydaje mi się, że takim następnym celem to jest przekształcenie Instytutu Książki, który istnieje, funkcjonuje. Ma teraz wspaniałego, mądrego dyrektora Grzegorza Jankowicza, który myślę jest super przygotowany do tego, żeby zostawić polską literaturę murowaną. Zamienić Instytut Książki w coś w rodzaju Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej. Czyli instytut, który zbiera pieniądze z rynku. Uważam, że skoro Empik miał w zeszłym roku 330 milionów czystego zysku, to naprawdę jest kogo opodatkowywać. Niech zbiera pieniądze z rynku, niech rozdaje to na nasze projekty artystyczne. Wydawcom daje granty na fajne debiuty, małym księgarniom na czynsz, żeby przetrwała mała księgarnia w krajobrazie powiatowej Polski, bibliotekom na zakup książek. No to są wszystko sprawdzone rozwiązania. Instytut Książki dzisiaj przede wszystkim zajmuje się promocją polskiej literatury za granicą, czyli de facto jego budżet jest przekazywany zagranicznym wydawcom.
1: Czy ma pan wrażenie, że dyskusja wokół Chłopek i napięcie między autorką Joanną Kuciel-Frydryszak a wydawnictwem w jakikolwiek sposób wpłynęło na relacje tych dwóch podmiotów? Mam na myśli oczywiście ogólne zjawisko.

0: autorzy, wydawcy.
1: Mnie cieszy każda taka rozmowa. To też dobrze pokazuje, jak ogromną pozycję trzeba osiągnąć, żeby w ogóle móc się o coś upomnieć, o jakąś zmianę. Przecież Joanna jest teraz tak największą gwiazdą polskiej literatury i słusznie. No ja też nie startuję w ogóle z pozycji debiutanta. Też musiałem swoje napisać, swoje osiągnąć, swoje sprzedać, żeby też mieć po prostu czas na działalność społeczną i na upominanie się o to. I mam wrażenie, że z jednej strony każda taka dyskusja jest dobra, ponieważ przypomina, że jest jakaś sprawa do załatwienia. I ona cały czas jest. I ona nie zniknęła. Mam wrażenie, że rośnie wrogość pomiędzy wydawcami a autorami, ale ja mówię, no trudno, to być może w końcu ktoś coś z tym zrobi. Ta wrogość też się bierze z tego, że autorzy też dzięki Unii Literackiej znają swoje prawa, mają większą świadomość prawną, księgową, uważnie czytają umowy i bardzo dobrze. Także ja uważam, że każda dyskusja na ten temat i każde przypomnienie, że to wymaga interwencji, no jest super.
0: Naprawdę pan dostrzega rosnącą wrogość między wydawcami a autorami?
1: Tutaj to głównie Unia Literacka, która stała się takim rozpoznawalnym głosem pisarzy. My wcześniej byliśmy bardzo słabi przez to, że byliśmy zatomizowani. Każdy sobie sam siedział gdzieś w kąciku, pisał swoją książkę i to tak naprawdę jak właśnie tym drapieżnikom było na rękę. I to, że nagle jest mocny głos literatury, który jest widoczny, który jest słyszalny, który jest zapraszany do gabinetów ministrów i premierów, no nie wszystkim jest na rękę.
0: Może właśnie część problemu polega też na tym, że właściwie z autorem można zrobić piękne zdjęcie, ale przy okazji ma się też pewność, że autorzy nie skrzykną się, żeby przyjechać do Warszawy i palić opony wzorem górników.
1: No ja miałem taki pomysł, żeby się ustawić na krakowskim przedmieściu pod Ministerstwem Kultury i zrobić tam taką umieralnię polskiego pisarza. Moja żona jest reżyserką teatralną i dyrektorką teatru. Tam by znalazłam scenografkę, która by nam zrobiła taką izdebkę XIX-wieczną, umieralnię polskiego pisarza. Myśmy tam siedzieli w łachmanach i oczywiście gadali z czytelnikami, podpisywali książki. My uwielbiamy być gwiazdami rocka. No ale może ktoś by się zainteresował wtedy, czemu tam macie, kochani, te umieralnie. Jest to bardzo ciekawe, że czasami czytam publicystykę i ktoś pisze, no jakoś Bolesław Prus mógł pracować i jednak udawało mu się pisać książki. No i teraz moje pytanie brzmi, czy naprawdę chcemy porównywać los twórców w 20. gospodarce świata, w wielkim państwie Unii Europejskiej, do sytuacji autorów w czasach zaborów, wynaradawiania i walki z polską kulturą. No bo ja faktycznie czuję pewne podobieństwo, a być może nie powinienem.
0: A Kafka pracował w zakładzie ubezpieczeniowym. A może jest tak, to stwierdzenie, które mogłoby paść z ust radykalnego liberała, że autorów po prostu jest za dużo. Książek wydaje się zbyt wiele, że przetrwają najsilniejsi, najlepsi, najbardziej poczytni.
1: No spoko, to w takim razie zróbmy to sprawiedliwie. Sprywatyzujmy wszystkie teatry, sprywatyzujmy Operę Narodową, zlikwidujmy PISF, zamknijmy szkoły muzyczne, baletowe, filmowe. Mówię spoko. Jeśli faktycznie państwo mówi, my nie utrzymujemy kultury, no to ja chcę, żeby to się wydarzyło solidarnie ze wszystkim.
0: Co czytelnicy mogą zrobić, żeby wspierać autorów? Pojawić się na przykład tu na targach, kupować jak najwięcej książek?
1: Ja myślę, że czytelnicy czasami czytając takie rzeczy albo słuchając mogą być zagubieni, ponieważ oni po prostu chcą kupować książki, chcą czytać książki. No przecież ja też jestem czytelnikiem. No i ja zawsze mówię, to mówię czasami trochę dla żartu, ale jednak mówię, kończąc różne spotkania autorskie, mówię, kochani, chcecie nas wspierać? Kupujcie polskich żyjących autorów. Potrzebujemy tej kasy bardziej niż Michel Houellebecq i Henryk Sienkiewicz, ale oczywiście mówię pół żartem, bo uważam, że każdy powinien czytać to, co mu w duszy gra i czasami kogoś nachodzi na naprawdę straszny kryminał, czasami na literaturę światową, czasami na eksperymenty. No ja tylko mówię, wspierajcie nas i wspierajcie tych, których znacie. To nasze nazwiska są na okładkach tych książek, tak? Kupujecie te książki, czasami też dla wydawnictwa. Są takie wydawnictwa, ja jestem tutaj na targach vis-a-vis Charakteru, które są wspaniałe. I ja nie mówię przecież przeciwko wszystkim wydawcom, tylko przeciwko tym, którzy są potężni, bogaci, mają władzę, żeby zmienić ten stan, bo im nam jest lepiej. Im jest lepiej małym wydawcom, którzy wydają fantastyczne rzeczy, eksperymentalne, eseje, poezje, tym ten czytelnik ma większy wybór fajnej literatury.
0: Czyli jednak próbujemy zakończyć optymistycznie?
1: Znaczy, to jest też tak, ja rozumiem swoją pozycję. Nie jestem neurochirurgiem. To nie jest tak, że jak popełnię błąd, to po prostu ktoś mi umrze na stole. To jest wszystko z jednej strony tylko show biznes, z drugiej strony aż kultura. I ja to mówię jako patriota.

0: I widzę, że ludzie chcą oglądać polskie filmy. Za chwilę będzie festiwal w Gdyni. Chcą chodzić na polskie rzeczy do teatru. Chcą czytać polską literaturę. I ja tylko mam uprzejmą prośbę do osób, które urządzają to, jak Polska funkcjonuje, żeby nam troszkę ulżyć. Bądźcie z nami. To nie jest tylko, to jest aż. My robimy super rzeczy. Piszemy super rzeczy, chcemy, żebyście je czytali, chcemy, żebyście przychodzili do nas na spotkania autorskie, chcemy, żebyście do nas przychodzili na talii, żebyście z nami rozmawiali. My, chociaż siedzimy w tej swojej zdebce, też jesteśmy gwiazdami rocka. My nie istniejemy bez was. I ja się bardzo cieszę, że właśnie w swoim wydawnictwie, które nazywa się Spółka Autorska Heca, też trochę, żeby pokazać, że my robimy rzeczy dla hecy. A na przykład jutro robimy w Gdańsku czytanie nocą. Ponieważ uznaliśmy, że chcemy zrobić coś innego niż takie spotkanie. One są często sztywne. Tutaj przychodzi autor, opowiada, skąd bierze swoje pomysły, a mówimy nie. Dogadaliśmy się z dworem Uphagena w Gdańsku. Jest hotel urządzony w starym szpitalu, co jest w ogóle takie trochę kingowskie. Siedzimy tam z Jackiem Dynelem, Grażyną Plebanek, czytamy nawzajem swoje książki. Trochę to robimy złośliwie, trochę dla beki, trochę przy herbacie, trochę przy winku. Naprawdę patrzcie, co robimy, bądźcie z nami. To jest dla nas najważniejsze. I z tego przyjdzie wsparcie.
1: Zygmunt Miłoszewski, pisarz, wydawca. Dziękuję serdecznie.
0: Bardzo dziękuję.
2: Autopromocja.
3: Wakacje z duchami wielkich pianistów. Bez chiromancji ani wirujących talerzyków. Bez udziału mocy nadprzyrodzonych, ale z pomocą radiowej magii. Puszczając w ruch płyty, szpulę starych taśm i wyobraźnię, wywołam Chorowica i Artura Balsama, Ruth Slęczyńską i Klarę Haskil. Spotkania z cieniami i legendami pianistycznego Złotego Wieku w każdą sobotę lata o 18:00. Do usłyszenia. Andrzej Sułek.
2: Autopromocja.
4: Program Drugi Polskiego Radia zbliża się 22:30.

kłaniamy się Państwu w ten piątkowy wieczór. Audycję realizuje Paweł Worobiej, przed mikrofonem Przemek Psikuta. Witamy w dwójkowym Jam Session. Do godziny pierwszej będziemy z Państwem, jak zwykle. Po raz ostatni zaczynamy nasze spotkanie właśnie nieco wcześniej, bo w przyszłym tygodniu, jak już Państwo doskonale wiedzą, wkracza nasza ramówka jesienno-zimowa i dwójkowe Jam Session, podobnie jak nokturnowe pasma, rozpoczynać się będzie o godzinie 23. Dziś postaramy się wykorzystać ten dłuższy czas. Będzie dziś bardzo współcześnie, bardzo koncertowo. Od razu powiem, że sporo instrumentów klawiszowych to będzie taki wspólny mianownik. Fortepian, zarówno bardziej klasyczny, jak i awangardowy, preparowany. Do tego dołączymy syntezatory, dołączymy organy. Wspólnym mianownikiem współczesna scena muzyki improwizowanej w Europie i oczywiście koncerty. Wszystko to, co dzieje się teraz wokół nas, Państwo o tym doskonale wiedzą, niezwykle trudne do ogarnięcia, jeśli można tak powiedzieć. Mnóstwo ciekawych koncertów także u nas. Trwa festiwal Ad Libitum. W przyszłym tygodniu ruszają Avant Art, 10. edycja. Przypominam o koncercie inauguracyjnym 15 września o godzinie 19 w naszym radiowym studiu imienia Witolda Lutosławskiego. Z początkiem października Unsound. No i festiwal także, o którym dziś, myślę, nieco więcej powiemy. Od razu zdradzam, do naszego studia dosłownie przed minutą wpadł

0: gość Andrzej Nowak. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam serdecznie.
0: Andrzej Nowak, którego kojarzą państwo, myślę, dobrze z koncertów. Współtwórca Trybuny Muzyki Spontanicznej. Twórca jednego z najciekawszych festiwali, jeśli mówimy o awangardzie, jeśli mówimy o graniu często ryzykownym, będącym takim wyzwaniem dla wszelkich zasad, reguł, kanonów, którymi rządzi się improwizacja od wielu lat. Wasz festiwal, Andrzeju, rusza również z samym początkiem października.
1: Tak jest, tradycyjnie pierwszy weekend października, który zaczynamy już w czwartek, a kończymy późno wieczorem w niedzielę.
0: No właśnie, dziś będzie okazja, aby o tych sprawach pomówić, aby posłuchać także w tej pierwszej części naszego spotkania nagrań, które kolekcjonujecie, archiwizujecie występy i, jak być może państwo wiedzą, fragmenty właśnie wybrane przez ciebie, przez was, ukazują się na płytach Spontaneous Life Series, rzeczy zarejestrowane w poznańskim Dragonie. Przybyłeś do nas, Andrzej, z kolejnymi częściami tej zacnej serii. Postaramy się dziś nadrobić pewne zaległości. Od razu też powiem, że w części nocnej, w części koncertowej, dziś kolejna retransmisja z festiwalu International Music Platform w Łodzi. Dziś koncert, który idealnie dopasujemy do tego wszystkiego, o czym będziemy mówić. Duet Dust Bunny, czyli Marta Varelis, nasza wspaniała pianistka, obecnie mieszkająca w Berlinie, wcześniej działająca w Amsterdamie, urodzona we Wrocławiu.
1: Marta Varelis chyba ze Wschowy tak naprawdę.
0: No tak,
1: chyba tak.
0: Rozchwytywana, prawda? Dokładnie ostatnio tak. I tak. Jej duet z bardzo ciekawym perkusistą, Nassimem Lopezem Palaciosem Navarro. Koncert wyjątkowy, mocny, taki, który może spodobać się także wszystkim zwolennikom cięższych brzmień, noise'owych, punkowych nawet.
1: Elektronicznych.
0: Tak. Elektronicznych.
1: Tak, ten duet również grał w Poznaniu w ramach naszej już nieistniejącej serii koncertowej. To też rzeczywiście było bardzo interesujące przeżycie i bardzo głośne. Więc
0: i bardzo głośne.
1: Polecamy po północy posłuchać głośno radia.
0: Po północy będzie także się działo. Proszę państwa, gorąco zachęcamy do korespondencji, do komentowania, do rozmawiania z nami. Proszę korzystać. Andrzej Nowak przez najbliższą godzinę albo nawet dłużej w naszym dwójkowym studiu. przemyslaw.psikuta@polskieradio.pl. Dodam tylko, że na naszym stole leżą nawet bardzo stare płyty Sanry, który gdzieś tam jest ojcem chrzestnym tego całego szaleństwa, także syntezatorowego, przyznasz, tak, Andrzej.
1: No Sanra to jest taka postać, że moglibyśmy kilka nocy o nim przegadać.
0: No i nie jedną noc już o nim tutaj w dwójkowym studiu przegadaliśmy. Dziś to będzie raczej koda, bo zaczynamy od płyty studyjnej. Powiem na razie tylko tyle, od płyty, która na tle późniejszych rzeczy, których posłuchamy, jawi się jako taka bardzo klasyczna pozycja. Powiem na razie tylko tyle. I oczywiście fortepian w roli głównej.

Turbarium, taki tytuł nosi ta kompozycja Sebastiana Zawadzkiego, która nasze spotkanie otwiera. Trio Sebastiana Zawadzkiego i nowa płyta jego Nordic Tria Cornea. Cornea, o której

Autor, o której Sebastian Zawadzki napisał, skreślił do nas kilka słów. Cytuję. Kornea, mój najnowszy album autorski, pomyślany na fortepian, kontrabas i perkusję. Nagrany w Kopenhadze przez skład. Sebastian Zawadzki fortepian i Sebastiana kompozycję. Mariusz Praśniewski kontrabas. Chaim Peskow perkusja. Muzyka łączy współczesny europejski i nordycki jazz z minimalizmem, z przestrzenią oraz bardziej kompozytorskim myśleniem, które wynoszę także z muzyki klasycznej oraz z muzyki filmowej. Zależało mi bardzo na transparentnym brzmieniu tego tria. Muzyka, w której równie ważne jak same nuty są rezonans, cisza, detal, interakcja między trzema instrumentami, między trzema muzykami. Materiał został nagrany w Kopenhadze, jak napisał Sebastian w roku ubiegłym. No właśnie, to co zwraca uwagę już przy pierwszym słuchaniu całości, to dbałość o brzmienie, o detal, o te elementy, które właśnie wymienił Sebastian Zawadzki. I myślę, że to jest duży walor tej ciekawej opowieści. 11-częściowy album, taki rodzaj suity, powiedziałbym, Nordic Tria. Za nami utwór drugi, który wybrałem na początek, Turbarium. I dziś chciałbym podzielić się z Państwem jeszcze jedną kompozycją, jeszcze jedną formą. To będzie rzecz, którą wyjmujemy już z drugiej części jakby tej opowieści. Ósma pozycja na płycie Pastelium.

Chaim Peskow, perkusja, Mariusz Praśniewski, kontrabas i Sebastian Zawadzki przy fortepianie, lider Nordic Tria, którego właśnie słuchamy. Nowa płyta, nowa pozycja, Kornea, zarejestrowana w Kopenhadze w roku ubiegłym. Drugi utwór, którego słuchamy dziś, to Pastelium. Sebastian Zawadzki i jego jazz. Płyta z nami pozostaje. Myślę, że w tym roku jeszcze do niej powrócimy. Jam Session w dwójce. Pan Janusz dopytuje o Cassandrę Wilson. Panie Januszu, tak, obiecywaliśmy, wszystko się zgadza. Możemy nawet podać już, że w najbliższą niedzielę w wieczorze płytowym wspólnie z Tomaszem Szachowskim sięgniemy po album Blue Light Till Dawn Cassandry Wilson. No kultowa już.

0: dziś płyta wydana w roku 1993, ta pierwsza nagrana dla wytwórni Blue Note. Opisana na wszelkie możliwe sposoby, wspólnie posłuchamy tego albumu w najbliższym wieczorze płytowym. Zestawimy Cassandry Wilson z Johnem Coltrane'em, ponieważ wrzesień to miesiąc Johna Coltrane'a. Andrzej Nowak, cały czas w naszym studiu. Zasłuchałeś się, Andrzej, w tej nordyckiej...
1: muszę ci powiedzieć, że po dwóch dniach festiwalu Ad Libitum, na których jest świetna muzyka, ale która wymaga dużego skupienia i dużej atencji, przyjemnie odpoczywałem przy tym albumie, muszę zupełnie szczerze odpowiedzieć.
0: Przybywasz do naszego studia prosto z hashtag Labu. Wczoraj wspólnie słuchaliśmy z wieloma słuchaczami, zresztą dwójki, wspaniałych koncertów, a dziś w hashtag Labie też było ciekawie.
1: Dużo eksperymentu. Najpierw dwa puzony, które na początku drżały niczym ziemia przed wybuchem jakimś nuklearnym, a potem strasznie hałasowały, było to bardzo intensywne, 25 minut. I muszę państwu powiedzieć, że ten koncert był po prostu doskonały, ale wydaje mi się, że absolutnie nie powinien trwać dłużej. Ta niesamowita incydencja. Potem mieliśmy coś na kształt fluksusowego eksperymentu czy performansu, a na końcu mikrotonalne tuby, które kołysały nas do snu, to może jest złe słowo, ale w kontekście tego, co działo się poprzednio, myślę, że ten sen i to kołysanie to jest właściwie dobre porównanie.
0: No właśnie, te mikrotonalne tuby to jest rzecz bardzo oryginalna, osobna. Świetnie, że zaopatrzyłeś się w płyty tego tria. Myślę, że będzie okazja, aby w tym paśmie również to brzmienie pokazać. Tak, Ad Libitum pod hasłem nisko, to już państwo wiedzą, low sounds, a festiwal, który rozegra się w Poznaniu, Spontaneous Music Fest, pod jakim szyldem w tym roku?
1: Ten festiwal będzie po raz 10.
0: Właśnie, to jest bardzo ważne.
1: Tak, więc pozwoliliśmy sobie nazwać go We Are Spontaneous, ponieważ być może państwo pamiętacie, ponieważ o każdym festiwalu w audycji Przemka zawsze co roku opowiadamy. Piąta audycja nazywała się Are You Spontaneous? A ta już nazywa się We Are Spontaneous, ponieważ doszliśmy do wniosku, że rzeczywiście zasłużyliśmy sobie na to miano. Natomiast nasz festiwal, 10. edycja, nie ma jakiegoś szczególnego mianownika. Natomiast jest to festiwal 10, zatem też chcieliśmy podsumować nasze przyjaźnie muzyczne, nasze fascynacje, nasze zamiłowanie do free jazzu, który być może w ostatnich edycjach festiwalu troszeczkę nam umykał, natomiast tu chcieliśmy do tego wrócić i chcieliśmy też na ten festiwal zaprosić muzyków, którzy grają na naszym festiwalu w innych kontekstach, a przede wszystkim brytyjskiego saksofonistę Colina Webstera, który grał z nami bodaj dwukrotnie na festiwalu. Natomiast wydaje mi się, że jego large ensemble i sama jego postać zasługuje na to, żeby uczynić go po prostu rezydentem festiwalowym. I Colin Webster, brytyjski saksofonista altowy i barytonowy, będzie z nami każdego dnia i zagra solo w duecie i na końcu poprowadzi także swój large, 8-osobowy large ensemble, który jest jakby takim gwoździem programowym. Z tym składem byliśmy już mówieni od kilku lat. Duży skład, jak państwo się domyślacie, wymaga odpowiedniego budżetu. W tym roku festiwal ma taki budżet, więc bardzo się cieszymy, że możemy duży skład Colina Webstera zaprosić w całość.
0: Tak, to jest świetna informacja. Myślę, że to bardzo, bardzo dobrze, bardzo fajnie, że w tym roku położony zostanie nacisk na te korzenie free jazzowe, na muzyczną ekspresję instrumentalną. Tutaj dużo wspólnych elementów posiada festiwal Spontaneous z festiwalem Ad Libitum. Ta płynna granica, prawda, pomiędzy żywą improwizacją a czymś, co wykracza poza jazzową interakcję, a jest często podawane przez właśnie wirtuozów. Coś, co też zbliża nas trochę do festiwalu Warszawska Jesień, który, jak wiemy, od lat też zmienia swoje oblicze, otwiera się na muzykę

0: spontaniczną.
1: Chcemy właśnie też, żeby ten free jazz, który tu będzie w wielu elementach dominował, czyli składy, instrument, dęty, kontrabas, perkusja będą się przewijać każdego dnia, natomiast też są takie elementy, o których w tej chwili mówisz, czyli troszeczkę zahaczamy o muzykę współczesną, bo przede wszystkim niemiecko-holenderskie trio Ton, Matthias Muche, Konstantin Herzog, Etienne Nielsen. To będzie taka improwizacja bardzo uporządkowana. Czasami używa się słowa predefiniowana, niespecjalnie go lubię, ale myślę, że tu też jest taki element, o którym warto pamiętać. A festiwal otworzy kontrabas solo Dominika Lasza, który będzie improwizował w duchu zmarłej w tym roku Eliane Radic.
0: Aha.
1: Osobiście Dominika poprosiłem, nawet chciałem, żeby zagrał z którąś kompozycję Eliane, bo grywał takie kompozycje, powiedział, że on nie może zagrać kompozycji Eliane Radic i wytłumaczy mi to, jak się spotkamy. Natomiast jego improwizacja będzie na pewno nasiąknięta duchem muzyki i takich dronowych medytacji Eliane Radic, więc te elementy niezwiązane z free jazzem, czy w ogóle z jazzem, zawsze się w naszym festiwalu pojawiają i one tu też takie elementy będą miały. Będzie też kilka, jak zwykle, składów ad hoc, gdzie mieszamy muzyków polskich i zagranicznych. Co tam się wydarzy? Nikt tego nie wie. Wiemy tylko, jakie są zestawy instrumentalne i personalne, ale nikt nie wie, co z tego wyjdzie. Na ogół wychodzi dobrze.
0: Dominik Lasz, kontrabas solo. No, świetnie zapowiada się ten set i oczywiście mamy w uszach to, co wczoraj wydarzyło się w klubie Pardon to Tut, to czego dokonał Mark Dresser na kontrabasie solo. To będzie oczywiście inny świat, ale też pokazujący, jak tak wiele możliwości tkwi w
1: prostym instrumencie.
0: Tak. Proszę Państwa, tak jak powiedziałem na początku, chcemy podzielić się z Państwem kilkoma nagraniami utrwalonymi na doskonałych płytach, Spontaneous Live Series. To jest zacna seria. Bardzo dobrze, że kontynuujecie ten cykl. Po 200 egzemplarzy wydajecie każdego, każdej części. My 2 lata temu, zdaje się, zatrzymaliśmy się na pozycji 13,
1: tak.
0: A teraz otwieramy płytę 14, która idealnie wpisuje się w naszą dzisiejszą narrację, ponieważ już za chwilę z tej płyty zagra Marta Varelis, tak, której jest. Posłuchamy dziś w nocy także. Marta Varelis w towarzystwie dwóch muzyków znakomitych, starszych, na gitarze elektrycznej Szwajcar, rocznik 1975, Florian Stoffner.
1: Tak.
0: A na bębnach Austriak.
1: Ale z Berlina.
0: Ale z Berlina, Rudy Fischer-Lechner. Czy coś, Andrzej, możesz jeszcze nam powiedzieć o tym trio? Fortepian, gitara elektryczna, bębny.
1: Istotne jest to, żebyście Państwo wiedzieli, że to nagranie, które za chwilę usłyszycie, to było pierwsze spotkanie tych muzyków.
0: Aha.
1: To jest klasyczny festiwalowy skład ad hoc, który zaprogramowaliśmy. To jest trio, które od tego czasu funkcjonuje, od czasu do czasu grywają. Nawet parę dni temu Rudy do mnie napisał, czy mam jeszcze jakieś kilka egzemplarzy tych płyty, bo chcą ruszyć w trasę i przydałoby mi się, bo poprzednie już sprzedali. Czyli trio, które narodziło się na festiwalu, istnieje teraz od kilku lat i to jest też dla nas, dla mnie i dla Pawła Doskocza, współorganizatora festiwalu, to jest ta ogromna satysfakcja, że jakiś skład, który zaproponowaliśmy, dostał swoje życie i funkcjonuje artystycznie.
0: Ziarno zostało zasiane w październiku, dokładnie 7 października 2023 roku w poznańskim Dragonie. To był 7 Spontaneous Music Festival. A idąc za twoim pytaniem, zostały ci jeszcze jakieś egzemplarze tej 14?
1: Parę egzemplarzy, tak. Znaczy ta płyta jest produkowana, tak jak wspomniałeś, 200 egzemplarzy, natomiast my na początku zawsze tłoczymy te 200 egzemplarzy, natomiast okładki robimy w 100 egzemplarzach.
0: Aha.
1: Więc jeżeli tylko się wykończy nakład pierwszych 100, natychmiast możemy zamówić kolejne 100 okładek. Płyty są wytłoczone, należy tylko dodrukować okładki, więc jeżeli płyta się skończy, a tu z tego, co pamiętam, naprawdę zostały mi pojedyncze egzemplarze, więc myślę, że dodruk okładki będzie całkowicie zasadny.
0: Okładki projektowane przez Witolda Oleszaka.
1: Tak jest.
0: Bardzo, bardzo piękna seria graficzna Myślę, że słuchacze tej audycji płyty kojarzą. Pytam też, wiesz, w imieniu słuchaczy, bo może ktoś do nas na przykład napisze z prośbą, za chwilę usłyszy ten utwór.

fur. No, będę kierował ją do siedzącego tutaj Andrzeja Nowaka. Słuchamy. Słuchamy trzeciego fragmentu tego występu. Marta Valeris, Florian Stoffner i Rudi Fischer-Lechner.

Tak było w poznańskim klubie Dragon, dokładnie 7 października 2023 roku. Siódmy festiwal muzyki spontanicznej. No i na estradzie, jak już wiemy, po raz pierwszy razem Marta Varelis przy fortepianie, Florian Stoffner grający na gitarze elektrycznej i Rudy Fischer-Lechner na bębnach. Zwarta forma, taka interakcja trzyczęściowa, bo na płycie mamy trzy sety, jeśli można tak powiedzieć.

0: I każdy ma swoją ciekawą dramaturgię, taką wewnętrzną.
1: Tak to się ułożyło. Rzeczywiście czasami takie składy ad hoc to grają jakby nieprzerwanie przez te 30 czy 40 minut. Natomiast tu rzeczywiście ten koncert tak z góry miał te trzy wyodrębnione utwory i dlatego zostało ono też na płycie wyszczególnione.
0: Pan Krzysztof, nasz stały słuchacz,

0: śpiewie był niesamowity. Muzyka nieoczywista, bardzo zróżnicowana, mimo pozornie monotonnego instrumentarium. No i wspaniały Zdzisław Piernik. To był wręcz zaszczyt, by posłuchać maestra i widzieć go w świetnej formie, mimo niemal 90 lat na karku.
1: Zdecydowanie potwierdzam.
0: Słuchamy dziś fragmentów występów, które odbywają się podczas poznańskiego festiwalu. Powiedz, Andrzeju, nagrywacie na pewno sporą część tego, co wydarza się na deskach Dragona, a później no, wybieracie, bo te płyty są dobrze wyselekcjonowane, jeśli idzie o pokazywanie tego, co zabrzmiało na festiwalu. Dodajmy, że już za chwilę, bo na początku października pojawią się pozycje zawierające materiał z roku ubiegłego.
1: Tak jest. Nagrywamy cały festiwal, to jest zasada, potem tego słuchamy. Ale muszę się Państwu przyznać, że ja w zasadzie po zakończeniu festiwalu już wiem, co chciałbym wydać. I na ogół są to te sety, które w mojej ocenie były najciekawsze. W tym roku, wspomniałeś, że za chwilę będziemy mieli kolejne premiery, czyli płyta numer 18 i 19, to będą nagrania z roku ubiegłego i posłuchamy duetu Isabelle Dutoit, Daniel Thompson, brytyjski gitarzysta i francuska wokalistka. To w mojej ocenie był absolutnie najlepszy set ubiegłorocznego festiwalu. I posłuchamy też solowego występu Isabelle Dutoit, która festiwal otworzyła i zupełnie nas zniszczyła. Od szeptu do krzyku.
0: Właśnie, to jest też fantastyczne i takie znamienne. Mnóstwo improwizatorek jest wokół nas w Europie, niezwykle ciekawych. Mówię to zmierzając już do płyty kolejnej, którą wybraliśmy wspólnie na dziś. Płyta 16, dokumentująca 8 festiwal październik 2024 roku. No i tutaj bohaterką tego albumu, tej rejestracji jest urodzona w Brukseli w 1986 roku, Anaï
1: Twerling. Rezydentka berlińska. Mm-hmm. Wielu muzyków z naszego kręgu zainteresowań rezyduje w Berlinie. Anaï odkryliśmy w pół roku przed festiwalem. Zachwyciłem się nią absolutnie i w zasadzie była tylko dyskusja, w jakim składzie przyjedzie do Poznania. Ostatecznie przyjechała ze swoją stałą partnerką Andreą Emkę, która do dźwięku preparowanego fortepianu Anaï dodaje sample, które ma na tak zwanych mini dyskach. A jednocześnie też wymyśliliśmy sobie, że fajnie by było Anaï posłuchać w towarzystwie doskonałego niemieckiego saksofonisty Jonasa Engela. Stąd na płycie mamy dwa sety z udziałem Anaï. Pierwszy z saksofonistą Jonasem Engelem, drugi z grającą na minidyskach Andrea Merbka.
0: Oba niesamowita aura brzmieniowa, bardzo abstrakcyjne, takie bardzo otwarte, także jej preparacje, wybiegające daleko poza to, co kojarzymy z preparowanym fortepianem, prawda? I ja, jeśli pozwolisz, wybrałem fragment tego koncertu sobotniego, gdzie Anaï Twerling wystąpiła właśnie ze swoją muzyczną partnerką Andreą Ermkę, czyli te sample usłyszymy.
1: Tak, jeszcze dodam do tego, co powiedziałeś, że rzeczywiście preparacje Anaï są wyjątkowe, wyjątkowo intensywne i w zasadzie większość setu Anaï nie siedzi za klawiaturą, tylko stoi i, przepraszam za eufemizm, grzebie w strunach fortepianu. Mhm.
0: Tak, i to są improwizacje rozpięte na długich dystansach. My posłuchamy fragmentu tego piątkowego, tego sobotniego występu z 5 października 2024 roku.

Prawie 27 minut po 23. Jam Session w dwójce, w którym przed chwilą bardzo tajemnicza, niezwykła muzyka improwizowana, przypominająca nam, że fortepian to instrument zdecydowanie perkusyjny. Tutaj te preparacje brzmiały tak, jakby w pewnych fragmentach jakby grało dwóch perkusistów, prawda? A mieliśmy z jednej strony sample, a z drugiej właśnie preparacje na instrumencie, na fortepianie Anahí Twerly.

0: urodzonej w Brukseli w latach 80. artystki działającej w Berlinie już od wielu lat. Taki nowy strzał repertuarowy, jeśli chodzi o festiwal w Poznaniu.
1: Tak, staram się. Co pewien czas udaje nam się odkryć kogoś z europejskiej sceny muzyki improwizowanej. Określenie wypromować to jest oczywiście duże nadużycie, ale myślę, że jest parę artystów europejskiej sceny muzyki improwizowanej, która zaistniała między innymi dlatego, że po raz pierwszy zagrali na poznańskim festiwalu.
0: Tak, scena europejska w tym temacie, w tym względzie bardzo ciekawa, żyjąca, prawda, rozwijająca się od lat. I to są oczywiście uproszczenia, ale jednak możemy mówić o tym, o tej europejskiej improwizacji, której przyglądasz się no, od wielu lat, a w tym roku 10. już festiwal, na którym kontynuujecie też pewne wątki w nowym myśleniu o improwizacji. To tak jak dziś słowo free, prawda, jest tylko kluczem, takim ogólnikiem. No, mówimy, że w tym roku podczas 10. odsłony Festiwalu Poznańskiego właśnie improwizacja free będzie odgrywała istotną rolę.
1: Tak, no Large Ensemble Colonel Webstera, o którym wspominaliśmy już w którejś z poprzednich wejść, no to jest taki podsumowanie festiwalu. Mamy tutaj bardzo ciekawe składy instrumentalne. Mamy 3 saksofony, trąbkę, elektronikę, gitarę, kontrabas i perkusję, więc na pewno emocji nie zabraknie. Ale też chciałem zwrócić uwagę na inny bardzo istotny free jazzowy akcent tego festiwalu. Dzień pierwszy, na zakończenie pierwszego dnia festiwalu, trio Stefan Coyne na saksofonie, Dominik Lasz na kontrabasie i Steve Noble na perkusji. To jest też trio działające wspólnie już od kilkunastu lat. Jeżeli ktoś jeszcze nie wie, jak wspaniałym saksofonistą jest Stefan Coyne, to bardzo zapraszamy do Poznania, bo zakładam, że słuchacze audycji Dominika Lasza i Steve'a Nobla znają dużo lepiej.
0: No tak, to rzeczywiście będzie taka wisienka na torcie, jeśli idzie o dzień otwierający. No i ja chciałbym zwrócić uwagę na Kamila Piotrowicza, który też idealnie wpisuje się w ten nasz dzisiejszy temat, prawda? Znakomity pianista, który ma przecież background kolosalny. Obserwujemy jego grę, jego rozwój, jego poszukiwania od lat. I to jest właśnie też taki muzyk, który bardzo lubi zaglądać w te
1: zakamarki,
0: prawda? Takie trochę kontrowersyjne rejony brzmieniowe. Wystąpi jego chałwa, jego, znaczy ich, Jacka Prościńskiego i Kamila Piotrowicza, zespół.
1: Z gościnnym udziałem doskonałego trębacza z Francji, Timothy Costa. Kamil też zagra w jednym z składów z Ad Hoc. Ten skład Ad Hoc pojawi się trzeciego dnia i tam Kamil zagra z Colinem Websterem, z Matiasem Muchę na puzonie i z Maciejem Maciągowskim na syntezatorze modularnym. Więc myślę, że to będzie bardzo ciekawe spotkanie.
0: To będzie wyzwanie, tak. Zarówno dla muzyków, jak i dla słuchaczy. No dobrze, Andrzeju, to Colin Webster. Colin Webster, powiedzmy kilka słów o tym. No, chyba możemy mówić już, gigancie współczesnej improwizacji. Londyn, ta scena londyńska to jest też niesamowity tygiel, bo mamy z jednej strony jazz flirtujący ze sceną spiritual, taką od lat, prawda? A z drugiej ta scena brytyjska, scena londyńska właśnie, gdzie no, mamy już do czynienia z kolejnym pokoleniem improwizatorów zgłębiających.
1: Tak, jeśli chodzi
0: temat
1: o muzykę swobodnie improwizowaną, rzeczywiście Londyn, a zwłaszcza Café Otto, no to jest pępek świata, nie? Więc tutaj te pokolenia kolejne się rodzą. Colin Webster, rok 83, więc już chyba zaczynamy go powoli, przynajmniej powinniśmy go zaliczyć do tej klasy średniej. Myśmy go odkryli, to znowu przepraszam za tą megalomanię, ale odkryliśmy go w poprzedniej dekadzie. Pojawił się na festiwalu w roku 2018-19. Bardzo, bardzo nas zachwycił. Za chwilę zresztą widzę, że masz już przygotowaną płytę właśnie z festiwalu z roku 2019. Natomiast, tak jak powiedziałem już w poprzednim wejściu, bardzo nam zależało, żebyśmy mogli

0: Jego najważniejszy w sumie skład, taki z punktu widzenia jego kariery, chcę szczytnie pokazać, czyli jego duży skład, jego octet, large ensemble. Wreszcie nam się udało, ale też chcieliśmy Collina pokazać w wielu różnych sytuacjach. Zagra dla nas też set solowy na otwarcie drugiego dnia i to będzie saksofon amplifikowany, więc będzie dużo hałasu. Kto lubi hałas, serdecznie zapraszamy na początek drugiego dnia. Pierwszego dnia chcemy Collina połączyć z wrocławsko-berlińskim Sandox, czyli Mateusz Rybicki, Zbigniew Kozera, Samuel Hall. A też oczywiście Collina wrzucamy w skład ad hoc ze wspomnianym Kamilem Piotrowiczem, ale ten skład zapowiadałem przed chwilą. Czyli
1: no to Collin
0: codziennie.
1: Collin będzie miał co robić. On się czuje jak ryba w wodzie w takich różnych zaskakujących konfiguracjach. Large Ensemble to oczywiście wielki finał. No a my chcemy przypomnieć właśnie fragment występu z festiwalu drugiego, tak? 2018.
0: Tak, właśnie, 2018, ja powiedziałem 2019, oczywiście 2018.
1: Bo to ten, tak, po raz pierwszy był wtedy tak. Z Vasco Trio na bębnach.
0: Klasyczny skład ad hoc, po raz pierwszy ze sobą zagrali?
1: No właśnie, i tu na gitarze elektrycznej zagrał Michał Dymny.
0: Tak jest. Mhm. To był taki bardzo ciekawy festiwal, bo myśmy mieli zaplanowane pewne składy. Collin miał zagrać z Vasco, drugiego dnia miał zagrać wyłącznie z Michałem Dymnym, czyli miał być duet. Na to muzycy się zbuntowali i perkusiści powiedzieli, że oni też chcą grać. I Vasco dołączył do tego składu, miało być duet, pojawiło się trio. Już no, podobna sytuacja była z triem Jedo Gibson, Paweł Doskocz i Andrew Lai, bo to też dokładnie w ten sam sposób perkusista powiedział, że on gra z nimi. I ten skład, o którym przed chwilą powiedziałem, możecie państwo usłyszeć na płycie 004. A aha. To jest płyta 002.
1: 002, 16 egzemplarz numerowany posiadam. Nie wiadomo skąd zupełnie, ale dodam, że ta płyta z też piękną okładką, z tym koniem na okładce, figuruje w dyskografii Collina Webstera, który, no, trzeba to powiedzieć, bardzo dba o spuściznę swą, o rzeczy, które nagrywa, które także albumy koncertowe, posiada własną wytwórnię. Ale płyta dwójka, Spontaneous Life Series, jest w jego dyskografii. Słuchamy fragmentu tego występu.

0: Na gitarze elektrycznej grał Michał Dymny, na perkusji Vasco Tria, a na saksofonie altowym Colin Webster. No takie power trio, nie biorące jeńców. Z Colinem Websterem jednak tutaj z przodu, z tymi jego zabiegami technicznymi, z jego kontrolą nad brzmieniem, nad dźwiękiem saksofonu altowego. Gra także znakomicie na barytonie, prawda?
1: Nie zabiera go niestety na festiwale poza Anglią, bo to jest duży instrument. Zawsze przyjeżdża z altem, natomiast barytonistą jest też doskonały.
0: No ale może w tym roku, jak ma tyle grań.
1: Nie wiem, no stawkę ma dosyć fajną za grę nasze festiwale, więc może stać go na przyniesienie barytonu, ale nie uzgadnialiśmy jeszcze tego.
0: No tak, to się okaże. A tutaj przed chwilą fragment drugiego festiwalu muzyki spontanicznej, 9 listopada. Wtedy zaczynaliście trochę później. Chyba, że jest błąd w opisie.
1: Nie, zgadza się. Pierwsze dwie edycje festiwalu odbyły się w jednym roku.
0: Aha.
1: To był maj i listopad. Od następnego roku, ponieważ mieliśmy już zabukowanego Dirka Siriesa i tylko pasowało mu w październiku, to festiwal jakby z tego powodu miał miejsce w październiku i tak,
0: I tak już zostało. A to był, proszę państwa, rok 2018, przywołany no, z tego prostego powodu, że Colin Webster będzie teraz takim rezydentem tej najnowszej, tegorocznej 10 edycji. 10 edycji, którą pamiętajmy, pierwszy czwarty października.
1: Tak jest. Pierwszy dzień zapraszamy darmowo. W kolejnych trzech dniach zachęcamy do zakupu karnetu. Karnet jest tańszy niż w roku ubiegłym, więc myślę, że wszyscy państwo podołacie. 4 dni, 15 koncertów, 2 warsztaty, pokaz filmowy, wykład. Dla każdego coś miłego.
0: I na koniec naszego dzisiejszego spotkania w dwójkowym Jam Session jeszcze jeden zapis, jak na razie ostatnia, 17 płyta cyklu Spontaneous Life Series, Dragon 10, czyli właśnie 10-osobowy ensemble prowadzony przez Johna Butchera. To był finał, tak?
1: To był finał, specjalnie kompozycja napisana przez Johna na potrzeby tego festiwalu. John tylko, nim to kompozycję napisał, spytał się, jakich muzyków proponujemy do składu i jakimi instrumentami. I dla tych muzyków przygotował właśnie tę kompozycję.
0: Mm-hmm. No i mamy tutaj skład szeroki z podwójną obsadą kontrabasu bębnów. Mamy na skrzypcach Ostapa Mańko, Annę Jędrzejewską przy fortepianie, Phil Durand na mandolinie elektrycznej, Louis Vicente trąbka.
1: Stały bywalec festiwalu i dragonowych płyt.
0: Właśnie. I jeszcze ciekawa puzonistka tu jest.
1: To jest puzonista.
0: Puzonista, przepraszam. Sarfa Andrea Lucy Fora.
1: Tak.
0: No i John Butcher, który tutaj spina wszystko. Legenda muzyki improwizowanej, Brytyjczyk, rocznik 1954. Fragment tego albumu, finałowa sekwencja dziś w dwójkowym Jam Session. Andrzej, bardzo dziękuję za odwiedziny.
1: Miło mi, jak zawsze.
0: Wracamy jutro do Hashtag Labu.
1: Zdecydowanie.
0: My jeszcze zostajemy w dwójkowym Jam Session. Przypominam, dziś właśnie

0: koło północy, tuż po północy, retransmisja bardzo ciekawego koncertu duetu Dust Bunny. A teraz John Butcher's Dragon Ten. Andrzej Nowak, dzięki piękne.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia.

5 października 2024 roku i finałowy występ tamtejszego w 24 roku 8 Festiwalu Muzyki Spontanicznej. John Butcher, brytyjski saksofonista, lider. John Butcher grający tutaj w tym finałowym fragmencie na saksofonie tenorowym oraz sopranowym, i jego Dragon Ten, 10-osobowy improwizujący skład. Ten przykład zamyka nasze dzisiejsze spotkanie z festiwalem, który już niedługo w swojej 10. odsłonie. Ten fragment, który dobrze pokazuje nam, że także w tych większych zespołach, często konstruowanych jako finałowe ogniwa festiwali, mamy improwizację jako formę komponowania w czasie rzeczywistym. Jest dokładnie północ, proszę państwa, Jam Session w dwójce. No i teraz, jeśli państwo pozwolą, płynnie przejdziemy do naszej kolejnej pozycji, czyli do zapisu koncertu duetu Dust Bunny. Koncertu, który odbył się w lipcu tego roku, dokładnie 21 lipca, podczas Międzynarodowej Trybuny Łódzkiej. Spotkanie naszej pianistki Marty Varelis z bardzo ciekawym perkusistą, też specjalistą od elektroniki, Nassimem Lopezem Palaciosem Navarro. Dynamiczny, zwarty, mocny koncert, mocny set, gdzie Marta Varelis przede wszystkim eksploruje możliwości brzmieniowe syntezatora analogowego. To jest brzmienie bardzo ciekawe, do którego nasza pianistka dochodziła przez lata. Marta Varelis, postać, myślę, doskonale też znana słuchaczom tej audycji. Wspaniale rozwija się talent tej pianistki, która zresztą ma na swoim koncie między innymi dokonania, wspólne nagrania z Johnem Butcherem, którego dziś słuchaliśmy. No a wśród znakomitości, z którymi Marta Varelis do tej pory występowała, grała, nagrywała płyty, są takie nazwiska jak Dave Rampis, jak Ingebrigt Högreflaten. Niedawno słuchaliśmy ich wspólnych nagrań, Ken Vandermark czy Dave Douglas. Przenosimy się do Łodzi. Jest 21 lipca tego roku.

21 lipca tego roku. Międzynarodowa Platforma Jazzowa w Łodzi. A na estradzie duet Dust Bunny, czyli Marta Varelis, syntezator analogowy organy i Nassim Lopez Palacios Navarro, perkusja oraz elektronika. No a wspólnym mianownikiem

improwizacja, ten niezwykle zwarty, intensywny, trwający 40 minut set, interakcja między brzmieniami syntezatorowymi, klawiszowymi, które zgłębia Marta Varellis, i właśnie akcją perkusyjną Palaciosa Navarro. Przy tym brzmienia z jednej strony bardzo nowoczesne, bardzo eksperymentalne, z drugiej mocno nawiązujące poprzez instrument do poszukiwań, które były charakterystyczne dla lat 60., 70. ubiegłego stulecia. Dlatego na koniec sięgam po rzecz, która powstała właśnie w ubiegłym stuleciu, dokładnie 60 lat temu w Nowym Jorku. To będzie jeszcze jedno brzmienie instrumentów klawiszowych, tym razem fortepianu. Fortepianu, przy którym usłyszymy tego, który był prekursorem, jeśli idzie o poszukiwanie kosmicznych brzmień na najróżniejszych instrumentach klawiszowych. Sanra, twórca afrofuturyzmu, jeden z naszych ulubieńców na pewno w tej audycji, w sesji solowej, i pierwsza część jego cyklu Monorails and Satellites. Rzecz, jak powiedziałem, powstała w 1966 roku w Nowym Jorku. Dwa lata później ukazała się na long playu wytwórni Saturn. Sanra solo we własnych tematach, które stanowią taką kwintesencję jego podejścia do improwizacji, do pianistycznej materii. Z jednej strony blues i charakterystyczne zabiegi, które gdzieś tam znamy nawet z twórczości Jelly Roll Mortona, a z drugiej Thelonious Monk, a nawet Cecil Taylor. Po prostu Sanra. Monorails and Satellites, kompozycja tytułowa na początek, a zaraz po niej The Galaxy Way.

42 lata miał Sun Ra, kiedy dokonywał tych nagrań w Nowym Jorku w roku 1966. Jedyna w swoim rodzaju sesja solowa Monorails and Satellites i to właśnie kompozycja ta tytułowa zabrzmiała jako pierwsza, a przed chwilą The Galaxy Way. No i już na finał, na zakończenie Cogitation. Jeszcze jeden temat pod palcami jednego z największych wizjonerów instrumentów klawiszowych w muzyce improwizowanej. Tak dziś było w dwójkowym Jam Session. Paweł Worobiej i Przemek Psikuta. Kłaniamy się. Dobrej nocy.

Słuchają Państwo Dwójki. Jest sobota, 12 września. Minęła pierwsza, a to oznacza, że przed nami spotkanie z muzyką polską. Przy mikrofonie Krzysztof Dziuba witam i zapraszam do godziny 7. Dzisiejsze spotkanie rozpoczynamy od muzyki Grażyny Pstrokońskiej Navratil. Usłyszymy utwór pod tytułem Eternel, czyli piąte ogniwo cyklu Freski. Dzieło, które kompozytorka związała z tematem człowieka i wiary. Utwór przeznaczony jest na sopran, chór chłopięcy, chór mieszany i wielką orkiestrę symfoniczną. A piąte ogniwo, czyli Eternel, to muzyka zwrócona ku temu, co przekracza granice codzienności. Piąte ogniwo ma w sobie coś z wielkiego muzycznego misterium. Cały skład, czyli chóry, orkiestra, tworzą przestrzeń niemal monumentalną, ale nie chodzi tu o sam efekt czy potęgę brzmienia, raczej o poszukiwanie światła, trwania, czegoś niezmiennego. Zresztą sam tytuł Eternel znaczy wieczny. W partii solowej Izabela Kłosińska, sopran, śpiewają członkowie chóru chłopięcego Filharmonii Krakowskiej, a także chóru Polskiego Radia w Krakowie. Gra Narodowa Orkiestra Symfoniczna Polskiego Radia w Katowicach, dyryguje Antoni Witt.

Tak kończy się kompozycja Eternel, czyli piąte ogniwo cyklu freski Grażyny Pstrokońskiej Navratil. Śpiewali Izabela Kłosińska, sopran, a także członkowie chóru chłopięcego Filharmonii Krakowskiej i chóru Polskiego Radia w Krakowie. Grali muzycy Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach. Całość pod dyrekcją Antoniego Wita. Pozostaniemy jeszcze w kręgu współczesnej muzyki symfonicznej i tym razem posłuchamy kompozycji Hanny Kulenty zatytułowanej 25. To dzieło napisane na zamówienie Warszawskiej Jesieni w 2010 roku. Posłuchamy nagrania zrealizowanego w trakcie tamtego właśnie festiwalu Sprawy Konania. Studio Koncertowe Polskiego Radia imienia Witolda Lutosławskiego, a na scenie Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod dyrekcją René Gulikersa.

wysłuchaliśmy kompozycji Hanny Kulenty zatytułowanej 25. To nagranie z 2010 roku z festiwalu Warszawska Jesień. Grała Polska Orkiestra Sinfonia Juventus pod dyrekcją René Gulikersa. Zmieniamy teraz uniwersum nie tylko muzyczne, ale także kulturowe. Tron we krwi Akiry Kurosawy to jeden z tych filmów, w których zderzają się światy pozornie bardzo odległe. Szekspirowski Macbeth, feudalna Japonia, teatr no, mgła, las i poczucie nieuchronnie zbliżającej się katastrofy. Do tej atmosfery nawiązuje album Kumunosu Jo duetu Beryllium, tworzonego przez Michała Górczyńskiego i Andrzeja Izdebskiego, a także przez grającego na flecie shakuhachi Pawła Szulika. Muzycy nie próbują jednak dopisywać Kurosawie nowej ścieżki dźwiękowej. Raczej biorą z filmu jego napięcie, fatalizm i niezwykłą surowość obrazu, a potem przekładają to wszystko na brzmienie elektroniki, nagrań terenowych, klarnetu kontrabasowego.

no a także na oddech japońskiego fletu shakuhachi. Posłuchajmy Kumonosu Jo, przed nami duet Beryllium i Paweł Szulik.